0: gimnazjum po prostu słynęło. Oprócz tego jeszcze była związana z łódzkim harcerstwem, które także wpłynęło na to, w jaki kim ona się po prostu w przyszłości stała. Poza tym, jak sama opowiadała, była raczej krytą dziewczynką. Lubiła spędzać czas sama, tym bardziej widać to było w jej, przy jej nowych zainteresowaniach, które nie wymagały kontaktu z rówieśnikami. Mowa tutaj o nauce gry na fortepianie. Halina opowiadała, że wpłynęło to na jej poczucie odpowiedzialności, wpłynęło na to, aby była osobą zdyscyplinowaną, potrafiła nawet kilka godzin dziennie grać na pianinie, aby dojść do perfekcji. Marzyła o może karierze muzycznej. Niestety tą piękną kartę, którą mogła zapełnić, jeśli chodzi o karierę muzyczną, przerwał niestety okres II wojny światowej.
1: No właśnie, w tych wspomnieniach też jest taki wątek, w którym ona mówi, że wtedy, kiedy już wybuchła wojna, to ona do muzyki nie chciała wrócić, że muzyka ją odpychała. To też tak z takiego psychologicznego punktu widzenia bardzo ciekawa rzecz. Rok 1939 wybucha wojna. 16-letnia wtedy Halina zgłasza się do konspiracji. Co my wiemy o tym, co ona wtedy myślała? Jakie były jej pobudki? No poza tym, że możemy się domyślać, że no to było to wykształcenie, które odebrała po pierwsze w tym gimnazjum żeńskim humanistycznym Heleny Miklaszewskiej, także w harcerstwie, ale my też wiemy cokolwiek na temat tego, jakie były okoliczności podjęcia tej decyzji, chociażby jakie były reakcje rodziny? Coś na ten temat wiadomo?
0: Przede wszystkim Halina, wówczas Kłąb, odczuwała olbrzymi niepokój związany z tym, jak wojska niemieckie we wrześniu 1939 roku weszły do jej ukochanego miasta. Jeszcze przed wojną jej nauczyciele opowiadali, że jesteście pierwszym pokoleniem, które może kształcić się w wolnej, niepodległej Polsce. I jaka to była dla niej ogromna wartość, ta wolność, wolność jej kraju. Rozpoczynając w ogóle na temat dyskusję, rozmowę na temat okupacji niemieckiej Łodzi, konspiracji, warto na chwilę się zatrzymać i powiedzieć, czym była tak naprawdę okupacja Łodzi, ponieważ popularyzatorzy historii przede wszystkim drugowojennej opowiadają tą historię zwykle z perspektywy Warszawy, generalnego gubernatorstwa, jak tam ludzie funkcjonowali, jak tam działała konspiracja. Tutaj warunki były zupełnie inne i należy o tym cały czas przypominać.
1: Jak te warunki się różniły w takim razie? Proszę to naświetlić.
0: Łódź w czasie II wojny światowej była wcielona do III Rzeszy w ramach Kraju Warty, razem z całą rejencją łódzką. Polacy nie mieli tutaj żadnej, absolutnie żadnej autonomii. Byli skazani na wysiedlenia, mieli opuścić jak najszybciej teren Łodzi. To miasto miało być miastem stricte niemieckim. Byli przymuszani do germanizacji, czy w nomenklaturze niemieckiej regermanizacji. Odzywanie się nawet w miejscach publicznych językiem polskim było po prostu zakazane. Tutaj była zdecydowanie większy odsetek Niemców niż chociażby w Warszawie generalnym gubernatorstwie. Tutaj, prowadząc działalność konspiracyjną, działalność podziemną, z każdej strony można było być obserwowanym przez wrogów, przez zagorzałych współpracowników, zwolenników nazizmu. Nawet kiedyś sąsiad przedwojenny, który miał pochodzenie niemieckie, mógł zmienić swoje nastawienie we wrześniu 1939 roku i z przyjaciela stać się wrogiem. Dlatego należy podkreślać, jak
1: trudne były te warunki.
0: I małe gesty, małe działalności, które były tutaj w Łodzi, z racji polityki niemieckiej w tym mieście, miały ogromną wartość i wiązały się z ogromnym zagrożeniem dla każdej jednostki, która chciała stawić opór niemieckiemu najeźdźcy.
1: No właśnie, Halina Schwarz, wtedy Halina Kłąb, zgłasza się do polskiego podziemia, no i dostaje rozkaz, aby po pierwsze podpisała listę, ale jak się zdaje, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jako 16-letnia osoba potrzebuje też do tego zgody swoich rodziców, swojej matki. No i tutaj pytanie, jak przez to przebrnęła, no bo to była decyzja brzemienna w skutkach, no i też taka dramatyczna po prostu. Bo automatycznie dla Polaków była zdrajczynią, no i też cała jej rodzina.
0: Halina przeszła przede wszystkim pewną drogę w swojej działalności konspiracyjnej. To też nie było tak, że od razu, kiedy wstąpiła w szeregi Związku Walki Zbrojnej, od razu kazano jej podpisać Volkslistę. To była po prostu droga. Na początku, może tutaj zacznijmy od

0: od tego, że była łączniczką i wykonywała także niebezpieczne zadania w kolportażu prasy, zbierała raporty, sama sporządzała raporty na temat jednostki Wehrmachtu, SS, SA, Hitlerjugend, które tutaj na terenie Łodzi działało, a także nastrojów społecznych wśród Niemców, wśród Polaków na temat ewentualnej działalności kolaboracyjnej wśród tutejszej ludności, musiała się sprawdzić. Jej przełożeni z ramienia organizacji musieli zauważyć w niej pewien potencjał, że ona może więcej. Ona jest w stanie wykonywać bardziej niebezpieczne zadania, że ona jest bystrą dziewczynką, pomimo, że miała zaledwie 16 lat. Dlatego w pierwszej kolejności dano jej rozkaz nauki języka niemieckiego. Sama ona wspominała, że jeszcze przed wybuchem wojny nigdy nie miała do czynienia z tym językiem. On był zupełnie dla niej językiem nowym. Udało jej się nauczyć języka niemieckiego i doszła do takiej perfekcji, że władała nim biegle w mowie i w piśmie, niczym rodowita Niemka. I tutaj należy zauważyć to, że jaką musiała być naprawdę zdolną dziewczyną z umiejętnościami do języków. Wtedy jej przełożeni z ramienia organizacji dali jej rozkaz wpisania, jak też pan wspominał, na niemiecką listę narodowościową, Volksliste. Osoby nieletnie nie mogły same zgłosić akcesu do bycia osobą narodowości niemieckiej formalnie. Musieli członkowie rodziny z tym wystąpić. Udało jej się przekonać rodziców do tego, aby oni rozpoczęli te wszystkie procedury. Miało to miejsce około połowy 1940 roku. Ostatecznie najprawdopodobniej, chociaż tutaj są braki w dokumentacji, tą niemiecką listę narodową, została wpisana na niemiecką listę narodową w 1942 roku. Uzyskała ją najprawdopodobniej ze względu na to, że jej babka od strony matki pochodziła z rodziny niemieckiej o nazwisku Vogel. I tutaj warto także podkreślić ten ciężar moralny. Dziewczyna, która pochodziła z rodziny stricte polskiej, mówiła w języku polskim, chodziła do prestiżowego polskiego gimnazjum, zgłosiła się do niemieckiej listy narodowej razem ze swoimi rodzicami. Nie mogła ujawnić tego, z jakich pobudek to wszystko miało miejsce, że to było wszystko sfingowane.
1: Ale czy jej rodzice o tym wiedzieli, czy też ona te informacje zataiła przed swoimi rodzicami? No bo jeżeli chodzi o innych Polaków, no to wytłumaczenie było dosyć proste, to znaczy, no, będąc Niemcem pod okupacją niemiecką, te szanse na przeżycie dramatycznie rosły.
0: Tak. Nie mam takich informacji, czy ona przekazała takie informacje swoim rodzicom. Być może. Była bardzo związana z matką. Więc istnieje taka szansa, że musiała przekazać taką informację swoim rodzicom, bo inaczej nie mogłaby po prostu wejść na niemiecką listę narodową i rozpocząć ten cały swój kamuflaż. Ale z pewnością było to dla niej wielkie obciążenie psychiczne, bo jednak przez swoich najbliższych, przez nawet najbliższą rodzinę, która z pewnością nie mogła być wtajemniczona w to, co się działo, mogła być uznawana za zdrajczynię narodu polskiego. Mogło to być naprawdę ogromnym szokiem dla społeczeństwa, a jednak musiała się z tym piętnem mierzyć przez kolejne lata ona i jej rodzice.
1: Powiedziała pani o kolaboracji, no to zanim dalej będziemy kontynuowali wątki związane z życiorysem Haliny Schwarz, no to może słowo o właśnie tym, jak ta kolaboracja wyglądała tutaj na terenie Łodzi, bo to też jest tematyka, którą pani się zajmuje profesjonalnie w ramach bycia historyczką, ale także pisząc na ten temat doktorat.
0: Zjawisko kolaboracji na terenie Łodzi, kraju Warty należy, tak jak wcześniej wspominałam, inaczej rozpatrywać niż jak to funkcjonowało na terenie Generalnego Gubernatorstwa Warszawy. W trakcie swoich badań zidentyfikowałam na podstawie dokumentacji niemieckiej aż 614 agentów niemieckiej policji politycznej w Łodzi. Gdy wypowiadam tą liczbę, to wszyscy są jakby w szoku, że tylu tych agentów było. Jak oni musieli tutaj intensywnie działać, właśnie gestapo, że tyle osób werbowało. No nie do końca, ponieważ Siatka agenturalna łódzkiego gestapo odpowiadała strukturze narodowościowej tego miasta i tego regionu. Jak też wspominałam, w Łodzi i w regionie łódzkim cały czas miało miejsce napływ ludności niemieckiej. Niemcy, Volksdeutsche, ale także Reichsdeutsche, Niemcy, którzy dotarli tutaj chociażby z Wołynia, oni sami bardzo chętnie rozpoczynali współpracę z niemiecką policją polityczną. Pytanie tylko, czy byli jakkolwiek skuteczni, skoro Polacy im nie ufali. Oni byli obcy, nie znali tego środowiska, ale jednak próbowali wykazać się względem tej władzy, pobawić się może troszeczkę w szpiegów, może dostać kolejne przywileje, może dostać nowe mieszkanie, meble do swojego mieszkania, bo takie były profity z bycia agentem łódzkiego gestapo. W przypadku Polaków oczywiście te współprace agenturalne były, jednak generalnie większość tych współprac rozpoczynała się w więzieniach, w aresztach, w obozach. Ludzie byli niejednokrotnie szantażowani uwięzieniem w obozie koncentracyjnym, śmiercią bliskich, próbowali ratować swoją najbliższą rodzinę od katorgi w jakimś miejscu odosobnienia i wybierali mniejsze zło, czyli podpisanie deklaracji. I w momencie podpisania deklaracji historia tak naprawdę się zaczyna lub kończy. Samo podpisanie, w mojej ocenie, deklaracji współpracy z gestapo nie wiąże się z zaszufladkowaniem danej osoby jako kolaboranta. Mamy XXI wiek, mamy bardziej rozwinięte horyzonty, jeśli chodzi o emocjonalność ludzką, o psychikę, jak wyglądała psychika ludzi pod okupacją niemiecką, że to były wybory straszne. Ci ludzie musieli wybierać między wiernością wobec własnego narodu, a dobrem swojej rodziny. To były wybory katastrofalne niejednokrotnie w skutkach. Warto tutaj jeszcze nadmienić, że jeśli chodzi o tą drogę ostateczną, były osoby, które ratowały się ucieczkami, były osoby, które wcześniej podpisały deklaracje, próbowały zmylić gestapo, wysyłały meldunki o fałszywej treści, z fałszywymi nazwiskami, próbowały tłumaczyć się funkcjonariuszom, że mają bardzo dużo pracy, cokolwiek próbowały robić, aby tylko nie składać donosów na swoje
1: obciążających.
0: Tak, na osoby z własnego otoczenia. Byli też tacy, którzy współpracę z gestapo traktowali niemal jak swoją dodatkową profesję. Nie można tego wykluczyć. Jednak należy patrzeć, jak generalnie wyglądała współpraca danych grup narodowościowych z tą niemiecką policją. I tutaj jest też kwestia kluczowa. Jeśli Polak, zaznaczam Polak, nie osoba narodowości niemieckiej, nie Volksdeutsch, zresztą z Volksdeutschami to była kwestia różna. Jeśli Polak próbował zmylić gestapo i gestapo wiedziało, że jest oszukane, jest manipulowane, tym Polakom w najłagodniejszej formie groziła zsyłka na roboty przymusowe, a w najgorszym przypadku areszt, więzienie, obóz koncentracyjny, a były także i przypadki rozstrzelania na miejscu.
1: To już wiem mniej więcej, w jak trudnych, w jak dramatycznych i pod jaką presją działała Halina Schwartz w Łodzi. No to właśnie powiedzmy o tym, jak wyglądała ta jej działalność tutaj w Łodzi, ale ona też była przenoszona do różnych miejsc, chociażby zdaje się do Poznania, prawda?
0: Niekoniecznie do Poznania, do Kalisza, ale blisko.
1: Okay.
0: Była skierowana do Kalisza przez swoich przełożonych. Sądzę, że najprawdopodobniej ze względu na to, że w Łodzi nie była osobą anonimową. Trudniej jej było
1: poruszać się,
0: być aktorką własnego teatru, tworzyć z siebie postać wzorowej Niemki. W Kaliszu było łatwiej. W Kaliszu była po prostu jedną z wielu przedwojennych polskich obywatelek, które się, nazwijmy to, nawróciły na niemieckość. Tam rozpoczęła naukę w jednej ze szkół niemieckich. Według jej wspomnień była także członkinią niemieckiego Związku Dziewcząt.
1: Czyli takiej Hitlerjugend dla dziewcząt.
0: Tak, oczywiście była to organizacja, której celem była skrajna indoktrynacja dziewcząt niemieckich, aby wszystko, co robiły, cała ich działalność była dla Führera, dla Rzeszy, żeby były dobrymi, zgodnie z ideologią nazistowską, dobrymi matkami, żonami, kobietami w domu, musiały nosić specjalne mundurki, była tam szczególna dyscyplina w tego typu organizacji. No i Halina, chcąc tworzyć z siebie właśnie tą postać, musiała się do tych warunków dostosowywać.
1: I też, jak się zdaje, dzięki tym, że była wzorową uczennicą w tej szkole w Kaliszu, otrzymała tą Volkslistę, czy też została Volksdeutschką, tej najwyższej kategorii, bo to też chyba było, prawda? To nie było tak, że to była jedna kategoria i już, tylko że była pewna gradacja.
0: Tak, lista, Volkslista była właśnie podzielona na kategorie, w zależności chociażby od zaangażowania w organizacjach niemieckich przedwojennych, od tego, od stopnia ilości przodków pochodzenia niemieckiego. Halina ostatecznie otrzymała tą pierwszą kategorię.
1: Najwyższą.
0: Pierwszą, tak, kategorię. Jak sama twierdziła, dostała tą niebieską Volkslistę. I że to było dosyć niespotykane, ponieważ ona nie miała rodziców Niemców, nie była zaangażowana przed wojną nie była w żadnych organizacjach niemieckich, a mimo wszystko w ten sposób ją uhonorowali. Była uważana za bardzo zdolną uczennicę. Nawet w urodziny Adolfa Hitlera w kwietniu 1941 roku dostała książkę z dedykacją, co było też takim dosyć zabawnym elementem w jej życiorysie, jak potrafiła zgrabnie oszukiwać ten system.
1: No właśnie, bo to też jest ważne pod względem późniejszej działalności już tej szpiegowskiej, no bo ta najwyższa kategoria, jeżeli chodzi o przynależność do narodu niemieckiego, no wiązała się też z tym, że po prostu inaczej na nią patrzono i miała taki, można powiedzieć, certyfikat najwyższego zaufania.
0: To, że posiadała ten certyfikat, nie zwalniało z tego, że mogła być jak najbardziej kontrolowana, ale miała chociażby możliwość przejazdów kolejowych bez utrudnień. Dzięki temu organizacja ZWZ-AK miała możliwość kierowania ją na początku na teren, na południe Niemiec w celach wywiadowczych, czy kiedy realizowano tak zwaną akcję N. I to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo ciekawy
1: akcja dezinformacji.
0: Tak, dezinformacji, akcja, można powiedzieć, nawet psychologiczna. Polegała ona na tym, że komórki organizacyjne w ramach ZWZ-AK sporządzały w języku niemieckim perfekcyjnie brzmiące ulotki, gazety o treści antynazistowskiej, a następnie przesyłały, podkładały do skrzynek pocztowych poszczególnym Niemcom. Miało to na celu sianie defetyzmu wśród Niemców, aby oni sądzili, że Rzesza nie jest taką potęgą, jak im przedstawiano, że na terenie Rzeszy znajdują się organizacje antynazistowskie. Halina Schwarz jak najbardziej realizowała powierzone jej zadania w ramach tej akcji. Prowadziła je także chociażby w Wiedniu, gdzie była również łączniczką. Wyszukiwała w gazetach niemieckich nekrologii Niemców.
1: Którzy zginęli na froncie wschodnim. Tutaj
0: na froncie
1: to chodziło.
0: Wschodnim, tak. Zbierała adresy rodzin tych Niemców, którzy zginęli na froncie wschodnim. Oni pogrążeni w żałobie otrzymywali materiały wytworzone w ramach akcji N, właśnie te gazetki Der Soldat czy Erika. I to miało wzburzyć ich konstrukcje myślowe, aby oni myśleli, że ta wojna nie ma żadnego sensu, że to oni cierpią, że istnieją ludzie w Niemczech, Niemcy, ich rodacy, którzy absolutnie nie zgadzają się z tym, co się dzieje w ich państwie.
1: Tam też czytałem, że między innymi te sfałszowane, podrobione gazety, które Halina Schwarz rozprowadzała, na przykład do pogrążonych w żałobie rodzin, które straciły swoich na przykład synów na froncie wschodnim, no i oni w tych podrobionych, to zaznaczmy, gazetach mogli przeczytać między innymi, że nie wolno im płakać po zabitych synach, po zabitych ojcach, no bo to nie przystoi, no i że właściwie muszą się cieszyć, że ich bliscy polegli na polu chwały. No co wiadomo, że dla rodziny pogrążonej w żałobie jest taką informacją trudną, no i też, tak jak pani zaznaczyła, burzącą gdzieś ten porządek w głowie. A wróćmy jeszcze na moment do tej działalności w Kaliszu, bo jak się zdaje, ona tutaj między innymi przekazywała, po pierwsze była nauczycielką, jak się zdaje, tak? U jednego z prominentnych Niemców, tak? I przekazywała też informacje dotyczące transportów wojskowych, no, ciągnących po prostu na front wschodni.
0: Jeśli chodzi o jej działalność w Kaliszu, no poza tą formalną aktywnością w organizacjach niemieckich, ona dostała rozkaz, została przydzielona do swojego nowego dowódcy Wacława Kołużniaka, Jacka I. Był on konspiratorem oddziału drugiego wywiadowczego komendy ZWZ AK w Kaliszu. Jeździła z nim chociażby do Zduńskiej Woli, Sieradza, Wielunia. Zbierała raporty od konspiratorów z tamtejszych terenów, którzy byli pracownikami miejscowych fabryk. Później Wacław Kałużniak zbierał te informacje, sporządzał comiesięczne raporty i przesyłał je do Łodzi. Była, z tego, co udało mi się wyczytać, była bardzo związana z Wacławem Kałużniakiem. On ją zahartował, on pokazywał jej tą pierwszą aktywność wywiadowczą.
1: Warsztat konspiratora.
0: Tak, oczywiście. I niestety ich współpraca zakończyła się w listopadzie 1941 roku. Wacław Kałużniak został aresztowany. Halina bardzo to przeżyła. Odczuła taką samotność, taką prywatną też samotność, bo należy jeszcze raz podkreślić, że to była bardzo młoda dziewczyna. Gdyby nie wojna, ona teraz... To byłby okres jej bujnego życia towarzyskiego, nazwijmy to. Natomiast teraz straciła przyjaciela, nie tylko swojego dowódcę. Jak opowiadała, miała tylko jedną przyjaciółkę, Bogusławę Sierpińską, harcerkę, która została skierowana do Warszawy. Tutaj pozostała tak naprawdę sama i skupiła się tylko i wyłącznie na tej swojej tajnej działalności. Wacław Kałużniak zginął 20 marca 1942 roku w czasie egzekucji stu w Zgierzu. Była to największa egzekucja publiczna na terenie kraju Warty. Następnie Halina Kłomp została przydzielona bezpośrednio Zygmuntowi Walterowi Jankę, szefowi oddziału drugiego sztabu okręgu łódzkiego ZWZ AK. Co ciekawe, zmieniono jej pseudonim. Już nie była Ryszardem, teraz była Jackiem II, Jackiem II. I tu można określić właśnie tą kontynuację, że
1: tak
0: Wacław Kałużniak był tym pierwszym konspiratorem, jakby ona miała poprzez ten pseudonim kontynuować jego działalność podziemną. Kiedy ukończyła właśnie tą szkołę niemiecką, została przydzielona do miejscowości Piwonice pod Kaliszem. Miało to miejsce w lutym 1942 roku. Otrzymała pracę w niemieckiej szkole powszechnej i co ciekawe, wówczas mieszkała u niemieckiego urzędnika o nazwisku Virgo. Był to szef urzędu osiedleńczego na okręg Kalisz. Oni mieli ze sobą bardzo dobre relacje. On nie był świadomy tego, z kim ma do czynienia. Halina Schwarz nawet twierdziła, że pod jego nieobecność pisała własne raporty na jego biurku.
1: Kiedy zaczyna się ta działalność na terenie Niemiec? Kiedy ona jest skierowana do Rzeszy, no i też kiedy nawiązuje współpracę z brytyjskim wywiadem, bo to zdaje się, dzieje się za pośrednictwem Cichociemnego, który tutaj w Polsce ląduje. W Polsce pod okupacją.
0: Tak naprawdę już wspominałam, że ona już zaczęła działać na terenie Rzeszy w ramach akcji Enel. To była zupełnie inna działalność. W kwietniu 1943 roku, wówczas najprawdopodobniej już na terenie Polski był właśnie Cichociemny. Był to Bolesław Jabłoński, Ema, który był jej przełożonym. On zastąpił na stanowisku Zygmunta Waltera Jankę. On to wyszedł z inicjatywą, żeby ją skierować do głębokiego, dalekiego wywiadu. Tym razem jej nowym obszarem miały być północne Niemcy, czyli obszar jej do tej pory nieznany. Na początku, i tutaj tak naprawdę zaczyna się ten najbardziej filmowy okres życia, ten najbardziej w sumie
1: spektakularny. Także w efektach.
0: Tak, w efektach, ale nie tylko, w samych może nawet i detalach. W kwietniu 1943 roku rozpoczęła taki krótki kurs z zakresu wywiadu morskiego. Jej zadaniem miała być obserwacja miast portowych, takich jak Brema, Hamburg, Kilonia, a nawet Gdańsk. Do jej zadań miało być rozpoznanie tamtejszej obrony przeciwlotniczej, obiektów portowych. Pojawiła się tam w zupełnie nowym miejscu, nowych okolicznościach, bardzo młoda dziewczyna. Co ma zrobić? Nikogo nie zna, może wzbudzać podejrzenia, mimo że była Niemką, no ale w końcu z Łodzi, a nie stamtąd. Ale dzięki swojemu sprytowi, intuicji, może swojej...
1: Urokowi.
0: Swojemu urokowi, udało jej się zyskać zaufanie niektórych osób, którzy może troszeczkę nabrali się w jej to naiwne dziewczęce wówczas oblicze. Miała przy sobie taki malutki aparacik, którym mogła wykonywać zdjęcia bez dokładania aparatu do oka. Proponowała osobom, które znajdowały się chociażby w Hamburgu, że zrobi im zdjęcie na tle
1: łodzi podwodnej.
0: Na tle na przykład łodzi podwodnej. I oni chętniej pozowali. Ona natomiast nie była skupiona na wykonywaniu komukolwiek portretu, jednak przy okazji wykonywała zdjęcia różnych obiektów. I w końcu pewnego dnia miała ogromne szczęście, ponieważ w Hamburgu spotkała młodego Niemca, który zainteresował się nią. On zajmował się przewożeniem motorówką robotników stoczniowych. Ona przedstawiła się jako pani z dobrego domu, Niemka, może troszeczkę głupiutka, naiwna, pierwszy raz jest nad morzem. On chciał jej zaimponować, opowiadał, że tutaj mamy taki obiekt, tutaj mamy taki.
1: I oprowadził po instalacjach wojennych.
0: I oprowadził w ten sposób po instalacjach wojennych. Ona pytała się go, czy to jest może magazyn. Odpowiedział, że nie, w żadnym wypadku. Tutaj naprawiamy łodzie podwodne. I w taki sposób Halina Schwarz otrzymała te wszystkie najciekawsze informacje, stworzyła na ich podstawie raport, skierowała ten raport do Łodzi, a jej kierownictwo w Łodzi i sam jej dowódca Emma przekierował do Londynu. I w ten sposób Brytyjczycy zdobyli informacje na temat lokalizacji konkretnych obiektów wojskowych. Halina Kłąb umożliwiła Brytyjczykom sprawne zbombardowanie Hamburga. Tutaj jest kwestia dyskusyjna odnośnie tego kolejnego jej zadania, że ona została ponownie skierowana do Hamburga, aby tam obserwować, jak Brytyjczycy niszczą to miasto, jakie są nastroje tamtejszej ludności, jak wygląda skala zniszczeń. Było to dosyć ryzykowne dla tak młodej dziewczyny, która już zasłużyła się dla tej organizacji, ale wysłano ją z powrotem. No i byłby to taki niezbyt przyjemny...
1: To znaczy, to może tak, powiedzmy tak, bo Hamburg został zbombardowany, to były bombardowania dywanowe i z tego, co czytałem, 70% tego miasta zostało zburzone, także po prostu spłonęło, bo to chyba to bombardowanie odbywało się latem, więc była bardzo gorąca pogoda, no więc no możemy sobie wyobrazić, co dzieje się w dużym mieście, które jest równane z ziemią, no i też płonie, no i też nie sposób go ze względu na te warunki atmosferyczne ugasić. Tak. I ona wraca do takiego miasta,
0: tak,
1: do takiego miejsca.
0: I tam musi walczyć o swoje życie, tak naprawdę, poza wykonywaniem swoich zadań. Całe szczęście, że udało jej się przeżyć przede wszystkim i wykonała to zadanie. I tutaj kolejny punkt bohaterski w jej życiorysie, no ale tak naprawdę jeszcze nie ostatni, bo jeszcze wykonała jedno bardzo ciekawe zadanie w Berlinie. I to było, wykonanie przez nią kolejnego zadania to było dzieło przypadku, ponieważ usłyszała rozmowę niemieckich dziewcząt, że jedna z nich nie ma ochoty pracować w centralnym archiwum medycyny wojskowej w Berlinie. Usłyszała to właśnie Halina i uznała, że w sumie to ona by bardzo chciała, że to jest jej potrzebne i zgłosiła się do tej pracy. W ciągu 6 tygodni miała dostęp do tajnych informacji na temat rannych żołnierzy i tych, którzy zginęli na froncie wschodnim. Miała dostęp do ich przydziałów wojskowych. Wszystkie te informacje spisywała, no a następnie także kierowała do swoich przełożonych na terenie Łodzi, więc można tak powiedzieć, że kawałek tych Niemiec w cudzysłowie zwiedziła podczas swojej podróży
1: to też
0: wywiadowczej.
1: Może rozwijmy ten wątek, bo to tak brzmi, że przekazywała informacje, ale też no, są takie opinie historyków, że te informacje były kluczowe tym razem dla Związku Radzieckiego, no bo to był też sojusznik Anglii, więc te informacje do nich trafiały w kontekście chociażby decydującej bitwy na Łuku Kurskim, największa bitwa pancerna II wojny światowej. No i to był też taki ostatni moment, w którym Niemcy próbowali okrążyć wojska rosyjskie na froncie wschodnim, zamknąć je w kotle i pokonać. Też nie brakuje takich głosów, że dzięki tym informacjom przekazywanym przez Halinę Kłąb dotyczącą tego, w jakich miejscach rozmieszczone są niemieckie jednostki, w jakich miejscach są szpitale niemieckie, te polowe rozmieszczone, no to te informacje także przyczyniły się do pokonania w tej bitwie Niemców. No i ta sytuacja na froncie wschodnim zupełnie inaczej korzystnie dla aliantów w tym przypadku się potoczyła. Kiedy ona zostaje zdekonspirowana? Jak to wygląda dalej? No bo wiadomo, że dopisuje jej szczęście, jest niebywale zdolną osobą, no ale kiedyś też to szczęście, o którym powiedziałem, się wyczerpuje.
0: Ona miała świadomość tego, że może być kiedyś aresztowana, no była do tego przygotowana psychicznie. Kiedy mamy rozmawiać na temat jej aresztowania, to trzeba troszeczkę cofnąć się o kilka miesięcy, czyli od momentu, kiedy jeden z konspiratorów łódzkiego okręgu, Mikołaj Ostaszewski, pseudonim Mikołaj, w listopadzie 1943 roku miał nawiązać kontakt z konspiratorami Narodowych Sił Zbrojnych. Ostaszewski był kierownikiem Komórki Ewidencji Wiadomości, później szefem wywiadu okręgu Łódź Armii Krajowej. Ostatecznie doszło 1 lutego 1944 roku przy ulicy Kilińskiego do spotkania pomiędzy członkami Armii Krajowej a NSZ-u. Nie wiadomo, czy to był rzeczywiście NSZ. Nie da się w tej chwili jednoznacznie tego zweryfikować. Ostatecznie okazało się, że jest to zasadzka. Ostaszewski miał zostać aresztowany, bronił się, próbował strzelać. Ostatecznie został jednak zastrzelony przez samych funkcjonariuszy Gestapo. Przy nim znaleziono sprawozdania wywiadowcze łódzkiego okręgu AK. Najprawdopodobniej od tego momentu rozpoczęły się aresztowania w okręgu łódzkim. Halina, kiedy miał miejsce ten kocioł, te obławy na tychże konspiratorów, przebywała wówczas w Warszawie. Zdecydowała się jednak powrócić do swojego rodzinnego miasta, tęskniła bardzo za matką, jednak już po 3 dniach, najprawdopodobniej jej mieszkanie było po prostu pod stałą obserwacją, 3 maja 1944 roku została aresztowana, osadzona w niemieckim więzieniu policyjnym przy ulicy Gdańskiej. Była kierowana na przesłuchania do siedziby Gestapo przy alei Arnstadta. Prowadzono wobec niej tak zwane zaostrzone przesłuchanie. Polegało ono na biciu do utraty przez nią przytomności, biciu ją po plecach, po piętach. Kiedy krzyczała, zakładano jej maskę gazową na twarz. Jednak ona była nieugięta, przyznała się do swojej działalności konspiracyjnej, że była konspiratorką Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Jednak Gestapo uznało ją za podłą kłamczuchę, cytując, i ponieważ nie chciała przekazać większej ilości informacji. Jak już też wspominałam, znajdowała się w więzieniu przy ulicy Gdańskiej. Tam spędziła ponad pół roku.
1: Też jest taki wątek z jej życiorysu z tego okresu, że ona została zaprowadzona do swojego mieszkania i tam podobno miała szukać ampułki z cjankiem, żeby po prostu popełnić samobójstwo. Jednak no, niestety nie udało jej się tej ampułki znaleźć?
0: Zawsze konspiratorzy przy sobie, tacy, którzy prowadzili rzeczywiście działania szczególnie niebezpieczne, posiadali przy sobie środki, które mogliby zażyć w razie po prostu ostateczności. Halina zawsze je przy sobie miała, ale niestety nie tego dnia, ale przynajmniej tak ona twierdziła, że niestety, bo ból był dla niej niewyobrażalny. Była w więzieniu właśnie te ponad pół roku, musiała znosić te wszystkie cierpienia, ale nie tylko cierpienia fizyczne, o których wspominałam, ale także cierpienia psychiczne. Pierwszym było aresztowanie jej matki, która znalazła się ostatecznie w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, a ona, będąc w więzieniu, najprawdopodobniej czekała na dalszy wyrok, na proces. I w międzyczasie była, nie tylko zaprzyjaźniała się ze swoimi innymi współwięźniarkami, ale także według jej relacji, według jej wspomnień, była przez niektóre z więźniarek inwigilowana.
1: No to proszę coś więcej na ten temat powiedzieć, bo wiem, że pani się także tym wątkiem zajmuje.
0: Warto zaznaczyć, że w biografii Haliny Schwarz jest jeszcze kilka wątków, które wymagają dalszego opracowania. I między innymi jest to wątek jej przebywania w więzieniu przy ulicy Gdańskiej. W swoich wspomnieniach opowiada o postaci Margaret Schmeller. Relacjonowała, że była to ładna dziewczyna, prosiła, aby wmówić na nią Marga, zadawała często jej pytania, próbowała wydobyć informacje. Oczywiście była miła i uprzejma. Według jej podejrzeń ta Margaret Schmeller miała zadenuncjować ją do strażników więziennych, że w czasie pobytu Halina miała uczyć się języka rosyjskiego i w związku z tym gestapo posądzało ją o poglądy komunistyczne. Podczas swoich badań natrafiłam na dokumenty niemieckie odnoszące się teczkę osobową agentki Margaret Schmeller. Przed wojną nazywała się ona Małgorzata Śmietana, Gośka Śmietana, a po prostu podpisała wraz z rodziną Volkslistę i stąd posiadała już imię i nazwisko bardziej dostojnie, bardziej niemiecko brzmiące. Mhm. W 1943 roku została aresztowana za kradzieże. Pierwszy raz trafiła do więzienia na ulicę Gdańską. Kierowała listy swoje do strażników więzienia, że jest chętna do współpracy, że ona może inwigilować inne kobiety znajdujące się w celach. Oczywiście wtedy jeszcze Haliny Schwarz w więzieniu nie było. To okres był wcześniejszy. Jak gestapo uznało, że ma ona predyspozycję do bycia wzorową agentką gestapo, że ma kontakt z nieokreśloną przeze mnie dokładnie, niezidentyfikowaną organizacją Skała. Po wyjściu z więzienia Margaret Schmeller wykazała się maksymalną niesubordynacją, ponieważ mimo że podpisywała dokument, gdzie zagrożono jej nawet jakąś właśnie zagrożono jej karą, jeśli wyda komukolwiek, że jest ona agentką gestapo, ona nic sobie z tego nie robiła. Wszystkim swoim znajomym opowiadała, szczyciła się tym, że została zawerbowana na agentkę, pracowała u jednego żołnierza Wehrmachtu, który oskarżył ją o kradzież, zgłosił się do posterunku gestapo i opowiadał, że pracowała u niego taka jedna, która podawała się za agentkę, że ukradła jego córce bransoletkę i żeby coś z tym zrobiono. Margaret Schmeller dostała pierwsze upomnienie, później zaczęła opowiadać w sklepie, że także jest agentką gestapo, że uczy się intensywnie języka angielskiego, bo gestapo mają wysłać do Londynu, gdzie tam ma pracować dla wywiadu III Rzeszy, że jej brat już tam jest i ona może różne rzeczy różnym ludziom
1: załatwić. Czyli złodziejka mitomanka.
0: Tak, tak. No i w końcu jeszcze trzeci raz była taka sytuacja i gestapo już nie dało jej kolejnej szansy. Została ponownie aresztowana. Wówczas została umieszczona w więzieniu przy ulicy Gdańskiej. W tym czasie, kiedy Halina Schwarz-Kłomp znajdowała się także w tym miejscu odosobnienia i najprawdopodobniej próbowała stosować te same techniki. Próbowała wydobyć informacje od współwięźniarek, aby ponownie wydostać się z więzienia, bo tym razem groził jej obóz koncentracyjny.
1: Tak czy inaczej, Halina Schwarc ma zostać rozstrzelana. Do tego rozstrzelania jednak nie dochodzi, no bo kończy się wojna. Ucieka w Pabianicach.
0: Mamy styczeń 1945 roku, czuć w Łodzi atmosferę strachu, popłochu Niemców. Oni wiedzą, że niedługo do miasta wkroczy armia sowiecka. Nie inaczej było na terenie łódzkich więzień, czy w więzieniu przy ulicy Gdańskiej, tak samo przy więzieniu przy ulicy Sterlinga, więc... Niemcy podjęli decyzję o ewakuacji niektórych urzędów, i niektórych właśnie więzień. Jednym z tych więzień, które miało zostać ewakuowane, było więzienie przy ulicy Gdańskiej. Więźniarki, które miały mniejsze przewinienia, wypuszczono na wolność, natomiast 56 z nich zostało wywołanych na korytarz więzienia. Razem z nimi była Halina Kłąb. One myślały na początku, że to jest egzekucja, że to już jest koniec. Jednak nie. Więzienie nie dysponowało wówczas żadnymi samochodami. Wehrmacht je
1: zarekwirował.
0: Więc jedynym rozwiązaniem było prowadzenie korowodem więźniarek do stacji w Pabianicach, gdzie w Pabianicach miały być skierowane transportem kolejowym do Rzeszy. W międzyczasie ten transport się nie udał. Był, jak też wspominałam, popłoch, hałas, panika, więc ta kolumna po prostu się
1: rozpierzchła.
0: Halina wraz z jedną z więźniarek udało im się uciec. Przeżyć ten okres wojny, nie były poszukiwane przez tych strażników więziennych, bo ci strażnicy sami musieli tak naprawdę walczyć
1: uciekać
0: o swoje...
1: Mieli ważniejsze sprawy na głowie.
0: Tak, na przykład własne życie.
1: No właśnie.
0: Niż obowiązki względem rozpadającej się Rzeszy. I tak Halinie Schwarc pomimo ostatniego tej tragicznej karty udało się przeżyć tą niemiecką okupację miasta Łodzi.
1: Pani Patrycjo, to jeszcze na koniec pytanie krótko, powiedzmy, jak wyglądało jej życie już po wojnie. Kiedy ona została zrehabilitowana? No bo dla Polaków, którzy też przeżyli wojnę, Polaków z Łodzi, no ona nadal była zdrajczynią.
0: W pierwszej kolejności musiała oczywiście zgłosić się do Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej, gdzie została zarejestrowana jako podporucznik Armii Polskiej z lat wojny, zweryfikowano jej odznaczenia i w ten sposób ujawniła swoją działalność z okresu okupacji. Także doszło do jej procesu rehabilitacyjnego wraz z jej rodzicami, gdzie na skutek zeznań, a także listu samego Zygmunta Waltera Jankę, rodzina Haliny Kłąb została zrehabilitowana.
1: Oczyszczona z tych zarzutów.
0: Z zarzutów takiej...
1: Zdrady kolaboracji.
0: Było już wiadomo dla ówczesnego systemu, że Halina otrzymała rozkaz wejścia na niemiecką listę narodowościową. Mimo, że doszło do tej rehabilitacji, ona się ujawniła, zrobiła wszystko z tymi procedurami ówczesnego reżimu komunistycznego, to była nadal inwigilowana przez ten system.
1: Przez UB.
0: Tak, przez UB, później Służbę Bezpieczeństwa. Próbowała żyć normalnie. Próbowała funkcjonować, jakby tego systemu nie było. Próbowała skończyć studia, co oczywiście jej się udało w 1948 roku, kończyła
1: medycynę. Została profesorem medycyny, koniec końców. Tak.
0: Była jednak przez cały ten czas inwigilowana przez Urząd Bezpieczeństwa. W jej środowisku byli inwigilowane osoby, rodzice w jej miejscu zamieszkania przy ulicy Sienkiewicza. Byli werbowani jej znajomi na tajnych informatorów, którzy przekazywali na jej temat informacje. Ona sama była wzywana przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa do składania zeznań dotyczących jej działalności z okresu wojny, co musiało dla niej być ogromnym stresem. Była wówczas wtedy w ciąży. Po zakończeniu stalinizmu w Polsce te represje się nie zakończyły, one dalej były kontynuowane, zakładano jej podsłuchy, weryfikowano jej korespondencję zagraniczną, była poddawana obserwacji, utrudniano jej możliwości wyjazdów naukowych zagranicznych do Austrii, do Szwecji, nawet proponowano jej raportowanie, współpracę z reżimem, na co ona kategorycznie nie wyraziła zgody. Funkcjonowała w tym systemie, próbowała się przed nim bronić, ale walczyła o to, aby w tym systemie nadal działać, pracować dla innych, lecz nie jako konspiratorka, tylko jako lekarka, naukowczyni, społeczniczka. I taką koroną na jej działalności społecznej było oczywiście utworzenie w 1975 roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pierwszego w Polsce, dzięki któremu osoby najstarsze mogły poczuć się ważne, mogły się dalej kształcić, mogły się ze sobą integrować. I do tej pory ta idea Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest jak najbardziej pielęgnowana współcześnie.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Patrycja Resel z Instytutu Pamięci Narodowej była naszym gościem.
0: Dziękuję również serdecznie.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, A więc wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu.
1: Gotowi na wszystko.
2: Radosław Wilczek w programie Gotowi na wszystko. Witam brygadiera Jędrzeja Pawlaka z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Jak zabezpieczyć się przed ekstremalnymi sytuacjami, żebyśmy byli gotowi na wszystko?
3: Dzień dobry Państwu. My musimy dbać o siebie i swoje otoczenie, swoich najbliższych, czasem o sąsiadów, sąsiadki, osoby, które albo nie są świadome takiej potrzeby, czy też fizycznie tego nie zrobią. Kiedy to w Polsce zaczęto mówić o masowych ewakuacjach, przygotowaniach do masowych ewakuacji, jeżeli będzie takie zagrożenie, być może nie będzie paliwa na stacjach benzynowych, być może drogi będą zarezerwowane, ruch na tych drogach będzie wstrzymany i ograniczony tylko dla wojska i służb ratunkowych. Być może przy masowych ewakuacjach te drogi będą zarezerwowane właśnie dla autobusów, ciężarówek, które będą ewakuować mieszkańców innych terenów, więc musimy przygotować się również na to, że będziemy zmuszeni do pozostania w naszych domach przez kilkanaście dni nawet. Wraz z rozwojem sytuacji oczywiście to się może zmieniać, ale niemniej jednak warto przygotować swój samochód, warto przygotować swój dom czy mieszkanie na takie okoliczności.
2: Co powinniśmy przygotować, jeżeli chodzi o samochód na przykład?
3: Przede wszystkim sprawność techniczna takiego samochodu. Utrzymywanie tego samochodu w stanie zdatnym do jazdy, zdatnym do wielogodzinnej pracy. Pamiętajmy, takie podstawowe rzeczy, koło zapasowe, żebyśmy mieli, bo w sytuacji ekstremalnej nikt nam nie pomoże. Nikt nie weźmie nas na stopa wtedy, bo samochody przeważnie będą pełne, a jak nie ludzi, to sprzętu czy innych rzeczy osobistych. Powinniśmy mieć oczywiście apteczkę, gaśnicę, to, co jest wymagane prawem. Linka holownicza, trójkąt ostrzegawczy. Również zalecane na przykład na zachodzie kamizelki odblaskowe, które spowodują, że w sytuacji nawet prozaicznej, codziennej, będziemy widoczni na drodze i inni użytkownicy drogi nas już z daleka będą widzieli.
2: A jak zabezpieczyć dom na te kilka dni, kiedy ewentualnie możemy być zmuszeni do pozostania w domu, chociaż chcielibyśmy go opuścić?
3: Nie wiadomo, jak będzie z zestawami mediów, wody, prądu, także warto mieć zapas wody. Może być to zgrzewka wody mineralnej, tylko regularnie uzupełniana, czyli

0: pamiętając i licząc mniej więcej, ile gazu będziemy mieli, bo to też jest ważne, żeby mieć jakiś zapas dodatkowego paliwa. Oczywiście sama idea plecaka ewakuacyjnego, czy posiadania różnych rzeczy, latarka, radio tranzystorowe, czy radyjko, które po prostu będzie działało na baterię, będziemy mogli wtedy słuchać Radia Łódź i komunikatów nadawanych właśnie na falach Radia Łódź. Pamiętajmy, że telewizja może wtedy nie działać. Przy zaniku energii możemy mieć problemy również z komunikacją. Jeżeli sygnał telefonii komórkowej jest bardzo słaby, to nie próbujmy nawet dzwonić. Wysyłajmy SMS-y, wysyłajmy wiadomości komunikatorami, tak aby obciążenie sieci było jak najniższe. To też spowoduje, że więcej osób będzie mogło z tego korzystać, a jesteśmy praktycznie pewni, że odbiorca otrzyma taką wiadomość. Warto wtedy zachowywać właśnie łączność z najbliższymi osobami, bo być może ktoś wymaga pomocy, dostarczenie jedzenia, dostarczenie zapasowych baterii, czy też przygotowania takiej osoby, bo nie jest w stanie sama pomyśleć o tym, co jest ważne, żeby ze sobą zabrać. Oczywiście dodatkowe rzeczy, które możemy zrobić, to już można powiedzieć na czas wojny czy sytuacji ekstremalnej, jak sprzęt, którym możemy uszczelnić nasze mieszkanie. Czy mówimy tu o taśmach klejących, przygotowanych zawczasu uszczelniaczach do drzwi. Tutaj mówimy o sytuacjach, kiedy mogłoby dojść do jakiegoś ataku. Oczywiście taśma klejąca, charakterystyczna dla miast na Ukrainie, czyli zaklejonych okien w trójkąty. No takie przygotowanie, wzmocnienie okna może spowodować, że w przypadku wybuchu, eksplozji na zewnątrz budynku nie zostaniemy radni w naszym mieszkaniu, bądź też szkła, które się wysypie, nie tyle będzie mniej, co będzie w większych kawałkach, bądź też okno nie zostanie wybite, bo taśma klejąca jednak wzmacnia, szczególnie stare pojedyncze szyby, będzie bardzo mocno wzmacniała, będzie przenosiła po prostu naprężenia i być może szyba później pęknie, a jeżeli pęknie, to te kawałki będą większe i ich zasięg będzie dużo mniejszy, więc szansa, że zostaniemy ranni w naszym mieszkaniu jest mniejsza. Jeszcze z dodatkowych rzeczy jest oczywiście przygotowanie, to o czym wcześniej mówiliśmy, posiadanie gaśnicy, posiadanie apteczki pierwszej pomocy, warto oczywiście wyposażyć nasze mieszkanie w czujki dymu, czujki tlenku węgla, jeżeli sami wytwarzamy ciepło w procesie spalania. Warto również oznaczyć sobie albo wiedzieć, gdzie są zawory od instalacji. W momencie, kiedy będziemy zmuszeni do opuszczenia naszego domu, warto te zawory po prostu zamknąć.
1: Mówimy o gazie, wodzie?
0: O gazie, wodzie, o podstawowych instalacjach, wyłączenie prądu. W momencie, kiedy wyjedziemy z naszego domu, będziemy zmuszeni do opuszczenia naszego domu, to wiemy, że ta instalacja jest odcięta, nawet jeżeli rura pęknie, to wody wyleje się niewiele do naszego mieszkania.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem programu Gotowi na Wszystko był brygadier Jędrzej Pawlak z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dzień dobry, dziękujemy Pani minister, że Pani zgodziła się przyjechać do studia. Przy okazji wizyty w Łodzi porozmawiamy o między innymi tym, kiedy powstanie w Łodzi Centrum Neuropsychiatrii na Aleksandrowskiej w popularnym łódzkim Kochanówku, ale najpierw chciałem zapytać o Pani słowa z piątku. Będzie limit dla szpitali, jeżeli chodzi o pieniądze dla lekarzy? Lekarze będą zarabiać mniej? Pamiętam, kiedy pojawił się pomysł, żeby wprowadzić limity dla lekarzy pracujących na kontraktach. Wtedy to się nie udało. Tym razem się uda?
2: Znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że nie rozmawiajmy tylko o lekarzach, dlatego że rozwiązanie, które w tej chwili jest rozważane czy analizujemy, zresztą wspólnie z właścicielami szpitali i z dyrektorami, miałoby dotyczyć w ogóle limitu, który byśmy ustanowili na budżecie szpitala, na
1: pensje,
2: wynagrodzenia, czyli dla wszystkich pracowników szpitala, ponieważ no, mamy takie przykłady w kraju, w których szpitale powyżej 100% swojego budżetu przeznaczają na wynagrodzenia, pewnie z różnych przyczyn też długoletnich.
1: Czyli jednym słowem się zadłużają, no bo teraz słuchacz sobie siedzi i myśli, no jak 100%, można ponad 100%. Czyli jak rozumiem, się zadłużają, mają budżet.
2: Zadłużają się, natomiast panie redaktorze, naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiało na leczenie pacjenta i myślę, że tego wszyscy oczekujemy i chcemy. Dzisiaj natomiast to nie jest też, ustalenie tego limitu nie jest sprawą taką jednoznaczną, bo na pewno inny procent wynagrodzeń będzie w szpitalach zabiegowych, inny będzie chociażby w takich szpitalach jak psychiatryczne ze względu na inny rozkład kosztów, więc tutaj na spokojnie z agencją oceny taryfikacji zbieramy dane, przypatrujemy się szpitalom, żeby zaproponować takie rozwiązanie, które będzie akceptowalne i możliwe do spełnienia.
1: No dobrze, nie obawia się pani, że teraz przyjdą dyrektorzy szpitali i powiedzą, to jak my mamy zatrudniać tych lekarzy. Na przykład ja pamiętam, jak rozmawiałem z wicemarszałkiem województwa łódzkiego Piotrem Wojtysiakiem, który jest odpowiedzialny za szpitale i on mówił na przykład o geriatrii, że bardzo trudno jest zachęcić geriatrów, jest ich mało, oni zarabiają dużo, potrzeba jest tworzenia takich oddziałów właśnie w województwie łódzkim, tu społeczeństwo się starzeje. No i teraz sobie wyobrażam, że lekarz będzie chciał zatrudnić lekarza, bo ma problem, ma niedobór, musi, grozi zamknięcie jakiegoś oddziału, no i lekarz powie, że chce zarabiać tyle i tyle. No to co on ma powiedzieć wtedy?
2: Panie redaktorze, ja myślę, że przede wszystkim dlatego ustalenie takiej górnej granicy, tak jak pan wspomniał, tego tak zwanego kapu na wynagrodzeniach poszczególnych lekarzy, nie było opcją możliwą do wprowadzenia ze względu na różną sytuację w regionach, jeżeli chodzi o dostępność specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Więc wydaje się, że tamto rozwiązanie faktycznie miało mało szansę na powodzenie. Natomiast ja dzisiaj wierzę w siłę negocjacyjną dyrektorów szpitali. Wierzę, że sytuacja się niebawem zmieni, jeżeli będziemy mieli coraz więcej lekarzy w systemie ze względu na ilość otwartych kierunków medycznych i jednak zwiększającą się liczbę lekarzy w systemie. Niemniej jednak...
1: No, skoro więcej się zarabia, to jest więcej lekarzy, ale teraz jak będzie mniej się zarabiało, no to znowu być może powróci problem na przykład, nie wiem, wyjazdu lekarzy gdzie indziej, za granicę. Teraz już chyba pogrzebaliśmy ten problem. Rzadko się rozmawia o tym, że lekarze zarabiają mało. Może to wróci w takim razie. Nie obawia się pani tego?
2: Rozmawiam z ministrami zdrowia z innych krajów i naprawdę zarobki mamy w tej chwili na takim poziomie. Mówimy oczywiście o kontraktach, bo nie chciałabym, żebyśmy tutaj też jakby wrzucali w to umowę o pracę, że nie mamy się co obawiać. Natomiast to, że ludzie wyjeżdżają, zmieniają czasami jakby swoje lokalizacje, no to pewnie
1: to
2: jest częścią
1: zdarzać,
2: naturalną, będzie się zdarzało. Niemniej jednak teraz obserwujemy faktycznie, że szczególnie co cieszy, młodzi lekarze chcą swoją karierę budować w naszym kraju i oby tak było jak najdłużej, a widzimy to po korzystaniu z tego bonu narodowego, który, czy patriotycznego, który jest wypłacany rezydentom za odpracowywanie w kraju, powiedzmy sobie, po ukończeniu rezydentury i widzimy, że prawie 90% lekarzy z tego korzysta, czyli planują pozostanie w kraju. Stwórzmy im takie warunki, żeby mogli leczyć pacjentów tu na miejscu.
1: Kiedy powstanie mapa potrzeb medycznych w kraju? Kiedy rozmawiam o służbie zdrowia w województwie łódzkim, bez przerwy Ciebie się przewija potrzeba stworzenia takiej mapy. Na przykład dr Łukasz Jasek, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, mówi, że bez tego ani rusz. Mówią o tym także na przykład starostowie w powiatach, które mają szpitale. Że wspomnę chociażby ostatnio powiat brzeziński, gdzie zamyka się porodówka. W ogóle te porodówki w województwie łódzkim to jest problem jeden z najważniejszych, można powiedzieć. W Pabienicach zamyka się porodówka, w Brzezinach zamyka się porodówka i wszyscy odpowiadają, no tak, ale nie ma mapy potrzeb, tak naprawdę nie wiemy, gdzie te porodówki są potrzebne. Kiedy będziemy mieli na stole taką mapę potrzeb?
2: Panie redaktorze, przede wszystkim mapy potrzeb zdrowotnych w kraju funkcjonują. Przede wszystkim decyzje dotyczące konfiguracji oddziałów w poszczególnych szpitalach, to nie jest tylko decyzja dyrektora. Tutaj na pewno jest potrzebny właściciel, do tego oczywiście wojewoda, dyrektor oddziału NFZ-u. Niemniej jednak my tworzymy od kilku miesięcy mapę świadczeń zdrowotnych w oparciu o konsultantów krajowych i wojewódzkich i tutaj pani profesor Więckowska w Ministerstwie Zdrowia będzie gotowa z taką mapą już w czerwcu. Mam nadzieję, że ta mapa pozwoli w regionach, szczególnie w regionach, ułożyć tak świadczenia i oddziały, żeby one odpowiadały potrzebom i wyzwaniom demograficznym i geograficznym też w danych województwach. Niemniej jednak cieszę się z tego, co pan mówi, dla mnie to jest bardzo pozytywna informacja, że na nią czekają samorządowcy, ponieważ mam nadzieję,
1: to mówią samorządowcy, ale także lekarze,
2: że dzięki tej mapie faktycznie będziemy w stanie odpowiedzialnie zaprojektować ten system na najbliższe
1: lata.
2: Pani
1: minister, tylko zastanawiam się, czy to rozwiąże rzeczywiście problem, bo z jednej strony będziemy mieli mapę potrzeb i ja sobie wyobrażam sytuację, że na przykład z niej będzie wynikało, że na przykład porodówka w Bełchatowie jest niepotrzebna, bo bardzo blisko jest porodówka w Piotrkowie Trybunalskim i mogę się tutaj założyć z panią, że politycy i samorządowcy nie zdecydują się na zamknięcie porodówki w Bełchatowie, dlatego, że będzie im się po prostu to politycznie nie opłacało. Myśli pani, że taka mapa rzeczywiście pomoże?
2: Panie redaktorze, ja, jak pan wie, chciałabym i marzę o tym i dążę do tego wszystkimi naprawdę możliwymi siłami, żebyśmy o zdrowiu nie rozmawiali w kategorii politycznej, tylko
1: ja
2: merytorycznej.
1: Pani minister, ja też
2: myślę,
1: bym o tym chciał, ale rozmawiam też z politykami w tym studiu.
2: Jasne. Natomiast...
1: I oni bardzo często mówią otwarcie. No to jest decyzja niepopularna, no może nie przy mikrofonie, ale na przykład poza mikrofonem. To jest decyzja niepopularna i nikt się na to nie zdecyduje, bo nas zjedzą.
2: Dlatego przy tym systemie, który w tej chwili mamy, kiedy mamy tak wielu właścicieli publicznych w kraju, szpitali, to możemy dać tą mapę jako podpowiedź, a nie będziemy niczego narzucać.
1: Czyli to
2: natomiast
1: nie
2: ja myślę,
1: przymus,
2: że,
1: na przykład...
2: że ona bardzo dużo pokaże i przede wszystkim już te ruchy chociażby konsolidacyjne, czy współpracy pomiędzy szpitalami, które się odbywają w kraju, na pewno będą projektowane według tej mapy świadczeń i wiem, że sporo do nas przyjeżdża samorządowców, osobiście z nimi rozmawiam, z dyrektorami szpitali, którzy mówią, dobrze, to pokażcie, jak to zrobić, jak mamy ten szpital skonstruować. Zresztą też jeżdżę po Polsce i widzę takie szpitale powiatowe, chociażby ostatnio Kamień Pomorski, Krapkowice, Sucha Beskidzka, gdzie naprawdę dyrektorzy z taką perspektywą długoletnią przeprofilowują swoje oddziały i myślę, że to jest ta droga. Natomiast faktycznie przy dzisiejszym układzie prawnym właścicielstwa szpitala bardzo trudno takie decyzje na pewno podejmować. Mamy duże rozdrobnienie, jeżeli chodzi o organy właścicielskie. Niemniej jednak podejmujemy taką próbę. Cieszę się, że już też wielu starostów widzi taką potrzebę. Mamy przykład chociażby z Dolnego
1: Śląska. Nie
2: wiem
1: dokładnie ilu, ale na przykład starosta na pewno Brzeziński o takiej mapie potrzeb mówił, że jest taka mapa potrzebna.
2: I bardzo
1: to
2: dobrze.
1: Na pewno.
2: Mamy też przykłady, o których wspominam na Dolnym Śląsku, gdzie dwa powiaty zdecydowały się prowadzić dwa szpitale wspólnie, czyli sięgnęły po, powiedzmy sobie, patrzenie na potrzeby mieszkańców, nie tylko przez pryzmat jednego powiatu, ale co najmniej dwóch, więc takie rozwiązania na pewno będziemy wspierali, będziemy odbywali również spotkania, case study na temat takich rozwiązań, będziemy pomagali i myślę, że to jest właściwy kierunek w systemie ochrony zdrowia.
1: Pani minister, jest szansa na zmianę zasad finansowych finansowania nadwykonań, jeżeli chodzi o badania, kolonoskopia, tomografia, o tym się bardzo dużo mówi. Zresztą pamiętam, niedawno był protest szpitali powiatowych, między innymi szpital w Opocznie protestował. Dyrektorzy tych szpitali mówili wprost, jeżeli to się nie zmieni, to pójdziemy z torbami, dlatego że nadwykonania utrzymywały nas na powierzchni, a teraz jeżeli będziemy dostawać 60%, na przykład za nadprogramową kolonoskopię, to no, po prostu zabraknie nam pieniędzy. Czy to się zmieni? Ja pamiętam, że ministerstwo mówiło, że na razie to tak naprawdę sprawdzamy, jak to działa. Jest szansa, że powrócą stuprocentowe powróci stuprocentowe finansowanie tych badań?
2: Ja chciałabym jeszcze z pełną stanowczością podkreślić. W 100% finansujemy badania onkologiczne, badania dla dzieci. Finansujemy również wszystkie badania profilaktyczne w 100% na dotychczasowych zasadach. Natomiast faktycznie przez badania nielimitowane doszliśmy do takiej sytuacji, w której nie ma priorytetów, bo wszystko jest na CITO, wszystko jest nielimitem. W związku z tym te korytarze życia dla pacjentów najbardziej potrzebujących trzeba było do systemu wprowadzić. Niemniej jednak w tej chwili zespół przy Ministerstwie Zdrowia opracowuje ścieżki terapeutyczne, w których będziemy chcieli wychwycić również tych pacjentów, którzy na przykład ukończyli badanie onkologiczne, ale potrzebują jeszcze bardzo systematycznej diagnostyki
1: w
2: tym zakresie.
1: Czyli nie mają już tej karty onkologicznej.
2: Tak, nie mają już karty DILO, więc tutaj też współpracujemy z organizacjami pacjenckimi i myślę, że w najbliższym czasie będziemy wprowadzali modyfikacje również do tych badań. Natomiast wspomniał pan o zarobkach, rozmawialiśmy o tym na samym początku. W związku z tym zachęcam również do renegocjacji kontraktów z lekarzami zgodnie ze stawką degresywną. Wiem, że takie negocjacje w niektórych szpitalach już się odbywają, więc ta struktura kosztów tego świadczenia naprawdę jest różna.
1: Czyli co, mówiąc po ludzku, już dyrektorzy szpitali powinni iść i powiedzieć no, do lekarzy, słuchajcie, mamy mniejsze pieniądze na te badania, musicie zmniejszyć swoje oczekiwania finansowe?
2: Już niektórzy to czynią.
1: I to jest skuteczne? Lekarze mówią, no dobrze, rzeczywiście zarabialiśmy za dużo.
2: Panie redaktorze, ja nie jestem idealistką. Ja jestem realistką, natomiast myślę, że w którymś momencie musimy zacząć odważnie rozmawiać o tym, że w systemie tych pieniędzy dzisiaj mamy określoną ilość. Nie ma takich systemów ochrony zdrowia publicznych na świecie, które oferują wszystko i wszystko nielimitowane. Musimy zadbać o to, żebyśmy zabezpieczyli tych pacjentów, którzy tego potrzebują. Myślę, że ta rozmowa odważna ze wszystkimi interesariuszami systemu jest możliwa i ja zachęcam do na pewno takich działań dyrektorów szpitali. Zresztą dzisiaj odwiedzając tutaj szpital w Łodzi, dowiedziałam się, że nie ma problemów, nie są przekładane badania, po prostu szpital przeorganizował.
1: Problemów jeszcze nie ma, ja to mogę potwierdzić, przed naszą rozmową sobie sprawdzałem, najdłużej się czeka na kolonoskopię, ale nie aż tak długo, bo za 2 miesiące mógłbym w Zduńskiej Woli się przebadać. Z tomografią jest o wiele szybciej, już na maj są, więc problemów jeszcze nie ma. Pytanie, czy ich nie będzie? No na przykład doktor Łukasz Jasek mówi, że to kwestia no, do wakacji. Przepraszam, oczywiście prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, że to kwestia czasu i w wakacji już mogą się pojawić te
2: przełożenia. Panie redaktorze, racjonalny regulator, jakim jest i NFZ, i Ministerstwo Zdrowia, i AOTMIT, powinien reagować na bieżąco na zmieniającą się sytuację, więc będziemy wszystko obserwowali w trosce o pacjenta.
1: No dobrze, to zapytam w takim razie o Centrum Neuropsychiatrii w popularnym Kochanówku w Łodzi na Aleksandrowskiej. Tam warunki nie są najlepsze. Wiem, że samorząd czekał na pieniądze, które się znalazły. To jest 400 milionów z Ministerstwa Zdrowia. To kiedy w takim razie będziemy mogli mówić, że mamy taki szpital psychiatryczny z prawdziwego zdarzenia. No a liczby są dramatyczne, jeżeli chodzi o opiekę szpitalną, jeżeli chodzi o psychiatrię w Polsce. Potrzebna jest coraz większa opieka i potrzeba jest coraz więcej łóżek, także w województwie łódzkim. Kiedy będzie ten problem rozwiązany? Kiedy będziemy mogli mówić o nowym Centrum Neuropsychiatrii w Łodzi?
2: No ja cię usłyszałam od pani dyrektor, że 15 lat czekała na to, żeby móc zrealizować tą inwestycję, że jest szczęśliwa, że są pieniądze i jest na etapie postępowań przetargowych. W związku z tym mam nadzieję, że jak już te postępowania będziemy mieli za sobą, będą wyłonieni wykonawcy, to po prostu będziecie państwo wszyscy tutaj widzieli, jak rośnie takie centrum, a przede wszystkim cię miałam okazję widzieć radość na twarzach tych małych pacjentów, jak oglądali symulacje tego, jak to będzie wyglądało.
1: No bo teraz warunki, to trzeba przyznać, pani minister, są tam naprawdę dramatyczne i jest potrzeba ogromna tych zmian. zmian. Czyli co, w tym roku pani myśli, że jest na to szansa?
2: No nie w tym roku, no nie powstanie
1: inaczej,
2: w tym
1: oczywiście,
2: roku.
1: Nie powstanie w tym roku. Czy w tym roku ruszą na przykład
2: natomiast
1: prace?
2: Ja wiem, że no, liczę na to, że tak, natomiast pewnie to jest pytanie do dyrektora szpitala, natomiast z tego co wiem, to do 2029 roku powinny się te prace pewnie zakończyć. Może wcześniej, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że tutaj cieszmy się z tego, że one po prostu będą i że są pieniądze na ten cel, bo myślę, że to jest zawsze tym takim punktem, w którym bardzo chcielibyśmy, żeby się to realizowało. Teren przepiękny, piękne projekty, tylko realizować.
1: A na ile to poprawi na przykład dostępność do psychiatrii w Łodzi? Ja znalazłem, być może niedokładnie szukałem, ale dane z 2023 roku Fundacja Grow Space sprawdziła i okazało się, że na wizytę u psychiatry czekało się nawet 237,5 dnia średnio. No, zaokrąglimy i niech powiedzmy, że rok. Czy to już się zmienia, skoro to dane sprzed 2 lat?
2: Znaczy, panie redaktorze, na pewno mamy wystarczającą, czy odpowiednią liczbę psychiatrów w systemie, natomiast wiemy, że w większości decydują się na pracę poza sektorem publicznym, więc myślę, że tutaj naszą rolą na pewno jest zachęcenie do tego, żeby wrócili do sektora publicznego. Niemniej jednak wydaje się, że sytuacja zaczyna się poprawiać. Macie państwo przede wszystkim tutaj konsultantkę krajową, która naprawdę bardzo wspiera Ministerstwo Zdrowia w tym, żeby z tego impasu wychodzić i przede wszystkim też zorganizować tą środowiskową opiekę psychiatryczną, z którą, jak słyszę tutaj w Łodzi, państwo sobie radzicie, bo są projekty, w których państwo realizujecie to przy współpracy z innymi ośrodkami, również
1: no tak,
2: z powiatami.
1: Nie każdy potrzebuje od razu hospitalizacji,
2: tak,
1: prawda?
2: I myślę, że ta praca z rodzinami, z tego co słyszę, w różnych regionach Polski jest dzisiaj dla nas wyzwaniem, żebyśmy to dziecko mogli potem również ze szpitala już wypuścić do przyjaznego środowiska.
1: Bardzo dziękuję. Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda była moim i państwa gościem i życzymy miłego dnia. Dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić

making this up? Great. I am very open.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha. Będziemy się wgłębiać dziś i kolejnym naszym razem. Dobrze ten raz potraktowaliśmy tym razem. W taki temat, jak akcentujemy, on jest dosyć skomplikowany jednak, mimo że są reguły powszechnie obowiązujące, ale jak akcentujemy różne wyrazy w języku polskim i tu proszę bardzo, wkraczamy na pewne pole minowe.
3: Zgadza się. Jak wskazuje tytuł naszego spotkania, będziemy rozmawiać o tak zwanym akcencie wyrazowym, bo oprócz tego istnieje jeszcze w języku polskim akcent zdaniowy, zwany także logicznym, czyli wyróżnienie określonego wyrazu w zdaniu. Akcent wyrazowy w języku polskim polega natomiast na wyróżnieniu jednej sylaby wyrazu przez jej silniejsze, głośniejsze wymówienie. Jest to tak zwany akcent dynamiczny, ekspiracyjny, nie jest to ważne. Postaram się teraz wymówić kilka wyrazów, różnie je akcentując, żeby Państwo usłyszeli te różnice. Możemy na przykład powiedzieć fizyka bądź fizyka, pisaliśmy bądź pisaliśmy, prezydent bądź prezydent. Wtedy ten nacisk można usłyszeć. I zasadniczo polski akcent pada na drugą sylabę od końca wyrazu, inaczej mówiąc na przedostatnią. Odróżnia to język polski na przykład od języków czeskiego czy słowackiego, w którym akcent pada na pierwszą sylabę wyrazu. Tam usłyszymy nazwy Bratislava, czy Banska Bystrice, czy Karlowe Vary. Podobnie jest zresztą tak w polskim dialekcie podhalańskim.
2: Oczywiście, że górale tak mówią.
3: Ten akcent odróżnia także język polski na przykład od języka francuskiego z akcentem na ostatniej sylabie. Słyszymy tam Chamonix, Paris, Montreux, Beaujolais i podobne. Czy na przykład też od języka rosyjskiego, gdzie akcent w różnych wyrazach pada na różne sylaby, a w dodatku podczas odmiany zmienia swoją pozycję. Norma polszczyzny potocznej, czyli tej takiej bardziej prywatnej, familijnej, koleżeńskiej, dopuszcza akcentowanie przedostatniej sylaby w większości wyrazów. Wyjątkiem są tak zwane skrótowce literowe. Przypomnijmy, że skrótowce są to rzeczowniki powstałe ze skrócenia w różny sposób wielowyrazowych nazw różnych instytucji czy organizacji. Jeżeli skrócimy taką nazwę, tworząc nowy wyraz z pierwszych liter tworzących ją wyrazów, powstaje właśnie skrótowiec literowy. I tego typu formy akcentujemy zawsze na ostatniej sylabie. Na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli PSL. Szkoła Główna Handlowa, czyli SGH. Polskie Koleje Państwowe, czyli PKP. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli ABW. Tak samo jest w skrótowcach obcego pochodzenia, gdzie wymawiamy obcojęzyczne nazwy liter, na przykład Central Intelligence Agency to CIA, British Broadcasting Corporation to BBC. Inne rodzaje skrótowców akcentowane są już regularnie, czyli na drugiej sylabie od końca. Na przedostatniej sylabie akcentowane są też pewne połączenia wyrazów, tworzące tak zwane zestroje akcentowe. Oznacza to, że z punktu widzenia akcentu traktujemy dwa wyrazy, jakby to był jeden. Tu na przykład jednosylabowe czasowniki poprzedzone partykułą nie. I mówimy wtedy nie idź tam, nie krzycz, nie wiem, nie bądź głupi. Akcent pada na ten pierwszy wyraz, drugi jest traktowany tak, jakby był drugą, czyli ostatnią sylabą wyrazu. Po drugie także połączenia przyimków, czyli takich wyrazów jak na, pod, przed, w, bez, koło, poza, z jednosylabowymi zaimkami, na przykład bez nich. Akcent pada na pierwszy wyraz. Jeżeli przyimek jest dwusylabowy, to na drugą sylabę tego przyimka, beze mnie, beze mnie. No i czasami podkreślam, w połączeniu przyimka z niektórymi jednosylabowymi rzeczownikami. Na przykład powiemy patrzeć spodełba. akcent pada na drugą sylabę przyimka. We dnie i w nocy. Wyjść za mąż, mieszkać na wsi. Krem na dzień.
2: Dziękujemy dzisiaj bardzo dr Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wakacyjne remonty sparaliżują ruch tramwajów w Łodzi. Nawet kilkanaście linii MPK może zmienić swoje trasy przez prace prowadzone w centrum miasta. Koniec z dzikim parkowaniem na Placu Zwycięstwa. W miejscu największego darmowego parkingu w Łodzi powstanie parking miejski. Polska melduje się w finale Eurowizji. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Niebawem ruszy remontowa ofensywa, wraz z nią utrudnienia dla pasażerów łódzkiego MPK. To przez naprawy, które w najbliższych miesiącach przejdą ważne trasy tramwajowe. Prace będą prowadzone m.in. na kilku skrzyżowaniach w Śródmieściu. Przez to w ciągu wakacji swoje trasy może zmienić nawet kilkanaście linii tramwajowych. O tym, gdzie planowane są remonty, mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
3: To będą wakacje pełne utrudnień dla pasażerów MPK. Na najbliższe miesiące zaplanowane są prace na Placu Wolności, a także w jego bliskim sąsiedztwie, na skrzyżowaniach Kościuszki Struga i Pomorska Kilińskiego.
4: Potrwają od czerwca do roku akademickiego w październiku,
3: mówi łódzki radny Marcin Chęcz. W wakacje rozpocznie się też budowa nowej trasy tramwajowej w centrum miasta. Przez to wyburzony zostanie wiadukt tramwajowy na ulicy Kopcińskiego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
5: Nie będą kursowały tramwaje od skrzyżowania Marszałków do ulicy Narutowicza.
3: Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, wakacyjne prace planowane są też przy torowiskach na Rondzie Lotników Lwowskich i na Piotrkowskiej między Placem Rejmonta a Placem Niepodległości.
2: A póki co miasto nie informuje o dokładnych datach remontów i kolejności ich przeprowadzania.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Zamiast największego darmowego dzikiego parkingu w Łodzi powstanie parking miejski. Mowa o Placu Zwycięstwa pomiędzy ulicami Targową i Wodną. Mieszkańcy posiadający abonament w ramach strefy płatnego parkowania będą mogli korzystać z nowego parkingu miejskiego po wcześniejszym zgłoszeniu się do Zarządu Drogi Transportu. Okoliczni mieszkańcy są zadowoleni, bo wcześniej kilku kierowców parkowało pod ich domami.
6: U nas pod klatką. Nie ma porządku. Co popada deszcz, samochodami rozjeżdżają.
7: Jak będzie parking, to łatwiej będzie chociażby tutaj do placówki NFZ podjechać?
8: No, wydaje mi się, że na pewno. No, znacznie to ułatwi parkowanie. Brakuje tych miejsc. No.
9: Ludzie nie mają tu gdzie zaparkować, ani do restauracji, ani mieszkańcy, bo wszyscy tu okoliczni po prostu parkują, zastawiają się, więc generalnie na ten moment jest dramat.
2: Parking miejski już funkcjonuje przy ulicy Fabrycznej, a kolejny ma zostać uruchomiony w najbliższym czasie przy ulicy Targowej. Opłata za pierwsze 30 minut parkowania wyniesie 2,50 zł. Abonament miesięczny to 210 zł. Ktoś ściął drzewo z gniazdem bielików nad zbiornikiem Jeziorsko. Nie żyją pisklęta. Policja szuka teraz sprawcy, bo zdaniem leśników było to działanie celowe. A dla badaczy i opiekunów przyrody to ogromna tragedia, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
10: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
2: Badacze podkreślają, że pisklęta były tam obrączkowane od wielu lat i co roku z gniazda wylatywały minimum dwa młode. Sprawą zajęła się już policja. Sprawcy może grozić zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości ma być za oceanem korespondentem związanej z pisem Telewizji Republika. Prokuratura chce przedstawić byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ale Ziobro najpierw zbiegł na Węgry, a po przegranej Wiktora Orbana udał się do USA. O sytuacji Ziobry porozmawiamy z gościem Radia Łódź, którym dziś będzie poseł Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości. Ta rozmowa o 8:10. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu

0: Komisja była wprawdzie innego zdania i stwierdziła, że sędzia zawodów popełnił błąd, powtarzając przedostatni bieg, ale klub z Piły nie złożył protestu we właściwym czasie, to jest w trakcie meczu, a zatem wynik musi zostać utrzymany. W niedzielę Orzeł powalczy o trzecie zwycięstwo na MotoArenie, rywalem Łodzian będą Wilki Krosno. Justyna Łysiak zostaje w Budowlanych. Libero siatkarskich mistrzyń Polski będzie grała w Łodzi także w przyszłym sezonie. Choć mówiło się o tym, że Łysiak może kontynuować karierę za granicą, to jednak reprezentantka Polski będzie walczyć o obronę złota z PGE Budowlanymi Łódź. W składzie pozostaje także druga libero Kornelia Drozdowska. A na kolejny serwis sportowy zapraszam po godzinie 9.
1: W regionie sporo chmur o poranku, no i chłodno, teraz na termometrach zaledwie 5 stopni, w ciągu dnia też, mówiąc kolokwialnie, bez szału, maksymalnie do 13 stopni, wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porwisty, zachodni i południowo-zachodni, rzut oka jeszcze na barometr, na nim 981 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Na zegarze 6 minut po godzinie 7, a przed nami druga godzina poranka.

0: Na zegarze 14 minut po godzinie 7, ja w studiu Michał Dąbrowski. Witam
1: Cię bardzo serdecznie. Kłaniam się, ale poderwaliśmy się w powietrze od rana tymi samolotami.
0: Tak, ten zespół nazywa się Dziwna Wiosna. No i ta wiosna, czy dziwna?
1: Chyba jest za oknem, rzeczywiście.
0: Jest to dzisiaj z Serwacego, a więc zimny ogrodnik. No i jest zimno, 5 stopni, pochmurno, pada deszcz, wszystko się zgadza. Ale jak w Serwacego jest zimno, to z kolei w Bonifacego, a więc 5 czerwca, ma być ciepło i przyjemnie.
1: I niech będzie już trochę cieplej.
0: I jaśnie, sprawdzimy, czy się sprawdzi.
1: Ja już mam dosyć jesieni wiosną. Jest szaro, buro, ponuro.
0: Ale pan optymistyczny o poranku. No dobrze. Ciekawe spotkanie po godzinie 8 się zapowiada. Spotkanie polityczne i tych tematów do rozmowy bardzo, bardzo dużo, bo też ciekawe inicjatywy się pojawiają. Między innymi zakazu obrotu kryptowalutami, czy też kryptoaktywami w jakiejkolwiek postaci.
1: Tak, rzeczywiście. To jest bardzo ciekawa propozycja, bo Prawo i Sprawiedliwość przygotowało własny projekt ustawy dotyczący regulacji rynku kryptoaktywów i on przewiduje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem kryptowalutami na terenie Polski, czyli tutaj możemy wliczyć giełdy, kantory, czy różnego rodzaju inne formy pośrednictwa i obrotu tymi właśnie kryptoaktywami. Dzieje się to po wybuchu afery Zonda Krypto. Mówimy o największej w Polsce giełdzie kryptowalut, chociaż nie wiem, czy wciąż powinniśmy używać tego sformułowania, bo po pierwsze, od wielu miesięcy klienci mają problem z wypłaceniem swoich środków i od dłuższego już czasu strona internetowa Zondy nie działa. Wszystko to dzieje się w bardzo dziwnych okolicznościach. Wiemy, że według szacunków służb poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób na łączną kwotę nawet 350 milionów złotych. Zapytam naszego gościa, czy aż tak radykalne rozwiązanie jest potrzebne, tym bardziej, że słyszymy z ust części przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że taki twardy zakaz to nie jest dobre rozwiązanie, ale zajrzymy też na lokalne podwórko, a raczej regionalne, bo jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen z Pajęczna. Przypomnijmy, że w weekend na targach koni mężczyzna pod wpływem alkoholu ciągnął konia za ogon, drażnił go. Zwierzę odpowiedziało kopniakiem i znokautowało bardzo szybko tego, jak się okazało, pijanego dorożkarza z Krakowa, z którym krakowski magistrat rozwiązał umowę. Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, powiedziała Radio Łódź, że takie sytuacje na targach końskich są częstym zjawiskiem. Zapytam naszego gościa, którym będzie były wiceminister rolnictwa, poseł Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości, o to, czy rzeczywiście to zdarza się często na tego typu wydarzeniach i czy być może potrzebujemy dodatkowych regulacji dotyczących takich wydarzeń, czy może po prostu egzekwowania tych, które już teraz są.
0: Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję i to spotkanie po godzinie 8. Oczywiście w Radiu Łódź, no i później w formie podcastów na radiołódź.pl. Bardzo dziękuję raz jeszcze, do usłyszenia. Na zegarze 17 minut po godzinie 7.

20 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. No i jeszcze jedna informacja. Otóż w bazie lotniczej Fort Worth w Teksasie kończy się szkolenie polskich pilotów F-35. Maszyny mają się pojawić w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku w drugiej połowie maja, a rzecznik prasowy tej właśnie bazy, kapitan Marek Sobieraj, potwierdza fakt przylotu samolotów do Łasku, ale szczegółów operacji oczywiście jeszcze nie może zdradzić. Jak poinformowała Polska Zbrojna oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, F-35 powitać mają na polskim niebie samoloty F-16. Za sterami jednego z jastrzębi będzie siedział generał dywizji pilot Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Czytamy w Polsce Zbrojnej. Z taką eskortą myśliwce skierują się do bazy w Łasku, gdzie przeprowadzone zostaną czynności związane z przyjęciem nowych maszyn do Wojska Polskiego. Na zegarze 20 minut po godzinie 7. Słuchamy Radio Łódź audycji porannej.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Wielkie sportowe emocje z Radiem Łódź. Już w ten piątek transmisje z dwóch meczów piłkarskich. Widzew Łódź zagra w Kielcach z Koroną w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. W Bełchatowie rezerwy UKS Łódź podejmą Unię Skierniewice. Jeśli Unia wygra, zapewni sobie awans do pierwszej ligi, a rezerwy spadną do trzeciej. Mecze UKS-u 2 z Unią w piątek od 17, a Korony z Widzewem od 20:30. Transmisje w kanale Radio Łódź Ekstra, DAB+, a także na profilach facebookowym YouTube Radio Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Znasz to? Dziesiątki maili, powiadomień, karteczki do zrobienia. Każdy czegoś chce. Kawa stygnie, a ty masz już wszystkiego dość.
13: Czas obrać nowy kierunek i rozwinąć swoją pasję. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llloc.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
14: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
15: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
16: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
15: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
17: Uwielbiam rysowanie.
18: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie.
19: Zbliża się 7:30, więc sprawdzamy, co dzieje się na łódzkich ulicach. Więcej samochodów na Kopcińskiego to przed rondem Solidarności. Tradycyjnie kilka chwil stracimy na przędzalniane, jadąc w kierunku Widzewa oczywiście. Więcej czasu przyda się także na wyjazd z Retkini. Po pierwsze, gęsto już teraz na Krzemienieckiej. Po drugie, postoimy na Bandurskiego przed Aleją Włókniarzy. Byliśmy przy stadionie UKS-u, no to teraz jeszcze sytuacja przy stadionie Widzewa. Tam spowolnienie na prawoskręcie, a więc wjazd w Niciarniano. Na zegarze 7:30.
20: Same dobre wiadomości.
19: I Małgorzata Błażewicz.
21: Neony dawnych kin znów rozświetlą Łódź. Już 15 maja w pasażu Margaret Thatcher otwarta zostanie łódzka galeria neonów. Między ulicami Moniuszki i Tuwima pojawi się 14 świecących szyldów inspirowanych kultowymi łódzkimi kinami, m.in. Bałtykiem, Polesiem czy Włókniarzem. Oficjalne uruchomienie neonów zaplanowano na piątek wieczorem. Po inauguracji w Fabryce Aktywności Miejskiej przy Tuwima odbędzie się pokaz filmu Ucieczka z kina Wolność. W programie są też warsztaty, muzyka i strefy do zdjęć. Wstęp na wydarzenie jest wolny. 20 nowych autobusów dla MPK Łódź. Miejski przewoźnik ogłosił przetarg na zakup 20 nowych pojazdów elektrycznych i 10 dwustanowiskowych ładowarek. Zamówienie zostałoby zrealizowane w półtora roku od podpisania umowy, a nowe pojazdy w dużej części mogą zastąpić mniejsze autobusy marki Isuzu. A w tym roku do MPK Łódź trafi 100 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów. To wymiana 1/4 floty miejskiego przewoźnika. Sukces polskiego skialpinisty w Himalajach Bartosz Ziemski zjechał na nartach z Lhotse. To 4. pod względem wysokości szczyt ziemi. Polak wszedł na wierzchołek i zjechał z niego na nartach w ciągu 2 dni. Bartoszowi Ziemskiemu w drodze na szczyt Lhotse udało się wyprzedzić tłum i wspinaczy zmierzających na sąsiedni Mount Everest i zjechać w dogodnych warunkach.
22: Wszystko poszło zgodnie z planem w tym temacie, to znaczy, że udało mi się strzelić przed wszystkimi, tak żeby samą górę zjazdu mieć dla siebie. A to jest o tyle ważne, że tam jest dość wąski kuluar, więc ani ludzie, ani liny nie są wskazane dla zjazdu amatorskiego, więc tu jestem kontentowany.
21: Bartosz Ziemski podkreślał, że w czasie zjazdu nie odpinał nart niemal od samego wierzchołka aż do bazy. Jego wyczyn nie był pierwszym w historii zjazdem z Lhotse, ale Polak jako pierwszy narciarz dokonał tego bez używania dodatkowego tlenu z butli. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
19: Temperatura ani drgnie teraz na termometrach 5 stopni w ciągu dnia. Maksymalnie możemy liczyć na 13 stopni, a więc rześki. To tak najdelikatniej rzecz ujmując, poranek mamy w regionie. Sporo chmur za radiowym oknem, chmur także przynoszących przelotne opady deszczu, no i te chmury dzisiaj z nami zostaną. Jeżeli chodzi o wiatr, to ten dzisiaj przeważnie umiarkowany, okresami porwisty, zachodni i południowo-zachodni i jeszcze rzut oka na barometr. Tutaj też bez rewolucji 981 hektopaskali teraz.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: 28 minut do godziny 8 teraz, a niebawem w naszej audycji powiemy o problemach z kotami w jednym z piotrkowskich bloków. W jednym z mieszkań lokatorzy trzymają kilkanaście zwierząt. No i sąsiedzi skarżą się. Skarżą się m.in. na nieprzyjemny zapach. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem.

0: 21 minut do godziny 8 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej, a przed nami kolejny temat. Bardzo jestem ciekawy, co państwo na to, jak ten problem rozwiązać. Problem, koci problem, który jest w jednym z piotrkowskich bloków. Mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemny zapach. Lokatorzy w swoim mieszkaniu przy ulicy Roosevelta, właśnie w Piotrkowie Trybunalskim, trzymają kilkanaście kotów, no a mieszkańcy uważają, że są w tej sprawie bezradni, a sygnalizowanie problemu spółdzielni mieszkaniowej nie przyniosło żadnych efektów.
1: Mieszkańcy zwracają uwagę na bardzo nieprzyjemny zapach. Ich zdaniem powodują go trzymane przez jednych z lokatorów zwierzęta. Wybrałem się do bloku przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie, aby porozmawiać z mieszkańcami o tym problemie.
2: No jest uciążliwy. Koty chodzą po klatce.
3: Okna pootwierane wszędzie otwiera. O,
2: czasami drzwi pootwierane są. Zapach brzydki, tak. To już się nie mówi o tym.
3: Psów się nie kąpie, kotów tego nic.
2: Psy brzydkie, takie jak nie wiem, że...
4: Tych kotów tu jest bardzo dużo. Ja bardzo często miałam narobione na wycieraczce. Bo te koty sobie chodzą jak chcą. I kotów ma w domu dużo. No i w piwnicy to jest hotel. Naszykowane leżanki. Jest uciążliwy, no bo ten smród jeszcze jak latem. Oni nie wietrzą, oni nie sprzątają chyba. No jest fatalnie.
1: Spróbowałem także porozmawiać z właścicielami kotów.
5: Pana było już Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, stwierdziło, że absolutnie nie ma żadnych takich.
6: Jest 11 kotów. To chyba nie jest dużo.
5: Dobrze, dziękujemy bardzo.
3: Nie no. Nie ma włosy na sąsiada, jak to się mówi.
4: My jesteśmy lokatorami, nie koty. My płacimy czynsze. Nie? No to my mamy teraz podporządkować się kotom.
1: Czy ten problem był gdzieś zgłaszany na przykład do spółdzielni mieszkaniowej?
3: Tak, spółdzielnia nic nie robi, bo...
2: Tak, do spółdzielni był zgłaszany, no oni powiedzieli, że oni na to nic nie poradzą.
3: I nic z tego nie robią. On mówi, że to 30 lat mieszka i on ma prawo i koniec.
7: Wysłaliśmy pismo dyscyplinujące zaraz do lokatora.
1: Monika Pająk, wiceprezes Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
7: Powiadomiliśmy również o sytuacji niedogodnej dla mieszkańców sanepid. I w niedługim czasie umówiliśmy się na wizję lokalną. Po przeprowadzeniu tej wizji lokalnej wystosowaliśmy pismo do TOZ-u. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jak najbardziej przeprowadziło również tam kontrolę. Wystosowaliśmy pismo do schroniska. I to samo zrobiliśmy z Krakowskim Przedmieściem 17, blok 7. I TOS określił jasno, że nie występują tam ani znamiona znęcania się nad zwierzętami w rozumieniu przepisów ustawy, a także ich dobrostan jest nienaruszony.
8: Bo on na swój sposób dba o te koty.
1: Maria Mrozińska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Piotrkowie.
8: Ten pan jest naszym karmicielem od wielu lat. Ma tam koty, też często gęsto zbiera też chore takie. Leczy je, po prostu pomaga im. W sumie to mu się to chwali, że nie pozwala gdzieś tam umierać na ulicy, tylko zbiera te chore koty. Ma jak ma, były tam kontrole. No nie ma tam takiej tragedii, że śmierdzi, no bo głównie na to się uskarżają. On tam tłumaczy, że remontuje, że będzie je przenosił, bo on ma dwa te mieszkania. No chłop robi co może, ale odbierać komuś zwierzęta, które są do niego przyzwyczajone, o które on dba, one mają książeczki, są leczone, to tak trochę byłoby chyba nie po ludzku.
7: Na pewno jako spółdzielnia będziemy szukać jeszcze innych stowarzyszeń, które może by się podjęły współpracy z tym państwem. Myślę, że w końcu znajdzie się osoba, która przy naszych staraniach oczywiście zainteresuje się i pomoże.
8: Odebrać zwierzęta można w chwili, kiedy zachodzi znęcanie się nad nimi, że je głodzi, że je bije, jak w przypadku psów, że je nie wyprowadza, nie leczy, jak są chore przede wszystkim, ale tu czegoś takiego nie ma.
0: Co państwo na to, jak rozwiązać ten problem? A może mają państwo podobne kłopoty i dylematy w swoich domach, w swoich blokach? Proszę dać znać. studiomaparadio.pl 606 78 78 78. Także liczymy na wiadomości głosowe, te przesyłane za pośrednictwem radiouć.pl. A tym tematem zainteresował się nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Na zegarze 17 minut do godziny 8.

przynajmniej te po godzinie 8, po godzinie 8, do godziny 8, a po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie poseł Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości. No i dużo tematów do omówienia, między innymi Zbigniew Ziobro, więc były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w Stanach Zjednoczonych, gdzie został korespondentem telewizji Republika. Powiemy także o pomyśle Prawa i Sprawiedliwości na zakaz handlu kryptowalutami. No i jeżeli chodzi o ten temat, no to jak czytamy o poranku w Rzeczpospolitej, 82% ekspertów chce nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptoaktywów. 38% jest zdania, że nie sposób było zapobiec aferom związanym chociażby z giełdą Zonda Krypto. 56% ankietowanych uważa, że afera Zonda Krypto to powód słabości państwa. Ja tylko dodam, że na obecnym posiedzeniu Sejm pracuje nad dwoma projektami ustaw o rynku kryptowalut. To jest projekt rządowy i prezydencki. Różnią się w szczegółach, przede wszystkim co do zakresu uprawnień kontrolnych nad rynkiem kryptoaktywów dla KNF i możliwości ingerencji w działalność podmiotów z tego właśnie rynku. Jak to ma być regulowane? Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. My jeszcze zaglądamy do dziennika Łódzkiego. Tutaj o tym, że lotnisko w Łodzi kwitnie, tak oznajmiła Anna Midera, prezes Łódzkiego Portu Lotniczego. Okazją do złożenia takiej właśnie deklaracji było podpisanie listu intencyjnego o współpracy między łódzkim lotniskiem a spółką Centralny Port Komunikacyjny. Rozkwit jest dyskusyjny, jak czytamy w dzienniku, bo nowych połączeń regularnych brak, a list intencyjny dość mgliście mówi o kooperacji w zakresie wspólnego szkolenia kadry, testowaniu w Łodzi nowych urządzeń dla CPK i ustanowienia w Łodzi zaplecza logistycznego. Więcej na ten temat dzisiaj w dzienniku łódzkim. A na zegarze 12 minut do 8.

0: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
0: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
11: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
10: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego, czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
12: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
13: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
9: Ogłoszenie społeczne.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray, Łódź Pabianicka 75.
15: Na łódzkich ulicach coraz więcej samochodów, a źródłowa przed rondem Solidarności już stoi, odhaczone, swoje odczekamy, próbujące skręcić w prawo, a więc w kierunku centrum z Kopcińskiego w Piłsudskiego, w Pabianicach więcej samochodów, chociaż bez tragedii na Kilińskiego, przed prawoskrętem w Grota Roweckiego. Teraz Zgierz, a tam ciasno na Sieradzkiej przed Aleją Armii Krajowej w Piotrkowie, także spowolnienie między rondami. Wolniej pojedziemy od ronda Sulejowskiego, ulicą Sulejowską do ronda Pileckiego, dalej w kierunku Sulejowa bez utrudnień i już sprawnie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray, Łódź Pabianicka 75.
15: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Informacje Małgorzata Błażewicz.
16: Jeszcze nie działa, a już się przewrócił. Mowa o słupku na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Do Łódzkiego trafią najnowsze samoloty typu F-35 Husarz. Uczniowie klas ósmych piszą dziś ostatni egzamin. Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna dzisiaj do 13 stopni. Przewrócony słupek wjazdowy na ulicy Piotrkowskiej. Zanim system wysuwanych słupków na Pietrynie zaczął działać, już jeden z nich został uszkodzony. Najechało na niego auto dostawcze. System ograniczonego wjazdu jest testowany. Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi komentuje, że najechany słupek zachował się prawidłowo.
17: W tym przypadku widzimy, jak system się zachował. Słupek położył się na bok. W momencie, gdyby najechał na niego frontalnie samochód, on by znalazł się od samochodem.
16: Montaż słupków na Piotrkowskiej kosztował niemal 6 milionów złotych. Zdjęcia przewróconej zapory na Królowej Łódzkich ulic można zobaczyć na naszym radiowym portalu. Do Łódzkiego trafią najnowsze samoloty typu F-35 Husarz. 32 amerykańskie myśliwce trafią do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Do tej pory stacjonowały tam samoloty F-16. Obecność takich maszyn to wsparcie naszego lotnictwa, ale także odczuwalna zmiana dla mieszkańców okolic bazy. Nowe maszyny mogą generować hałas w okolicy, mówi kapitan Marek Sobieraj.
18: Myślę, że mieszkańcy zdążyli przywyknąć do hałasu. Czasami odbieramy telefony, jednak w większości są to telefony z osobami, które chcą podziękować, że jesteśmy w ich pobliżu i że bronimy przestrzeni powietrznej nad Polską.
16: Nowoczesne myśliwce F-35 Polska zakupiła 6 lat temu. Dzięki tej inwestycji baza w Łasku staje się głównym centrum operacyjnym F-35 w naszym kraju.
19: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
16: Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. O 9:00 ponad 390 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpocznie sprawdzian z języka obcego. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
20: Egzamin z języka obcego trwa 110 minut i składa się z trzech części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
21: Oczywiście rozumienie ze słuchu, oczywiście znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
20: 98% wszystkich zdających wybrało język angielski. Według wielu to najłatwiejszy sprawdzian na egzaminie ósmoklasisty.
22: Przed angielskim nie jest źle. Myślę, że angielski to jeszcze tak git.
23: Super, bo to jest łatwe.
22: Dobrze, ja umiem angielski w miarę.
20: Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
16: Koci problem w jednym z piotrkowskich bloków. Mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemny zapach. Lokatorzy w swoim mieszkaniu przy ulicy Roosevelta trzymają kilkanaście kotów. Sąsiedzi mówią, że są bezradni, bo sygnalizowanie problemu spółdzielni mieszkaniowej nie przyniosło żadnych efektów. Jak powiedziała Radiu Łódź wiceprezes piotrkowskiej spółdzielni mieszkaniowej Monika Pająk, kontrole przeprowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Piotrkowie nie dały podstaw do odebrania zwierząt.
24: TOS określił jasno, że nie występują tam ani znamiona znęcania się nad zwierzętami w rozumieniu przepisów ustawy, ale także ich dobrostan jest nienaruszony.
25: Śmierdzi tak na klatce. Teraz to jest lato, to jest okno otwarte, ale zimą to jest gorzej.
26: My jesteśmy lokatorami, nie koty. My płacimy czynsze, nie? No to my mamy teraz podporządkować się kotom.
16: Dodają mieszkańcy bloku przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie. Niebawem będzie kolejna kontrola, którą przeprowadzi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Zaczął się okres tak zwanych zimnych ogrodników i zimnej Zośki. To dni, które zwykle kojarzą się z gwałtownym ochłodzeniem i przymrozkami, szczególnie niebezpiecznymi dla ogrodów i upraw. Tym razem jednak prognozy są optymistyczne. Synoptycy przewidują chłodniejsze noce, ale na razie nie zapowiadają silnych spadków temperatur, które mogłyby spowodować duże straty. Meteorolodzy przypominają, że największe ryzyko ochłodzenia przypada zwykle do 15 maja, czyli do dzisiaj. Po tym terminie zagrożenie nocnymi przymrozkami powinno stopniowo maleć. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazu handlu kryptowalutami. Największa partia opozycyjna złożyła projekt ustawy przewidujący zakaz prowadzenia na terenie Polski działalności gospodarczej związanej z kryptoaktywami. Propozycja pada po wybuchu afery Zonda Krypto. Klienci największej w Polsce giełdy kryptowalut mają problemy z wypłaceniem swoich środków. Poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób, a ich łączne straty mają sięgać 350 milionów złotych. Za chwilę porozmawiamy o tym z gościem Radia Łódź, którym będzie poseł Krzysztof Sieciura z Prawa i Sprawiedliwości. Na rozmowę zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego o 8:10.
15: No i drgnęła. Temperatura teraz na termometrach 6 stopni, o poranku mieliśmy uparte 5 stopni, no ale to już przeszłość. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 13 stopni, poza tym sporo chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porwisty zachodni i południowo-zachodni na barometrze 981 hektopaskali.
19: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami poseł Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: A zaczynamy od wydarzenia z regionu. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen, do których doszło w weekend w Pajęcznie. Przypomnijmy, na targu koni mężczyzna pod wpływem alkoholu ciągnął konia za ogon, drażnił go. Zwierzę, co wyglądało bardzo spektakularnie, odpowiedziało kopniakiem i agresor został niemal natychmiast unieszkodliwiony. Okazał się ten mężczyzna dorożkarzem z Krakowa. Magistrat poinformował o rozwiązaniu z nim umowy, a Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, przekazała Radiu Łódź, że takie sytuacje na targach końskich są częstym zjawiskiem. Tutaj zacytuję, to jest taka polska tradycja, że jak na przykład właściciel konia sprzeda tego konia albo targują się o konia, to jest tak zwane przybijanie, czyli pluje się na rękę, przybija i musi być alkohol. To rzeczywiście bywa standardem na takich wydarzeniach, według pańskiej wiedzy, według tego, co pan widział na tego typu imprezach?
2: Po pierwsze, no oczywiście jest to skandaliczna sytuacja. Jak rozumiem, ten człowiek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i nie można się godzić na jakąkolwiek formę znęcania nad zwierzętami. Natomiast ta druga część, no, ja znam mnóstwo organizacji rzekomo prozwierzęcych, które wprowadzają tyle kłamstw do przestrzeni publicznej i tutaj pierwsze słyszę o takich praktykach. Może kiedyś rzeczywiście tak to wyglądało. Dzisiaj opowiadanie o tym, że są jeszcze jakieś rytuały po sprzedaży konia czy innego zwierzęcia, jest bzdurą. Natomiast ja znam przypadki, one są udokumentowane. Wolontariuszy organizacji niby prozwierzęcych, na przykład wolontariuszy takiej organizacji Otwarte Klatki. Ci ludzie mają różne pomysły i należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego.
1: Jak w każdej sytuacji i w każdej grupie ludzi na pewno są ludzie, którzy

0: robią i dobre rzeczy, i te złe. Natomiast zawiadomienie do prokuratury regionalnej w Łodzi złożył wiceprzewodniczący sejmiku Piotr Borz z Lewicy. Zawiadomienie dotyczy nie tylko agresywnego dorożkarza, ale też potencjalnego niedopełnienia obowiązków przez organizatorów i powiatowego lekarza weterynarii. Jak przekazał Radiu Łódź Łódzki Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii w Wieluniu przygotował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wojewódzki lekarz weterynarii przygotuje raport z informacjami na temat przebiegu tego zdarzenia, ale w targach od samego początku uczestniczyli urzędowi lekarze weterynarii i pracownicy powiatowego inspektoratu weterynarii w Wieluniu. Czy być może jest tak, że potrzebujemy albo dodatkowych regulacji prawnych dotyczących takich wydarzeń, a może lepszej egzekucji tych, które już są? Bo dzisiaj te regulacje dotyczą tego, jak mają być przewożone konie, tego, w jakich warunkach mają być i co mają mieć zapewnione. Też na tych targach pojawiło się zdjęcie konia kucyka starszego, który po prostu leżał i widać było, że no nie ma siły, żeby wstać.
1: Zajmowałem się wieloma sprawami. Zresztą teraz na przykład pracujemy nad ustawami łańcuchowymi w sprawie psów. Jest wiele innych ustaw i ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że nie da się doregulować wszystkiego w przepisach. Trudno mi jest sobie wyobrazić przepisy, które określą, jakby zakażą pijanym ludziom atakowanie zwierząt. Znaczy, myślę, że tutaj świadkowie powinni byli zareagować, albo może ten pan z lewicy, który teraz, jak rozumiem, próbuje zrobić wokół tego jakieś polityczne show, może on powinien był zareagować i powstrzymać tego pana i czemu tego nie zrobił.
0: No, ja wie pan dobrze, że nie wszyscy jesteśmy w stanie wszędzie i zawsze być.
1: Sytuację. Po prostu no, jakiś facet z jakimiś problemami zdrowotnymi, wzmocnionymi alkoholem, doprowadził do sytuacji, która nie powinna mieć miejsca i akurat tam powinni zareagować świadkowie i mu to utrudnić, uniemożliwić. Natomiast próbowanie teraz wymieszać to lekarzy, weterynarzy czy organizatorów no jest jakimś tanim populizmem. Na pewno sytuacja skandaliczna, ten człowiek, ten dorożkarz pijany powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, nie powinien brać już udziału w takich wydarzeniach. Natomiast naprawdę nie szukajmy schizofrenicznie różnego rodzaju wrogów wszędzie tam, gdzie ich po prostu nie ma.
0: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest były wiceminister rolnictwa, poseł Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości. PiS chce zakazu handlu kryptowalutami. Największa partia opozycyjna w Polsce złożyła projekt ustawy przewidujący zakaz prowadzenia na terenie Polski działalności gospodarczej związanej z kryptoaktywami, czyli mówimy tutaj o lombardach, kantorach, giełdach. Propozycja pada po wybuchu afery Zonda Krypto. Klienci największej w Polsce giełdy kryptowalut od już długich miesięcy mają problem z wypłaceniem swoich środków. Poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy osób na łączne straty mające sięgać 350 milionów złotych. Tusk z Kaczyńskim nie mają pojęcia o kryptowalutach. Jednemu kojarzą się tylko z ruską mafią, drugi chce ich całkowicie zakazać. To napisał w serwisie X Sławomir Mencen z Konfederacji Nowej Nadziei. Panu się podoba ten postulat, ten projekt ustawy, który został przygotowany?
1: Od kilku miesięcy widzimy taką próbę znalezienia kozła ofiarnego w sprawie właśnie Zonda Krypto, afery, która bardzo mi przypomina aferę Amber Gold, która wydarzyła się w czasach pierwszych rządów Donalda Tuska. I wydaje mi się, że Donald Tusk i jego służby zorientowali się, że takie nowe Amber Gold rośnie, że będzie ogromny problem z klientami Zonda Krypto i zamiast wykorzystać narzędzia prawne, służby do tego, aby ten proceder zatrzymać, postanowili znaleźć kozła ofiarnego i przerzucić natychmiast odpowiedzialność na polityków opozycji i na prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Tylko problem z Zondą jest taki, że to jest giełda zarejestrowana w Estonii, a nie w Polsce.
1: No właśnie, to pokazuje kuriozum całej tej sprawy. Próbowano grać tą ustawą o kryptowalutach, co do której eksperci jednoznacznie się wypowiedzieli, że ta ustawa w żadnym stopniu nie zmieniłaby stanu prawnego wokół Zonda Krypto. No więc z tego powodu padła taka propozycja, taki pomysł, żeby odciąć się od tej próby, absurdalnej próby, ale jak się okazuje, mając wsparcie medialne z różnych stron, można taką przeprowadzić, próby zlepienia tej afery z opozycją. Więc opozycja złożyła wniosek o zakazie kryptowalut, no bo jednak większość Polaków nie inwestuje w tych
0: Ale to jest
1: bitcoiny czy
0: realny
1: inne
0: postulat, czy
1: kryptowaluty.
0: to jest, że tak się posłużę taką metaforą, taki trochę polityczny trolling?
1: To oceniam, to pozostawiam ocenie panu redaktorowi, naszym słuchaczom. No, na pewno my się nie godzimy na próbę zlepienia nas z aferą Zonda Krypto. Jest to afera służb obecnego rządu Donalda Tuska. Jeśli no jest taka opowieść o partyzantach w lesie, no, po prostu przyszedł teraz leśniczy i wyrzucił wszystkich z tego lasu. No, jakby. Ja nie mam nic wspólnego jako poseł opozycji, tak jak moi koledzy z obecnymi służbami czy z Ministerstwem Sprawiedliwości. No nie mamy wpływów, możliwości na to, żeby kreować to, co się tam dzieje albo co się nie dzieje. I dzisiaj wiemy, że rząd Tuska nie zareagował w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia o tym, że w zonie krypto dzieje się coś
0: No, Komisja Nadzoru
1: niepożądanego.
0: Finansowego zareagowała, to znaczy już od 2018 roku zonda krypto figurowała na liście ostrzeżeń KNF-u i to jest
1: No właśnie, więc
0: to, co można
1: to
0: było
1: potwierdza
0: zrobić.
1: Moją tezę, że były sygnały i to publicznie dostępne
0: Ale to
1: sygnały
0: jeszcze w
1: o tym,
0: państwa
1: że
0: czasach.
1: coś się dzieje nie tak. No tak, tylko że to już było pod koniec naszych czasów. Natomiast po to jest rząd, żeby reagować w takich sytuacjach. My też złożyliśmy wniosek o odtajnienie tego niejawnego posiedzenia Sejmu, tego słynnego posiedzenia Sejmu, na które teraz powołują się politycy koalicji rządzącej, na którym rzekomo padły jakieś oskarżenia, jakieś dowody. Byłem uczestnikiem tego posiedzenia. I uważam, że w interesie publicznym byłoby to, aby to posiedzenie odtajnić. Jeśli tego rząd obecny tego nie zrobi i nie ujawni, co padło na posiedzeniu tego niejawnego posiedzenia Sejmu, to pokaże, to ujawni ich prawdziwe intencje, czyli intencje absolutnie brzydkie, polityczne, politycznie uformowane.
0: Panie pośle,
1: Bo
0: dobrze, ale trudno
1: myślę, że
0: jest
1: jakby Polacy,
0: mi
1: jakby
0: odnieść
1: pan
0: wrażenie,
1: redaktor
0: że na
1: odsłuchał,
0: tak.
1: jakby pan redaktor miał okazję odsłuchać jakby przebieg tego posiedzenia, to zrozumiałby pan, z jak olbrzymią niekompetencją obecnego rządu mamy do czynienia i z jak obrzydliwą próbą przerzucenia politycznej odpowiedzialności się teraz mierzymy.
0: Panie
1: I stąd
0: pośle, a
1: ten
0: ten
1: projekt.
0: zakaz prowadzenia działalności dotyczący kryptowalut, to pan by to poparł? Pan by podniósł rękę za takim rozwiązaniem? Bo wcześniej słyszeliśmy argumenty chociażby właśnie a propos tej ustawy rządowej dotyczącej regulacji rynku kryptowalut, że to jest z drugiej strony przeregulowanie, że to jest ustawa licząca 100 stron i to jest przeciążenie regulacyjne systemu.
1: Panie redaktorze, no uważam, że właśnie ze względu na decyzję polityczną Donalda Tuska, żeby zrobić z kryptowalut pałę, którą będzie się teraz okładać na lewo i na prawo, dyskusja o uregulowaniu rynku kryptowalut w Polsce stała się jakąś patologią. No, mamy do czynienia z rynkiem, który absolutnie powinien zostać uregulowany, ale nie możemy w normalny sposób usiąść do stołu i porozmawiać na ten temat. Ponieważ z jednej strony my jesteśmy poddawani oskarżeniom o to, że braliśmy jakieś pieniądze, że jesteśmy jakimiś ruskimi agentami, w sytuacji, w której no, WOŚP Jurka Owsiaka również otrzymywał pieniądze od tej firmy. Jak okazuje się, jedna z drużyn, której kibicuje Donald Tusk, również otrzymywała pieniądze od tej firmy.
0: Prezydent Karol
1: Donald Tusk
0: Nawrocki też kibicuje tej drużynie.
1: Okay,
0: Mówimy tutaj o Lechii
1: okay,
0: Gdańsk.
1: No ale
0: Natomiast
1: tak,
0: sport jest zawsze czymś,
1: tylko, że
0: co
1: Karol
0: powinno
1: Nawrocki,
0: łączyć, a nie
1: tylko że Karol
0: dzielić.
1: Nawrocki nie próbuje stworzyć wrażenia, że Donald Tusk, z racji tego, że jest kibicem tej drużyny i trzymał koszulkę z napisem Zonda Krypto, koszulkę tej drużyny z napisem Zonda Krypto, to że jest ruską onucą.
0: Panie,
1: Ja nie słyszałem, żeby Karol Nawrocki.
0: Ale politycy suwerennej Polski, chociażby w ramach Instytutu Polski Suwerennej, to jest to stowarzyszenie, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro, otrzymali dużą dotację od pełnomocnika pana Przemysława Krala, który jest prezesem Zondy Krypto po tym, jak Sylwester Suszek kilka lat temu, pierwszy prezes Zonda Bay, później Zonda Krypto, zaginął.
1: No właśnie, no możemy teraz na bazie takich jakichś sensacyjnych rzekomo informacji budować wrażenie, że ktoś coś wziął i dlatego jest teraz taki czy siaki. No ale to, tak jak panu tłumaczę, nie ma nic wspólnego z
0: Dobrze, panie
1: rzeczywistością.
0: pośle, to
1: Ja też mogę
0: krótko,
1: wysnuć
0: gdyby
1: wniosek,
0: mógł pan
1: że.
0: odpowiedzieć tak czy nie. Czy pan by podniósł rękę za zakazem prowadzenia działalności związanej z obrotem kryptowalutami w Polsce, czy nie?
1: Zobaczymy, jak ta dyskusja się przetoczy w Sejmie, do czego w ogóle doprowadzimy w głosowaniach, czy w ogóle będziemy nad tą ustawą głosować. Jeśli ta ustawa przejdzie przez pierwsze, drugie czytanie i będzie poddawana głosowaniu, to wtedy będę podejmować w tej sprawie decyzję. No, docelowo nie da się zakazać, zablokować funkcjonowania kryptowalut w Polsce. Polska nie funkcjonuje w próżni, bo przecież tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ta zonda krypto jest zarejestrowana w Estonii i polskie prawodawstwo niewiele ma tutaj w tym wspólnego i niewiele można zrobić w tym przypadku. Więc całkowite zakazanie, trzeba mieć pewną świadomość, jakie przyniesie skutki. Natomiast jak rozumiem, będzie przed nami dyskusja w tym zakresie w Sejmie i to będzie dobry przyczynek do tego, żeby te pytania, te wątpliwości przedstawić.
0: Panie pośle, Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Polityk Prawa i Sprawiedliwości, któremu prokuratura chce przedstawić zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Były minister najpierw z Polski zbiegł na Węgry, a stamtąd w wyniku utraty władzy przez Viktora Orbana i Fidesz poleciał do Stanów Zjednoczonych. To jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy być może bardziej dla rządu koalicji 15 października, bo już kilka miesięcy temu chociażby były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił, że sprawa Ziobry jest czymś, co ciąży Prawu i Sprawiedliwości.
1: No nie jest to komfortowa sytuacja, w której jeden z naszych polityków nie może liczyć na sprawiedliwy proces i zarzuty w stosunku do niego no jednak przekraczają pewne granice absurdu, no bo sytuacja, w której jeden z tych zarzutów jest przekazanie pieniędzy na remont prokuratury, czyli budynku publicznego, ten zarzut jest naprawdę serio sformułowany, to trudno jest traktować pozostałe i ten oczywiście jako poważne i merytoryczne. Natomiast tak z punktu widzenia szerszego, rzeczywiście wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych wiele zmienia, ponieważ tutaj rząd amerykański udziela wsparcia temu politykowi, czyli niejako potwierdza jego argumenty, jego dokumentację, którą przedstawia w momencie, kiedy ubiega się o taką możliwość przyjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Wszyscy wiemy, że szczególnie po zmianie rządu, po zmianie prezydenta na Donalda Trumpa, wjazd do Stanów Zjednoczonych jest znacznie trudniejszy, więc w sytuacji, w której wjeżdża tam polityk z takimi dokumentami, jest to bardzo ogromne wotum niezaufania, braku zaufania do rządu Donalda Tuska.
0: Panie pośle, ale to czy Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek popełniają błąd, stawiając się w prokuraturze, odpowiadając na wezwania, składając zeznania, będąc tutaj w Polsce na miejscu i pracując, nie wyjeżdżając?
1: Nie, no ja bardzo się cieszę, że oni są w Polsce i możemy z nimi współpracować na bieżąco, bo są bardzo potrzebni tutaj na miejscu i wykonują kawał dobrej roboty. Natomiast sytuacja, w której no, taką podjął decyzję Zbigniew Ziobro, podjął ją z powodów, które uznał za decydujące. Natomiast no, nie wjechałby do Stanów Zjednoczonych, gdyby nie miał poważnych dokumentów, do poważnych argumentów, które przekonały również właśnie tamtą stronę. Więc jest to duży cios w wizerunek polskiego rządu, w wizerunek, a w zasadzie brak wizerunku polskiej praworządności w Polsce, bo przecież Ameryka i politycy amerykańscy już od dawna alarmowali o łamaniu praw opozycji, o łamaniu praworządności w Polsce. Były interwencje, były apele w tej sprawie, a dzisiaj kończy się to również możliwością przyjazdu Zbigniewa Ziobry na teren właśnie tego kraju. Niestety, uważam, że jest to duży problem wizerunkowy dla naszego państwa.
0: I niestety kończy się też czas naszej rozmowy. Poseł Krzysztof Cieciura, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Kłaniamy się, miłego dnia. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
4: Nasi reporterzy są wszędzie.
3: Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
5: To jest XXI wiek.
6: A administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
2: Autopromocja. Reklama.
11: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
12: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
15: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
16: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
2: Po reklamie.
17: Zbliża się 8.30, czas na wiadomości drogowe. Mamy utrudnienia na A1, chodzi o odcinek od węzła Kamieńsk do węzła Piotrków Trybunalski Południe w kierunku Gdańska. Tam prowadzone są roboty drogowe, zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem środkowym i lewym. W Łodzi korek na Piłsudskiego przed Przędzalnianą w kierunku Widzewa, zakorkowana zachodnia, jadąc do centrum. Postoimy na odcinku od Limanowskiego do Północnej. Sznur samochodów także teraz na Alei Palki, to przed rondem Solidarności i to spowolnienie zaczyna się tuż za skrzyżowaniem z Wojska Polskiego. Jeszcze rzut oka na Obywatelską. Tam postoimy przed Aleją Jana Pawła II, jadąc w kierunku Alei Politechniki. A na zegarze 8.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
18: Podróże rowerem mają być łatwiejsze i bezpieczniejsze. Rząd prowadzi pracę nad ustawą o trasach rowerowych. Nowe przepisy narzucałyby samorządom łączenie tras niezależnie od tego, która gmina odpowiada za ich budowę. W ten sposób ma powstać spójna sieć dróg rowerowych, tworzona tak jak trasy samochodowe. Jeszcze przed rządowymi pracami nad ustawą swoją strategię rowerową przyjął Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W planach na najbliższe lata jest utworzenie ponad 1800 km tras rowerowych w regionie, z czego ponad 500 km to drogi krajowe. Gniazdo bielików z Nadjeziorska zostało zniszczone. Ktoś ściął drzewo, na którym było gniazdo. Zginęły dwa pisklęta. Do incydentu doszło na obszarze objętym strefą ochrony. Zdaniem leśniczych wszystko wskazuje na celowe działanie. Bielik to gatunek chroniony, którego liczebność stopniowo wzrasta, m.in. dzięki pracy leśników i tworzeniu stref ochronnych wokół jego gniazd. Sprawcy może grozić nawet do 5 lat więzienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po zmianie rządu na Węgrzech Zbigniew Ziobro wyjechał do USA na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Oszuści i fałszywi medycy nie będą już bezkarni. Rząd przyjął projekt ustawy nazwanej Lex Szarlatan. Ma on na celu walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Narzędzia do tego będzie miał Rzecznik Praw Pacjenta. Będzie rozporządzenie rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Premier Donald Tusk zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania odpowiedniego dokumentu. Zaznaczył przy tym, że ani to rozporządzenie, ani przyszłe prace ustawowe nie wprowadzą możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
17: A my sprawdzamy jeszcze to, co dzieje się w pogodzie. Przed nami dość pochmurny dzień, przelotnie popada deszcz. Teraz na termometrach 6 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porwisty, zachodni i południowo-zachodni na barometrze 982 hektopaskale.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: My polecamy kontakt z nami. Studio mapa radiołódź.pl 606-78-78-78. Także wiadomości głosowe za pośrednictwem radiołódź.pl. To nowa możliwość. Polecamy. A niebawem kolejne tematy.

0: 23 minuty do godziny 9, słuchamy Radio Ucie, audycji porannej. Wspominaliśmy Państwu o tej sprawie. Jeden ze słupków, które miały powstrzymywać samochody przed wjazdem na Piotrkowską, przewrócił się. Wszystko przez to, że najechał na ten słupek samochód dostawczy, a właściwie zahaczył go bokiem. No i w tej sprawie słuchacz, który zwraca uwagę na to, w jaki sposób wydawane są publiczne pieniądze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja jeszcze w sprawie tych niefortunnych pomysłów z tymi słupkami na ulicy Piotrkowskiej i złej jakości tego produktu. Ja myślę, że Urząd Miasta powinien zwracać bardziej uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców poprzez przeznaczenie tego typu kwot, jest to kwota 6 milionów złotych, na modernizację istniejących już ukryć dla mieszkańców miasta i modernizację tych ukryć i tworzenie nowych, a nie wydawanie pieniędzy na wątpliwej jakości zabezpieczenia. Dziękuję bardzo.
0: A jeżeli chodzi o słupki, no to teraz będzie sprawdzane to, czy są one poprawnie zainstalowane. Data oddania tego systemu do użytkowania nie jest jeszcze znana. Pracownicy Urzędu Miasta Łodzi zapewniają, że mieszkańcy i przedsiębiorcy wjadą na ulicę Piotrkowską bez problemu. System w 100%, to wiemy, ma działać najpóźniej do końca tego roku. My oczywiście będziemy sprawdzali, jak to wszystko będzie się układało, no i czy ten system po pierwsze działa, no i czy działa prawidłowa. Teraz na zegarze 21 minut do godziny 9, tu Radio Łódź.

0: 15 minut do godziny 9, no to teraz o tym parkowaniu. W ubiegłym roku miasto w ramach uszczelniania strefy płatnego parkowania rozpoczęło remont jednego z największych dzikich parkingów w Łodzi, który zlokalizowany jest na Placu Zwycięstwa, to pomiędzy ulicami Targową a Wodną. Miejsce to zostało włączone do strefy płatnego parkowania, jednak zły stan nawierzchni uniemożliwiał pobieranie opłat od kierowców. Okoliczni mieszkańcy mają nadzieję, że utworzenie parkingu w tym właśnie miejscu sprawi, iż kierowcy, którzy chcą zostawić swoje auta, udając się na przykład do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, nie będą parkować przed ich blokami.
1: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku. Co popada deszcz, samochodami rozjeżdżają. Nie mają mieszkańcy, gdzie stanąć.
2: Trwa to bardzo długo, przez to jest problem. Ludzie nie mają tu gdzie zaparkować, ani do restauracji, ani mieszkańcy, bo wszyscy tu okoliczni po prostu parkują, zastawiają się, więc generalnie na ten moment jest dramat.
3: Obecnie Zarząd Dróg i Transportu uruchamia w mieście nowe parkingi miejskie. Pierwszy z nich przy ulicy Fabrycznej jest już dostępny dla kierowców. Jak informuje w rozmowie z Radiem Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, w najbliższych tygodniach uruchomione zostaną parkingi przy ulicy Targowej i przy Placu Zwycięstwa.
4: Co do zasady, parkując auto na wskazanych parkingach, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończeniu parkowania, opłacamy postój w kasie biletowej.
3: Mieszkańcy posiadający abonament strefy płatnego parkowania po zgłoszeniu się do ZDIT-u będą mogli korzystać z miejskich parkingów w ramach tego abonamentu. Pół godziny na wymienionych parkingach będzie kosztować 2,50 zł. A bilet parkingowy za pierwszą godzinę wyniesie 5 zł. W przypadku abonamentu miesięcznego na wybrany parking kierowca będzie musiał zapłacić 210 zł. Zdaniem części łodzian lepiej było, kiedy parkingi były darmowe. Inni za to cieszą się, że będzie gdzie parkować.
1: Właśnie powinien być bezpłatny. Tych ludzi, którzy przyjadą na godzinę, dwie, proszę pana, czy do Narodowego Funduszu.
5: Jak będzie parking, to łatwiej będzie chociażby tutaj do placówki NFZ podjechać?
6: No, wydaje mi się, że na pewno znacznie to ułatwi parkowanie. Brakuje tych miejsc, to jest zmora tych dzisiejszych, tych czasów, tych wielkich miast, które nie nadążają na budowanie tych parkingów, tak?
3: Do strefy płatnego parkowania powróci w najbliższym czasie jedna z remontowanych ulic.
4: Wkrótce do strefy powróci wyremontowany odcinek ulicy Tymienieckiego pomiędzy Sienkiewicza i Kilińskiego, gdzie na czas trwania prac nie obowiązywały opłaty za parkowanie.
3: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego w Radzie Miejskiej Łodzi Marcin Chęcz, problemem ze strefą płatnego parkowania zostały różne enklawy, które funkcjonują w jej obszarze.
7: Mamy choćby ulicę 6 sierpnia, mamy ulicę Trauguta, które z racji swojego charakteru nie są jeszcze włączone do strefy płatnego parkowania, a to jak należy jak najbardziej zrobić. Kolejna rzecz to jest taka trochę zmiana podejścia. Mamy różne tereny, które nie są w pasach drogowych, a tym samym nie mogą wejść do strefy płatnego parkowania, ale tutaj jako radni od jakiegoś półtora roku zachęcamy urzędników do tego, żeby je objąć strefą płatnego parkowania i ucywilizować. I będą tego przykłady, gdzie różne dawne parcele po wyburzonych kamienicach po prostu zaczną funkcjonować jako cywilizowane parkingi.
0: Te relacje przygotował nasz reporter Kacper Józefowicz. Teraz na zegarze 11 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Łódź.

To Piotr Odoszewski w Radiu Dzisiaj o Poranku. Na zegarze 9 minut do godziny 9. Niebawem u nas najważniejsze informacje. Warto posłuchać wcześniej kolejny raport drogowy. Sprawdzimy m.in. co dzieje się na łódzkich ulicach. Nie zabraknie także doniesień ze świata sportu.

0: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
0: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl. 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
3: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
4: i Piotr Bielawski.
5: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
6: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: Czarnoksiężnik z Krainy Oz? Klasyk, wszyscy znają. Ale wkrótce w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi odkryjecie go na nowo. Zapraszamy na teatralne road movie, pełne przygód, magii i refleksji. Reżyseria Lena Frankiewicz. Premiera 30 maja. Bilety w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
11: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
12: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
11: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
13: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
14: Zbliża się godzina 9, więc raz jeszcze w poranku w Radiu Cię wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Także oczywiście sprawdzamy, co dzieje się w Łodzi. No i tutaj zaczynamy od dobrych wiadomości. Krzemieniecka już odkorkowana, ruch w miarę płynny, także na Bandurskiego w kierunku centrum. Tam oczywiście chwilę postoimy, no ale są światła, więc tutaj zaskoczenia oczywiście nie ma. No to teraz w drugą stronę korek mamy na prawym pasie na Mickiewicza przed skrętem w Aleję Włókniarzy. W tej części miasta wspomniana już Aleja Włókniarzy stoi przed Aleją Mickiewicza. Przypominam o utrudnieniach na jedynce. Chodzi odcinek od węzła Kamieńsk do węzła Piotrków-Trybunalski południe w kierunku Gdańska. Tam prowadzone są roboty drogowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem środkowym i lewym. Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
4: Prawo i Sprawiedliwość chce zakazu kryptowalut w Polsce. Projekt ustawy ma być reakcją na aferę wokół giełdy Zonda Krypto. Trudne lato dla pasażerów MPK w Łodzi. Remonty torowisk obejmą centrum miasta i mogą oznaczać kolejne objazdy dla tramwajów. Kilkanaście kotów w jednym mieszkaniu i narastający konflikt sąsiedzki w Piotrkowie. Mieszkańcy czekają na reakcję służb i spółdzielni. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazu kryptowalut w Polsce. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, największa partia opozycyjna złożyła projekt ustawy zakazujący prowadzenia działalności związanej z obrotem kryptoaktywami. Jak mówi nasz poranny gość, poseł Krzysztof Cieciura z PiSu, to próba odcięcia się od afery Zonda Krypto. Z nami w studiu Michał Dąbrowski, prowadzący tę rozmowę. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
4: Michał, zakaz działalności związanej z kryptowalutami to realny postulat?
15: Raczej nie, bo nawet część polityków Prawa i Sprawiedliwości otwarcie mówi o tym, że rynek kryptoaktywów powinien być uregulowany, a nie zakazany. Zonda Krypto to największa w Polsce giełda kryptowalut, której klienci nie mogą wypłacić swoich pieniędzy od wielu miesięcy, a jej prezes zbiegł do Izraela. Zapytałem Krzysztofa Cieciurę o to, skąd postulat zakazania działalności gospodarczej związanej z kryptoaktywami.
16: Padła taka propozycja, taki pomysł, żeby odciąć się od próby zlepienia tej afery z opozycją. Więc opozycja złożyła wniosek o zakazanie kryptowalut, no bo większość Polaków nie inwestuje w tych...
14: Ale to jest realny postulat, czy to jest taki trochę polityczny trolling?
16: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi, naszym słuchaczom.
15: Odpowiada Krzysztof Cieciura. Rozmawialiśmy też o byłym ministrze sprawiedliwości w czasach PiSu. Czy ucieczka Zbigniewa Ziobry z Polski najpierw na Węgry, a teraz do USA jest problemem dla prawicy? Odpowiedź na to pytanie pada w rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
4: Prezydent Karol Nawrocki nie będzie się angażował w sprawę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zadeklarował to rzecznik prezydenta. W programie pierwszym Polskiego Radia Rafał Leśkiewicz powiedział, że poseł Prawa i Sprawiedliwości jest wolnym człowiekiem i miał prawo wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
17: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki.
4: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po zmianie rządu na Węgrzech Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma współpracować z Telewizją Republika. Trudne miesiące dla pasażerów MPK Łódź. Wakacje mają być czasem intensywnych prac przy torowiskach tramwajowych, szczególnie w Śródmieściu. Ponowny remont czeka m.in. Plac Wolności. W jego bliskiej okolicy prace przy naprawie torowiska prowadzone będą też na skrzyżowaniach Pomorska Kilińskiego czy Kościuszki Struga, mówi łódzki radny Marcin Hęcz.
18: Ten układ na Kościuszki, który nie będzie dostępny w weekendy przez długi okres, nie będzie dostępny także Plac Wolności, który zmusi choćby tramwaje do jazdy północą, a tym samym troszkę wprowadzi je w korki.
4: Prace na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga mogłyby wystartować na przełomie maja i czerwca. Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, na wakacje planowany jest też remont torowiska na Piotrkowskiej na odcinku od Placu Rejmonta do Placu Niepodległości. W remontowych planach miasta znalazły się także prace na torowisku przy rondzie lotników lwowskich czy wyburzanie wiaduktu tramwajowego wzdłuż ulicy Kopcińskiego. Póki co miasto nie informuje o dokładnych datach tych remontów.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie skarżą się na problemy z sąsiadami. Lokatorzy w swoim mieszkaniu trzymają kilkanaście kotów. Mieszkańcy uważają, że są w tej sprawie bezradni, a sygnalizowanie problemu spółdzielni mieszkaniowej nie przyniosło żadnych efektów. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
19: Mieszkańcy zwracają uwagę na bardzo nieprzyjemny zapach. Ich zdaniem powodują go trzymane przez jednych z lokatorów zwierzęta. Jak udało mi się dowiedzieć, obecnie jest tam 11 kotów. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo.
20: Ten smród jeszcze jak latem, oni nie wietrzą, oni nie sprzątają chyba. No jest fatalnie.
19: Maria Mrozińska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Piotrkowie powiedziała Radiu Łódź, że były prowadzone kontrole, podczas których nie stwierdzono znęcania się nad zwierzętami, ani złych warunków bytowych tych zwierząt. Tym samym nie ma podstaw, aby właścicielowi zabrać koty.
20: Nie mam po prostu jakiegoś pomysłu, jak to wszystko załagodzić.
19: Sprawą zajmuje się także Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
4: Niebawem pracownicy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przeprowadzą kolejną kontrolę, aby sprawdzić, w jakich warunkach przebywają zwierzęta. Następne wiadomości Radia Łódź o 10:00 zapraszam.
14: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski.
21: Justyna Łysiak zostaje w Budowlanych. Libero siatkarskich mistrzyń Polski powalczy zatem o obronę złota. Reprezentantka Polski zwróciła się do kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych.
0: Zostaję z Wami na kolejny, szósty już sezon, z czego bardzo się cieszę. W tym sezonie niejednokrotnie pokazaliście, jaką macie moc i jestem przekonana, że w przyszłym sezonie będziecie nas wspierać równie pięknie, a my zrobimy wszystko, żeby te wyniki były jak najlepsze.
21: Choć mówiło się o tym, że Łysiak może kontynuować karierę za granicą, to jednak w sezonie 2026-27 nadal będzie reprezentować barwy PGE Budowlanych. ŁKS Łódź i Unia Skierniewice z licencjami. Łódzki Klub Sportowy otrzymał licencję na grę w PKO BP Ekstraklasie, natomiast lider drugiej ligi będzie mógł rywalizować na zapleczu Ekstraklasy. To decyzje Komisji do Spraw Licencji Klubowych PZPN-u, która nałożyła na oba kluby nadzór infrastrukturalny, a na Unię także nadzór z zakresu kryteriów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Skierniewiczanie mogą awansować do pierwszej ligi już w piątek. Zagrają wówczas w Bełchatowie z rezerwami ŁKS-u. Pierwsza drużyna łódzkiego klubu sportowego wciąż walczy o udział w barażach o ekstraklasę. Przed nami piłkarska środa. W grupie pierwszej trzeciej ligi rozegrana zostanie 31. kolejka. W Bełchatowie GKS zagra z Widzewem 2 Łódź w ostatnich w tym sezonie derbach regionu. Wicelider Warta Sieradz podejmie Wisłę 2 Płock, a Lechia Tomaszów Mazowiecki zagra na wyjeździe z KSC Katroszyn. Wszystkie mecze

0: wyżej zera w ciągu dnia, ta temperatura podskoczy do 13. No i to będzie maks możliwości pogodowych na dzisiaj. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porwisty i południowo-wschodni na barometrze 982 hektopaskale. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek. Adam Miksa, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. No i Monika Borysow-Dudowicz w studiu. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Uśmiechnięta. Ale muszę powiedzieć, że odrobinę zmarznięta i dziękuję, że wyjaśniłaś mi dlaczego, ponieważ ja tak wyszłam dzisiaj i powiedziałam sobie, dlaczego mi jest tak zimno? O co w ogóle tutaj chodzi? Co tutaj się dzieje? 6 stopni?
0: Tak jest, a temperatura odczuwalna 3 stopnie.
1: O nie. Nie, no, nie wspominajmy niestety, o tym, dobrze?
0: Niestety, serwacje
1: zmieniamy
0: dzisiaj.
1: Temat. Tak, tak, słyszałam właśnie o nim, także pozdrawiam i...
0: Serwacego.
1: Tak, tak. Tak
0: dużo ciepła życzymy, tak
1: dużo,
0: jest.
1: Dużo ciepła mu przesyłamy.
0: Dobrego dnia życzymy i do usłyszenia.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.

14 minut po godzinie 9. Od razu zapytam, kto dzisiaj rano wstał, obudził się, zorientował się w sytuacji za oknami i zadał sobie następujące pytanie. Jak tu się umbrać? Co z tym wszystkim zrobić? Od razu podpowiem. Ciepło i oczywiście zimni ogrodnicy mają swoje prawa, ale nie należy ich nadużywać. To który ogrodnik dzisiaj zarządza serwacy, także jest winowajca, ale to tylko w sprawie takich sobie wieści. Nie będziemy już tego tematu kontynuować. Radiowo postaramy się poprawić nastrój, dodać trochę otuchy i ciepła przede wszystkim. Będę dzisiaj przypominać o tym, że w piątek jesteśmy umówieni w pewnym miejscu, także czekamy na Państwa. Będą szczegóły tego spotkania. O tym będziemy dzisiaj opowiadać w środku dnia. Polecamy się. Do słuchania.

To ja dwie łyżeczki cukru jeszcze poproszę do tej herbaty z malinami. Na początek taki malinowy smak właśnie, czyli już bardziej letnio. Tak to działa. Zaproszenie do kina, do teatru. Będą dzisiaj do zdobycia takie zaproszenia do teatru z myślą o najmłodszych. Od razu powiem, podpowiem. Ja już dostałam pytanie, do kiedy będzie taka jesienna wiosna. Trochę to potrwa, także warto uzbroić się w cierpliwość. Zrobimy dzisiaj taki pogodowy przegląd, to z pewnością. Ubieramy się na cebulkę. A jakie mają Państwo sposoby, żeby zrobiło się trochę cieplej dookoła. Kilka ciepłych słów, po prostu. Dzisiaj nam wszystkim się przyda. studio@radiołódź.pl. Czekam na wiadomości. Polecam też temat pod tytułem głosówki na naszej stronie radiołódź.pl. Można znaleźć w bardzo prosty sposób instrukcję obsługi związaną z głosówkami właśnie i te ciepłe słowa. Na nie dzisiaj czekam najbardziej. Proszę wysyłać.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
2: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
3: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
4: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
5: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
6: Na śniadanie Angielka albo Żulik.
7: No i chodzimy na Pietrynę.
8: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
9: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
10: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
11: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
13: 29 minut po godzinie 9. To jakie ciepłe słowa warto sobie dziś przekazać. Można przekazać taką sugestię na naszą stronę, nie tylko radiołódź.pl, tutaj głosówka oczywiście, ale także studiomałparadiołódź.pl bezpośrednio do nas. Do tego tematu wrócimy w Radiu Łódź za kilka minut. Magazyn Masz Głos. Dziś o protestach związków zawodowych pracowników poczty. Zapraszam w imieniu Agaty Zielińskiej.

0: 27 minut zostało do 10. Masz głos.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Robert Czyż, Związek Zawodowy Pracowników Poczty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry słuchaczom.
1: Dzieje się troszeczkę w Związku Zawodowym Pracowników Poczty. Widzę, że Państwo jeździcie po całej Polsce, spotykacie się. To ma związek z wyborami?
2: Tak, no nie ukrywamy, że mamy nadzieję, że dojdzie do wymiany zarządu w komplecie, jeżeli chodzi o Zarząd Poczty Polskiej. Wiadomo, że został odwołany pan prezes Sebastian Mikosz. W tym tygodniu ma się zakończyć konkurs na wszystkich członków zarządu, bo tutaj Rada Nadzorcza szuka i prezesa, i pozostałych czterech wiceprezesów, a pocztowcy mają szansę wybrać swojego przedstawiciela w zarządzie, czyli szóstego członka zarządu, który będzie reprezentował ich interesy w spółce czy w rozmowach z zarządem. No, mogą wybrać wśród trzech kandydatów, no, dwóch mężczyzn, jedną kobietę, więc mają wśród kogo wybierać. Liczymy, że pracownicy skorzystają z tego uprawnienia, no i zagłosują, wezmą udział w wyborach i wybierzemy swojego przedstawiciela w zarządzie, który będzie naszym głosem wśród pozostałych członków zarządu.
1: Dlaczego to jest ważne? Bo od jakiegoś czasu już w Poczcie Polskiej nie najlepiej się dzieje. Państwo pisaliście też na stronie, w mediach społecznościowych, w którymś momencie, że daliście sobie odebrać przywileje.
2: Znaczy, no nie daliśmy sobie odebrać przywileje, tylko te przywileje nam w brutalny sposób odebrano. No, konsekwencja działań była taka, że w sierpniu 2024 roku odwołano przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, następnie odwołano przedstawiciela pracowników w zarządzie, po czym wprowadzono szalony plan transformacji polegający na zwolnieniu ponad 8 tysięcy pracowników w bezsensownym PDO i zamieszaniu, który został spowodowany wypowiedzeniem zakładowego układu zbiorowego pracy, wprowadzeniem regulaminu wynagradzania i wielu innych szalonych pomysłów, które poprzedni zarząd wdrażał, na przykład naprzemiennego doręczania w służbie doręczeń, no, którego skutki odczuli wszyscy obywatele Polski. To ważne, żeby tam był głos pracowników i próbował przynajmniej powstrzymać te szalone pomysły, które nie wiemy, jakie może mieć na przykład kolejny zarząd.
1: Dużo też piszecie o nagrodach jubileuszowych. Jesteście w fazie ciągłych pozwów sądowych, które też, jak podejrzewałam, na stronach udaje się wygrywać.
2: Liczymy, że żyjemy jednak w państwie prawa. Poprzedni zarząd złamał prawo, złamał obowiązujący kodeks pracy. Nie wypłacił około 2000 pracowników nagród jubileuszowych, do których nabyliby prawa między wrześniem a końcem roku. No, my jako Związek Zawodowy postanowiliśmy mocno zawalczyć o tych pracowników. Wraz współpracując z nami Kancelarią Prawną złożyliśmy 10 pozwów w tej sprawie indywidualnych. No, dwie sprawy zakończyły się w sądzie pierwszej instancji wyrokami korzystnymi dla pracowników. Kolejne sprawy trwają. Czekamy, czy poczta się odwoła, czy jednak ustąpi. Złożyliśmy odpowiednie wnioski teraz do zarządu, do właściciela, do pana premiera, nawet Donalda Tuska, aby załatwić tę sprawę pozasądowo, czyli żeby te nagrody jubileuszowe zostały wypłacone. Jeżeli nie, no to z tymi 2000 pracowników pójdziemy do sądu walczyć o ich pieniądze.
1: Toczy się u was właśnie na stronie związkowej taka dyskusja na temat rejestrowania przesyłek nierejestrowych. O co chodzi z tymi 11 minutami?
2: Sekundami,
1: przepraszam, tak.
2: To znaczy, no, mieliśmy pomysł zarządu, który wprowadził tak zwane naprzemienne doręczanie w służbie doręczeń, czyli wtedy, kiedy listonosz chodził co drugi dzień po rejonie doręczeń. Teraz zarząd spółki, czy też dyrektorzy wydali polecenie, aby listonosze w tabletach ewidencjonowali, ile przesyłek zwykłych doręczą pod określonym punktem doręczeń. No nie wiemy za bardzo, czemu to ma służyć, po co te dane są w ogóle pracodawcy potrzebne. Bardzo to utrudnia pracę listonoszy, ponieważ no, do tej pory, kiedy doręczali na przykład te listy zwykłe, mu wysiadał z samochodu, szybciutko taki list doręczył, jechał dalej, a teraz musi ten list zaewidencjonować w tablecie. No, to nie jest wymagane żadnymi przepisami prawa, to jest jakiś wymysł wewnętrzny poczty, no, która tłumaczy to potrzebą zebrania, nie wiem, danych statystycznych. A bardzo utrudnia pracę, wpływa i na bezpieczeństwo. No i tutaj od kolegów listonoszy mamy bardzo, bardzo złe i negatywne opinie na temat tego pomysłu, który po prostu utrudnia pracę, generuje wyższy czas pracy, no bo to może się wydawać tak mało, 11 sekund, ale takich wpisów trzeba dokonać kilkaset dziennie, więc no, generalnie można powiedzieć, że 20-30 minut listonosz poświęca na, no, według nas, na bezsensowne zadania.
1: Co musiałoby się zmienić, żeby czas oczekiwania na obsługę w punktach pocztowych, no nie wiem, w całej Polsce, nie był tak długi jak obecnie?
2: Tutaj już pomijam aspekty zmiany systemowych i pewnie skrócenia czasu obsługi, jeżeli by się udało wdrożyć nowe systemy, czy lepsze systemy, bardziej sprawne systemy, no ale na pewno musiałoby zostać zatrudnionych więcej osób, bo bolączką jest to, że na 5-6 okienek w Urzędzie Pocztowym czynne jest
1: jedno.
2: Na przykład jedno.
1: No które, właśnie. No,
2: to jest właśnie to, co przez 2 lata zrobiono z pocztą, czyli zwolniono tych pracowników okienkowych, no a teraz nie ma kto obsługiwać klientów.
1: Czy są w takim razie realne szanse na jakieś zatrudnianie kolejnych osób, chociażby do takiej obsługi przy, powiedzmy, nowym zarządzie? Czy nie wiem, takie są wasze oczekiwania?
2: Liczymy, że jednak nowy zarząd pójdzie troszkę inną drogą i zobaczy, że jednak my jesteśmy dla klientów, a nie klienci dla nas. Jeżeli my do klientów nie wyjdziemy i nie umożliwimy odbioru tych przesyłek czy skorzystania z naszych usług w realnym czasie, w normalnych warunkach, no to po prostu się od nas odwrócą, tak jak to się teraz dzieje, więc no pojawiają się tutaj sygnały, że zarząd chce zwiększyć czy uzupełnić zatrudnienie służby doręczeń. Liczymy też na to, że zostanie to zatrudnienie uzupełnione i w służbie okienkowej, i też w służbach zaplecza, gdzie mamy potężne braki i też możemy mieć zagrożone procesy, więc mamy nadzieję, że będzie to odwrót w drugą stronę i realne spojrzenie na tą naszą pracę, na ciężką pracę, na służbę pocztowców. Jednak dopasowanie zatrudnienia do bieżących potrzeb, do tego, co pracownicy wykonują, a nie w drugą stronę, gdzie dodaje im się różnych zadań, a po prostu zmniejsza się równocześnie zatrudnienie. Na przykład to takie dziwne rejestrowanie przesyłek nierejestrowanych.
1: Ja rozumiem, że łatwiej by było pracownikom pewnie wykonywać takie czynności, gdyby wiedzieli, czemu to tak naprawdę służy.
2: Raczej no, to jest czynność wykonywana według nas trochę bezsensownie, bo możemy wykonywać czynności, które są w jakiś sposób weryfikowane. Tak naprawdę to czy listonosz pisze, że nie wiem, na ulicy Wolność 8 doręczył 10 listów, czy on pisze, że doręczył 1 list albo na odwrót, to nikt tego nie jest w stanie zweryfikować, więc tak trochę nie widzimy sensu zbierania tych danych. No i przez 500 lat poczta, odkąd istnieje, nigdy tych danych nie zbierała, a teraz nagle ktoś padł na pomysł, żeby te dane zbierać. No tak jak mówimy, no utrudnia to pracę pracowników i listonoszy, bo zgłaszają nam to, że jest to duże utrudnienie.
1: Jak Poczta Polska powinna jeszcze reagować na konkurencję po prostu, która jest dosyć duża?
2: No rozumiem, że rozmawiam tutaj o rynku przesyłek tak zwanego KEP-u, tak?
1: Tak, tak, tak.
2: Przesyłek paczkowych. No ja tutaj nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że liczyliśmy, że ten deal, czy tam układ, który miała poczta zawrzeć z Orlenem i
1: no
2: wejść trochę mocniej w ten rynek, no z dużym rozczarowaniem przyjęliśmy informację, że niestety do tej synergii, czy tam połączenia tych spółek nie doszło, bo byłoby to na pewno korzystne dla tego rynku i dla poczty. No nie wiemy do końca dlaczego tutaj, jakie czynniki zadziałały, że do tego połączenia nie doszło, więc mamy dalej dwie spółki Skarbu Państwa, które ze sobą dosyć
1: rywalizują,
2: na rynku,
1: tak?
2: Rywalizują. No nie widzimy w tym najmniejszego sensu. Liczymy, że być może nowemu zarządowi uda się ten problem rozwiązać i jednak dojść do porozumienia czy z Orlenem, czy z inną firmą, żeby nas na tym rynku usług paczkowych wzmocnić, gdzie jesteśmy naturalnym graczem.
1: W tej chwili jakby co dla was jako związkowców jest najistotniejsze?
2: No dla nas oprócz tych rzeczy, które musimy posprzątać po powiedzmy starym zarządzie, czy bardziej po starym prezesie, no bo bardziej pan prezes jest kojarzony z tymi rzeczami, które się zadziały i z którymi wystąpiliśmy do pracodawcy, więc to jest uporządkowanie tych spraw i zaległych no, pieniędzy należnych pracownikom, no to na pewno zakładowy układ zbiorowy pracy i powrót, jeżeli nie w całości, to przynajmniej do częściowych przywilejów, które pracownicy mieli. Ten układ cały czas leży na stole. No od stycznia niestety rozmowy są zawieszone. Liczymy, że nowy zarząd niezwłocznie podejmie z nami te rozmowy, co na pewno by ustabilizowało sytuację w firmie. No teraz dla nas też kluczowym elementem jest powrót do tak zwanej premii rocznej, tak zwanego łącznościowca, którego mieliśmy wypłacany od wielu, wielu lat. Ja pracuję 30 lat i chyba tyle lat był on wypłacany, ponieważ możemy mieć niestety pierwszą sytuację, gdzie pocztowcy w tym roku mogą mieć niższego PIT-a niż w roku poprzednim, jeżeli ta premia nie zostanie w jakiś sposób uregulowana i wypłacona pocztowcom.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Robert Czyż, Związek Zawodowy Pracowników Poczty, był dzisiaj naszym gościem.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom.

0: Radio Łódź zbliża.
1: Now are you picking this up?

I to jest pobudka tak przy okazji. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. To jak to będzie z ciepłymi słowami, o które dzisiaj poprosiłam, które dodadzą otuchy? Czekam. studio@radiowodz.pl. Oto jedna z propozycji. Pani Moniko, jest nadzieja. Jeszcze tylko dzisiaj Serwacy, Bonifacy i Zofia. Wszyscy święci, a bezlitośni. Wychodzimy na prostą, to znaczy ciepłą stronę maja. I takie podejście, pani Marii, polecam wszystkim. O godzinie 10 najważniejsze wiadomości Radia Łódź. Potem także prognoza pogody. Także sprawdzimy, jak to naprawdę będzie, a potem to jeszcze będziemy zapraszać na spotkanie i trochę wspominać.

0: Autopromocja.
1: Radio nocą.
2: W stulecie Polskiego Radia i 95-lecie Radia Łódź czas w Radiu Nocą na rozmowę o radiu, jego znaczeniu, przemianach, o Radiu Łódź i jego ludziach. O tym, co znaczy dla nas radio, rozmawiać będziemy z badaczką radia dr Natalią Kowalską-Elkader oraz ludźmi Radia Łódź na czele z szefem, redaktorem naczelnym Jackiem Grudniem. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w najbliższym Radiu Nocą w czwartek 14 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy odpowiedzi na pytanie, co dla Państwa znaczy radio na m.Wozniczka@radiolos.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Wiktoria Makowska.
10: Mieszkańcy łódzkiego Wiskitna protestują przeciwko budowie kolejnych hal magazynowych. Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. W wiadomościach powiemy też o dalszej sprawie i kontynuacji sprawy Zbigniewa Ziobry. Dziś chłodno i pochmurno, a do tego przelotne opady deszczu. Błędy w dokumentacji i rosnące obawy mieszkańców Wiskitna. Inwestycja mają powstać zbyt blisko terenów zielonych. Chodzi o plany budowy hal magazynowych w rejonie ulic Jędrzejowskiej i Ziemiańskiej. Mieszkańcy oraz społecznicy alarmują, że dokumenty przygotowane dla inwestycji zawierają poważne nieścisłości dotyczące terenów chronionych. W dokumentacji zapisano nawet kilkaset metrów różnicy względem rzeczywistego położenia terenów. Jest więcej błędów, mówi Małgorzata Gołębiowska, mieszkanka Wiskitna.
11: Prognozy są błędnie przygotowane i zawierają błędy merytoryczne, więc daje nam to podstawę do uznania nieważności tego planu zabudowy magazynowej.
12: Plany zagospodarowania przestrzennego, które są przyjmowane, one muszą być zgodne ze studium, czyli z dokumentami, które już jakiś czas temu wyznaczały kierunki strategiczne miasta.
10: Tłumaczy Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi. Miasto podkreśla, że plan jest jeszcze projektem i będzie korygowany po analizie uwag zgłoszonych przez mieszkańców oraz instytucje środowiskowe. Mimo tego mieszkańcy wyliczają obawy dalej. Jakie? O tym piszemy na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
10: Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen z Pajęczna. W weekend na targu koni mężczyzna pod wpływem alkoholu ciągnął konia za ogon, drażnił go. Zwierzę odpowiedziało kopniakiem. Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, powiedziała Radiu Łódź, że takie sytuacje na targach końskich są częstym zjawiskiem. O komentarz poprosiliśmy porannego gościa Radia Łódź, posła Krzysztofa Cieciurę z Prawa i Sprawiedliwości.
13: Nie można się godzić na jakąkolwiek formę znęcania nad zwierzętami. Natomiast ta druga część, ja znam mnóstwo organizacji rzekomo prozwierzęcych, które wprowadzają tyle kłamstw do przestrzeni publicznej i pierwsze słyszę o takich praktykach. Może kiedyś rzeczywiście tak to wyglądało, dzisiaj opowiadanie o tym, że są jeszcze jakieś rytuały, jest bzdurą.
10: A całej rozmowy można posłuchać na radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości ma być od soboty w USA. Wyjechał z Węgier i ukrywa się dalej po tym, jak polska prokuratura postawiła mu 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik resortu Maciej Wewiór powiedział Polskiemu Radiu, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium USA.
14: Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu.
10: Polski paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony ze względu na toczące się wobec byłego ministra sprawiedliwości postępowanie. Polscy śledczy zarzucają byłemu ministrowi m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a Zbigniew Ziobro poinformował, że w Stanach Zjednoczonych będzie korespondentem telewizji Republika. Ostatni taki test w życiu. Ponad 390 tysięcy ósmoklasistów rozpoczęło o 9:00 ostatni dzień egzaminu na zakończenie szkoły. Dziś mierzą się z językiem obcym. 98% wybrało język angielski. Uczniowie szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie przed wejściem na salę byli spokojni o wynik tego egzaminu.
15: Dobrze, w ogóle się nie stresuję.
16: A to jest ten najprostszy egzamin dla ciebie?
15: Tak, angielski to jest taki, od dziecka się w sumie uczę to. Prosty.
17: Ja tam lubię angielski, wierzę, że mi pójdzie dobrze, więc jestem najbardziej rozluźniona do tego egzaminu.
18: Ogólnie mam problemy z gramatyką czasami, więc tu mam trochę tak pół na pół, ale tak to nie jest źle.
19: Łatwy jest angielski.
10: Na napisanie sprawdzianu uczniowie mają 110 minut. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Mafia samochodowa w Łódzkiem rozbita. Policja zatrzymała 9 podejrzanych o kradzieże aut i paserstwo. Zatrzymani mieli ukraść co najmniej ponad 80 aut w Łódzkiem, Mazowieckiem, Wielkopolsce i na Śląsku. A łączna wartość skradzionych pojazdów to niemal 9 milionów złotych. Do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
9: Teraz jeszcze prognoza pogody, to zacznijmy od tego, kiedy będzie ciepło, ale nie cieplej, o kilka stopni zaledwie, tylko konkretnie, ile stopni możemy sobie zażyczyć, tak 25 może być pod koniec przyszłego tygodnia, także powoli, z przystankami, ale idzie lato. Jaka środa? Teraz 7 stopni, temperatura odczuwalna 3, w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj od 12 do 13 stopni, jeśli się uda. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: 5 minut po godzinie 10:00, to ciepły dzień dobry obowiązkowo dzisiaj. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, witamy bardzo serdecznie. Za chwilę zaplanujemy sobie piątek. Powód jest bardzo przyjemny, bo radiowy.

9 minut po godzinie 10. Jakie mają Państwo plany na piątek? Już o tym wspominamy oczywiście, że tak. My będziemy opowiadać o radiu w Mediatece. Za chwilę szczegóły, ale także wspomnienie, ponieważ na jednym spotkaniu temat książki Radio to Ludzie nie może się zakończyć. Trzeba zadać to pytanie, jak będzie i jak już było. I o tym już za chwilę w Radiu Łódź.

0: 17 minut po godzinie 10. Pora powspominać i zaprosić. Wiem, że Państwo czekają, ponieważ pewne tematy są kontynuowane. Oczywiście Mariusz Janik to jest autor pewnej bardzo radiowej książki, Radio to Ludzie. Przed nami spotkanie, ale zanim zaproszenie na to spotkanie, najpierw pytanie, jak było podczas tego pierwszego spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Ja rozmawiałam z Mariuszem na ten temat właśnie. Przypomnę dzisiaj kilka wątków. To przede wszystkim podstawowe pytanie, już wspomniane, jak było.
1: Wspaniale. To chyba najlepsze określenie tego, jak było. Było wesoło, było kilka bardzo ciekawych pytań. Ludzie byli zainteresowani nie tylko książką, ale także anegdotami radiowymi, więc zadawali pytania bohaterom tej książki, ponieważ część osób, która pojawiła się w publikacji, pojawiła się też w bibliotece, więc myślę, że to był bardzo fajnie, miło spędzony czas.
0: I to było pierwsze takie spotkanie. To zazwyczaj my zadajemy pytania, Mariuszu, natomiast tutaj mieliśmy taką okazję, żeby słuchacze dopytali o pewne sprawy. Jak to było z tymi pytaniami? Czy pojawiały się jakieś takie wyjątkowe?
1: Było wiele pytań. Większość z nich kierowana była do bohaterów właśnie książki. Były pytanie o wpadki radiowe na przykład.
0: Najbardziej popularne, zawsze to nasi słuchacze uwielbiają.
1: Było pytanie, jak się dostać do Radia Łódź. Było pytanie o to, co jest takiego trudnego w pracy radiowca, więc publiczność, ludzie, którzy przyszli do biblioteki, chcieli zajrzeć za kulisy tego radia, no bo na co dzień nie mają takiej możliwości.
0: I to w takim nietypowym miejscu, bo w bibliotece właśnie, co podkreślamy. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś nie był, jeżeli ktoś już teraz żałuję, to my przekazujemy bardzo dobrą informację. 15 maja odbędzie się kolejne spotkanie właśnie z tego cyklu, ponieważ my chcemy, żeby wpadło do nas jak najwięcej osób, żeby porozmawiały z nami najróżniejsze osoby, które słuchają na co dzień Radia Łódź. Tym razem to będzie Mediateka Memo.
1: Tak, zapraszamy w 15 maja, więc w piątek o godzinie 18, Moniuszki 5. Będzie okazja nie tylko poznać kulisy radia, nie tylko zadać pytanie radiowcom, ale także będzie możliwość pozyskania książki, ponieważ ta książka nie jest dostępna w sprzedaży, więc będzie można ją otrzymać. A w jaki sposób? No, zapraszamy na spotkanie.
0: I będzie także w czerwcu.
1: Co do spotkania czerwcowego, to 11 czerwca o godzinie 18.30 w filii Miejskiej Strefy Kultury na Karolewie, MSK Karolew, ulica Bratysławska 6A. Tam również pojawią się radiowcy, również będzie można zadawać pytania, więc no do trzech razy sztuka. Jak ktoś nie był w bibliotece, nie będzie mógł być w mediatece, to może w MSK się pojawi.
0: Mariuszu, ponieważ my tak mówimy, Mariusz autor książki, Mariusz redakcja Nowych Mediów, ale ja dzisiaj postanowiłam tak na zakończenie przepięknie cię przedstawić, tak oficjalnie autorem książki. Radio to Ludzie jest Mariusz Janik, kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w Radiu Łódź, związany przede wszystkim z redakcją internetową, gdzie prowadzi i współtworzy cykl wywiadów Ludzie Radia, bo to od tego cyklu wszystko się zaczęło.
1: No nie wiem, co dodać w tym przypadku. Radio to Ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem w Mediatece. 15 maja będziemy na Państwa czekać.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
13: 29 minut zostało do godziny 11, a przed nami magazyn Świat Mediów bez tajemnic. Już za kilka minut Weronika Skibińska przedstawi nowego pracownika Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Kim jest Helena i dlaczego jest w centrum uwagi? O tym już za moment w Radiu Łódź.

0: 20 minut zostało do godziny 11.
1: Media bez tajemnic.
0: To czas na pewną niespodziankę. Dzisiaj zaczynamy nietypowo. Sztuczna inteligencja. Pora wrócić się do tego tematu i zaprosić tym razem do muzeum. A tam nowy pracownik, w sumie chyba można tak powiedzieć, to może niech opowie o sobie.
2: Cześć, mam na imię Helena i jestem wirtualną asystentką Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jak mogę Ci pomóc?
3: A tu Świat Mediów bez Tajemnic. Materiał przygotowała Weronika Skibińska. Helena to nowy wirtualny przewodnik AI w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To nowa inicjatywa i pierwsza taka w Polsce. Helena jest obecna w muzeum za pomocą dotykowych ekranów, ale też przez telefon.
4: Się bardzo cieszę i gratuluję tego projektu. Projekt i środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Mówi wiceprezydent miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: Sztuczna inteligencja oczywiście zawsze z rozsądkiem, żeby też pamiętać, że są pewne zagrożenia. Dzisiaj tu widzimy przykład doskonałego rozwiązania i z tego co wiem, jedyne pierwsze w Polsce takie urządzenie, wirtualny przewodnik mówiący w kilku językach. Ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy Łodzi, turyści będą mogli korzystać z tego urządzenia, ze sztucznej inteligencji.
3: Co zawiera projekt? Wyjaśni Marzena Wiśniak, zastępca dyrektora Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
5: Helena oczywiście najbardziej przyciąga naszą uwagę, ale nie jest jedynym efektem projektu, który zrealizowaliśmy. Wdrożyliśmy również bot telefoniczny, który pozwala na całodobową, całotygodniową obsługę zwiedzających, dzwoniących do muzeum. Efektem projektu są też audiodeskrypcje dla osób niewidzących, które umieściliśmy na wystawie Międzynarodowego Triennale Tkaniny. I sukcesywnie będziemy efekty szkoleń i doradztwa, które dzięki projektowi uzyskaliśmy, wdrażać też w kolejne działania muzealne.
3: Zadania Heleny są proste. Informowanie turystów o sprawach organizacyjnych dotyczących pracy muzeum, opowiadanie historii lub odpowiadanie na specjalne pytania odwiedzających muzeum.
5: Helena odpowiada na najczęściej zadawane pytania, czy najczęściej poszukiwane informacje przez zwiedzających. Godziny otwarcia, ceny biletów, dostosowanie wyboru wystawy do czasu, który mamy na zwiedzanie. Ale ma też wiedzę o samej historii muzeum, o eksponatach na wystawie, w bieżących wystawach, ale też udziela tych prozaicznych informacji, których wszyscy potrzebujemy, czyli gdzie znaleźć toaletę, czy można coś zjeść albo wypić coś.
3: Samo imię Helena nie jest przypadkowe, bo nawiązuje historycznie do miasta Łodzi.
2: Moje imię nawiązuje do postaci historycznej Heleny Anny Gajer. Była ona żoną Gustawa Adolfa Gajera, syna założyciela Białej Fabryki i po śmierci męża przez 42 lata samodzielnie zarządzała rodzinnym przedsiębiorstwem.
3: Przemek Mikus z firmy Liki opowie o tym, jak powstała Helena.
6: Ja się cieszę, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie, wspierając Muzeum Włókiennictwa we wdrożeniu różnej maści innowacji, przeszkoleniu ich i tak dalej, ale też na koniec dostarczeniu takiego urządzenia opartego o sztuczną inteligencję, które jest przewodnikiem, nawigatorem odwiedzającego w muzeum, opartym o sztuczną inteligencję, który informuje, oprowadza, informuje o ekspozycji lub o różnych detalach związanych z muzeum.
3: Ze względu na szerokie zastosowanie AI, tego typu agenci często halucynują, czyli mówią błędne wiadomości. Tym razem jest inaczej.
6: Helena tym się różni od takich chatbotów, które znamy na zewnątrz, że generalnie ten proces halucynacji ma maksymalnie ograniczony. To znaczy, że ona informuje o wybranej, specyficznej bazie wiedzy, czyli w tym wypadku o Muzeum Włókiennictwa, o ekspozycjach, o tym jak muzeum funkcjonuje, o wszystkich takich praktycznych informacjach, czyli staraliśmy się to przygotować w taki sposób, żeby ona jak najmniej halucynowała, żeby mówiła konkretnymi informacjami, które tutaj można znaleźć. Też dlatego nie będzie halucynowała, nie będzie zbierała informacji na bieżąco sama z internetu i próbowała znaleźć dla ciebie odpowiedź i to jakby to będzie pierwsze, co się może rzucić w oczy w tej jakby w porównaniu pomiędzy na przykład Heleną, a dowolnym chatbotem, nie wymieniając teraz ich nazwy.
7: Dzień dobry, mam na imię Helena. Jestem wirtualną asystentką Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jak mogę Ci pomóc?
8: A to z numeru 732 0967 96744, pod który można zadzwonić i też Helena odbierze ten telefon i może z Państwem rozmawiać.
3: Helena jest pierwszym w Polsce przewodnikiem AI po muzeum. To stara praktyka, ale w nowej wersji, którą mogą zaczerpnąć inne muzea, dodaje Marzena Wiśniak.
5: Historia związana z audioprzewodnikami, gdzie lektorzy rzeczywiście ludzcy nagrywali opowieści o wystawie i jest to już teraz powszechne rozwiązanie w muzeach, pokazuje, że tego typu technologie będą się upowszechniały.
9: Czy będą wprowadzane też inne właśnie takie chatboty do innych muzeów? No bo Helena jest do tej pory jako jedyna w Polsce, ale czy przewidujesz coś takiego?
6: Tak, słyszałem, natomiast no, nie mogę tutaj, wiesz, wybacz, powiedzieć o szczegółach, nie odpowiem w tej chwili, jak bardzo zaawansowane są prace, ale słyszałem, że budzi zainteresowanie i słyszałem, że jest szansa, że więcej Helen pojawi się w innych muzeach.
9: Czyli współpracujesz po prostu z innymi osobami już nad jakimiś projektami, tak?
6: Nie zdradzając szczegółów, pracujemy nad różnymi projektami technologicznymi, też między innymi z muzeami, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę innowacji takich technologicznych też w muzeach się pojawi.

7 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. O 11 najważniejsze wiadomości Radia Łódź. Powiemy w nich m.in. o kolejnym odcinkowym pomiarze prędkości na A1C w Łódzkiem. Znamy dokładną lokalizację. Będzie też o budowie nowych tras rowerowych w regionie. Więcej na ten temat już za moment w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
2: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
14: 9 podejrzanych i 80 skradzionych aut. Policja rozbiła grupę przestępczą. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na A1 w Łódzkiem. Znamy dokładną lokalizację. W wiadomościach powiemy też o budowie nowych tras rowerowych w regionie. Dziś chłodno i pochmurno, a do tego przelotne opady deszczu. Mafia samochodowa w Łódzkiem rozbita. Policja zatrzymała 9 podejrzanych o kradzieże aut i paserstwo. Zatrzymani mieli ukraść co najmniej ponad 80 aut w Łódzkiem, Mazowieckiem, Wielkopolsce i na Śląsku. Łączna wartość skradzionych pojazdów to niemal 9 milionów złotych, przekazał Radiu Łódź komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
15: Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych, wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych, tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano.
14: W trakcie przeszukań śledczy znaleźli ponad 50 tysięcy złotych w gotówce oraz narkotyki, a do tego bogaty arsenał służący do włamania i kradzieży aut. Prokuratura przedstawiła 5 podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a cała dziewiątka jest podejrzana o kradzieże z włamaniem i paserstwo. Wobec 5 osób sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na A1 w Łódzkiem. Trwa montaż urządzeń pomiędzy węzłami Kamiński, Piotrków, Trybunalski, Południe. Systemy kamer rejestrują czas wjazdu i wyjazdu, obliczając średnią prędkość. Wcześniej urządzenia zostały zamontowane na innym odcinku A1, pomiędzy Kamińskiem a Radomskiem, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
16: Planując nowe lokalizacje, współpracowaliśmy z Policją, również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości i powodowane przez nie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczne było uspokojenie ruchu.
14: Dzisiaj drogowcy montują urządzenia na nitce w kierunku Gdańska na wysokości Rokrzyc Drugich. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do godziny 17. Urządzenia w obu lokalizacjach na A1 zostaną uruchomione do 30 czerwca, a o tym, gdzie jeszcze w regionie można można spotkać odcinkowe pomiary prędkości, piszemy na naszej stronie.
17: Więcej na radiołódź.pl.
14: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów PiS rozpoznał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Dwóch sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Relacjonuje Jolanta Turkowska.
18: Co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta, wyjaśnił sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański.
19: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
18: Wnioskodawcy chcieli, aby uznać za niekonstytucyjne przepisy, na podstawie których Sejm wybrał 13 marca 6 nowych sędziów. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone. Skład odniósł się jedynie do kwestii ślubowania wobec prezydenta, czym, zdaniem sędziego Rafała Wojciechowskiego, wykroczył poza zakres wniosku. Zdanie odrębne zgłosił też sędzia Jarosław Wyrębak. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
14: W rozprawie jako publiczność brało udział 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Dariusz Szostek, Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Będkowska, Krystian Markiewicz oraz Marcin Dziurda. Podróże rowerem mają być łatwiejsze i bezpieczniejsze. Rząd prowadzi pracę nad ustawą o trasach rowerowych. Nowe przepisy narzucałyby samorządom łączenie tras niezależnie od tego, która gmina odpowiada za ich budowę. W ten sposób ma powstać spójna sieć dróg rowerowych tworzona tak jak trasy samochodowe, mówi łódzki radny Marcin Chęcz.
20: Powstaną drogi rowerowe o znaczeniu krajowym, drogi o znaczeniu regionalnym, czyli te, które będą zachęcać mieszkańców do tego, żeby dojechali do kolei najbliższej, do szkoły, no i te mniejsze drogi lokalne.
21: Każde województwo będzie miało obowiązek stworzenia strategii rowerowej, czyli te trasy mają być jednolicie naniesione na mapy województw i dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem. Ta infrastruktura się nie będzie urywała w polu, tylko będzie musiała być ze sobą powiązana.
14: Dodaje radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Maciej Rimer. I jeszcze przed rządowymi pracami nad ustawą swoją strategię rowerową przyjął Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W planach na najbliższe lata jest utworzenie ponad 1800 km tras rowerowych w regionie, z czego ponad 500 km to drogi krajowe. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12:00.
22: To ja zapraszam już teraz na prognozę pogody. Ile stopni i dlaczego tak mało? Około 7-8 w Łódzkiem, odczuwalna 5. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu możliwe. Temperatura maksymalna dzisiaj do 13 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale okresami porywisty. Mamy bardzo dobrą jakość powietrza, także tutaj akurat na plus.
23: W środku dnia z Radiem Łódź.
22: 5 minut po godzinie 11:00. Monika Borysow-Dudowicz ciepłe. Dzień dobry, tego dzisiaj będziemy się trzymać. Adam Miksa realizuje program. Pozdrawiamy razem. Za chwilę podpowiedzi w sprawie wydarzeń kulturalnych.

0: 9 minut po godzinie 11.
1: Czas na kulturę.
0: I chyba już słychać, że o wydarzeniach kulturalnych pora opowiedzieć, podpowiedzieć także Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu. Od jakiego wydarzenia zaczynamy?
2: Od propozycji dla seniorów, bo o godzinie 14 już dzisiaj w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w ramach Tytki Seniora. Bardzo ciekawe spotkanie. Jacek, dwa agent w spódnicy. I chodzi oczywiście o Halinę Szwarc-Kłob. Ja mówię oczywiście, mnie się to wydaje oczywiste, bo w Radiu Łódź dużo mówiliśmy o właśnie jej działalności, o tej arcyciekawej postaci, ale może nie wszyscy znają tego agenta w spódnicy, dlatego warto na 14 wybrać się do muzeum przy ulicy Gdańskiej, a właściwie na rogu Gdańskiej i Legionów się ono znajduje. Tam zresztą przebywała aresztowana przez gestapo Halina Szwarc dość długo, bo jeśli dobrze liczę, to 8 miesięcy w czasie II wojny światowej. Millennium Dogs Against Gravity to jest bardzo ciekawy festiwal. Dzisiaj kolejne propozycje filmów przepięknych. Te filmy są bardzo różne, ale wybrałam akurat do polecenia dwa tytuły. Pierwszy z nich to Pieśni Lasu, film oddający piękno i spokój pradawnych lasów Francji. Film zachwycający wizualnie, jak twierdzą krytycy. Vincent Munier to jest reżyser tego filmu, który razem ze swoim synem i ze swoim tatą odkrywa piękno lasów, spotyka się ze zwierzętami. Ten film pozwala wsłuchać się w przyrodę, robi ponoć fantastyczne wrażenie, a odbędzie się także spacer terapeutyczny przed seansem. O godzinie 16 wyruszy spacer, a seans o 18 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. I tam również dzisiaj inna, niezapomniana podróż w świat zapachów, ale także chemicznych sygnałów rządzących życiem roślin. Oto w Curychu zespół badawczy jest bliski odkrycia legendarnej substancji odpowiedzialnej za natychmiastowe kwitnienie roślin. Ponoć od lat badacze szukają tej substancji, no i właśnie o tych badaniach opowiada film Sekretne życie roślin. Będzie dzisiaj o godzinie 20:00 projekcja i spotkanie z twórcami tego szwajcarskiego dokumentu. No i dzisiaj również trzeci i już ostatni wykład Michała Witkowskiego, bardzo znanego pisarza w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filologicznym. Łódzkie wykłady z poetyki. To jest taki cykl, który gościł już bardzo dużo znaczących nazwisk, jak to się mówi, Michał Witkowski tym razem. I dzisiaj o godzinie 17:00 trzeci i ostatni wykład, a Michał Witkowski opowiada o tym, jakie są relacje między słowem mówionym, pisanym. Mówi o roli uważności, natchnienia w procesie twórczym, bo to wcale nie jest oczywiste, że pisarz to zawsze taki natchniony, czasem po prostu
0: pracowity. Czasami można się zdziwić, prawda?
2: Tak, oczywiście. No i właśnie dzisiaj przypomnę o godzinie 17:00, to jest ulica Pomorska 171 przez 173, bardzo blisko naszej zresztą siedziby. Supermoce! Rodzinne w dodatku będą przedmiotem uwagi organizatorów warsztatów w Pinotece, czyli w świetlicy Teatru Pinokio w Łodzi. Mamy dzisiaj bowiem Międzynarodowy Dzień Rodziny. Powołany przez ONZ już w latach 90. Całkiem oficjalne jest to święto i dzisiaj o godzinie 17:00 wszyscy, bo nie ma ograniczeń wiekowych, wszyscy mogą wziąć udział w spotkaniu warsztatowym, gdzie właśnie umacniane będą więzi rodzinne, ale oczywiście poprzez zabawę przede wszystkim.
0: Całymi rodzinami
2: i tak,
0: po prostu.
2: I

20 minut po godzinie 11. Sprawy rodzinne były przed chwilą omawiane. Ja zaproszę już teraz na rodzinne wyjście do teatru, może być. Czyli tak jak zapowiadałam, dzisiaj propozycja dla najmłodszych. Teatr Arlekin w Łodzi, Teatr Lalek Arlekin. Wielka zagadka, Misia Uszatka o godzinie 17 w niedzielę. O godzinie 12 w niedzielę będzie można się wybrać właśnie. Co jest dzisiaj z tymi godzinami? O, to jest pytanie, prawda? I tutaj pewnie, skoro świętujemy, to wystarczy napisać jak najszybszą prośbę o takie zaproszenie. studio@radiolodz.pl. Ja raz jeszcze przypomnę termin. Wielka zagadka, Misia Uszatka. 17 dzień maja, godzina 12.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
2: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspirację folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
4: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
5: i Piotr Bielacki.
6: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
10: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
11: Czarnoksiężnik z Krainy Oz? Klasyk, wszyscy znają. Ale wkrótce w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi odkryjecie go na nowo. Zapraszamy na teatralne road movie, pełne przygód, magii i refleksji. Reżyseria Lena Frankiewicz. Premiera 30 maja. Bilety w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
13: 28 minut po godzinie 11 i już prośba teatralna będzie spełniona. Wielka zagadka, misia uszatka, można powiedzieć, że rozwiązana na spektakl. Do teatru Lalek Arlekin wybierze się pani Emilia, a my za chwilę razem z Michałem Dąbrowskim powiemy, jaki dzisiaj temat dyskusji. Tuż po godzinie 12.

0: 28 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Program To jest temat. Tuż po 12 właśnie w studiu Michał Dąbrowski.
1: Kłaniam się, dzień dobry,
0: Michale,
1: serwus.
0: Witam raz jeszcze. Zawsze o tej porze przekazujemy taką informację, o czym chcielibyśmy porozmawiać, podyskutować.
1: A marzenia spełniamy prawie, że od ręki, bo porozmawiamy.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj ważna kwestia. Będzie można przemyśleć ten temat i już właściwie jeszcze przed godziną 12 napisać. Potem również zadzwonić, ale w sumie myślę sobie, że o czym tutaj myśleć? Odpowiedź dzisiaj jest chyba taka bardzo jednoznaczna i myślę, że emocji również nie zabraknie, ponieważ przed nami do oceny bardzo konkretne pewne sytuacje, o których słyszeliśmy w ostatnim czasie.
1: Tak, porozmawiamy o temacie, który poruszył całą Polskę i trudno się dziwić, bo chodzi o drastyczne sceny, do których doszło w miniony weekend w Łódzkiem, a konkretnie w Pajęcznie, w powiecie wieluńskim. Tam podczas międzynarodowych targów końskich
0: doszło, słynnych zresztą bardzo,
1: doszło do scen, które trudno uznać za inne niż, nawet nie wiem, czy gorszące to jest właściwe słowo. Pijany mężczyzna miał 3 promile w wydychanym powietrzu. Ciągnął konia za ogon, drażnił go. Zwierzę odpowiedziało natychmiastowo i, jak się mówi kolokwialnie, zgasiło światło delikwentowi poprzez kopniaka w głowę. Ten mężczyzna okazał się dorożkarzem z Krakowa. Magistrat krakowski poinformował o natychmiastowym zerwaniu umowy z tymże dorożkarzem, ale to nie jest jedyna kwestia, która jest na stole, jeżeli chodzi o tę rozmowę, bo pojawiło się zawiadomienie do prokuratury regionalnej w Łodzi. I ono nie dotyczy tylko tego agresora, ale dotyczy też organizatorów, powiatowego lekarza weterynarii, czy oni dopełnili obowiązków i zadbali o to, aby dobrostan zwierząt był zachowany i zapewniony na tym wydarzeniu. I to jest pytanie jak najbardziej otwarte i nasz jeden z rozmówców będzie mógł więcej zdecydowanie na ten temat powiedzieć. Porozmawiamy też o tym, czy wszystkie giełdy, targi zwierząt są objęte odpowiednimi rygorami, restrykcjami, czy potrzebujemy być może dodatkowych przepisów, a może potrzebujemy po prostu tylko egzekucji tych przepisów, które już dzisiaj są. I o tym wszystkim porozmawiamy z Katarzyną Rezler z SOS Animals oraz wiceministrem rolnictwa Adamem Nowakiem z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Wiem, że pojawi się też jeszcze jedna historia, tak?
1: Tak, ale to też myślę, bardzo że dyskusja smutna. Jest rozwojowa i będziemy rozmawiali na bieżąco. Porozmawiamy o zniszczonym gnieździe bielików w Łódzkiem. To jest gatunek chroniony, to jest nasze orzeł bielik, to jest nasze zwierzę herbowe, które jest jednym z naszych symboli naszej państwowości. Ktoś ściął drzewo, na którym było gniazdo właśnie tego gatunku. Nie żadne inne w okolicy. To nie była seryjna wycinka i nikt się nie pomylił najprawdopodobniej, tylko to mogło być, miało być, tak mówią Lasy Państwowe, celowe działanie, ale też oczywiście jest to otwarcie do dyskusji, żeby porozmawiać czy to o ustawie łańcuchowej, czy to o walce z pseudohodowlami, ogółem o dobrostanie zwierząt.
0: Zachęcamy Państwa do dyskusji. Tak jak powiedziałam wcześniej, można już teraz pisać w tej sprawie na adres studio@radiouć.pl, ale tuż po godzinie 12 będzie można zadzwonić. Proszę sobie zapisać numer telefonu, jeżeli ktoś jeszcze nie pamięta, nawet 2-606-787-878 albo 426-787-878. Michał Dąbrowski będzie czekać na Państwa tuż po godzinie 12.

0: 18 minut zostało do godziny 12. Zaproszenie do kina też dzisiaj będzie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I już szybko o wszystkim opowiadam. Dowolnie wybrany seans filmowy, zaproszenie ważne do 7 czerwca. I tutaj proszę o jedno słowo, które najbardziej z ciepłem się Państwu kojarzy. Jedno zdanie wyjaśniające dlaczego. Trzeba działać szybko. studio@radiolodz.pl.

0: To dla kogo dzisiaj będzie nagroda? Słowo, które najbardziej kojarzy się z ciepłem. Wiadomość od pana Sebastiana. Żona, kiedy o niej myślę, robi mi się cieplej właśnie. To wiadomo, z kim pan Sebastian wybierze się do kina. Gratuluję i pozdrawiam serdecznie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A za chwilę w Radiu Łódź także o zmianach klimatu porozmawiamy.

0: 11 minut zostało do godziny 12, a na rozmowę o klimacie zapraszam w imieniu Izy Berkowskiej.
1: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
2: Zmiany klimatu. Co już się dzieje i co nas czeka? O tym porozmawiamy z ekspertami, z naukowcami, samorządowcami, a także z kierowniczką zespołu doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Magdaleną Jankowską-Kostrzewą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie są zmiany klimatu? Co jest główną przyczyną tych zmian?
3: Zanim zaczniemy mówić w ogóle o tym, co to są zmiany klimatu, może należałoby powiedzieć, co to jest klimat, bo bardzo często mylimy pojęcie pogody i klimatu. Pogoda to jest stan aktualny dziś, tak? Dzisiaj w Łodzi mamy słoneczny dzień z niewielkim wiatrem, tak? Temperatura około 14 stopni. Natomiast klimat opisujemy również za pomocą tych samych wartości, ale już w znacznie dłuższym ujęciu czasowym, minimum 30 lat, a więc to są średnie temperatury, średnie opady deszczu. A zmiany klimatyczne to zmiany właśnie tych danych statystycznych, właśnie w tym długim ujęciu czasowym. I to, co teraz obserwujemy, to ocieplanie się klimatu. A przyczyną tego jest emisja gazów cieplarnianych. Wśród tych gazów cieplarnianych dwutlenek węgla oczywiście i metan.
2: No i skutki tych zmian właściwie chyba wszyscy obserwujemy.
3: Oczywiście, po pierwsze widzimy je rzeczywiście każdego dnia. Potwierdzają to również badania. Ostatni raport Klimat w Polsce w 2024 roku, to jest raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wskazuje, że w 2024 roku średnia temperatura była wyższa o 2,2 stopnia Celsjusza niż średnia temperatura z 30 lat, biorąc pod uwagę okres od 1991 do 2020 roku.
2: Więc czyli to się dzieje. Wzrost.
3: To jest bardzo duży wzrost. Jeżeli nie będziemy podejmować żadnych działań, które te zmiany klimatu, no myślę, że to jest bardzo trudne, żeby powstrzymało, ale jednak chociaż przystopowały, zminimalizowały, no to ten wzrost temperatury będzie jeszcze większy. A to, co już możemy zobaczyć, to na pewno długie fale upałów, występowanie coraz częściej nocy tropikalnych, które są zjawiskiem normalnym dla klimatu zwrotnikowego, ale nie dla umiarkowanego, no to są również zjawiska gwałtowne. Tak, czyli nawalne deszcze i lokalne podtopienia, ale też tutaj dramatyczne skutki również, z którymi mieliśmy do czynienia w 2024 roku, czyli powodzie. I tutaj, które zostały dotknięte województwa opolskie, śląskie i dolnośląskie. Jeżeli chodzi o ziemię łódzką, to tu na pewno bardzo dużym problemem i zagrożeniem jest na pewno susza.
2: Mamy jeszcze wpływ w ogóle na tę sytuację? Czy możemy jakoś przeciwdziałać tym zmianom?
3: Tak, to jest dobra wiadomość, że mamy na to wpływ. I wpływ na to ma każdy z nas. Zaczynając od takiego poziomu właśnie indywidualnego, poziomu mieszkańca, poprzez samorządy, które również takie działania mogą podejmować. To są bardzo proste rzeczy, jeżeli mówimy o nas, o mieszkańcach województwa łódzkiego, czy w ogóle mieszkańców Polski. Bo to jest racjonalne gospodarowanie wodą, to jest oszczędność energii, to są codzienne, proste decyzje, takie jak właśnie zastąpienie podróży samochodem do pracy, a wybranie transportu miejskiego.
2: O tych prostych także metodach mówiła Magdalena Jankowska-Kostrzewa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To porozmawiajmy jeszcze o praktyce.
4: Iwona Wagner, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Jest bardzo dużo dokumentów strategicznych, które pokazują kierunki działań. Tutaj, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, no to przede wszystkim w kwestii przeciwdziałania klimatu to zmianie klimatu mamy Europejski Zielony Ład i po stronie przystosowania się do zmian klimatu mamy wiele regulacji. Mamy Europejską Strategię Bioróżnorodności 2030, która wyznacza bardzo konkretne cele. Mamy rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych, które znowu daje bardzo konkretne wskazówki, do czego powinniśmy dążyć. No to są takie najważniejsze rzeczy. W tej chwili Komisja Europejska też przygotowuje strategię europejską adaptacji. Powstaje Krajowy Plan Adaptacji. Powstały już 10 lat temu miejskie plany adaptacji dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W tej chwili od 2 lat w tym procesie bardzo intensywnie są mniejsze miasta od 20 tysięcy mieszkańców, właśnie też w związku ze zmianą ustawodawstwa. I widzę, że jest bardzo duży ruch po stronie miast.
5: Jakub Paduch, kierownik oddziału do spraw polityki klimatycznej w Urzędzie Miasta Łodzi. Na pewno największym wyzwaniem, jakie spotyka samorządy, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie samorządu miasta Łodzi, tylko w ogóle wszystkich samorządów w Polsce, to jest kwestia finansowa, dlatego że transformacja, szeroko pojęta transformacja klimatyczna, w tym też adaptacja do zmian klimatu, ona jest strasznie droga. My w Łodzi szacujemy, że to jest sumaryczny koszt zarówno dla administracji publicznej, jak i dla sektora prywatnego na poziomie 6,5 miliarda euro. To jest kwota, która przy 8-miliardowym budżecie miasta na całe funkcjonowanie, to jest kwota, która jest nie do zabezpieczenia w ramach środków własnych, no bo musimy przecież zapewnić funkcjonowanie szkół, przedszkoli, więc kwestia pozyskania środków, najlepiej bezzwrotnych, czyli środków dotacyjnych, to jest największe wyzwanie dzisiaj, w momencie, w którym gro funduszy przestawia się na instrumenty zwrotne. To wymaga od nas jeszcze większego poszukiwania, jeszcze lepszego poszukiwania nowych źródeł finansowania tych działań, które też są trudne z perspektywy infrastrukturalnej, dlatego że chociażby infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie miasta. To są często instalacje, które mają po kilkadziesiąt lat i były projektowane w oparciu o średnioroczną chociażby sumę opadów, która była wtedy. Dzisiaj mamy do czynienia z bardziej gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które powodują zjawiska powodzi błyskawicznej. I ta infrastruktura zaprojektowana te kilkadziesiąt lat temu, ona dzisiaj jest niewydolna.
6: Katarzyna Hoffman, inspektor Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią Ochrony Środowiska. Doświadczenie na pewno mamy w kwestii zwalczania niskiej emisji. Od 2019 roku na terenie miasta Zduńska Wola realizujemy program dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania. Mamy już wymienione ponad 1000 takich źródeł. W tej chwili szykujemy się do wymiany źródeł ogrzewania na osiedlu Karsznice i tam będzie do likwidacji ponad 300 starych źródeł ogrzewania, więc tu już będzie efekt bardzo widoczny. Ponadto na pewno idziemy w stronę zazieleniania miasta i likwidowania wysp ciepła i myślę, że te działania już zaczynają przynosić efekty. Mamy utworzone nowe parki, nowe zieleńce, las mieszkańców, więc tu idziemy w stronę jak najbardziej zazielenienia miasta, tak jak powiedziałam, i redukcji tej niskiej emisji.
4: Taka najważniejsza rzecz w tym wszystkim, skoro już wiemy, co mamy robić, mamy jakieś zaangażowanie lokalnych społeczności, no to są środki. Tutaj są przede wszystkim uruchomione w tej chwili duże środki na finansowanie tego typu działań i jest dla mnie jakoś niezwykle ważne, żeby uczulić samorządy, że nikt za nich nie zrobi tej pracy w terenie.
1: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
0: Autopromocja.
7: Wielkie sportowe emocje z Radiem Łódź. Już w ten piątek transmisje z 2 meczów piłkarskich. Widzew Łódź zagra w Kielcach z Koroną w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. W Bełchatowie rezerwy UKS Łódź podejmą Unię Skierniewice. Jeśli Unia wygra, zapewni sobie awans do pierwszej ligi, a rezerwy spadną do trzeciej. Mecze UKS-u 2 z Unią w piątek od 17, a Korony z Widzewem od 20.30. Transmisje w kanale Radio Łódź Ekstra, DAB+, a także na profilach facebookowym YouTube Radio Łódź.
8: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
9: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
10: To jest 21 wiek.
11: A administracja nie pomoże.
12: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
8: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
13: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
14: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
15: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
8: Radio Łódź. Więcej niż radio.
16: Autopromocja. Reklama.
17: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
18: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
19: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
0: Po reklamie. Jest południe.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Wiktoria Makowska.
20: Miliardy na polskie elektryki. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska inwestuje w rozwój elektrycznych samochodów. Mieszkańcy łódzkiego Wiskitna protestują przeciwko budowie kolejnych hal magazynowych. W wiadomościach powiemy też o awansie Polski do finału Eurowizji. Dziś chłodno i pochmurno, a do tego przelotne opady deszczu. $4,5 miliarda na rozwój elektromobilności w Polsce to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w Warszawie umowę z Electromobility Poland w sprawie wejścia kapitałowego do tej inwestycji, a szczegóły zna Krystyna Prostak.
21: Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że otwiera się właśnie nowy rozdział w historii polskiej motoryzacji.
22: Wydaje się, że ten projekt to również podwalina dla bezpieczeństwa funkcjonowania naszych obywateli państwa polskiego.
21: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub będzie od początku budowany na wielką skalę.
23: Czyli mówimy o spawalni, lakierni, montażu baterii, ale również mówimy o technologii, budowie ośrodka R&D, czyli nie patrzymy tylko na pierwsze 2, 3, 5 lat, ale patrzymy strategicznie.
21: Krystyna Prostak, Polskie Radio.
20: Pierwsze produkowane w Polsce samochody elektryczne mają zjechać z taśmy za 3 lata w 2029 roku.
24: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
20: Mieszkańcy Wiskitna protestują przeciwko planom budowy hal magazynowych w rejonie ulicy Jędrzejowskiej i Ziemiańskiej. Ich zdaniem inwestycje mają powstać zbyt blisko terenów cennych przyrodniczo. To źródła Neru i jeziorko Wiskitno. Mieszkańcy obawiają się, że zabudowa terenów podmokłych doprowadzi do zaburzenia gospodarki wodnej, wysychania okolicznych terenów i zniszczenia siedlisk chronionych zwierząt. Dodatkowe kontrowersje wywołała opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wskazała nieścisłości w dokumentacji dotyczącej odległości planowanych hal od terenów chronionych. Czujemy się oszukani, mówi mieszkanka Wiskitna.
25: My jako mieszkańcy czujemy się oszukani przez prezydent miasta Łodzi Hannę Zdanowską i decydentów. Teraz próbują przeforsować 83 hektary powierzchni i zabudowy magazynowej bezpośrednio przy domach jednorodzinnych.
20: Mieszkańcy podkreślają też, że już teraz okolica zmaga się z intensywnym ruchem ciężarówek obsługujących istniejące magazyny. Miasto odpowiada, że plan nie jest jeszcze ostateczny, a wszystkie uwagi mieszkańców i kwestie środowiskowe mają zostać ponownie przeanalizowane przed podjęciem decyzji. Milion złotych kary za pseudomedycynę. Minister zdrowia zapowiada surowe kary finansowe za oferowanie niebezpiecznych metod leczenia. Przyjęcie projektu ustawy Lex Szarlatan było konieczne, powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ten sposób odniosła się do rządowej propozycji, która zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości do 1 000 000 złotych, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi.
2: Myślę, że wszystkim nam tutaj bardzo zależy przede wszystkim na wzmocnieniu zaufania do systemu ochrony zdrowia, do wiedzy naukowej. Mamy naprawdę mnóstwo informacji dotyczących i nowych terapii, i osiągnięć polskiej medycyny. To chcemy promować i chcemy przekonywać społeczeństwo do tego, co już jest potwierdzone i co jest skuteczne.
20: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, yoga czy masaż. Zaczął się okres tzw. zimnych ogrodników i zimnej Zośki. To dni, które zwykle kojarzą się z gwałtownym ochłodzeniem i przymrozkami, szczególnie niebezpiecznymi dla ogrodów i upraw. Tym razem jednak prognozy są optymistyczne. Synoptycy przewidują chłodniejsze noce, ale na razie nie zapowiadają silnych spadków temperatur, które mogłyby spowodować duże straty. Meteorolodzy przypominają, że największe ryzyko ochłodzenia przypada zwykle do 15 maja. Po tym terminie zagrożenie nocnymi przymrozkami powinno zmaleć. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Udział polskiej piosenkarki został ogłoszony jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się jutro, a finał w sobotę o 21:00. A ja na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13:00.
0: To przy okazji już wiemy, kiedy będzie gorąco, a dziś w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 12 do 13 stopni, wiatr przeważnie umiarkowany okresami porywisty. Teraz w Łodzi 9 stopni na termometrach, jutro trochę cieplej, czekamy. Pięć minut po godzinie 12:00, już za moment w Radiu Łódź program To jest temat. Dzisiaj porozmawiamy o prawach zwierząt oraz o tym, jak dbamy o zwierzęta, to przede wszystkim. Michał Dąbrowski już za chwilę w studiu, także zaproszeni goście. studio@radiołódź.pl. Czekamy na wiadomości od Państwa. Można też już bezpośrednio zadzwonić do studia. 42678788606 78787878. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas ode mnie. Do usłyszenia.

0: w której porozmawiamy o skandalu w Pajęcznie, który poruszył całą Polskę. Przypomnijmy, że w miniony weekend podczas międzynarodowych targów końskich pijany, agresywny mężczyzna szarpał konia za ogon, drażnił to zwierzę, a to nie jedyna scena z tego wydarzenia, która wzbudziła oburzenie i duże emocje w sieci i nie tylko. O dobrostanie zwierząt porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są Katarzyna Rezler, Stowarzyszenie SOS Animals.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Oraz Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Wiemy już, że w tej sprawie jest zawiadomienie do prokuratury złożone przez wiceprzewodniczącego łódzkiego sejmiku Piotra Borsa z Nowej Lewicy. To zawiadomienie dotyczy nie tylko zachowania tego mężczyzny, ale także tego, czy dopełnili obowiązków organizatorzy tego wydarzenia, a także powiatowy lekarz weterynarii, jak wiceminister rolnictwa Adam Nowak, który jest z nami na łączach, napisał w mediach społecznościowych. Powiatowy lekarz weterynarii w Wieluniu, pan Grzegorz Łuczak, przygotował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wojewódzki lekarz weterynarii w Łodzi też przygotuje specjalny raport z informacjami na temat tego wydarzenia. W targach od samego początku uczestniczyli urzędowi lekarze weterynarii i pracownicy powiatowego inspektoratu weterynarii w Wieluniu. Panie ministrze, czy mamy rozumieć, że proceduralnie wszystko na miejscu było w porządku, czy jednak są jakieś uchybienia oprócz tych oczywistych scen, które widzieliśmy i które bulwersują?
2: Tak, no na pewno te filmy bulwersują opinię publiczną mieszkańców całego kraju, a w sposób szczególny nas, mieszkańców województwa łódzkiego, czy tak jak mnie, mieszkańca powiatu pajęczańskiego. Natomiast mamy do czynienia z kilkoma obszarami. Po pierwsze, haniebnym, niegodnym, niezgodnym z przepisami zachowaniem co najmniej jednej osoby, co dziś już odpowiednie instytucje weryfikują, czyli tego dorożkarza z powiatu wielickiego z Małopolski, ale zapewne też innych osób, bo wczoraj w rozmowie telefonicznej też poleciłem panu doktorowi Łuczakowi, powiatowemu lekarzowi weterynarii, weryfikację wszystkich tych filmów, wątpliwości, które były przedstawione w szerzej opinii publicznej, nie tylko dotyczące tego incydentu związanego z agresywnym, pijanym mężczyzną, ale też tymi osobami, które na przykład na teren targów końskich przywiozły, przyprowadziły chociażby źrebie, które było w bardzo złym stanie zdrowia, czy inne konie, których stan zdrowia wskazuje na niezapewnienie odpowiedniego dobrostanu, odpowiednich warunków.
0: Na konferencji prasowej Katarzyna Rezler pokazywała między innymi zdjęcie kucyka starszego, który leżał na ziemi i on nie był w stanie się podnieść. To zwierzę miało problem z tym, żeby walczyć o życie czy o swoją godność, bo z reguły konie są zwierzętami dumnymi.
2: To prawda. Ja też prosiłem pana lekarza, zresztą przy udziale głównego lekarza weterynarii, o taką pełną informację i za pośrednictwem pana doktora Mroczka, wojewódzkiego lekarza weterynarii, taką informację od lekarza powiatowego otrzymaliśmy, ale też są pewne wątpliwości dotyczące przebiegu wydarzenia, liczby koni, tych osób, które na terenie placu się znajdowały, przede wszystkim sprzedaży alkoholu, zapewnienia odpowiedniej ochrony, odpowiedniej liczby pracowników ochrony, monitoringu. I właśnie teraz trwa spotkanie w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie z udziałem nie tylko specjalistów z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, ale również z udziałem policji, bo mówimy tu o konkretnych przypadkach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osoby, które te konie w złym stanie zdrowia wprowadziły na miejsce, ale też chcemy porozmawiać o tym, co można zrobić, aby tego typu wydarzenia, bo tu akurat mówimy o jednym przypadku targów końskich w Pajęcznie, imprezy organizowanej od kilkunastu lat na podstawie decyzji z 2019 roku, ale też przy okazji innych tego typu wydarzeń, aby był zapewniony dobrostan zwierząt, aby były przede wszystkim, aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, którzy przebywają na miejscu. I myślę, że ta sprawa jest rozwojowa.
0: Katarzyna Rezler, SOS Animals. Czy państwo, czy ludzie zdali ten egzamin z człowieczeństwa podczas tego wydarzenia, podczas tego też, co się wydarzyło potem?
1: To znaczy, myślę, że tam człowieczeństwa mimo wszystko było bardzo mało, było bardzo dużo alkoholu, ale też mojej ocenie dużo zaniedbań, dlatego że chociażby na targowisko mamy informację, że wjechał na przykład samochód, który nie był zarejestrowany do transportu zwierząt. Jest to sprawdzone w Inspekcji Weterynaryjnej w Łukowie. To jest samochód, do którego był przywiązany ten umierający kucyk, czyli teraz pytanie, na jakiej podstawie w ogóle były transportowane te zwierzęta. Kucyk, który został przekazany Fundacji Koniki Moniki, czy ten kucyk, który leżał, nie posiadał paszportu, nie posiadał chipa, czyli zostały dopuszczone do handlu handlu zwierzęta, które nigdy nie powinny być sprzedawane, bo nie posiadają paszportu właśnie, tak? Czyli tutaj były łamane nie tylko prawa zwierząt tak naprawdę, ale również takie administracje.

0: administracyjne typowo rzeczy, które w mojej ocenie przez osoby kontrolujące no, powinno być to sprawdzane. Mówimy o kontroli dobrostanu, tak? Więc jeżeli kontrolujemy schroniska, jeżeli kontrolujemy osoby prywatne, podmioty prywatne, to może na takich wydarzeniach też by dobrze było, żeby właśnie inspekcja weterynaryjna jednak sprawdzała, jakie zwierzęta, w jakim stanie są te zwierzęta, bo to nie chodzi o oskarżenie urzędników, ale jednak tam zabrakło mi serca, empatii, nabył alkohol i była dobra zabawa, jak widać. Przede wszystkim też plakat, który informował na przykład o tych targach, od razu było napisane zakaz fotografowania i zakaz filmowania bez akredytacji. No jeżeli ktoś ma coś do ukrycia, to coś takiego pisze. Ustalenie organizatora. Tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie w tej chwili ustalić, kto był organizatorem, bo mimo, że było to wydarzenie publiczne, nigdzie informacji o organizatorze nie było.
1: A potrzebujemy lepszych regulacji i obwarowań prawnych, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia, bo dzisiaj już też są wymogi prawne dotyczące tego, jak to powinno wyglądać. Czy być może potrzebujemy lepszej egzekucji już istniejących przepisów?
0: Myślę, że przepisy już są i są dobrymi przepisami wbrew pozorom, tylko brakuje ludzi do kontroli albo chęci do kontroli, tak? I to też jako urzędnik mogę powiedzieć, że jeżeli nie będziemy chcieli, no to nie zrobimy, tak? Więc no jak gdyby tutaj też wymaga to troszkę inwencji od służb. Wydaje mi się, że tam po prostu to nie tylko jedne targi końskie. My wcześniej byliśmy też przez Oskaryszewie, to też było bardzo głośne targi końskie, więc jak gdyby wydaje mi się, że takie miejsca mogą funkcjonować, ale dbajmy o ten dobrostan, tak? A nie róbmy czegoś po prostu na zasadzie dla gawiedzi, żeby wszyscy się dobrze bawili, a cierpią na tym zwierzęta.
1: Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, powiedziała Radiu Łódź, że takie sytuacje na targach końskich są częstym zjawiskiem i to jest taka polska tradycja, że jak na przykład właściciel konia sprzeda tego konia albo targują się o niego, to jest tak zwane przybijanie i musi być oczywiście alkohol. O komentarz też poprosiliśmy poprzednika Adama Nowaka w Ministerstwie Rolnictwa, chociaż jest chyba trochę inny zakres obowiązków, ale porannym gościem Radia Łódź był poseł Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister rolnictwa. Posłuchajmy.
2: Nie można się godzić na jakąkolwiek formę znęcania nad zwierzętami. Natomiast ta druga część, ja znam mnóstwo organizacji rzekomo prozwierzęcych, które wprowadzają tyle kłamstw do przestrzeni publicznej i pierwsze słyszę o takich praktykach. Może kiedyś rzeczywiście tak to wyglądało, dzisiaj opowiadanie o tym, że są jeszcze jakieś rytuały, jest bzdurą.
1: Wiceminister rolnictwa Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan by się podpisał pod tym, co powiedział Krzysztof Cieciura?
3: Myślę, że tutaj to, co powiedział pan poseł, tak historycznie, symbolicznie w pewnej takiej przestrzeni tej środowiska hodowców koni występuje, choć może nie w tej skali, o której mówiła cytowana przez pana działaczka, aktywistka. Ale ja na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo my tutaj z jednej strony mówimy o tym zachowaniu niegodnym osób, które być może są hodowcami koni lub też nie, ale też musimy powiedzieć o tym, że nadzór weterynaryjny, udział pracowników inspekcji był zapewniony, ale mieliśmy do czynienia z większą liczbą koni na placu niż pierwotnie planowana. Mogę też powiedzieć o tym, że według informacji, relacji od powiatowego lekarza weterynarii, każdy pojazd przy wjeździe na bramce był weryfikowany. Dziś weryfikujemy, sprawdzamy, to też będą odpowiednie służby i instytucje sprawdzały, jak to źrebie, które było w bardzo złym stanie zdrowia, znalazło się na miejscu, bo to jest też równie karygodne zachowanie, jak zachowanie tego pijanego pana z województwa małopolskiego. Ale chcę też z drugiej strony powiedzieć, że nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że wszystkie wydarzenia, które związane są z udziałem zwierząt, tu mamy do czynienia z targiem końskim, ale mówimy też o wystawach hodowlanych, czy to bydła mlecznego, czy drobiu, ptaków, czy innych zwierząt, będą zabronione, więc ja uważam, że potrzeba regulacji, które pójdą z duchem czasu, na przykład w zakresie obowiązkowego monitorowania takich wydarzeń, zakazu sprzedaży alkoholu, czy też korzystania tutaj z tych zwierząt, czy współpracy z tymi zwierzętami przez osoby pod wpływem alkoholu. I czekamy też na te ostateczne ustalenia i raport dotyczący sytuacji pajęcznie, ale jedno jest pewne. Przy takich wydarzeniach udział inspekcji weterynaryjnej w zakresie szerszy niż tylko jeden powiatowy inspektorat musi mieć miejsce. Być może współpraca różnych powiatów, również udział lekarzy weterynarii z innych województw, bo o tym, że to jest wydarzenie duże, mówiąc o targach końskich w Pajęcznie czy o targach w Skaryszewie, wszyscy wiemy, wiedzą i wiedzieli od dawna.
1: Ja zachęcam do kontaktu z nami, państwa, przede wszystkim i do udziału w naszej audycji. No, zachęcam do kontaktu przez adres mailowy studio@radiolodz.pl i oczywiście pod numerem telefonu 606 787878. Katarzyna Rezler, SOS Animals.
0: Panie ministrze, tu jest jeszcze jedna wielka prośba, bo tu mówimy o targach, ale czy byłaby na przykład możliwość, żeby wprowadzić kontrolę też na targowiskach, bo nie mówimy też o koniach. Mówimy o kurach, o kaczkach stłoczonych w małych klatkach. Mamy targowisko w Zgierzu, mamy targowisko w Skierniewicach, gdzie teoretycznie są pod nadzorem, ale proszę uwierzyć, że sygnałów, że tam na przykład jest sprzedaż psów, których nie powinno być, że jest właśnie sprzedaż gęsi, kaczek potłoczonych w bardzo małych klatkach, może warto byłoby też po prostu, mówiąc tutaj polubień, to nie chodzi o kłócenie się, czy to, żeby organizacja wpadała i zabierała zwierzęta, ale może warto, żeby, jeżeli targi są na przykład w niedzielę, to jednak z inspekcji ktoś był i też sprawdzał, bo z własnego doświadczenia proszę mi powiedzieć, że jadąc na targowisko w Zgierzu rano w niedzielę, to naprawdę można spotkać dantejskie sceny zwierząt potłoczonych po kilkadziesiąt, po kilkaset czasami w małych klatkach. Myślę, że to nie jest kwestia tylko targów, to jest kwestia ogólnego podejścia do dobrostanu zwierząt i myślę, że o to też powinniśmy zadbać.
1: Panie ministrze, odpowiedź?
3: Tak, zgadzam się. Jesteśmy na etapie przygotowywania odpowiednich regulacji w tym zakresie, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o dobrostan. Prawdziwemu, uczciwemu hodowcy, osobie, która kocha zwierzęta, powiem więcej, która nawet na chowie i hodowli tych zwierząt zarabia, nie jest w jego interesie, aby to zwierzę było w złym dobrostanie, aby nie miało odpowiedniej paszy, odpowiednich warunków. Natomiast sytuacje patologiczne się zdarzają i muszą być gorącym węglem, gorącym żelazem wypalane i co do tego nie ma cienia wątpliwości. Wie pani, doskonale wiedzą państwo, że my do tematu dobrostanu zwierząt, chociażby problemu bezpańskich zwierząt, psów i kotów, podchodzimy w odróżnieniu od poprzedników. Zresztą dziękuję też za udział w tym procesie przygotowania ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. I tu Aleksandrów Łódzki może być podany jako dobry przykład, taki książkowy, że te zadania są realizowane. Jeśli chodzi o dobrostan przy tych zwierzętach gospodarskich, bydle, trzodzie chlewnej, mamy szereg działań w ramach wspólnej polityki rolnej, które z jednej strony premiują, z drugiej strony wymagają ten dobrostan. Jeśli chodzi o targowiska, takie działania w przygotowywanej nowej ustawie zapewne musimy zawrzeć, choć proszę pamiętać, że występowanie chorób zakaźnych na terenie Polski i tych drobiu, i tych trzody chlewnej już wprowadza szereg obciążeń, które i rolnicy muszą spełnić, ale inspekcja weterynaryjna weryfikuje.
1: Panie ministrze, ale jeżeli chodzi o te giełdy zwierząt, to już jest dużo też obwarowań. To jest chociażby zakaz handlu psami i kotami na tego typu wydarzeniach. Jeżeli chodzi o zwierzęta egzotyczne i inne, to też one muszą mieć spełnione określone wymogi weterynaryjne. Musi być zachowany dobrostan. Może rzeczywiście potrzeba li tylko lepszej egzekucji tych przepisów, które już są.
4: Raz jeszcze dodam, że po analizie dokładnej, z punktu widzenia prawnego, tego, co wiązało się z wydaną decyzją na organizację tych targów końskich w Pajęcznie, to te przepisy zostały wszystkie dopełnione i ze strony Inspekcji Weterynaryjnej, co weryfikowaliśmy i z głównym i wojewódzkim lekarzem weterynarii, te działania powiatowego lekarza, ale jeśli popatrzymy na te rozwiązania, które w przepisach być może powinny być zawarte, jak obowiązkowy monitoring, który w pewnym obszarze był tam stosowany. Jak popatrzymy na wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu, czy być może pełne, a nie tylko na pewnej próbie badanie stanu zwierząt, wszystkich, które wjeżdżają na teren takiego wydarzenia, no to powinny one zostać uściślone. Według mojej wiedzy, powiatowy lekarz weterynarii, też w czasie trwającego spotkania jest o tym rozmowa, rozważa uchylenie tej decyzji i wprowadzenie, jeśli organizatorzy chcieliby to wydarzenie kontynuować w przyszłości, konkretnych wymogów, jasnych zasad, które muszą zostać spełnione, aby takie incydenty, które nas wszystkich bulwersują, bo wszyscy, w większości tak domniemam, kochamy zwierzęta i nie jesteśmy bardzo wyczuleni na ich krzywdę, nie powtórzą się, bo faktycznie chyba nie na tym zależało organizatorom targów końskich. Zresztą tutaj i organizatorzy, i samorząd Miasta Pajęcznie od kilkunastu lat to wydarzenie organizuje. No i chyba nie po to, aby w takim złym świetle i miasto, i samo wydarzenie było przedstawiane, tylko żeby to było święto osób, które kochają zwierzęta, które hodują konie, a nie święto patusów, za przeproszeniem, którzy nie potrafią pod wpływem alkoholu lub nadtrzeźwego zachować się i maltretują zwierzęta. To muszą służby, prokuratura, odpowiednie instytucje odpowiednio zweryfikować i ukarać. Choć koń, można powiedzieć trochę z przekąsem, już bardzo wymierzył sprawiedliwość temu oszołomowi.
1: A co państwo na to? Raz jeszcze zachęcam do kontaktu pod numerem telefonu 606-787878 oraz pod adresem mailowym studio@radiolodz.pl. Katarzyna Redler, krótko.
0: Tak, panie ministrze, to jest tylko mnie bardzo wielka prośba, bo oczywiście ja potwierdzam, że podejście się zmienia i to widzimy na pracach i komisji sejmowych i senackich. Natomiast czy mógłby pan nam obiecać, że właśnie chociaż raz w tą niedzielę na jakiekolwiek targowisko wejdzie inspekcja i po prostu skontroluje to, co się dzieje? Bo mówię, tu mówimy, że organizacje przyjeżdżają, ale naprawdę brakuje tych służb i naprawdę polecam czy Skierniewice, czy Zgierz, żeby po prostu podejść i zobaczyć, co się dzieje. Ja byłam świadkiem, gdzie po prostu psy są spod pazuchy wyciągane po kilkadziesiąt złotych, żeby kupić. Mówię, te kaczki, te krowy, czy jest taka możliwość, żeby właśnie zlecić te kontrole, chociaż kilka razy w ciągu roku. Czy mógłby nam pan to obiecać, czy taka reakcja jakakolwiek będzie?
4: To mogę obiecać, a bezzwłocznie po powrocie do ministerstwa, bo za chwilkę będę wchodził na posiedzenie komisji sejmowej, poproszę i głównego lekarza weterynarii, choć w poniedziałek i wtorek w tym zakresie zastępowałem ministra Czerniaka, który nadzoruje weterynarii, stąd mogłem podjąć działania. Dziś już pan minister wrócił z delegacji zagranicznej, więc porozmawiam o tym też z panem ministrem. Super. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, ostatnią. Ja w poprzednich edycjach tego wydarzenia w Pajęcznie uczestniczyłem. Tak jak powiedziałem, jestem mieszkańcem powiatu pajęczańskiego, uczestniczyłem w tych wydarzeniach i przez lata stopień zabezpieczenia, tej infrastruktury na tym wydarzeniu ulegał poprawie, choć incydenty się zdarzały. Trzeba to powiedzieć uczciwie. Może nie w takiej patologicznej skali jak w tym roku, ale się zdarzały. Natomiast to nie zmienia faktu, że trzeba iść z duchem czasu, a ten poziom i świadomości, i też potrzeb w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt, opieki nad zwierzętami i oczekiwania społeczne w tym zakresie wzrastają, więc również te decyzje muszą odpowiadać tym potrzebom. Niestety w tym roku z uwagi na inne obowiązki nie uczestniczyłem w tym wydarzeniu, a myślę, że szkoda, bo dużo łatwiej byłoby mi się do pełnego przebiegu wydarzenia odnosić, gdybym był bezpośrednim, naocznym świadkiem tych zjawisk. Chociaż jak patrzę na to, co tam się ze strony niektórych osób, co widzimy na filmikach, działo, może nawet lepiej, bo nie wiem, jak na miejscu bym zareagował, czy być może też nie przekroczyłbym obowiązującego prawa w stosunku do osób, które się tak zachowywały wobec zwierząt, bo trudno, aby osoba przyzwoita wobec takiego zachowania, obok takiego zachowania przeszła bez reakcji.
1: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękujemy za rozmowę i udział
4: dziękuję
1: w audycji.
4: Panie,
1: dobrego dnia,
4: panie,
1: do usłyszenia. A na naszej antenie witamy słuchaczkę, panią Grażynę. Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa. Przed paroma minutami odtworzyłam sobie po raz wtóry ten filmik. I to, co dla mnie było bulwersujące, to nie tylko poczynania tego pijanego człowieka, ale to, jak zachowywały się osoby tam obecne. Ręce w kieszeni, uśmieszki, ci, co nawet nagrywali też. No brak w ogóle reakcji, obojętność, brak empatii. No... Generalnie w ludziach w ogóle od wielu lat obserwuję niesamowitą agresję. I no tu alkohol jeszcze pomógł, tak?
1: A raczej zaszkodził.
5: Pomógł w takim zachowaniu, tak? W cudzysłowie. Ja uważam, że na takich targach, bo tu organizator chyba nie za bardzo zadziałał, ale jako takie kontrolujące strony, to może ludzie z fundacji czy stowarzyszeń jakichś, którzy naprawdę kochają zwierzęta, żeby oni byli tam jako te osoby kontrolujące, przyglądające się właśnie takim targom. Bo tu sam organizator, no nie wiem, no nie sprawdził się, tak?
1: Pięknie dziękuję za ten głos.
5: Również
1: kłaniamy
5: dziękuję.
1: Się pani Grażyno. Dobrego dnia i do usłyszenia. Katarzyna Ressler, SOS Animals.
0: To znaczy, tam myślę, że przydałby się alkomat na wjeździe i wyjeździe przede wszystkim, żeby policja też skontrolowała osoby, które prowadziły auta i wyjeżdżały z tego targowiska. To tak swoją drogą, jako dygresję. Natomiast fakt, że taka ocena społeczna takich miejsc powinna istnieć. I tak jak mówię, ten zakaz fotografowania, kręcenia też po coś był, tak? Żeby być może nie pokazywać takich. Bo mówię, dla mnie żaden organizator, który organizuje porządne zawody, porządną imprezę, nie pisze o zakazie fotografowania i filmowania. zaufania. Także no, wydaje mi się, że na pewno strona społeczna tam by się przydała. Przydałoby się większa ilość patroli policji, która by sprawdzała przede wszystkim bezpieczeństwo też osób, które uczestniczyły. Bo szanowni państwo, tutaj pani zauważyła, tam było dużo osób, których się śmiało, ale ten koń, który kopnął, który wymierzył sprawiedliwość, można powiedzieć, myślę, że lepiej niż nie jeden sędzia, to tak naprawdę był wśród tłumu, tak? Jeżeli coś by się stało, że on by się spłoszył, to mógł wpaść w tłum i spowodować naprawdę, tam mogło być dziecko,
1: mógł
0: tak?
1: Mógł kopnąć tutaj, kogoś innego, a słychać nawet na tym nagraniu odgłos tego
0: dokładnie
1: kopnięcia.
0: Filmik, na którym jest ten kucyk, o którym też mówiliśmy, on jest również popychany przez mężczyznę, który no powiedzmy, że nie do końca wiemy, czy był również trzeźwy, tak? Więc ten drugi kucyk, który właśnie był przeprowadzany i myślę, że to nie były tylko, to były dwie nagrane przez inne stowarzyszenie. Myślę, że za rok pewnie się wszyscy spotkamy w Pajęcznie jako organizacja i po prostu będziemy jako strona społeczna sprawdzać, co się działo. Nam się udało tylko złożyć zawiadomienia. Złożyliśmy w sumie dwa zawiadomienia. Już jedno poszło w sobotę, zaraz po publikacji tego filmiku. Dotyczyło właśnie tego pana, no dorożkarza, bo teraz już wiemy, ale też niedopełnienie obowiązków przez organizatora. Drugie jest dotyczące kucyka, ale jak również właśnie o tym transporcie, o którym mówiłam, czyli braku do przewozu transportu. Tak, no to było też zwierzę transportowane w niewłaściwych warunkach przez osobę, która najprawdopodobniej nie miała do tego uprawnień.
1: Co państwo na to? Zachęcam do kontaktu pod numerem telefonu 606-787878 i oczywiście na studio@radiolodz.pl. Jesteśmy po pierwszym czytaniu projektów w sprawie zakazu trzymania zwierząt na uwięzi. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt zajęła się czytaniem dwóch projektów nowelizacji ustawy. To projekty prezydencki i poselski, jak czytamy na stronie Kancelarii Sejmu. Jeden projekt jest przygotowany przez Kancelarię Prezydenta Karola Nawrockiego, a drugi projekt przez całą koalicję 15 października, Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050, Lewicę. Czyli mamy dwa projekty, które wydaje się, że w dużej mierze one są tożsame w zdecydowanej tak większości. To nawet Katarzyna Piekarska, posłanka, w rozmowie z Faktem mówi, że 95% zawartości się pokrywa, oprócz tych kojców. I jesteśmy bliżej niż byliśmy jeszcze w grudniu, kiedy prezydent zawetował tę ustawę przyjęcia tych przepisów regulujących trzymanie zwierząt na uwięzi, czy w obecnej sytuacji politycznej, z tego co pani słyszała i widziała na miejscu, nic się nie zmieniło.
0: To znaczy myślę, że jest wola z obu stron do rozmowy, bo wczoraj to na komisji było widać i to nie jest też tak, że obie strony się okopały. Mówię, jako strona społeczna obserwujemy, co się dzieje, więc tutaj ta wola do rozmowy jest. Na pewno obie strony się zgodziły, że zwierzęta na łańcuchach nie powinny być. I tutaj projekt prezydencki poszedł szerzej, bo mówi o wszystkich zwierzętach. Poselski mówił o psach i tutaj też była zgoda, żeby zmienić na wszystkie zwierzęta, więc tutaj już jakiś kompromis był wypracowany, żeby to nie były na przykład koty na łańcuchach, bo takowe też odbieraliśmy przy budach. Jest fantazja ludzka nie na granic w tym przypadku. Na cały czas jest problem kojców. Padła propozycja ze strony społecznej, żeby te kojce wyłączyć z uchwały, żeby to rozporządzenie ministra rolnictwa przewidywało wielkość kojców, czyli może to jest ten kompromis, który gdzieś mógłby paść, że nie będzie określony konkretna wielkość, ale jednakże minister, żeby określał, tak jak dla schronisk określał wielkość, tak dla osób też mógł określić, może tutaj gdzieś ten kompromis by zadziałał i obie strony by się zgodziły. Ja mam nadzieję, że zerwiemy te łańcuchy jak najszybciej i żeby nie okazało się tak, że kolejne lato i kolejne zimy będziemy się spierać tak naprawdę o jeden zapis, tak? Może warto na przykład pochylić się nad kropikiem i nad tą ustawą i po prostu zrobić coś dla dobra zwierząt. To, co też wczoraj powiedziałam, że łańcuchy zerwijmy, ale połączmy siły łącznie, żeby tym zwierzętom było lepiej. I myślę, że ktoś, kto do tego doprowadzi, czy to będzie lewa strona, prawa, czy centrum, a może w końcu razem.
1: Wszyscy.
0: Dokładnie. To myślę, że warto w takiej sytuacji podać sobie rękę i poza partyjnymi podziałami po prostu powiedzieć, zrywamy łańcuchy i dbamy o dobrostan zwierząt i zrobiliśmy coś wspólnie, i zrobiliśmy coś fajnego i te zwierzęta za rok, za dwa lata nie będą cierpieć.
1: A z nami na łączach nasz słuchacz, pan Leszek. Halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć taką rzecz. Jest taka przysłowie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Nawet najlepsza ustawa nie zmieni nic, jeżeli nie zmieni się mentalność ludzi. I ja odnoszę takie wrażenie, że jak temat robi się taki głośny i jest politycznie nośny, to wtedy politycy, czy to z prawej, czy z lewej strony, bo można sobie nabić punktu, to wtedy zajmujemy się tym tematem. Jak temat znika z czołówki stron gazet, czy z mediów, nie ma jakiegoś wydarzenia, to po prostu tego nie ma. Nie ma. I tak naprawdę największą robotę, największą pracę dla zwierząt to robią właśnie organizacje społeczne, społecznicy, pasjonaci, którzy działają na ich rzecz. I tu trzeba powiedzieć, że tak, to super. Natomiast ja uważam, że podstawą do tego, żeby zerwać, umówmy się umownie te łańcuchy, to jest przede wszystkim edukacja. edukacja, która spowoduje, że w mentalności ludzi zaczną zauważać, że zwierzę to nie zabawka, tylko że to jest czujące zwierzę, że czuje podobnie jak człowiek, prawda? Że nie można traktować jako zabawka. Inna jest sytuacja, powiedzmy, zwierząt na wsi, gdzie spotykamy się niestety z takimi zachowaniami, gdzie ci, którzy posiadają zwierzęta, psy, to na łańcuch, na budy, jest to traktowane jako normalne, że pies tak powinien być. Ale inne zachowania są również w skupiskach miejskich, gdzie ludzie, dorośli, traktują zwierzę jako zabawkę, bo dziecku gdzieś się spodoba, dobrze kupujemy szczeniaczka, kotka, królika czy inne zwierzątko, a później jak dorośnie, to je przywiązujemy w lesie do drzewa, czy gdzieś tam porzucamy i tak dalej. Bo ja sam przygarnąłem takiego psa, który był skatowany, przywiązany na śmierć do drzewa gdzieś tam w porzuconym lasku. I tak to wygląda. Ja uważam, że najlepsza ustawa nic nie zmieni, jeżeli nie zmieni się mentalność ludzi. To jest edukacja, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. I jako przykład tego, może to jest taki nieadekwatny przykład tej edukacji, ale proszę zwrócić sobie uwagę, jeśli chodzi o segregowanie śmieci. Tu dotyczy to innej kwestii, ale 30 lat temu, czy jeszcze 20, segregacja śmieci, nie, to jakiś tam. W tej chwili naprawdę młode pokolenia wszyscy segregujemy, uważamy to jako rzecz naturalną i oczywistą. I w tym kierunku, uważam, należy iść, położyć nacisk na edukację. Ustawa oczywiście tak, natomiast co z tego, że będziemy mieli tą ustawę, w niej określone zapisy, kiedy tych zapisów i tak nikt nie wyegzekwuje w stosunku do osób, które stosują przemoc do zwierząt. I to tyle.
1: Pięknie dziękuję, panie Leszku, za ten głos. Dobrego dnia, do usłyszenia. Katarzyna Rezler, SOS Animals. A może faktycznie jest tak, że od czegoś trzeba zacząć? I że dzisiaj już postulat zakazu trzymania zwierząt na łańcuchach nie jest tak kontrowersyjny, jak jeszcze był 5 czy 10 lat temu. To nie jest też pierwsze podejście do takich przepisów. Chociażby w poprzedniej kadencji parlamentu była przecież piątka Kaczyńskiego dla zwierząt, która upadła w wyniku protestu wewnętrznego w tym środowisku, które wtedy rządziło krajem, czyli prawicowym. Dzisiaj, jak widać, prezydent Karol Nawrocki, który ma poglądy prawicowe, jest z tego środowiska, wychodzi z taką, a nie inną także inicjatywą ustawodawczą.
0: To znaczy, ja myślę, że dobro zwierząt to akurat nie ma do końca właśnie barw politycznych, natomiast edukacją się tutaj zgadzam z panem, który wcześniej rozmawiał. Ta edukacja działa, bo tak jak mogę powiedzieć w Aleksandrowo-Łódzkim, no jak ja gmina, jak jeżdżę od domu do domu i robimy właśnie szczepienia na wścieklizę czy chipowanie, to proszę mi uwierzyć, że być może u nas 2-3% zwierząt są jeszcze nie zaczipowane, cała reszta jest, a są
1: to ja też tylko dodam, że Katarzyna Rezler jest też pełnomocniczką burmistrza Aleksandrowa-Łódzkiego do spraw zwierząt i to jest to miasto, w którym nie ma ani jednego bezdomnego psa.
0: Nawet gmina, bo miasto to jest jedno, ale mamy też 21, znaczy mamy też sołectwa, tak, które tutaj funkcjonują. I to też pozdrowienia dla wszystkich z tych sołectw, dlatego że sołectwa nasze mają praktycznie w 100% zaczipowane zwierzęta. I proszę mi uwierzyć, że łańcuchów jest bardzo mało, ale to jest rozmowa, bo tak jak pan powiedział, przepisy zawsze będą martwe, jeżeli ktoś nie będzie ich stosował, albo ich nie zrozumie po prostu, tak? Natomiast ta ustawa da nam narzędzie do tego, że jeżeli zobaczymy psa na łańcuchu, kota czy królika, bo mówię, są różne pomysły, to będziemy w stanie móc zadziałać. To teraz tego nie mamy, tak? Bo teraz ustawa mówi, że 12 godzin zwierzę może być na łańcuchu z przerwą. To jest nieegzekwowalne, bo nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego sprawdzić. Przecież nie postawimy komuś na kamery w domu i nie sprawdzimy na podwórku, czy ten pies rzeczywiście jest 12 godzin. Przyjeżdża policja i mówi, no ale pan oświadcza, że on tego psa puszcza na wieczór i pies biega. I tutaj chodzi o to, żeby było narzędzie do pracy dla służb, narzędzie do pracy dla organizacji, dla gmin. I myślę, że my się i tak zmieniamy i to widać różnicę. A jeżeli będziemy właśnie tutaj, jest duża zasługa mediów, bo nagłaśnianie takich spraw, patologii, wprost powiedzmy, patologii właśnie pomaga w sądach, pomaga w prokuraturach i za to wielkie podziękowania, że media też jak gdyby się tym interesują coraz bardziej i nagłaśniają właśnie sprawy patologiczne.
1: 606-787-878 to numer do nas, a nasz adres mailowy to studio@radiowodz.pl. Rozmawialiśmy o targach koni, o giełdach zwierząt. To idealnie łączy się z tematem, który też był poruszany w Sejmie przez posłankę Ewę Szymanowską, kiedyś z Polski 2050, dzisiaj z Centrum. Pseudohodowle. To też jest problem od lat, bo jak powiedział w rozmowie z Radiem Łódź dyrektor łódzkiego schroniska Albert Kurkowski, pseudohodowle to jest mnożenie bezdomności. I takich psów z pseudohodowli w typie rasy tak zwanych trafia bardzo dużo do schronisk. Bardzo często te zwierzęta też trafiają przed wakacjami, bo nie ma co zrobić z psem, więc oczywiście się go wywozi albo gdzieś przywiązuje i tym sposobem pies później trafia do schroniska. Czy są też perspektywy na to, żeby ten obszar uszczelnić, bo Ewa Szymanowska pokazała, że można za, jeżeli dobrze pamiętam, 150 zł
0: stówę, bo sama mam psa z hodowli, w cudzysłowie wcześniej, rok wcześniej się założyłam z jednym ze związków, że się nie da zarejestrować psa nierasowego, jego rasowego. I sama jestem szczęśliwą właścicielką suczki o imieniu Grażyna z Księżycowej Łąki, z kupionym rodowodem za 100 zł, gdzie nikt nie widział psa, a jest to jest psiak, który był znaleziony na Brużyczce, kiedy było wyrzucone 10 szczeniot i szczerze nie wierzyłam, że można zarejestrować owczarka belgijskiego za 100 zł, który nawet koło owczarka belgijskiego nie stał, ale mam rodowód z moim chipem, mam rodowód, znaczy no, szanowni państwo, to jest pseudohodowla, ale też pseudozwiązek, tak? Jeżeli my rozmawialiśmy jako gmina też ze związkiem, bo pan ogłaszał, że sprzedaje rodowodowe zwierzęta bez chipa. Kiedy zadzwoniłam tego związku, on mówił, ale przecież nie trzeba chipować. No to w jaki sposób udowodnimy, że to jest to zwierzę? No, są plany, żeby pozmieniać też tutaj Unia Europejska bardziej
1: żeby
0: się pochyliła.
1: Żeby był rejestr takich stowarzyszeń, które będą mogły wydawać
0: żeby takie zwierzęta rodowody. Były w końcu rasowe sprzedawane, bo szanowni państwo, teraz na komunie, bo tak mamy sezon komunijny, kupujemy pieski i kotki z OLX-a, bo są tańsze, po 500, 1000 zł, no bo normalny pies z hodowli załóżmy kosztuje 5 tysięcy, a one eliksie też w cudzysłowie z hodowli jest za 1000. I to te zwierzęta najczęściej trochę potem są na ulicach i albo właściciel nie jest w stanie wyleczyć tych zwierząt z tego, co kupuje. Jeżeli będziemy oszczędzać, ale to my napędzamy ten rynek. Jeżeli będziemy oszczędzać na kupnie zwierząt z prawdziwych, dobrych hodowli, z prawdziwych, dobrych związków, no to potem właśnie te zwierzęta są w schronisku, tak jak na przykład w Psiakowie w tej chwili jest kilkanaście owczarków niemieckich, są psy w typie teriera, są, ostatnio był wyrzucony, był pomeranian razem z psiakami też rasowymi w lesie. To są tak zwane odpady produkcyjne, bo tak na to mówią hodowcy. Na żywe zwierzęta mówią, że to są odpady i się ich pozbywają. I to jest ta sama sytuacja, co wszędzie indziej. Jeżeli nie zaczniemy kontrolować i nie zaczniemy jako strona społeczna, ale ja nie mówię tutaj o organizacjach, ja mówię o wszystkich, którzy potem kupują te psy, w tym sensie strona społeczna, będziemy dalej napędzać rynek, no to będziemy mieć właśnie księżycowe hodowle z brzozowego lasku, czy z innych
1: z
0: różnych
1: innej
0: dziwnych...
1: planety dosłownie, bo to
0: za dosłownie 100 zł. Kupujemy rodowód i możemy rozmnażać legalnie rasowe zwierzęta, więc no, o czym my mówimy, tak?
1: A jaka jest szansa na uregulowanie tego jeszcze w tym roku? Pani często uczestniczy w tych pracach nadzwyczajnych.
0: Tak, no w tej chwili właśnie są łańcuchy i kropik, więc to jest jakby teraz podstawa, teraz jutro też jedziemy właśnie do Sejmu, procedowane w komisji. Jeżeli chodzi o hodowlę, no jest obietnica, że to zaraz będą następne, które właśnie pójdą ustawy za tym. Mam nadzieję, że to w końcu będzie uregulowane, bo to nie jest problem kupna psa z hodowli. Wiadomo, że my chcielibyśmy wszyscy, żeby były to psowieczaki ze schroniska, ale zawsze będą też ludzie, którzy będą chcieli rasowe psy i też trzeba to uszanować, ale rasowe, a nie właśnie takie, które będą... W typie rasy, ale sprzedawane jako rasowe.
1: 606-787-8778 to nasz telefon do studia. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to ostatnio jest głośno w Łodzi i regionie, ale przede wszystkim w województwie doszło do sceny, która też budzi dużo emocji i trudno się dziwić, bo ktoś ściął drzewo z gniazdem orła bielika na terenie nadleśnictwa pod Dębice w okolicach zbiornika Jeziorsko. O sprawie poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Do zdarzenia doszło na obszarze objętym ścisłą strefą ochronną, gdzie od lat gniazdowała para ptaków i służby mówią, że to nie była pomyłka, to nie był wypadek przy pracy, tam nie było dużej wycinki, ktoś ściął ewidentnie to jedno konkretne drzewo.
0: A czym zajmują się bieliki? No, między innymi wyłapują również ryby. Kilka lat temu była głośna sprawa kormoranów, również w że nie w tym samym dokładnie miejscu, ale również nad Jeziorskiem, gdzie te ptaki zostały otrute, więc tak naprawdę przypadek to na pewno nie był i też nikt tego sobie nie zrobił dla żartów, tylko zrobił to ktoś świadomie w jakimś konkretnym celu, po prostu w celu. Dla mnie jest to zbrodnia, taka naprawdę zbrodnia na naturze, bo po pierwsze zginęły te pisklęta, gdzie już mówiono, że między 4 a 5 piskląt umarło, tak? No to nazwijmy sprawę po imieniu, ktoś je zabił. Dodatkowo nie wiadomo, czy te ptaki będą chciały dalej tam gniazdować, no bo ich siedlisko zostało naturalne, zniszczone. Przecież bielików mamy mało w Polsce. To jest tak dla nas szczególnie ważny.
1: Herbowy.
0: Tak? No, herbowy. I ktoś, kto się na coś takiego pisze, no, tylko też jest zastanawiające, że ktoś idzie z piłą. To nie było ścięcie siekierą. To była piła, która pracowała w lesie. Jest monitoring. No mam nadzieję, że gdzieś ktoś kogoś nagrał, no ale nie jest to przypadek i też doskonale ktoś musiał wiedzieć, że to gniazdo tam jest. No przecież nie poszedł sobie ktoś na jagody i nagle znalazł gniazdo. Tak?
1: Te lokalizacje tutaj... też nie są powszechnie dostępne i upublicznione.
0: Dokładnie.
1: Nasz słuchacz, pan Sandman, napisał na naszą skrzynkę mailową, że gość dostanie jakąś śmieszną grzywnę, jeżeli go w ogóle złapią. A tymczasem pisklaki, gatunek absolutnie chroniony, zginęły i gatunek został mocno osłabiony. Tak to niestety będzie wyglądać, bo komuś się wydawało, że orzeł poluje na jego kury.
0: Kury albo właśnie ryby, tak? Bo też już słyszeliśmy, często jest... U nas była sytuacja zabicia dzięcioła w Aleksandrowie Zielonego również pod ochroną, bo było powiedziane, że on czereśnie zjada, co jest w ogóle totalną bzdurą, tak? Ale też ludzie w taki sposób reagowali, bo on komuś coś niszczył, tak? Więc ktoś sobie z wiatrówki do niego strzelił. Sprawę oczywiście umorzono, tak? Bo nie znaleziono sprawcy, ale... Właśnie to są dalej takie światopoglądy. Czy państwo, ile zje ten bielik nawet tych ryb? Ile zje, to my jesteśmy konsumentami, to my tak naprawdę niszczymy przyrodę. To zwierzę funkcjonowało wcześniej w przyrodzie i sobie świetnie radziło. Co do kur, no, czyli nie widziałam nigdy bielika, który by polował na kurę w gospodarstwie. To są raczej ptaki, które trzymają się z dala od ludzi. Ale takie mity funkcjonują dalej no po prostu na terenach, no nie tylko wiejskich, bo również miejskich. Tak, co nie możemy stygmatyzować wsi. Szkoda, że te zwierzęta zginęły. Kilka lat temu też bielik był znaleziony w tamtych okolicach martwy. Też sprawę prowadziła policja, więc no, może monitoring takich gniazd by się przydał. Może właśnie służby powinny mieć lepszy monitoring takich miejsc. Kamery leśne przecież można założyć na drzewa kamerę i monitorować, co się dzieje wokół gniazd.
1: To na koniec. Czy dzisiaj w Polsce, w Łódzkiem jesteśmy w lepszym miejscu, jeżeli chodzi o szanowanie praw zwierząt, pilnowanie dobrostanu tych naszych braci mniejszych, czy jesteśmy mniej więcej gdzieś tam, gdzie byliśmy 5-10 lat temu?
0: Ja myślę, że standardowy Kowalski już tak do nas oczywiście jest w tej chwili za zwierzakami i myślę, że to się bardzo zmieniło, jeżeli chodzi o osoby prywatne. Mam nadzieję, że zmieni się to wkrótce też w instytucjach, tak jak w Aleksandrowie, że w innych gminach. Mówię też uczciwie o swoich kolegach, że też czasami zwierzęta nie będą obowiązkiem, a przywilejem i traktowanie ich będzie traktowanie jako, no może nierównorzędne, że tak powiem, z ludźmi, ale że będą miały swoje prawa. No i przede wszystkim apel również tu już nie jeden raz do służb, organów ścigania i sądownictwa, żeby zaczęła zwierzęta postrzegać nie jako problem, że trzeba takie sprawy rozpatrzać, tylko jako to, że należą się też im prawa i nie traktujmy ich jako przedmioty, a szanowni państwo, pamiętajmy o jednej rzeczy, że posiadanie zwierząt nie jest obowiązkiem, tylko przywilejem i naprawdę nie musimy mieć zwierząt, nie musimy ich trzymać na łańcuchach. Jeżeli nie chcemy, alarm jest tańszy, nie musimy trzymać ich na łańcuchach przy domu.
1: Katarzyna Rezler, SOS Animals, bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie. Wcześniej był z nami także wiceminister rolnictwa Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Get a Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Get a Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
4: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź jest 13. Czas na serwis informacyjny. Wiktoria Makowska.
12: Piotrkowska w Łodzi pełna pytań o słupki. Sprawdzamy, kiedy system zacznie działać i dlaczego doszło do uszkodzenia. Więcej urządzeń ratujących życie na łódzkim Widzewie. Mieszkańcy walczą o kolejny defibrylator. W wiadomościach powiemy też o wyjątkowej interwencji w Brzezinach, która uratowała życie rybakowi. Dziś chłodno i pochmurno, a do tego przelotne opady deszczu. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi potrzebują kontroli, domagają się tego łódcy radni. Nadal trwa dyskusja po uszkodzeniu inteligentnego słupka przy skrzyżowaniu z ulicą 6 sierpnia. Padają pytania m.in. o to, czy system został zamontowany poprawnie. Na miejscu wczorajszego zdarzenia jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz, co teraz się tam dzieje.
13: Miejsce, w którym stał słupek, jest obecnie odgrodzone i zabezpieczone. Od rana pracuje tu także firma brukarska, która uzupełnia ubytek w nawierzchni. Przypomnijmy, że słupek przewrócił się po kolizji z samochodem dostawczym. To rodzi pytania o skuteczność systemu. Jak podkreśla radny Kosmanykiel, uwagę zwraca m.in. sposób montażu słupków.
0: Rozmawiając z inżynierami budownictwa, wyraźnie widać, że te słupki nie zostały poprawnie zamontowane. No na pewno nie mogą one spełniać roli antyterrorystycznej, jeśli padają od tak niewielkiego samochodu dostawczego.
13: Miasto zapowiedziało już jednak, że zgłosi się do producenta słupków, by zweryfikował, czy sposób, w jaki zostały zamontowane, jest odpowiedni. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Miasto nie poniesie kosztów naprawy zniszczonego słupka, bo system nie został jeszcze odebrany. Jak dodają urzędnicy, słupki miałyby zacząć działać jeszcze w tym roku. Zanim jednak zostaną uruchomione, miasto musi być pewne, że system działa w pełni poprawnie. A zdjęcia uszkodzonego słupka można zobaczyć na naszej stronie.
4: Więcej na radiołódź.pl.
12: Niższe ceny paliw w Polsce będą obowiązywać dłużej. Pakiet CPN na stacjach benzynowych zostanie przedłużony do końca maja. To reakcja polskiego rządu na konflikt na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że dzięki obniżce ceny benzyny i diesla w Polsce należą do najniższych w Europie. Zapewnił również, że dzięki odpowiednim zapasom paliwa nie zabraknie.
14: Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie. Mamy odpowiednie zapasy. Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja. To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków zostaną kolejne środki, które są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację.
12: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Ratunek w zasięgu ręki. Możliwe, że na Widzewie w Łodzi pojawi się więcej defibrylatorów. Rada Osiedla Widzew Wschód złożyła uchwałę do Urzędu Miasta, aby zamontować urządzenie w jednej ze szkół podstawowych na osiedlu. Na całym osiedlu znajduje się 5 urządzeń. Zdaniem łodzian więcej defibrylatorów przydałoby się w całym mieście.
15: To by na pewno poprawiło samopoczucie osób starszych, szczególnie seniorów, których przebywa.
16: Z perspektywy lekarza, bo właśnie jestem lekarzem, myślę, że powinno być ich znacznie więcej, bo naprawdę ratują ludzkie życie.
17: No wydaje mi się, że to byłoby bardzo potrzebne, bo po prostu nigdy nie wiadomo, co się może kiedy zdarzyć.
12: W chwili obecnej w Łodzi działa ponad 130 defibrylatorów. Mapę z lokalizacją urządzeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Uratował wędkarza przed utonięciem, bohaterska postawa młodego mieszkańca Brzezin. O krok od tragedii nad stawem przy ulicy Kościuszki. Wczoraj wieczorem starszy mężczyzna, który łowił ryby, nagle stracił równowagę i wpadł do głębokiej wody. Rybak nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg. Na szczęście w pobliżu spacerował młody mieszkaniec miasta, który bez chwili zawahania ruszył z pomocą i wyciągnął rybaka z wody. Jak mówi aspirant sztabowy Mariusz Chmiel z policji w Brzezinach, tym razem historia zakończyła się jedynie na strachu.
18: 57-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego podczas łowienia ryb poślizgnął się i wpadł do wody. Mężczyzna nie topił się, ale z wody pomógł mu wyjść inny mężczyzna, który oddalił się przed przybyciem patrolu policji. Z uwagi na przemoczone ubranie mężczyznę odwieziono do miejsca zamieszkania.
12: Policja podkreśla, że choć wędkarzowi nic się nie stało, sytuacja była bardzo groźna. Służby apelują o szczególną ostrożność nad zbiornikami wodnymi, zwłaszcza po zmroku. W tej godzinie w wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 14:00.
11: Gdzie ta wiosna, chciałoby się zapytać. Tylko 10 stopni pokazują aktualnie termometry, a w najcieplejszym momencie dnia do 13. Dziś czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, niewykluczone przelotne opady deszczu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Kolejne dni pogodowo podobne, choć jutro niestety jest szansa na burzę.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: Na zegarze już 5 minut po godzinie 13 ruszamy z programem W środku dnia. Audycję realizuje Adam Miksa, przed mikrofonem Patryk Lewy. Witam i zapraszam do godziny 16, a muzycznie na początek grupa Mysłowic.

9 minut po godzinie 13, tu Radio Łódź, audycja w środku dnia, w środę 13 maja. A dzisiaj w programie oprócz przydatnych informacji i jak zawsze najlepszej muzyki będę mieć dla Państwa wiele, wiele nagród. Na pewno zadowolę fanów sztuk teatralnych, kina, a także spragnionych aktywności związanych z pływaniem. Już teraz w dowolnej sprawie można nagrać głosówkę przez naszą stronę lub wysłać maila na adres studio@radiolot.pl, a za kilka minut na naszej antenie zajrzymy na stronę radiolot.pl i porozmawiamy o tym, co warto przeczytać i co obejrzeć.

0: Jak zawsze o tej porze przenosimy się na naszą stronę radioloc.pl. Przenosimy się jak zawsze z naszym gościem Filip Stachowicz, redakcja Nowych Mediów. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Nie wiem, czy jak zawsze ze mną, ale bardzo miło, że u ciebie jest.
0: Jak zawsze na ten temat, jak zawsze coś o naszej stronie. No ale fakt faktem, codziennie ciebie tutaj nie ma, chyba że mieszkasz w radiu. Mieszkasz?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, okej. Okay. Mam tak samo. Sprawdźmy zatem, co na naszej stronie, ale już przed wejściem z Filipem uzgodniłem, że zaczniemy od takiej jednak solidnej, potężnej informacji, czyli od pomiaru prędkości na A1.
1: Tak, solidna, potężna. Miejmy nadzieję, że na pewno będzie bezpieczniej. Ten pomiar prędkości jest obecnie montowany. On się znajdzie na odcinku pomiędzy węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski na A1. I w związku z tym chcemy tutaj zaapelować do kierowców o ostrożność. Nie tylko ze względu na to, że ten pomiar prędkości za niedługo zacznie działać, ale dlatego, że dzisiaj drogowcy go montują i mogą wystąpić utrudnienia na wysokości Rokrzyc drugich w kierunku Gdańska. Te utrudnienia mogą trwać nawet do godziny 17, więc warto o tym wiedzieć. Nie będę mówił, kiedy dokładnie zacznie działać to urządzenie. Już faktycznie zapraszam na stronę radio.pl, żeby to sprawdzić.
0: Zachęcamy. Ja już nawet podglądałem przed programem, od kiedy zacznie działać, ale nic nie powiem.
1: Dobrze, nie puszczaj pary, nie.
0: Na stronę radioloc.pl zapraszamy.
1: Tak jest. A teraz o słodko-gorzkiej historii. Chodzi tutaj o Brzezinę, ponieważ tam wczoraj w miejskim parku prawie utopił się mężczyzna. Był to wędkarz, który wpadł do wody i nie mógł się z niej wydostać. Na szczęście przypadkowy przechodzień, 24-latek, był na miejscu, no i wyciągnął mężczyznę z wody, wezwano pogotowie. No kto wie, były to już dosyć późne godziny popołudniowe, nawet wieczorne. Kto wie, gdyby tam tego młodego mężczyzny nie było. Na szczęście, z tego co wiemy, wszystko dobrze się skończyło, w tym sensie, że mężczyzna po prostu w tym stawie nie utonął.
0: Czyli Brzeziny mają swojego bohatera.
1: Tak, mają takie jest powiedzenie, nie każdy bohater nosi pelerynę, to chyba ten pan właśnie.
0: Oj, zdecydowanie, oby więcej takich osób, aż się tak serce raduje, gdy słyszysz, że coś ci się dzieje i jakaś przypadkowa osoba tak. może ci pomóc w jakiejkolwiek sytuacji.
1: Tak, że żyjemy w pewnym jednak społeczeństwie obywatelskim. I jeszcze tutaj a propos społeczeństwa obywatelskiego, bo trochę też sprawa właśnie obywatelska związana już stricte z Łodzią. Parę dni temu informowaliśmy o dosyć dużym konflikcie w przedszkolu numer 100 w Łodzi. Tam mimo wolnych miejsc nie przyjęto najmłodszych dzieci do tego przedszkola i w związku z tym dzisiaj rodzice w Radzie Miejskiej protestują i chcą, żeby przedszkole zdanie zmieniło. Zdjęcia z tego protestu są dostępne na radio.pl. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcamy.
0: A na stronie radioloc.pl i w naszej aplikacji mamy także jeszcze wiele innych pięknych zdjęć.
1: Ale absolutnie.
0: Tak, ale ja już tutaj zachęcam, żeby z nami pozostać, bo na pewno będę o takich pięknych zdjęciach konkretnej jednej rzeczy mówić. Być może Filipie wiesz już, o czym mówię. Domyślasz się?
1: Jestem zaintrygowany.
0: Jesteś
1: tak
0: zaintrygowany.
1: Powiem.
0: To zatem zachęcamy do pozostania z Radiem Łódź. Filip Stachowicz jest w naszym studiu. Dziękuję ci bardzo. A już teraz muzycznie Dawid Podsiadło i Sezon.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
4: To jest XXI wiek.
5: A administracja nie pomoże.
6: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
8: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
9: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drodze.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja. Świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
11: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
13: 29 minut po godzinie 13. Jesteśmy z Państwem do godziny 16.

A w naszym programie teraz o tym, że neony dawnych kin znów będą świeciły w Łodzi. Już 15 maja w pasażu Margaret Thatcher otwarta zostanie łódzka galeria neonów. Między ulicami Muniuszki a Tuwima pojawi się 14 świecących szyldów inspirowanych kultowymi łódzkimi kinami, m.in. Bałtykiem, Polesiem czy Włókniarzem. Oficjalne uruchomienie neonów zaplanowano na piątek na godzinę 21, a po inauguracji w Fabryce Aktywności Miejskiej przy Tuwima odbędzie się też pokaz filmu Ucieczka z kina Wolność. W programie też oprawa muzyczna z DJ-em, strefy fotograficzne czy warsztaty malarskie pod gołym niebem wraz z panem Kleksem. Warto dodać, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. A ja dodam od siebie, że jeśli chcą państwo te neony zobaczyć przedpremierowo, proszę zajrzeć na radioloc.pl, tam zdjęcia, a później warto napisać na studio@radioloc.pl, który z neonów się wam najbardziej podoba, a ja tylko dodam, że za najciekawszą wypowiedź nagrodzę podwójnym zaproszeniem do kina. Studio@radioloc.pl. Tu czekam na wiadomości.

16 minut pozostało do godziny 14, a za nami w audycji W Środku Dnia z Radiem Łódź utwór Tu i Teraz. Słowa tego utworu nam wszystkim powinny trochę dawać do myślenia, moim zdaniem. Spróbujmy skorzystać z tego, że każdy z nas ma swój czas właśnie tu i teraz. Spróbujmy się nie bać i cieszyć z każdej chwili, choć ja wiem, że czasami jest to trudne. Szczególnie, że ta pogoda i zachmurzenie za oknem raczej skłania nas ku melancholii niż ku radości. Dlatego teraz trochę energiczniej zagramy. Dirty Habit to przed nami w Radiu Łódź.

Warto słuchać Radia Łódź, bo czas nagrodzić naszego pierwszego zwycięzcę. Napisał do nas pan Sebastian, któremu neony całkiem się podobają, jednak ubolewa, że nie widzi neonu swojego kina, czyli kina Roma. Nasz słuchacz dorastał w okolicy i ma wyjątkowe wspomnienia związane z tym kinem i z filmami takimi jak Powrót Jedi czy Akademia pana Kleksa i innymi oglądanymi zamiast... Uwaga, tutaj pan Sebastian pisze, że wstyd się przyznać, zamiast wizyty w kościele. Panie Sebastianie, gdybym mógł, to sprezentowałbym panu zaproszenie do kina Roma, ale mam nadzieję, że dwuosobowe zaproszenie do kina Kinematograf również pana zadowoli. Serdecznie pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
6: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
7: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
8: Na śniadanie angielka albo żulik.
9: No i chodzimy na Pietrynę.
10: No, to jest galanta ulica.
5: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
17: Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście poleca swoje wyjątkowe spektakle. Cudowna terapia, Misery, Diva Show, Kura na plecach czy Piosenki o miłości. Poznaj naszą pełną ofertę na stronie www.teatrmaćkowiaka.pl. Serdecznie zapraszam, Kamil Maćkowiak.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 14. Na wiadomości zaprasza Wiktoria Makowska.
19: Kontrowersje wokół rekrutacji do przedszkola w Łodzi. Rodzice interweniują na sesji Rady Miejskiej. Bezpieczne wakacje to fakt. Polskie lotniska ucinają spekulacje. Paliwa lotniczego nie zabraknie. W wiadomościach powiemy też o pięknych drzewach w Łodzi. Dziś chłodno i pochmurno, a do tego przelotne opady deszczu. Protest rodziców podczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Chodzi o rekrutację do przedszkola miejskiego nr 100. Rodzice twierdzą, że w trakcie naboru nagle zlikwidowano oddział dla trzylatków, mimo że wcześniej placówka informowała o 29 wolnych miejscach. Sprawą zajmuje się kuratorium oświaty, ale rodzice chcą wyjaśnień. Na miejscu była nasza reporterka Joanna Karp.
13: Na sesji Rady Miejskiej dzisiaj skład trochę inny niż zazwyczaj, dlatego że oprócz radnych widzimy również rodziców z dziećmi, kilkudziesięciu, którzy przyszli protestować, dlatego że nie rozumieją zasad rekrutacji do przedszkola numer 100. Mimo bardzo dużego zainteresowania dzieciaki się nie dostały i jak słyszę, oddział miał zostać zlikwidowany.
2: Dowiedziałam się o tym w dniu ogłoszenia wyniku, kiedy moje dziecko zostało przyjęte do innego przedszkola drugiego wyboru. Zadzwoniłam do pani dyrektor, która mi przeprosiła mnie, powiedziała, że ona nie wie co ma robić, że zadzwoniono do niej.
13: 19 maja ma odbyć się spotkanie rodziców z Wydziałem Edukacji i jak słyszę, rodzice na pewno się nie poddadzą, dlatego że chodzi o bezpieczeństwo, komfort i przyszłość ich dzieci. Joanna Karp, Radio Łódź.
19: Do protestu przyłączyli się rodzice dzieci z przedszkola numer 5, którzy są w takiej samej sytuacji. Miasto tłumaczy, że zmniejszenie liczby oddziałów wynika z niżu demograficznego i analiz organizacyjnych i że rekrutacja przebiegła zgodnie z procedurami. Sprawę skomentowało też kuratorium oświaty. Więcej piszemy na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
19: Sąd odrzucił możliwość przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zwrócili się do sądu z wnioskiem o przyspieszenie rozpatrywania zażalenia obrońców polityka PiS na areszt, które zaplanowane jest dopiero 8 września. Prokurator Anna Adamiak mówi, że warszawski sąd stwierdził, że nie ma podstaw do modyfikacji terminu posiedzenia. Mówi właśnie rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak.
9: W uzasadnieniu wskazano, że sprawa jest obszerna, jeżeli chodzi o zawartość materiału dowodowego, że skład jest trzyosobowy, rozpoznający zażalenia, więc każdy z sędziów musi się zapoznać z tym materiałem dowodowym. Ten termin wrześniowy jest terminem, który wciąż obowiązuje.
19: Prokurator poinformowała, że śledczy przyjęli do wiadomości przedstawioną argumentację sądu i nie mają żadnej możliwości prawnej, aby wpłynąć na zmianę tego terminu. Polskie lotniska są spokojne, jeśli chodzi o dostawy paliwa lotniczego. Obawy są spowodowane trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie. W Polsce jest produkowane tego typu paliwo, a rafinerie, które je wytwarzają, mają zapewnione dostawy surowca. Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska Chopina w Warszawie powiedział, że mimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, pasażerowie planujący wakacje nie mają się czego obawiać.
20: Na ten moment nie ma żadnych sygnałów, jakoby należało się obawiać dostępności paliwa i nie ma również obaw, że jakieś loty są zagrożone. Jeśli chodzi o sezon wakacyjny, jesteśmy spokojni, że pasażerowie będą mogli podróżować.
19: Polskie linie lotnicze LOT także zapewniają, że w najbliższym czasie paliwa lotniczego nie zabraknie, a ceny biletów nie powinny drastycznie wzrosnąć. Łódź bardziej zielona. Około 80 nowych drzew zasadzono w okolicach Monopolis. Szpaler wiśni i piłkowanych pojawił się wzdłuż ulicy Wydawniczej przy ulicy Piłsudskiego. Nowa zieleń powstała w ramach współpracy miasta z Monopolis. Jak podkreśla prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wspólnie udaje nam się tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców.
21: Zainwestowaliśmy w drogi, w chodniki, ścieżki rowerowe. Państwo inwestujecie w zieleń, która ubogaca, ale przede wszystkim daje to, co najważniejsze do życia, czyli tlen.
22: Bardzo się cieszymy, że mamy swój wkład w rewitalizację naszego miasta, to myślę, że jak najbardziej naszym obowiązkiem inwestorów jest wspieranie tego typu inicjatyw. Jeżeli tylko można się przyłączyć, to jak najbardziej to robimy.
19: Dodaje prezes Wirako Krzysztof Witkowski. Wiśnie wkrótce zaczną kwitnąć. Mogliśmy już zobaczyć takie drzewa w pełnej krasie na ulicy Kopcińskiego, gdzie około 3 tygodni temu właśnie zakwitły. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
18: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna dziś do 13 stopni, choć aktualnie tylko 10. Wiatry przeważnie umiarkowane, okresami porywisty. Jutro równie nieprzyjemnie, choć nieco cieplej. Prognozowane są przelotne opady deszczu na zachodzie województwa łódzkiego, burze i możliwy grad. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, a temperatura do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, a w czasie burz możliwe porywy wiatru do około 60 km na godzinę.
23: W środku dnia z Radiem Łódź.
18: 5 minut po godzinie 14 do godziny 16 do pozostania z Radiem Łódź zachęcają Jolanta Kozłowska i Patryk Lewy. Na początek, jak zwykle, świetnie zagramy. Daria Zawiałow i Malinowy Chruśniak to już teraz na antenie Radia Łódź.

0: Depesz Mode to na naszej antenie, a w naszym studiu teraz Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czyli wydawca naszej popołudniówki programu Słuchasz i Wiesz. O czym dzisiaj powiemy?
1: Dzisiaj między innymi powiemy o tym, że mieszkańcy Wiskitna protestują przeciwko planom budowy hal magazynowych w rejonie ulic Jędrzejowskiej i Ziemiańskiej. Ich zdaniem te inwestycje mają powstać zbyt blisko terenów cennych przyrodniczo, między innymi źródeł Neru i użytku ekologicznego Jeziorko Wiskitno. Obawiają się, że zabudowa terenów podmokłych doprowadzi do zaburzenia gospodarki wodnej, wysychania okolicznych terenów i zniszczenia siedlisk chronionych zwierząt. Będziemy dzisiaj wyjaśniać, czy rzeczywiście ich obawy są słuszne. Będziemy także mówić o tym, że na osiedlu Dolnośląskie w Bełchatowie mieszkańcy, a przynajmniej część mieszkańców nie chce placu wodnego. Ten ma powstać w Parku Jeziorańskiego, czyli centralnym miejscu osiedla. Mieszkańcy boją się, że ich zielona oaza zostanie wybetonowana, a na dodatek w parku będzie głośno. I tutaj też będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście te ich obawy są uzasadnione, czy istnieje takie zagrożenie. Będziemy także na Widzewie mówić będziemy dzisiaj o tym, że niewykluczone, że pojawi się tam więcej defibrylatorów, ponieważ Rada Osiedla Widzew Wschód złożyła uchwałę do Urzędu Miasta, aby zamontować takie urządzenie w jednej ze szkół podstawowych na osiedlu. Na całym osiedlu znajduje się tylko 5 takich urządzeń i zdaniem łodzian więcej defibrylatorów w ogóle przydałoby się w całym mieście. Będziemy między innymi sprawdzać, czy mogłyby się takie urządzenia pojawić w MPK łódzkim. I na koniec zaproszę dzisiaj i oczywiście nasi reporterzy do wysłuchania takiej interwencji, która dotyczy mamy z 2 córkami. Jedna córka ma 1,5 roku, druga 6 lat. Od 2 lat kobieta stara się o lokal socjalny. Obecnie mieszka bez umowy w kompletnie zagrzebionym mieszkaniu. Problem wielokrotnie zgłaszała do zarządu lokali miejskich, ale nic się nie zmieniło. Dodam jeszcze, że starsza córka choruje na astmę, a kobieta słyszy ciągle, że musi zbierać punkty i czekać w kolejce. I tutaj ciekawostka, nawet 15 lat. To też będziemy sprawdzać.
0: O tym po godzinie 16. Ja jeszcze, Agato, ciebie dopytam, czy kiedyś na łódzkim Wiskitnie byłaś?
1: Nie. Nie byłam, powiem szczerze. A ty byłeś?
0: Ja byłem, bo swego czasu, zanim, tu ciekawostka, ukradli mi rower, to bardzo, bardzo dużo jeździłem rowerem po tamtych okolicach i jak widzę, że w miejscu pól mają powstać te hale produkcyjne, magazyny, to aż się bardzo przykro robi, wiesz.
1: A to wiesz co, może się wybiorę, bo ty jesteś łodzianinem, ja nie jestem łodzianką z urodzenia i jeszcze w wielu miejscach w Łodzi nie byłam, więc...
0: Ale łodzianką z wyboru.
1: Ale łodzianką z wyboru, więc Wiskitno jeszcze przede mną.
0: A magazyn Słuchasz i Wiesz przed nami o godzinie 16.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Wielkie sportowe emocje z Radiem Łódź. Już w ten piątek transmisje z dwóch meczów piłkarskich. Widzew Łódź zagra w Kielcach z Koroną w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. W Bełchatowie rezerwy UKS Łódź podejmą Unię Skierniewice. Jeśli Unia wygra, zapewni sobie awans do pierwszej ligi, a rezerwy spadną do trzeciej. Mecze UKS-u 2 z Unią w piątek od 17, a Korony z Widzewem od 20.30. Transmisje w kanale Radio Łódź Ekstra, DAB+, a także na profilach facebookowym YouTube Radio Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
6: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
7: 29 minut po godzinie 14, a w Radiu Łódź audycja W środku dnia. Patryk Lewy, Jolanta Kozłowska. Witamy się raz jeszcze.
8: Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa fakultetów.

Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę.

0: Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę.
1: Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć szczerze.

0: Padają w milczeniu, pod twardą retoryką buldożerów. Przywiązuję się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Radio Łódź nadaje rytm.
2: Yo, remember back on

W Radiu Łucie zaglądamy teraz do naszej aplikacji mobilnej, a tam ważna informacja dla kierowców. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości zacznie działać na A1. Trwa montaż urządzeń pomiędzy węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe. Systemy kamer rejestrują czas wjazdu i wyjazdu, obliczając średnią prędkość. Przypomnijmy, wcześniej urządzenia zostały zamontowane na innym odcinku A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem. Dzisiaj drogowcy montują urządzenia na nitce w kierunku Gdańska na wysokości Rokrzyc Drugich. Zablokowany jest prawy pas ruchu, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 17, zatem apelujemy o ostrożność. A swoją drogą, są Państwo za montowaniem odcinkowych pomiarów prędkości, czy przeciwni? studio@radioloc.pl. Zapraszam do kontaktu. Tym razem mam dla Was podwójne zaproszenie na nowe otwarcie Term Uniejów.

Whitelands z utworem Songbird Forever to przed momentem w Radiu Łódź w audycji w środku dnia. Na zegarze nieco ponad 14 minut do godziny 15, a przed nami teraz Mela Koteluk i utwór Idziesz.

Na studio@radiolot.pl napisała pani Angelika, dla której wszystko, co sprzyja bezpieczeństwu drogowemu, ma sens, a przy odcinkowych pomiarach prędkości atutem jest również to, że kierowcy nie zwalniają tylko w jednym punkcie, czyli zazwyczaj jak to ma miejsce tuż przy fotoradarze. Odcinkowe pomiary sprzyjają też płynności ruchu i jeśli przyczynią się do zmniejszenia wypadków, których przecież na naszych drogach wciąż tak wiele, to pani Angelika jest za. No właśnie, odcinkowe pomiary prędkości pomagają czy przeszkadzają? Studio@radiolot.pl lub głosówka przez naszą stronę. Czekam na wasze wypowiedzi.

0: an.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
4: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
3: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
2: Autopromocja. Reklama.
5: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
6: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
7: i Piotr Bielawski.
8: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
12: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
14: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
13: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
14: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
15: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
2: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 15. Na wiadomości zaprasza Wiktoria Makowska.
17: Polskie myśliwce w powietrzu. Dowództwo operacyjne poderwało maszyny po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę. Grzyb na ścianach i walka o każdy oddech. Łodzianka od 2 lat bezskutecznie prosi miasto o lokal socjalny. Bunt w Parku Jeziorańskiego. Bełchatowianie boją się hałasu i utraty zieleni. Dziś chłodno i pochmurno, a do tego przelotne opady deszczu. Po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę poderwano myśliwce w polskiej przestrzeni powietrznej. Przed południem ponad 200 dronów rosyjskich zaatakowało Ukrainę. Jedna grupa maszyn nadleciała z Białorusi w kierunku Czarnobyla, a druga z nadmorza Czarnego. Polskie działania mają charakter prewencyjny, informuje podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.
0: Śmigłowce oraz myśliwce są już w powietrzu po to, by zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach graniczących z Ukrainą. Tych dronów jest znaczna ilość. Obserwujemy je i jesteśmy już w powietrzu po to, żeby być gotowym do ewentualnej reakcji na jakiekolwiek zagrożenie.
17: Podpułkownik Jacek Goryszewski dodał, że dowództwo zakończy akcję, gdy wszystkie rosyjskie bezzałogowce zostaną zneutralizowane przez Ukrainę.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Od ponad 2 lat czeka na lokal socjalny, mieszka z dziećmi w zagrzybionym mieszkaniu. Pani Daria, matka 2 córek, od 2 lat stara się o lokal socjalny. Obecnie rodzina mieszka bez umowy w kompletnie zagrzybionym mieszkaniu, a kobieta wielokrotnie zgłaszała problem do zarządu lokali miejskich. Jednak jak twierdzi, sytuacja nie została rozwiązana. Starsza córka choruje na astmę, a jej stan pogarsza się w takich warunkach. Kobieta słyszy, że żeby dostać lokal socjalny, musi zbierać punkty i czekać w kolejce, a czas oczekiwania może wynosić nawet kilkanaście lat.
18: To jest jedyna ściana, gdzie nie ma grzybów. Składałam wniosek w 2024 roku, ponawiałam te wnioski, wysłałam zdjęcia do Urzędu Lokalu Miejskich, żeby poprosić o pomoc po prostu. Przedstawiłam, że Melania jest bardzo silnym alergikiem, to jest bardzo szkodliwe dla niej.
17: Czekamy na stanowisko Zarządu Lokali Miejskich w sprawie aktualnej sytuacji mieszkaniowej kobiety i jej dzieci. Pytamy również, czy ze względu na zagrzybione mieszkanie oraz astmę starszej córki, rodzina może liczyć na pilniejsze przyznanie lokalu socjalnego. Sporo plac wodny w Bełchatowie. Część mieszkańców na osiedlu Dolnośląskie nie chce placu wodnego, który ma powstać w Parku Jeziorańskiego, czyli centralnym miejscu osiedla. Mieszkańcy boją się, że ich zielona oaza zostanie wybetonowana, a na dodatek w parku będzie głośno.
19: Betonowa inwestycja po prostu spowoduje, że to miejsce straci urok.
20: Nie widzimy tutaj miejsca na betonowanie tego, a wręcz nasadzenie jeszcze więcej roślinności, dołożenia ławeczek i zostawienia tego w takim stanie, jak jest.
21: Naturalnie oczywiście będzie jak najmniej betonu, przecież również to dofinansowanie i również ta inwestycja jest składana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponad 50 drzew nowych ma tam się pojawić w tym parku.
17: Uspokaja prezydent Bełchatowa Patryk Marian. W ramach tej inwestycji powstanie plac wodny. Projekt obejmuje również szatnie, prysznice i przebieralnie, a także strefy wypoczynkowe z leżakami. Obiekt ma być gotowy na początku czerwca przyszłego roku. W całym kraju rośnie liczba pracujących emerytów. Ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w ostatnich 10 latach liczba aktywnych zawodowo seniorów wzrosła o blisko 53%. Wśród aktywnych zawodowo emerytów przeważają kobiety. Zdecydowaną większość aktywnych zawodowo seniorów stanowią osoby w wieku od 60 do 65 lat i więcej, mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
22: Średni wiek aktywnego zawodowo seniora wynosił 67 lat i 10 miesięcy. Najwięcej pracujących emerytów zatrudnionych jest w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Kobiety najczęściej wybierają ten sektor. W przypadku mężczyzn największy odsetek pracuje w przetwórstwie przemysłowym.
17: Najwięcej aktywnych zawodowo seniorów jest na Mazowszu, najmniej w województwie opolskim. Zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie łódzkim na początku tego roku wynosiła ponad 1100 osób. W tej godzinie w wiadomościach to wszystko, ale już o 15.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
16: Na radiostacji wreszcie pojawiło się trochę słońca, 10 stopni obecnie, choć temperatura odczuwalna to nieco ponad 6. Po południu i wieczorem czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, niewykluczone również przelotne opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą jeszcze do 13 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Jutro cieplej, nawet do 17 stopni. Jednak większe zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a na zachodzie województwa burze i niewykluczony grad.
23: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: 5 minut po godzinie 15, ostatnia godzina audycji w środku dnia przed nami. Jolanta Kozłowska nasz program realizuje, a przed mikrofonem Patryk Lewy. Witam i zapraszam.

Jak przyjemnie. YouTube, Ed Sheeran i Taras Topolia to muzycznie, a teraz pora nagrodzić panią Ninę, która szybko i konkretnie napisała, że na odcinkowe pomiary prędkości nie ma się co obrażać i że każdy kierowca na nich zyskuje. Jeżeli jest pani zmotoryzowana, to ja proszę panią o ostrożność.

17 minut po godzinie 15, audycja w środku dnia, a my teraz zbliżymy się do wakacji, jednak chyba nie tak, jak Państwo by sobie tego mogli życzyć, bo to będzie trudny czas dla pasażerów tramwajów. Miasto planuje kilka znaczących remontów. Na przełomie maja i czerwca zacząć ma się remont na skrzyżowaniu Alei Kościuszki z ulicą Struga. Przez to, według zapowiedzi łódzkiego radnego Marcina Chęcza, tramwaje nie pojadą tam przez, uwaga, 10 weekendów. Wakacje to także kolejne prace już przy Placu Wolności, czy wyburzanie wiaduktu tramwajowego wzdłuż ulicy Kopcińskiego. Nie będzie dostępny także Plac Wolności, który zmusi choćby tramwaje do jazdy północną, a tym samym troszkę wprowadzi je w korki, jak to Marcin Chęcz, nasz radny, zapowiedział. To jednak tylko część planowanych utrudnień, bo jak poinformował portal Rynek Infrastruktury, w czerwcu prace mogą ruszyć także na ulicy Piotrkowskiej, gdzie dojdzie do wymiany zwrotnica, tak, a przy Alei Mickiewicza również, tam również zwrotnica i torowisko na odcinku od Placu Rejmonta do Placu Niepodległości. Dodatkowo remontu doczekają się też tory na rondzie Lotników Lwowskich. Oj, sporo tych utrudnień. Kierowcom życzy się szerokości, a pasażerom cierpliwości?

0: Reklama.
1: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na kultowy monodram Kamila Maćkowiaka Diva Show. 13 lat w repertuarze, ponad 150 spektakli i kilkanaście ogólnopolskich nagród. Diva Show. Poznaj historię Tomka, który na jeden wieczór chciał się stać Tiną Turner. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
5: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
4: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
6: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy teraz sytuację na drogach w Łodzi i regionie. Seweryn Potentas.
8: Uwaga na utrudnienia na krajowej 71 między Zgierzem a Strykowem. W Skotnikach na wysokości skrzyżowania z ulicą Strażacką samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Przejazd może blokować się w obu kierunkach. W Łodzi problemy z przejazdem pojawiły się już na trasie WZ. Dojazd od centrum do estakady to już co najmniej 10 minut straty. Tyle samo zajmuje przejazd w kierunku Widzewa na odcinku od Targowej do skrzyżowania z Niczarnianą. Korkują się też okolice Parku Śledzia. Gęsto jest na Nowomiejskiej, Zachodniej czy Kilińskiego. Najgorzej jest jednak na Północnej, która blokuje się już od skrzyżowania z ulicą Sterlinga. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
7: Jest 15:30. A najważniejsze wiadomości w skrócie ma dla Państwa Wiktoria Makowska.
9: Mafia samochodowa w Łódzkiem rozbita. Policja zatrzymała 9 podejrzanych o kradzieże aut i paserstwo. Zatrzymani mieli ukraść co najmniej ponad 80 aut. Wartość skradzionych pojazdów to niemal 9 milionów złotych. W trakcie przeszukań śledczy znaleźli ponad 50 tysięcy złotych w gotówce oraz narkotyki, a do tego bogaty arsenał służący do włamań i kradzieży aut. Prokuratura przedstawiła 5 podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a cała dziewiątka jest podejrzana o kradzieże z włamaniem i paserstwo. Wobec 5 osób sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na A1 w Łódzkiem. Trwa montaż urządzeń pomiędzy węzłami Kamieński, Piotrków, Trybunalski, Południe. Systemy kamer rejestrują czas wjazdu i wyjazdu, obliczając średnią prędkość. Wcześniej urządzenia zostały zamontowane na innym odcinku A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem. Urządzenia w obu lokalizacjach na A1 zostaną uruchomione do 30 czerwca. O tym, gdzie jeszcze w regionie można spotkać odcinkowe pomiary prędkości, piszemy na naszej stronie. Milion złotych kary za pseudomedycynę. Minister zdrowia zapowiada surowe kary finansowe za oferowanie niebezpiecznych metod leczenia. Przyjęcie projektu ustawy Lex Szarlatan było konieczne, powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ten sposób odniosła się do rządowej propozycji, która zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości do miliona złotych, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż. Łódź bardziej zielona. Około 80 nowych drzew zasadzono w okolicach Monopolis. Szpaler wiśni piłkowanych pojawił się wzdłuż ulicy Wydawniczej przy ulicy Piłsudskiego. Nowa zieleń powstała w ramach współpracy miasta z Monopolis. Jak podkreśla prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wspólnie udaje się tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców. Wiśnie wkrótce zaczną kwitnąć. Mogliśmy już zobaczyć takie drzewa w pełnej krasie na ulicy Kopcińskiego, gdzie około 3 tygodni temu właśnie zakwitły. Teraz to wszystko. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
7: Nieco ponad pół godziny temu powiedziałem, że jest nawet słonecznie. Chyba nie powinienem tak mówić, bo na radiostacji od kilku minut niestety słońca nie widzę. Przynajmniej temperaturę maksymalną prognozowaną na dziś osiągnęliśmy, czyli 12 stopni. Tyle aktualnie pokazują termometry. Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, przelotne opady deszczu mogą się pojawić, dlatego warto wyposażyć się w parasole. Te parasole na pewno będą jutro przydatne, bo także opady deszczu prognozowane, niewykluczone również burze.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: Do godziny 16 pozostało niecałe 27 minut, a już teraz na antenie Radia Łódź utwór Sobie i Wam. Jola Kozłowska, Patryk Lewy, sobie i Wam życzymy na pewno, by pogoda się poprawiła i jesteśmy z Państwem do godziny 16.

Mam nadzieję, że jeśli czekają Państwo na przejazd już kolejną zmianę świateł, to chociaż trochę pozytywnej energii udało nam się wprowadzić za sprawą męskiego grania. Przed 15 powiedziałem o utrudnieniach, których dla pasażerów będzie niemalże cała plejada, dlatego teraz na naszej antenie czas dla Państwa. Jesteście już przyzwyczajeni do ciągłych zmian, czy może nie jest aż tak źle i z tego łódzkiego MPK warto korzystać? studio@radioloc.pl lub głosówka przez stronę. Mam zaproszenia do kina, zatem czekam na wiadomości.

Nieco ponad 16 minut pozostało do godziny 16. Tak coś czułem, że ja włożę ten kij w mrowisko, jeśli zapytam Państwa o łódzkie MPK, o ciągłe zmiany i tutaj pozytywny głos w sprawie zabrał pan Piotr, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Jego zdaniem to wspaniale, że miasto się modernizuje, a lato to przecież najlepszy moment na takie prace i trzeba przeczekać, żeby było lepiej i zacisnąć zęby. No inaczej być nie może, drodzy Państwo. Miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej, ale ja wciąż czekam na wiadomości studio@radioloc.pl lub głosówka przez naszą stronę.

Skoro obiecałem, to na koniec naszej audycji jeszcze nagrodzę. U pana Rafała wszystko zależy od pogody. Jeśli leje, to raczej wybiera auto, gdy cieplej, wówczas rower. Choć podzielił się z nami historią o tym, że niedawno poszedł do pracy pieszo. 8 kilometrów na skróty i spodziewał się, że będzie zmęczony, a w pracy energia go roznosiła. Kto wie, może to jest sposób właśnie na przemieszczanie się po Łodzi. Dziękuję za wiadomość i pozdrawiam, nagradzam również podwójnym zaproszeniem do Teatru Arlekin na sztukę Inna Księżniczka Burgunda.

0: Autopromocja.
1: Radio nocą.
2: W stulecie Polskiego Radia i 95-lecie Radia Łódź czas w Radiu nocą na rozmowę o radiu, jego znaczeniu, przemianach, o Radiu Łódź i jego ludziach. O tym, co znaczy dla nas radio, rozmawiać będziemy z badaczką radia dr Natalią Kowalską-Elkader oraz ludźmi Radia Łódź na czele z szefem, redaktorem naczelnym Jackiem Grudniem. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w najbliższym Radiu nocą w czwartek 14 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy odpowiedzi na pytanie, co dla Państwa znaczy radio, na m.wosniczka@radiolot.pl. Mariusz Wośniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
4: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
5: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
0: Po reklamie.
12: Za minutę wybije godzina 16, w naszym studiu ponownie Seweryn Potentas. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Który opowie Państwu o tym, których dróg w Łodzi i regionie unikać.
13: Zapełniło się już łódzkie zdrowie. O co najmniej 5 minut wydłuża się dojazd konstantynowską od Alei Unii do Krzemienieckiej. Poza tym zakorkowało się skrzyżowanie Biegunowej z Krakowską i ulice Siewna i Wieczność. Dużo gorzej jedzie się też Aleją Włókniarzy. Ruch do świateł przy Legionów może blokować się już na estakadzie. Gęsto zrobiło się też przy skrzyżowaniu z Lutomierską. Warto uważać już także na wylotówkach z miasta. Coraz większy ruch jest na Brzezińskiej, Zgierskiej i Pabianickiej. Na koniec przypominam o utrudnieniach na trasie między Zgierzem a Strykowem. Trasa blokuje się w miejscowości Skotniki. To po zderzeniu ciężarówki z samochodem osobowym. A kolejny raport z dróg już za pół godziny.
12: Tu Radio Łódź, jest 16. Na wiadomości zaprasza Wiktoria Makowska.
14: Piotrkowska w Łodzi pełna pytań o słupki. Sprawdzamy, kiedy system zacznie działać i dlaczego doszło do uszkodzenia. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na jeden w Łódzkiem. Znamy dokładną lokalizację. Powiemy też o zatrzymaniu po 17 latach przez policję. Dziś chłodno i pochmurno, a do tego przelotne opady deszczu. Przewrócony słupek na ulicy Piotrkowskiej. Łódzcy radni domagają się szczegółowych kontroli. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, jeden z inteligentnych słupków zamontowanych na ulicy Piotrkowskiej nie przetrwał kolizji z samochodem dostawczym. Do zdarzenia doszło wczoraj przy skrzyżowaniu z ulicą 6 sierpnia. Wyłamany słupek sugeruje, że nie został zamontowany poprawnie, dlatego warto skontrolować resztę, komentuje radny Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
1: Ten słupek był widać, że nie był nawet porządnie przymocowany do podstawy. Nie wiadomo, jaka była ta podstawa, jaki to był fundament. Tutaj trzeba zweryfikować, czy przypadkiem wszystkie słupki, które są stałe, tak, nie są zamontowane.
15: Czas, żebyśmy przejrzeli tak dokładnie wszystkie dokumenty, od zamówienia, po przetarg, po projekty. Chcę wierzyć, że to jest kwestia wykonania, a nie projektu. Szczęście nie w nieszczęściu, że to się stało teraz, a nie po pełnym uruchomieniu systemu w czasie jakiejś imprezy masowej.
14: Dodaje radny Damian Raczkowski z Nowoczesnej. Jak sugeruje część radnych, miasto nie powinno się spieszyć z uruchomieniem systemu. Magistrat się zgadza i zapewnia, że zgłosi się do producenta słupków z prośbą o zweryfikowanie, czy sposób ich montażu jest zgodny z jego specyfikacją i celem. Dokładna data oddania systemu do użytku nie jest znana. Ma to się jednak stać jeszcze w tym roku. A zdjęcia uszkodzonego słupka można zobaczyć na naszej stronie.
11: Więcej na radiołódź.pl.
14: Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na A1 w Łódzkiem. Trwa montaż urządzeń pomiędzy węzłami Kamieński, Piotrków, Trybunalski, Południe. Systemy kamer rejestrują czas wjazdu i wyjazdu, obliczając średnią prędkość. Wcześniej urządzenia zostały zamontowane na innym odcinku A1 pomiędzy Kamieńskim a Radomskiem, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
16: Planując nowe lokalizacje, współpracowaliśmy z Policją, również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości i powodowane przez nie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczne było uspokojenie ruchu.
14: Dzisiaj drogowcy montują urządzenia na nitce w kierunku Gdańska na wysokości Rokrzyc Drugich. Zablokowany jest prawy pas ruchu, utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze przez godzinę, a urządzenia w obu lokalizacjach na jedynce zostaną uruchomione do 30 czerwca. Niższe ceny paliw w Polsce będą obowiązywać dłużej. Pakiet CPN na stacjach benzynowych zostanie przedłużony do końca maja. To reakcja polskiego rządu na konflikt na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że dzięki obniżce ceny benzyny i diesla w Polsce należą do najniższych w Europie. Zapewnił również, że dzięki odpowiednim zapasom paliwa nie zabraknie. Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Spokojne są też polskie lotniska, jeśli chodzi o dostawy paliwa lotniczego. Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska Chopina w Warszawie powiedział, że mimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, pasażerowie planujący wakacje nie mają się czego obawiać. Polskie linie lotnicze LOT także zapewniają, że w najbliższym czasie paliwa nie zabraknie, a ceny biletów nie powinny drastycznie wzrosnąć. Padł w ręce policji po 17 latach w ukryciu. Łódzcy policjanci od 2009 roku szukali skazanego za pobicie mężczyzny. Poszukiwany przez wiele lat celowo zmieniał miejsca przebywania oraz swój wygląd, aby uniknąć odpowiedzialności. Po 17 latach śledztwa 39-latek wreszcie trafił w ręce policji. Mężczyzna przez długi czas ukrywał się za granicą, a policja zatrzymała go w województwie zachodniopomorskim. Mówi Radiu Łódź podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
17: Stróże prawa pojechali pod wytypowany przez siebie adres do miejscowości Barlinek, województwo zachodniopomorskie, gdzie drzwi otworzył im kompletnie zaskoczony, szukany przez nich mężczyzna. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że celowo po ogłoszonym wyroku wyjechał poza granicę kraju, aby uniknąć odpowiedzialności.
14: Mężczyzna wrócił do Polski z początkiem tego roku, bo myślał, że wyrok się przedawnił. Zatrzymany trafił do aresztu śledczego. Teraz spędzi 20 miesięcy za kratkami. Teraz to wszystko. Na skrót wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 16.30.
12: Będzie niestety chłodno i nieprzyjemnie. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Dodatkowo przelotne opady deszczu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty. Jutro cieplej, choć zachmurzenie utrzyma się na podobnym poziomie. Bez zmian przelotne opady deszczu, a na zachodzie województwa burze i możliwy grad. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz nawet do 60 km na godzinę. Na szczęście jutro nawet do 17 stopni. Pięć minut po godzinie 16:00 audycję w środku dnia kończymy i przechodzimy do programu Słuchasz i Wiesz, a w naszym studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
12: Więc pozostawiam Państwa w dobrych rękach, a za dzisiejsze popołudnie dziękuję. Patryk Lewy, do usłyszenia.
11: Słuchasz i Wiesz.
2: A do godziny 17 odwiedzimy kilka miejsc w województwie łódzkim. Rozpoczniemy od wizyty na łódzkim osiedlu Widze Wschód. Mieszkańcy chcieliby, aby pojawiło się tam więcej defibrylatorów AEDM. Apelują więc do Urzędu Miasta, aby zamontować te urządzenia w jednej ze szkół podstawowych na osiedlu. Bo na razie na całym Widzewie Wschodzie znajduje się tylko 5 tych urządzeń, a 2 czynne są całodobowo.
18: To by na pewno poprawiło samopoczucie osób starszych szczególnie.
19: Z perspektywy lekarza, bo właśnie jestem lekarzem, myślę, że powinno być ich znacznie więcej, bo naprawdę ratują ludzkie życie i są bardzo ważne, bo tutaj przede wszystkim liczy się czas.
20: Nie wiadomo, co się może kiedy zdarzyć i fajnie byłoby wiedzieć, że zawsze gdzieś jest ten defibrylator, tak?
2: Na tych defibrylatorów powinien być dostępny co 300 metrów. Zdaniem Łodzian więcej urządzeń przydałoby się także w całym mieście. Sprawdzimy także, czy MPK instaluje defibrylatory wzorem innych miast, na przykład Krakowa. A potem o protestach. Mieszkańcy Wiskitna walczą bowiem o tereny zielone. Na polach mają powstać hale produkcyjne i magazyny. Mieszkańcy Wiskitna protestują przeciwko tym budowom, a przede wszystkim budowom magazynów w rejonie ulicy Jędrzejewskiej i Ziemiańskiej. Ich zdaniem inwestycje mają powstać zbyt blisko terenów cennych przyrodniczo, na przykład źródeł Neru czy jeziorka Wiskitno.
21: Wszelkie biznesy powinno się robić po ludzku, a nie kosztem ludzi.
22: Planowanie przestrzenne zawsze się odbywa z udziałem czynnika społecznego, natomiast odbywa się w ramach i na podstawie obowiązujących przepisów.
23: Z tymi walorami przyrodniczymi, ale również z uwagi na to, że to jest teren bardzo podmokły i cenny przyrodniczo, powinien zostać zachowany jako teren zielony.
2: Tak uważają mieszkańcy Wiskitna i podkreślają, że już teraz okolica zmaga się z intensywnym ruchem ciężarówek obsługujących istniejące magazyny. Będziemy także w Bełchatowie, bo część mieszkańców tamtejszego osiedla Dolnośląskiego nie chce parku wodnego. Ma powstać w Parku Jeziorańskim, czyli w centralnym miejscu osiedla. No i mieszkańcy boją się, że ich zielona oaza zostanie wybetonowana. Na dodatek będzie tam bardzo głośno. No i jeszcze o problemach mieszkaniowych w Łodzi. Mama 2 córek w wieku 1,5 roku i 6 lat. Od 2 lat stara się o lokal socjalny. Obecnie mieszka z córkami bez umowy w kompletnie zagrzybionym mieszkaniu. Starsza córka na dodatek choruje na astmę. Kobieta wielokrotnie zgłaszała problem do zarządu lokali miejskich, jednak jak twierdzi, sytuacja nie jest rozwiązana i słyszy, że musi zbierać punkty i czekać w kolejce przez wiele lat.
24: Tutaj jest wszędzie grzyb, ponieważ przez 1,5 roku przeciekał dach. Tutaj nad nami jest strych.
25: Cały czyli strych dzieci to wdychają.
24: Tak jest, a Urząd Lokali Miejskich twierdzi, że ludzie mieszkają w gorszych warunkach.
26: Nie mamy roszczenia w stosunku do miasta o przyznanie lokalu. Miasto powie, kolejka jest, inni też mają swoje roszczenia.
2: A to jest problem i o nim w naszym programie przed godziną 17. Dodam, że dzisiejszy magazyn Słuchasz i Wiesz wydaje Agata Zielińska.
11: Słuchasz i Wiesz.

0: Bo Skaks muzycznie rozpoczął tę część programu Radio Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Możliwe, że na Widzewie w Łodzi pojawi się więcej defibrylatorów. Rada Osiedla Widzew Wschód złożyła bowiem uchwałę do Urzędu Miasta, aby zamontować urządzenia AED w jednej ze szkół podstawowych na osiedlu. Defibrylatory automatyczne są przeznaczone do użytku przez każdą osobę, nawet jeżeli nie ma ona przeszkolenia medycznego. Działanie takiego urządzenia opiera się na zasadzie defibrylacji, czyli dostarczaniu kontrolowanych impulsów elektrycznych do serca pacjenta w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Na całym osiedlu znajduje się 5 takich urządzeń, co zdaniem radnych osiedlowych jest niewystarczające. Jak podkreśla Tomasz z Rady i Zarządu Osiedla Widzew Wschód, nawet 3 nowe urządzenia AED znacznie zwiększyłyby bezpieczeństwo mieszkańców.
2: Gdy się spojrzy na to, że najlepiej takie urządzenie by było 5 minut od danego zdarzenia, to przy obecnych 5 urządzeniach na osiedlu około 30% osiedla ma dostęp do takiego defibrylatora, żeby po prostu zdążyć na czas. Tego też, jak poczuliśmy jakieś takie analizy przestrzenne, to tak naprawdę na ten moment już by nawet 3 nowe urządzenia zrobiły dużo dobrego, bo gdyby odpowiednio je umieścić, czyli to w szkole podstawowej numer 33, w szkole podstawowej numer 12 powiedzmy i w okolicach Górki Widzewskiej, to wtedy tylko te 3 urządzenia by nam zwiększyły to dostępność do około 80%, to byłby jakby duży, duży progres.
3: To by na pewno poprawiło samopoczucie osób starszych, szczególnie seniorów, których przebywa.
4: Z perspektywy lekarza, bo właśnie jestem lekarzem, myślę, że powinno być ich znacznie więcej, bo naprawdę ratują ludzkie życie i są bardzo ważne, bo tutaj przede wszystkim liczy się czas w przypadku zatrzymania krążenia, więc jeśli jest taka możliwość, to jak najbardziej jestem za tym, żeby było ich więcej.
5: No wydaje mi się, że to byłoby bardzo potrzebne, bo po prostu nigdy nie wiadomo, co się może kiedy zdarzyć i fajnie byłoby wiedzieć, że zawsze gdzieś, no jest ten defibrylator.
6: W Łodzi działa ponad 130 defibrylatorów, które można znaleźć m.in. na krańcówkach tramwajowych, w urzędach oraz bibliotekach. Dodatkowo na terenie miasta dostępnych jest 10 mobilnych urządzeń, będących w dyspozycji Straży Miejskiej, MPK oraz Miejskich Centrów Medycznych. Jak zapewnia Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, miasto jest otwarte na kolejne lokalizacje defibrylatorów.
7: Każde zgłoszenie dotyczące nowych lokalizacji czy też zakupu defibrylatorów jest przez miasto monitorowane i oceniane we współpracy z Wydziałem Zdrowia oraz jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
6: Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje nowych lokalizacji defibrylatorów bezpośrednio na adres e-mail zdrowie@uml.loc.pl. Innym sposobem jest składanie projektów do budżetu obywatelskiego, z którego łodzianie korzystali w przeszłości. Warto dodać, że mieszkańcy Krakowa dzięki właśnie budżetowi obywatelskiemu wyposażyli 17 tramwajów w takie urządzenia. W rozmowie z Radiem Łódź przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego w Radzie Miejskiej Łodzi Marcin Chęcz zaznacza, że do łódzkich radnych nie dotarły dotąd takie postulaty.
8: Faktycznie tego typu urządzenia są w Łodzi raczej montowane w takich głównych miejscach przesiadkowych, jak choćby na stajni. Głosy, czy powinny także trafić do każdego pojazdu. Ja nie jestem ekspertem w kwestii służby zdrowia. Jeśli rzeczywiście byłyby takie analizy, warto by o takich stanach pomyśleć. No, nie jest to także nic niespotykanego na naszym łódzkim gruncie, bowiem choćby w pociągach łódzkiej kolei aglomeracyjnej takie urządzenia występują.
0: A mapę z lokalizacją urządzeń AED można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Mapa ta umożliwia zlokalizowanie najbliższych punktów z defibrylatorami AED, którymi są miejsca użyteczności publicznej.
1: Słuchasz i wiesz.

0: To Tracy Chapman, kiedyś z pierwszej płyty, wydanej wiele, wiele, wiele lat temu. Posiadam taką płytę właśnie z zagranicy, sobie kiedyś przywiozłem. No i o niej jeden z najbardziej popularnych radiowych prezenterów mówił, że wygląda jak kobieta kaktus. To oczywiście absolutnie nie było obraźliwe.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my się teraz przeniesiemy do Wiskitna, bo mieszkańcy tamtej części Łodzi protestują przeciwko planom budowy hal magazynowych w rejonie ulicy Jędrzejowskiej i Ziemiańskiej. Ich zdaniem inwestycja, która ma powstać, będzie zbyt blisko terenów cennych przyrodniczo, m.in. źródeł Neru i użytku ekologicznego Jeziorko Wiskitno. Mieszkańcy obawiają się, że zabudowa terenów podmokłych doprowadzi do zaburzenia gospodarki wodnej, wysychania okolicznych terenów i zniszczenia siedlisk chronionych zwierząt. Dodatkowe kontrowersje wywołuje opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wskazała nieścisłości w dokumentacji.
2: Miasto ma plany zrobić tam po prostu teren przemysłowy, który powoduje, że powstaną tam hale, magazyny i będzie to teren bardzo uciążliwy dla lokalnych mieszkańców. Przyniesie bardzo rażące skutki dla okolicznej przyrody, tak, i środowiska, które zostanie po prostu zdewastowane.
3: My jako mieszkańcy czujemy się oszukani przez prezydent miasta Łodzi, Hannę Zdanowską i decydentów. Teraz próbują przeforsować 83 hektary powierzchni i zabudowy magazynowej.
4: Protesty mieszkańców Wiskitna trwają od lat. Tym razem chodzi o dokumentację dotyczącą odległości inwestycji od terenów chronionych. Według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska źle określono położenie użytku ekologicznego. Różnice mają sięgać kilkuset metrów.
2: Odniosę się do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
4: Mówi mieszkanka Wiskitna Dagmara Galus,
2: który w piśmie do władz z dnia 23 lutego tego roku czarno na białym wyliczył kardynalne błędy, jakie popełniono przy analizach. I między innymi stwierdzono tutaj, że inwestycje przemysłowe będą ulokowane około 700 metrów od użytku ekologicznego jeziorko Wiskitno, podczas gdy w rzeczywistości jest to, uwaga, 30 metrów. I to samo w przypadku źródeł Neru. Miasto wskazało 400 metrów, a jest to tak naprawdę 360 metrów. I powiem tak, to nie są tylko i wyłącznie cyfry na papierze. To jest wyrok śmierci dla terenów cennych ekologicznie, w tym źródeł Neru i unikalnych siedlisk, gatunków, które tam żyją, oraz gniazdujących tam chronionych gatunków ptaków.
4: Tak sprawę komentuje wiceprezydent miasta Łodzi, Adam Pustelnik.
5: Chciałem się odnieść do tego, że wykładany plan jest projektem, nie jest planem ostatecznym. Zbiera się uwagi i w oparciu o te uwagi się go koryguje i zmienia, więc pierwszy projekt jest pewną propozycją, która jest jak najbardziej zbieżna ze studium. Później w oparciu o uwagi mieszkanek, mieszkańców czy interesariuszy stron koryguje się to tak, żeby to było jak najmniej kontrowersyjne, jak najbardziej odpowiadało potrzebom społeczności i jak najbardziej daleko idące korekty w ramach przepisów, które nas obowiązują, będziemy wprowadzać.
6: Jeżeli spojrzymy sobie na zapisy studium, to widzimy, że właśnie ten fragment bardzo blisko przylega do użytku ekologicznego jeziorko Wiskitno, ale również wchodzi swoim jakby obszarem na dolinę rzeki. Ten teren co do zasady z tymi walorami przyrodniczymi, ale również z uwagi na to, że to jest teren bardzo podmokły i cenny przyrodniczo, powinien zostać zachowany jako teren zielony.
4: Tłumaczy Magdalena Gałkiewicz, radna miasta z partii Zieloni.
6: No, ta sytuacja jest o tyle skomplikowana, że rzeczywiście przyjmowanie planów miejscowych nie może stać w sprzeczności z samym studium. Czyli już tutaj ta sytuacja wyklucza nam jakby zachowanie całego tego terenu jako terenu zielonego z tych względów formalnych.
4: Mieszkańcy robią wszystko, co mogą, aby ich uwagi dotyczące ochrony tego środowiska zostały uwzględnione.
3: Były prowadzone konsultacje i składaliśmy wnioski. Odnosiliśmy się też do opinii RDOŚ, która z naszej opinii została opisana negatywnie.
2: Wszelkie biznesy powinno się robić po ludzku, a nie kosztem ludzi.
4: Teraz plany są korygowane, tak aby były odpowiednie dla mieszkańców Wiskitna, Urzędu Miasta Łodzi i całej okolicznej przyrody.
5: Planowanie przestrzenne zawsze się odbywa z udziałem czynnika społecznego, natomiast odbywa się w ramach i na podstawie obowiązujących przepisów. Więc jak najwięcej postulatów i głosów mieszkańców zawsze będzie wziętych pod uwagę, ponieważ pracujemy w instytucji, która działa w oparciu o mandat mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Natomiast podejmowane przez gminę kroki muszą być na podstawie i w ramach przepisów, które nie zawsze dają pełną elastyczność i możliwość pełnej swobody władzom miasta.
0: Mówi wiceprezydent miasta Łodzi. Tematem zajmowała się reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska, a władze miasta stale podkreślają, że plan jest jeszcze projektem i będzie korygowany po analizie uwag zgłoszonych przez mieszkańców oraz przez instytucje środowiskowe.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No ale to nie jedyne protesty, o których będziemy mówić, bo za kilka minut przeniesiemy się do Bełchatowa, do mieszkańców osiedla dolnośląskiego, którzy nie chcą parku wodnego, który ma powstać w Parku Jeziorańskim, czyli w centralnym miejscu osiedla. Mieszkańcy boją się, że ich zielona oaza zostanie wybetonowana, na dodatek będzie głośno.
7: Chcemy tam stworzyć wodny plac zabaw, czyli atrakcję wakacyjną dla najmłodszych.
8: Betonowa inwestycja po prostu spowoduje, że to miejsce straci urok.
9: To będzie po prostu beton, także tej natury nie będzie.
7: Będziemy pielęgnować to, żeby park był parkiem, a nie betonem.
0: No i to jest właśnie sprzeczność chyba i interesów, i sprzeczność komentarzy. No a jak to się wszystko zakończy, przekonamy się za jakiś czas, a o szczegółach tego protestu w naszym programie już za kilkanaście minut.

0: No to teraz zajrzymy, co słychać na łódzkich drogach, a monitoruje to Seweryn Potentas.
1: Cierpliwość może przydać się na trasie z Teofilowa do centrum. Sporo czasu zabiera dojazd ulicami Aleksandrowską i Limanowskiego do skrzyżowania z Aleją Włókniarzy. Więcej czasu potrzeba też na przejazd WZ-ką. Trasa w kierunku Redkini może blokować się na wysokości ulicy Wulczańskiej. Uwaga też na Alei Piłsudskiego i ulicach ją przecinających. Nawet 10 minut zostawić trzeba na Niciarnianej, jadąc od CKD. Tłoczno jest też na ulicach Kopcińskiego, Przędzalnianej czy Kilińskiego. Popołudniowe utrudnienia pojawiły się też w Kutnie. Blokuje się m.in. skrzyżowanie ulic Klęczkowskiej z Łąkoszyńską. Uwaga też na ulicy Bitwy pod Kutnem, która korkuje się przed Grunwaldzką. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 16:30. No więc w naszym programie skrót najważniejszych wiadomości, a w studiu jest Wiktoria Makowska.
2: Po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę poderwano myśliwce w polskiej przestrzeni powietrznej. Przed południem ponad 200 dronów rosyjskich zaatakowało Ukrainę. Jedna grupa maszyn nadleciała z Białorusi w kierunku Czarnobyla, a druga z nadmorza Czarnego. Polskie działania mają charakter prewencyjny, informuje podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodał, że akcja się zakończy, gdy wszystkie rosyjskie bezzałogowce zostaną zneutralizowane przez Ukrainę. Od ponad 2 lat czeka na lokal socjalny, mieszka z dziećmi w zagrzybionym mieszkaniu. Pani Daria, matka 2 córek, od 2 lat stara się o lokal socjalny. Obecnie rodzina mieszka bez umowy w kompletnie zagrzybionym lokalu. Kobieta wielokrotnie zgłaszała problem do zarządu lokali miejskich, jednak jak twierdzi, sytuacja nie została rozwiązana. Starsza córka choruje na astmę, a jej stan pogarsza się w takich warunkach. Kobieta słyszy, że żeby dostać lokal socjalny, musi zbierać punkty i czekać w kolejce, a czas oczekiwania może wynosić nawet kilkanaście lat. Czekamy na stanowisko zarządu lokali miejskich w sprawie aktualnej sytuacji mieszkaniowej kobiety i jej dzieci. Mieszkańcy Wiskitna protestują przeciwko planom budowy hal magazynowych w rejonie ulic Jędrzejowskiej i Ziemiańskiej. Ich zdaniem inwestycje mają powstać zbyt blisko terenów cennych przyrodniczo. To źródła Neru i jeziorko Wiskitno. Mieszkańcy obawiają się, że zabudowa terenów podmokłych doprowadzi do zaburzenia gospodarki wodnej, wysychania okolicznych terenów i zniszczenia siedlisk chronionych zwierząt. Dodatkowe kontrowersje wywołała opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wskazała nieścisłości w dokumentacji dotyczącej odległości planowanych hal od terenów chronionych. Miasto odpowiada, że plan nie jest jeszcze ostateczny, a wszystkie uwagi mieszkańców i kwestie środowiskowe mają zostać ponownie przeanalizowane przed podjęciem decyzji. Nowe mieszkania komunalne w centrum Łodzi. Zakończono budowę bloku przy ulicy Nawrot 98. To wspólna inwestycja miasta i Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z 35 mieszkań 17 trafi do zasobu komunalnego. W bloku znalazły się mieszkania jedno-, dwój-, trzypokojowe, a także garaż na 24 samochody, na którego dachu umieszczono zielony ogród. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: A teraz rzut oka na mapę pogody i na prognozę. 12 stopni ciepła w tej chwili w Łodzi i w okolicach, umiarkowane zachmurzenie. I takie będzie też po południu i wieczorem, chociaż wieczorem może wzrastać do dużego. Możliwe także przelotne opady deszczu. Będzie wiał umiarkowany, okresami porywisty wiatr zachodni i południowo-zachodni.
3: Słuchasz i wiesz.

0: Co z Steven Davis? Byliśmy kilka minut temu w Wiskitnie i tam przysłuchiwaliśmy się protestującym mieszkańcom. No to teraz przeniesiemy się na protest do Bełchatowa.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bowiem we wspomnianym Bełchatowie część mieszkańców osiedla Dolnośląskiego nie chce placu wodnego. Ten ma powstać w Parku Jeziorańskim, czyli centralnym miejscu osiedla. Mieszkańcy boją się, że ich zielona oaza zostanie wybetonowana, a na dodatek w parku będzie głośno. A sprawą zajął się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: Władze Bełchatowa chcą zrewitalizować Park Jeziorańskiego i uatrakcyjnić ten teren. Pomysłem na ożywienie tego miejsca jest inwestycja o charakterze rekreacyjnym, skierowana głównie do najmłodszych mieszkańców, mówi prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
3: Chcemy tam stworzyć wodny plac zabaw, czyli atrakcję wakacyjną dla najmłodszych, wraz z całymi strefami rekreacyjnymi i nowymi nasadzeniami również drzew i zieleni dla osób, dla rodziców, ale i dziadków, po to, żeby można było spędzać czas na świeżym powietrzu, żeby dzieci, korzystając ze słonecznej aury pogodowej w okresie wakacyjnym, mogli się wyszaleć, a rodzice właśnie w cieniu, w terenach zielonych wypocząć.
2: W Parku Jeziorańskiego ma powstać wodny plac zabaw o powierzchni około 500 metrów kwadratowych. Projekt obejmuje również szatnie, prysznice i przebieralnie, a także strefy wypoczynkowe z leżakami. Część mieszkańców osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie jest przeciwna tej inwestycji. Bełchatowianie obawiają się, że ich zielona oaza zostanie wybetonowana.
4: Nie chcielibyśmy, żeby tutaj park imienia Jeziorańskiego, który jest zielonym sercem osiedla Dolnośląskiego, zatracił swój charakter. Obawiamy się, że właśnie w tym miejscu betonowa inwestycja po prostu spowoduje, że to miejsce straci urok.
5: Też nie pasuje nam to, że mamy mało miejsca parkingowego, już mimo wszystko mamy dużo samochodów, a ludzie, którzy się dowiedzą, którzy jednak popierają tę inwestycję, będą tu przyjeżdżać, będą zajmować nam miejsca parkingowe, przez co jeszcze więcej źródła ciepła przez same blachy się powiększy.
6: Jest to miejsce odpoczynku wielu bełchatowian. Od najmłodszych dzieciaczków po starsze osoby przychodzą tutaj po pracy, po szkole odpoczywać, posiedzieć po prostu na trawie i to się odbywa cały rok. Zimą zabawy śnieżne, latem kocyki, rozmowy i nie widzimy tutaj miejsca na betonowanie tego, a wręcz nasadzenie jeszcze więcej roślinności, dołożenia ławeczek i zostawienia tego w takim stanie, jak jest.
5: To będzie po prostu beton, także tej natury nie będzie.
2: Prezydent Bełchatowa uspokaja, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na walory naturalne parku.
3: Nie, naturalnie oczywiście będzie jak najmniej betonu, przecież również to dofinansowanie i również ta inwestycja jest składana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby te tereny uzyskały dodatkowe nasadzenia. Ponad 50 drzew nowych ma tam się pojawić w tym parku, więc myślę, że te wszystkie obawy, jak przed każdą inwestycją się pojawiają, jednak wynikają prawdopodobnie z tego, że powstała być może jakaś fałszywa narracja w tym zakresie, jednak my chcemy, żeby Park Jeziorańskiego tętnił życiem, przede wszystkim również i w okresie wakacyjnym, ale również dbamy o tereny zielone i będziemy pielęgnować to, żeby park był parkiem, a nie betonem, którego po prostu tam nie będzie.
2: Bełchatowianie wskazują inne miejsca, gdzie mógłby powstać wodny plac zabaw.
6: Na osiedlu Budowlanych w pobliżu Parku Olszewskich jest bardzo fajne miejsce w okolicy wody. Myślę, że tam byłoby super miejsce na taką inwestycję jak park wodny, a nie tutaj w sercu osiedla między blokami.
3: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji, aczkolwiek chciałbym zakomunikować, że naprawdę park będzie miał całkowicie nowe inwestycje, również zielone, ponieważ najlepiej wypoczywa się w terenach zielonych, objętych przyrodą i w ten sposób będziemy tworzyć i tą inwestycję i wiele innych, ponieważ rewitalizujemy tak naprawdę większość parków w mieście Bełchatów. Wszędzie pojawiają się nowe nasadzenia, wszędzie pojawiają się nowe ławki po to, żeby te parki wyglądały odpowiednio, ale były tak naprawdę parkami.
0: A planowany wodny plan zabaw w Parku Jeziorańskim w Bełchatowie ma być gotowy w czerwcu przyszłego roku.
1: Słuchasz i wiesz.

0: No a teraz o problemach pani Darii, która jest matką dwóch córek w wieku 1,5 roku i 6 lat i od lat stara się o lokal socjalny, bowiem mieszka z dziećmi w zagrzebionym mieszkaniu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No i jeszcze dodam, że starsza córka choruje na astmę, jej stan pogarsza się, bo mieszka w fatalnych warunkach, a kobieta słyszy, że żeby dostać lokal socjalny, musi zbierać punkty, czekać w kolejce. Nawet, o dziwo, a może o zgrozo, kilkanaście lat.
2: To jest wszędzie grzyb, ponieważ przez 1,5 roku przeciekał dach.
3: Czyli dzieci to wdychają.
2: Tak jest, a Urząd Lokali Miejskich twierdzi, że ludzie mieszkają w gorszych warunkach i najszybszym chyba sposobem będzie po prostu zabranie nam dzieci niż danie nam mieszkania, prawda? No.
4: Ja już sama nie wiem co mam zrobić, widzi pani, tamten pokój jeszcze jakoś da się go znieść, ale koło okien wszędzie, może pani wejść oczywiście. Ale koło okien, widzi pani, co się dzieje na dole? I to już, niech pani uwierzy, że to było już myte koło 8 albo 9 razy po zimie. Bo w zimę tutaj to jest wszystko całe czarne. My po prostu uszczelniliśmy okna pianką montażową, bo nie mieliśmy w jaki sposób już zadziałać razem z tym, żeby no, te dzieci miały chociaż trochę ciepła. No.
3: A czy ktoś tu był, żeby sprawdzić warunki?
4: Nie, ponieważ administracja się nie poczuwa do tego, żeby tutaj przyjść. Ponieważ my nie mamy umowy i oni stwierdzili, że jak my nie mamy umowy, no to oni mają nas centralnie gdzieś, prawda?
3: Ale pani właśnie składała wniosek o mieszkanie.
4: Tak, składałam wniosek w 2024 roku, ponawiałam te wnioski, wysłałam zdjęcia do Urzędu Lokalu Miejskich, żeby poprosić o pomoc po prostu, żeby cokolwiek zrobili na...
3: po tych... Ile dziewczynki mają lat?
4: Zuzia ma 1,5 roku, a Melania ma 6 lat. Podkreślając to, że przedstawiłam... Chodź. Że przedstawiłam Urzędowi Lokali Miejskich, że... Melania jest bardzo silnym alergikiem i ma wstrząs anafilaktyczny, gdzie to jest bardzo szkodliwe dla niej i dlatego wszystkie łóżka i wszystko, gdzie dziewczynki śpią, stoją po prostu na jednej ścianie. To jest jedyna ściana, gdzie nie ma grzybu. Ja już nie wiem, jak działać, gdzie szukać pomocy.
3: Pozostaje pytanie, co w takiej sytuacji można zrobić?
5: Czekać w kolejce na lokal miejski.
3: Mówi adwokat Piotr Paduszyński.
5: Jednakże, jeżeli dzieci są chore, no istnieje ryzyko związane z zagrzybieniem lokalu, bo o tym mnie pani redaktor informowała, i ze stanem zdrowia dziecka, które ma zdiagnozowaną astmę, to pozostaje tak naprawdę prosić o interwencję radnego. Prawnik tutaj będzie za słaby. Nie mamy roszczenia w stosunku do miasta o przyznanie lokalu. Miasto powie, kolejka jest, inni też mają swoje roszczenia. Adwokat nie zweryfikuje, czy inni są zdrowsi lub mają większe innego rodzaju problemy. Tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o poszukiwanie wsparcia miejskiego, to pozostają radni i w takich sytuacjach ja często klientów, gdzie ja nie mam ruchu prawnego, odsyłam do radnych, żeby prosili ich o pomoc i o jakieś takie pośredniczenie w załatwianiu spraw. Często to daje efekt.
0: My próbowaliśmy się skontaktować z Zarządem Lokali Miejskich. Okazuje się, że ich stanowisko poznamy dopiero jutro, a sprawą zajmowała się Joanna Karp.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: Dzień dobry. Witam w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie samorządów województwa w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o dużych zmianach, jakie czekają Zalew Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie także o bezpłatnych badaniach, konsultacjach i akcjach profilaktycznych dla mieszkańców województwa łódzkiego oraz milionach złotych na rozwój szkół wyższych w regionie. Na koniec zajrzymy do SkyHubu 2.0, nowoczesnej przestrzeni stworzonej z myślą o przedsiębiorcach. Zapraszam. Zalew Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim czeka duża zmiana. Jedna z najważniejszych przestrzeni rekreacyjnych w mieście ma zostać kompleksowo przebudowana dzięki wsparciu sięgającemu blisko 60 milionów złotych. Środki z funduszy europejskich dla Łódzkiego pozwolą na uporządkowanie i modernizację całego terenu. W planach są nowe i wygodne ścieżki piesze oraz rowerowe. Odnowienie i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, a także zmiany w strefie kąpieliskowej i jej otoczeniu. Zalew zmieni się nie do poznania, podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
2: Piękny zbiornik Bugaj, który będzie za chwilę tutaj modernizowany, będzie rozbudowywany. To jest kwota 31 milionów złotych dofinansowania ze środków europejskich. Dzięki właśnie tym środkom mieszkańcy będą mogli cieszyć się z modernizowanego kąpieliska Słoneczko.
1: Projekt nad Zalewem Bugaj wpisuje się w szerszy plan rozwoju turystyki w tej części województwa. Zakłada współpracę z sąsiednimi gminami, lepsze połączenie tras rowerowych oraz wspólną ofertę dla mieszkańców i turystów. W efekcie ma powstać spójna sieć atrakcji, która wzmocni znaczenie regionu i jego potencjał wypoczynkowy. Inwestycja jest już na etapie realizacji, a zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. Bezpłatne badania i konsultacje dla mieszkańców regionu łódzkiego. To jedna z majowych propozycji samorządu województwa. W ramach projektu Łódzkie dla profilaktyki w całym regionie prowadzone są działania, które mają pomóc mieszkańcom zadbać o zdrowie i wykryć problemy, zanim dadzą o sobie znać. Jednym z elementów programu jest Akademia Fizjoterapii. Zajęcia mają praktyczny charakter i skupiają się na prostych ćwiczeniach, które pomagają m.in. odciążyć kręgosłup. Mówi Marta Kubus z poradni promocji zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi.
3: Uczestnicy poznają proste i skuteczne ćwiczenia wspierające stabilizację kręgosłupa, wzmacniające mięśnie głębokie oraz poprawiające elastyczność ciała. Regularne ich wykonywanie może znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia dolegliwości bólowych oraz poprawić komfort codziennego funkcjonowania.
1: W całym regionie w maju realizowanych jest łącznie 145 różnych działań profilaktycznych. Od badań i konsultacji, po edukację zdrowotną i spotkania ze specjalistami. Dodatkowo akcje odbywają się także w szpitalach wojewódzkich. Mieszkańcy mogą tam skorzystać m.in. z badań nadciśnienia, skóry czy wzroku oraz konsultacji lekarskich i specjalistycznych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Nowe inwestycje na uczelniach, lepsze warunki kształcenia i działania, które mają zachęcić młodych ludzi do studiowania w regionie łódzkim. To główne cele programu Łódzkie dla Młodych. W jego drugiej edycji do publicznych uczelni w województwie trafi 5 milionów złotych. Pula została podzielona na dwa obszary. Część środków przeznaczona jest na inwestycje poprawiające warunki kształcenia, a część na promocję studiowania w regionie. Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
2: Mamy nadzieję, że te działania będą przynosić efekty pozytywne, że tych studentów będzie coraz więcej. Jest to dla nas bardzo ważne i istotne, aby maturzyści chętniej wybierali uczelnie z województwa łódzkiego niż uczelnie, które znajdują się w innych częściach Polski.
1: Poprzednia edycja programu przyciągnęła do działań promujących studiowanie w Łódzkiem około 18 tysięcy uczniów szkół średnich, a część z nich po udziale w zajęciach i warsztatach zdecydowała się wybrać uczelnię z regionu. Łódzkie stawia na przedsiębiorczość i rozwój nowych firm. właśnie ruszyła odnowiona odsłona SkyHubu 2.0. Przestrzeni wsparcia dla startupów, młodych firm i osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Po remoncie miejsce zyskało nowoczesne zaplecze do pracy i spotkań. Stanowiska komputerowe, sale konferencyjne, pokoje do rozmów, a także przestrzeń do odpoczynku i integracji. To wszystko w jednym miejscu przy ulicy Narutowicza 34 w Łodzi. Przestrzeń ma być miejscem nie tylko pracy, ale też wymiany doświadczeń i wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: Będzie właśnie dawać szansę dla rozwoju startupów, dla młodych, nowych przedsiębiorców, ale również dla studentów, absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, tych wszystkich, którzy chcą spróbować być szefem, chcą spróbować robić coś dla tego regionu, chcą być innowacyjni, wyjątkowi.
1: SkyHub 2.0 ma być jeszcze lepiej dopasowany do potrzeb firm i startupów, a jego ważnym elementem będą cykliczne spotkania i warsztaty. W maju zaplanowano m.in. spotkania o sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie, finansowaniu firm, wsparciu dla MŚP oraz rozwoju innowacyjnych projektów. SkyHub jest dostępny bezpłatnie. Wystarczy wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego. Radio Łódź.
5: Autopromocja.
6: Wielkie sportowe emocje z Radiem Łódź. Już w ten piątek transmisje z dwóch meczów piłkarskich. Widzew Łódź zagra w Kielcach z Koroną w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. W Bełchatowie rezerwy UKS Łódź podejmą Unię Skierniewice. Jeśli Unia wygra, zapewni sobie awans do pierwszej ligi, a rezerwy spadną do trzeciej. Mecze UKS-u 2 z Unią w piątek od 17, a Korony z Widzewem od 20.30. Transmisje w kanale Radio Łódź Ekstra, DAB+, a także na profilach facebookowym YouTube Radio Łódź.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
9: To jest XXI wiek.
10: A administracja nie pomoże.
11: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
7: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
12: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
13: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
14: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
5: Autopromocja. Reklama.
15: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
18: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
9: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
5: Po reklamie.
10: Oto po raz kolejny zaglądamy na łódzkie drogi, zagląda Seweryn Potentas.
12: Utrudnienia na Strykowskiej w Łodzi. Przy skrzyżowaniu z ulicą Inflancką drogowcy malują oznakowanie na jezdni. Mogą pojawiać się utrudnienia, choć ruch w tym miejscu nie jest zbyt duży. Uwaga za to na Alei Palki. Niedaleko Wojska Polskiego doszło do kolizji. Ruch od Ronda Solidarności blokuje się jeszcze przed skrzyżowaniem ze Smutną. Nie zmniejszają się też utrudnienia na Zdrowiu. Blokuje się Aleja Unii na trasie od stadionu. Gęsto jest też na Konstantynowskiej i na skrzyżowaniu Biegunowej z Krakowską. Na koniec uwaga pasażerowie MPK. Na Pabienickiej przy Alei Jana Pawła stanęły tramwaje jadące w kierunku Chocianowic. Linie 11, 17 i 41 jadą opóźnione. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź. Minęła 17. A więc pora na kolejne wydanie wiadomości. W studiu Wiktoria Makowska.
19: Kontrowersje wokół rekrutacji do przedszkola w Łodzi. Rodzice interweniują na sesji Rady Miejskiej. Mieszkańcy łódzkiego Wiskitna protestują przeciwko budowie kolejnych hal magazynowych. Powiemy też o nowych mieszkaniach w centrum Łodzi. Dziś chłodno i pochmurno, a do tego przelotne opady deszczu. Protest rodziców przedszkolaków podczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Sprzeciwiali się zasadom rekrutacji do przedszkola miejskiego nr 100. Rodzice twierdzą, że w trakcie naboru zmieniono zasady i zrezygnowano z utworzenia grupy trzylatków. Mimo wcześniejszych informacji o 29 wolnych miejscach, przyjęto tylko kilkoro dzieci ze starszych roczników. Rodzice domagają się wyjaśnień i podobnego rozpatrzenia wniosków, mówi mama jednego z trzylatków.
20: Przed ogłoszeniem wyników telefonicznie zmniejszono liczbę wolnych miejsc w przedszkolu o 25, czyli tak naprawdę zlikwidowano cały oddział. Dowiedziałam się o tym w dniu ogłoszenia wyników. Zlikwidowano oddział w najładniejszym, najlepiej wyposażonym przedszkolu numer 100, gdzie sama osobiście zdobyłam prawie 300 tysięcy złotych dotacji ze środków publicznych.
21: W związku ze skargami zwracającymi uwagę na nieprawidłowości w przebiegu procesu rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego numer 100, Kuratorium Oświaty podjęło działania wyjaśniające.
19: Dodaje łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Miasto wyjaśnia, że ograniczenie liczby oddziałów jest skutkiem niżu demograficznego. Urzędnicy podkreślają, że proces rekrutacji odbył się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przedstawiciele Wydziału Edukacji i Urzędu Miasta Łodzi mają spotkać się z rodzicami przedszkolaków, aby wyjaśnić sytuację i wspólnie poszukać rozwiązań. O terminie spotkania piszemy na naszej stronie.
22: Więcej na radiowódź.pl.
19: Mieszkańcy Wiskitna alarmują, że plany budowy hal magazynowych zniszczą to miejsce. Inwestycje mają powstać zbyt blisko terenów zielonych. Chodzi o plany budowy hal magazynowych w rejonie ulic Jędrzejowskiej i Ziemiańskiej. Mieszkańcy obawiają się, że zabudowa terenów podmokłych doprowadzi do zaburzenia gospodarki wodnej, wysychania okolicznych terenów i zniszczenia siedlisk chronionych zwierząt. A szczegóły zna Weronika Skibińska.
23: Protest mieszkańców Wiskitna trwa od lat, ale teraz doszły kolejne fakty. Chodzi między innymi o dokumentację dotyczącą odległości inwestycji od terenów chronionych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazała, że w planach źle określono położenie użytku ekologicznego, jeziorko Wiskitno i źródeł Neru względem przyszłej zabudowy. Różnice mają sięgać nawet kilkuset metrów. Mieszkańcy robią wszystko, co mogą, aby zwrócić uwagę na problem, mówi Małgorzata Gołębiowska, mieszkanka Wiskitna.
24: Były prowadzone konsultacje i składaliśmy wnioski. Odnosiliśmy się też do opinii RDOŚ, która w naszej opinii została opisana negatywnie.
25: Ten teren, co do zasady, z tymi walorami przyrodniczymi, ale również z uwagi na to, że to jest teren bardzo podmokły i cenny przyrodniczo, powinien zostać zachowany jako teren zielony.
23: Wyjaśnia Magdalena Gałkiewicz, radna miasta Łodzi. Istnieją obawy, że budowa hal i magazynów zaburzy naturalne stosunki wodne i zniszczy siedliska zwierząt, które są pod ochroną. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
19: Miasto zapewnia, że projekt planu nie jest jeszcze ostateczny, a wszystkie uwagi mają zostać przeanalizowane. Milion złotych kary za pseudomedycynę. Minister zdrowia zapowiada surowe kary finansowe za oferowanie niebezpiecznych metod leczenia. Przyjęcie projektu ustawy Lex Szarlatan było konieczne, powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ten sposób odniosła się do rządowej propozycji, która zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości do 1 000 000 złotych, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi.
0: Myślę, że wszystkim nam tutaj bardzo zależy przede wszystkim na wzmocnieniu zaufania do systemu ochrony zdrowia, do wiedzy naukowej. Mamy naprawdę mnóstwo informacji dotyczących i nowych terapii, i osiągnięć polskiej medycyny. To chcemy promować i chcemy przekonywać społeczeństwo do tego, co już jest potwierdzone i co jest skuteczne.
19: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż. Nowe mieszkania komunalne w centrum Łodzi zakończono budowę bloku przy ulicy Nawrot 98. To wspólna inwestycja miasta i Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z 35 mieszkań 17 trafi do zasobu komunalnego, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
1: Bardzo się cieszymy, że kolejna pula mieszkań będzie trafiała w ręce potrzebujących łodzian. Te mieszkania oczywiście są wyposażone tak, jak przewiduje ustawa o lokalach komunalnych, także praktycznie tu wnosić meble i można żyć i mieszkać.
2: Chcemy mieć swoje lokalizacje w każdej dzielnicy naszego miasta, tak żeby lokatorzy mieli też wybór, bo jak się okazuje, bardzo wielu z nich nie chce opuszczać swojej dzielnicy.
19: Dodaje Radosław Stępień, prezes Widzewskiego TBS-u. W bloku znalazły się mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe, a także garaż na 24 samochody, na którego dachu umieszczono zielony ogród. Teraz to wszystko, a skrót wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
10: Zapowiada się, no może nieupalne, że tak powiem, popołudnie. W tej chwili 12 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, może wzrastać do dużego, możliwe także przelotne opady deszczu. Już teraz cieplej nie będzie, będzie tylko temperatura spadać minimalnie do 5 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo zanikające opady deszczu, a będzie wiał słaby wiatr z kierunku południowego.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 7:17, Jolanta Kozłowska, program realizuje Piotr Bielawski, to zapraszamy do 19:00, ten czas spędzimy razem, no trochę tego ciepełka to by się przydało, jest już w piosenkach.

Dwa słońca, czyli Babie Lato, babskie granie. No, tak naprawdę to jest odpowiedź na męskie granie i Babie Lato to trasa koncertowa, która będzie się odbywać jak zwykle w wakacje. Po raz kolejny któryś rok z rzędu. Tym razem na czele Babiego Lata Natalia Grosiak, Bela, Katia i każda z nich tutaj w tej piosence razem ją stworzyły, ma promować całość tej akcji w tym roku. Dwa słońca, no oby nam świeciły i to gorąco, chociaż deszczyk też się przyda. I piosenki różne w takim razie, może i po części deszczowe, kto wie, co się jeszcze wydarzy. Oprócz tego no oczywiście, jak zwykle, piosenka z historią i to w tej godzinie naszego spotkania, a w drugiej godzinie na pewno kolejna odsłona płyty tygodnia i jeszcze zaproszenie do kina także się znajdzie dla słuchaczy Radia Łódź.

Nie ma to, jak stary dobry Fleetwood Mac, trzeba przyznać. You make love in fun. No i jeszcze kilka innych piosenek Fleetwood Mac natychmiast się przypominają i mogłyby się tutaj przecież pojawić. I do takich staroci, ale wciąż naprawdę fantastycznych, będziemy także wracać w dzisiejszej audycji. Zresztą

0: Bardzo często to czynię między 17 a 19, kiedy część z Państwa już wypoczywa, zwalnia rzeczywiście to tempo i bez pośpiechu podąża w swoim kierunku. No albo kończy przynajmniej pracę i jest to taka chwila, że można już odetchnąć, a przynajmniej wsłuchać się w te piosenki, nawet jeśli jeszcze są tylko po to, żeby umilić czas. Chociaż wydaje mi się, że Fleetwood Mac potrafi tak zaangażować człowieka, że wchodzi się w ten świat muzyki, że jest się w tej piosence. Dlatego też zagrałem. A jeśli o polskie rzeczy chodzi, już mówiłem, że to Babie Lato, to jest żeńska odpowiedź na męskie granie i te trasy już właściwie zostały ustalone, czyli trasa Babiego Lata i męskiego grania. Są znane daty, miejsca, gdzie te koncerty się odbędą, jak również składy, które pojawią się na scenie. No i męskie granie także poszaleje w tym roku, to muszę przyznać. I orkiestra męskiego grania też troszeczkę pogra ciekawych rzeczy. Znam plany, nie o wszystkich mogę jeszcze mówić. Niektóre niech pozostaną rzeczywiście w tajemnicy. Kamil Pater dbał o to, żeby to zabrzmiało naprawdę fenomenalnie i wierzę mu, że tak będzie w istocie. A poza tym znana już jest lista artystów, którzy będą się pojawiać na poszczególnych scenach w kilku tych miastach wyznaczonych już na trasie męskiego grania. Przy okazji też dopowiem, że już właściwie powoli tworzy się zestaw artystów, którzy wystąpią na Great September z kolei w Łodzi. To jest festiwal, który natychmiast po lecie wraca i w naszych łódzkich klubach będą odbywać się koncerty. Artur już zdradza kolejne szczegóły, więc to nie jest tak, że tylko te letnie wydarzenia rzeczywiście są nam znane, a dobrze, że pojawiają się kolejne zapowiedzi i że znamy pełne składy, ponieważ możemy sobie planować ten czas, albo urlopowy, albo nieurlopowy, ale tak czy inaczej możemy decydować, na które koncerty się wybrać, na które nie. No, Open Air też przyniesie nam w tym roku wiele gwiazd, tym Davida Byrna na przykład i rzeczywiście twierdzę, no tam trzeba być. No dobrze, to jeżeli już o tych wszystkich koncertach i wymieniałem przede wszystkim dwie duże trasy Babiego Lata i Męskiego Grania, a Babie Lato zabrzmiało już w dzisiejszej audycji, to jeszcze Męskie Granie i ta nowa piosenka. Nazywa się Nareszcie.
1: Ja się

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, męskie granie orkiestra i piosenka, która promuje trasę tegoroczną, a ze starszą o wiele piosenką, jak zwykle o tej porze, Bartek Florczak.
2: Historia pewnej piosenki.
3: Trudno wskazać drugi zespół podobny do Queen, w którym każdy z członków miałby na koncie napisanie światowego przeboju. Najbliżej tego osiągnięcia są prawdopodobnie The Beatles, chociaż w ich przypadku wielkie hity tworzyli wszyscy poza Ringo Starrem. W Queen za głównych kompozytorów uchodzili Freddie Mercury oraz Brian May, jednak perkusista Roger Taylor również dostarczał grupie wielkie przeboje jak Radio Gaga czy These Are The Days Of Our Lives. Najbardziej skrytą postacią w zespole był basista John Deacon, mimo że to właśnie on stał za kilkoma z ich największych sukcesów. Przykładem jest utwór Another One Bites the Dust, choć wydano go na singlu, nieco przez przypadek stał się jednym z dwóch utworów numer jeden w Stanach Zjednoczonych zespołu Queen. Deacon skomponował także I Want to Break Free, Spread Your Wings oraz You Are My Best Friend. Ten ostatni powstał z myślą o żonie Johna, Veronice, która była dla basisty najbliższą osobą. Ta prosta piosenka o pozytywnym przesłaniu wyraźnie różniła się od takich kompozycji jak Love of My Life, The Prophet's Song czy zwłaszcza Bohemian Rhapsody. Mimo to znalazła się na kultowym albumie Night at the Opera, stanowiąc jeden z jego najmocniejszych punktów. John opracował melodię do You're My Best Friend, zabierając ze studia do domu elektryczne pianino marki Wurlitzer, które charakteryzowało się bardzo miękkim brzmieniem. W połowie lat 70. instrument ten był bardzo popularny i chętnie korzystał z niego chociażby Stevie Wonder. Freddie Mercury był jednak zdecydowanym przeciwnikiem elektrycznych pianin i nie chciał ich oglądać w studiu. Twierdził, że nie zamierza grać na czymś, co uważał za małe i okropne, zwłaszcza gdy obok stał tradycyjny, wspaniały, wielki fortepian. Aby nie wchodzić w konflikt z Mercurym, Deacon szukał rozwiązań samodzielnie w domu. Gdy wrócił do studia z gotowym pomysłem, zespół testował różne instrumenty klawiszowe, ale to właśnie Wurlitzer brzmiał najlepiej. I choć Freddie nie zmienił zdania o samym urządzeniu, zaangażował się w nagranie na 100%, chcąc wesprzeć nieśmiałego i niepewnego kolegę. Wokalista zajął się aranżacją chórków, w których śpiewali także Brian May i Roger Taylor. Muzycy wspólnie nagrywali każdą linijkę tekstu, a następnie stosowali technikę kopiowania i nakładania na siebie ścieżek dźwiękowych. Dzięki puszczeniu dwóch taśm jednocześnie i zgrywaniu ich na trzecią uzyskano efekt potężnego brzmienia całego chóru. Ten zabieg stał się zresztą znakiem rozpoznawczym wielu piosenek Queen. You're My Best Friend spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Podbiła amerykańskie rozgłośnie radiowe i choć na listach przebojów dotarła do drugiej dziesiątki, to po pół wieku od premiery wciąż pozostaje jedną z najczęściej emitowanych kompozycji zespołu na całym świecie. Posłuchajmy oto Queen i You Are My Best Friend.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
10: .17:30 w Radiu Łódź, skrót najważniejszych wydarzeń, a w studiu Beata Janowska.
11: Dzień dobry. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce po atakach rosyjskich bezzałogowców na Ukrainę. Przed południem ponad 200 rosyjskich dronów zaatakowało Ukrainę, skierowały się na południe i zachód. Co najmniej 3 osoby zginęły. Polskie dowództwo zapowiada, że zakończy swoją akcję, gdy wszystkie rosyjskie bezzałogowce zostaną zneutralizowane przez ukraińskie siły, a według wywiadu wojskowego Ukrainy przewidywana jest druga fala ataków ze strony Rosji z wykorzystaniem rakiet. Mieszkańcy Wiskitna walczą o zachowanie terenów zielonych. Alarmują, że plany budowy hal magazynowych w rejonie ulicy Jędrzejowskiej i Ziemiańskiej zniszczą środowisko naturalne. Mieszkańcy argumentują, że zabudowa na terenach podmokłych doprowadzi do zaburzenia gospodarki wodnej, wysychania okolicznych terenów i zniszczenia siedlisk chronionych zwierząt. Miasto zapewnia, że projekt budowy nie jest jeszcze ostateczny, a przed podjęciem decyzji będą brane pod uwagę wszystkie uwagi mieszkańców i instytucji środowiskowych. Jest nagroda za wskazanie sprawcy zniszczenia gniazda bielików z Nadjeziorska. 2 dni temu nieopodal rezerwatu Jeziorsko ktoś celowo ściął drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielika, ptaka objętego ścisłą ochroną. Drzewo runęło na ziemię, a razem z nim 2 pisklęta, które nie przeżyły upadku. Nagrodę za wskazanie sprawcy w kwocie 5000 zł wyznaczyła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Sprawcy poszukuje także policja. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Ponad 1700 osób zostało odizolowanych na statku, który przypłynął z Brestu do Bordeaux po tym, jak jeden z pasażerów zmarł, a wielu innych się rozchorowało. Francuskie służby medyczne podejrzewają, że na pokładzie wycieczkowca doszło do zakażeń norowirusem, wywołującym ostre zapalenie żołądka i jelit. Około 50 osób podróżujących statkiem zgłosiło takie objawy, a jedna osoba we wieku 90 lat zmarła. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8.
10: Mamy zachmurzenie umiarkowane bądź duże, przelotne opady deszczu, temperaturę w tej chwili 12 stopni właściwie w całym regionie i wiatr przeważnie umiarkowany, okresami jednak może być porwisty zachodni i południowo-zachodni.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
10: I podobno już niebawem ma nie być zmiany czasu i będziemy żyć czasem letnim. Czy to dobrze, czy źle? No, głosy są troszeczkę podzielone, chociaż większość społeczeństwa, ponad 70% jest za niezmienianiem już tego czasu. Clocks, Coldplay.

0: with this tune. Oj, bardzo stara piosenka, tak można by było powiedzieć, chociaż jak dla mnie to wcale nie taka stara. No ale w oryginale Prince jej nie wykonywał, Celine Dion ją wykonała, a teraz wróciła ta wersja, bo odnaleziono ją po prostu i fajnie jest przypominać tego Prince'a. Lepiej by było go przypominać nie tylko jubileuszowo, bo rocznica urodzin albo śmierci wielkiego artysty. Fajnie by było odnaleźć, czy też wyjąć wreszcie z archiwów te jego nagrania i po prostu je wydać. No tak jest. Z wieloma zresztą artystami. No ale w przypadku Prince'a jest pewne, że mnóstwo rzeczy nagrywał i jeszcze pewnie coś tam w szufladach pozostało.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A do kina też można pójść na fajny film muzyczny, mógłbym tak powiedzieć. I pobyć się troszeczkę z inną postacią, z Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft, The Tour. To jest taka trasa koncertowa Billie Eilish. Kręcono ją. No i teraz pojawia się film. Właściwie z tej trasy, ale to jest taki obraz pokazujący rozmach takiego przedstawienia, nie powiem, że show, przedstawienia, pokazujący wartość tych piosenek dzięki temu, też taką wizję, perspektywę, niezwykły artyzm Billie Eilish. Ona jest zresztą też współreżyserem tego wszystkiego. Można pójść do kina i teraz być wraz z nią właśnie podczas tych występów. No oczywiście zaproszenie jest dla każdego z Państwa i to właściwie dla pierwszej osoby, która wygra, ale każdy z Państwa może zdecydować, na jaki film się wybrać. Billie Eilish jednak polecam jak najbardziej. Powiedziałem, że też jest współreżyserką tego filmu, a kto, i to jest bardzo znana postać, jest reżyserem obrazu Billie Eilish. No to jest pytanie konkursowe. Proszę pisać. Pierwsza osoba, jak powiedziałem, wygrywa studio@radio.pl.

0: Pani Zosia jako pierwsza odpowie, że to oczywiście James Cameron, znana postać, tak, to on wyreżyserował wraz z samą Billie Eilish ten film, a James Cameron podobno powiedział, że to jest film, kinowe widowisko, które stanowi połączenie niebywałego talentu i scenicznej energii Billie Eilish z jego technologiczną wizją. No, faktycznie jest to artystka z wizją i też obraz, no ale tu może postawię trzy kropki, może jednak ktoś się skusi, a warto zobaczyć ten obraz o Billie Eilish. I tyle, bo miałem jedno podwójne zaproszenie do kina, a pani Zosia właśnie to zaproszenie zabrała.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Zuta z gościnnym udziałem Jacko Brango. I Zuta, i Jacko Brango całkiem niedawno przecież koncertowali w Łodzi. Jeszcze nowa, ale to nowiuszka Daria ze Śląska, wręcz premierowa, Nie masz sił, to płacz. Ale wcześniej informacja bardzo ważna dla jadących autostradą A2 do Poznania. Doszło do wypadku w miejscowości Nowostawy, do zderzenia 4 samochodów osobowych i busa dostawczego. Utrudnienia na odcinku Łowicz, Łódź Północ dla jadących do Poznania potrwają ponad 2 godziny. Proszę uważać na tym odcinku, bo 2 pasy są aż zablokowane i przez 2,5 godziny co najmniej będą rzeczywiście te utrudnienia. Przypomnę, w miejscowości Nowostawy doszło do zderzenia 4 samochodów i busa dostawczego i tam utrudnienia na A2 dla jadących do Poznania.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
5: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
6: Czarnoksiężnik z Krainy Oz? Klasyk. Wszyscy znają. Ale wkrótce w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi odkryjecie go na nowo. Zapraszamy na teatralne road movie pełne przygód, magii i refleksji. Reżyseria Lena Frankiewicz. Premiera 30 maja. Bilety w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
7: I już 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: W naszym programie czas na wiadomości. Beata Janowska.
8: A we wiadomościach jeden z najintensywniejszych ostatnio rosyjskich ataków na Ukrainę. Fatalne warunki, w których mieszka łodzianka z dwojgiem dzieci, bezskutecznie starająca się o lokal socjalny i przedłużenie pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, do końca maja. Wieczorem i początkowo w nocy może przelotnie padać, temperatura spadnie nocą do 5 stopni. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Polskie myśliwce i śmigłowce zostały poderwane w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Zaznaczono, że to działania prewencyjne. Prezydent Ukrainy natomiast poinformował, że Rosjanie wypuścili dziś już ponad 800 bezzałogowców w głąb ukraińskiego terytorium. Celują także w obwody graniczące z Polską. Zginęło 6 osób. Według Wołodymyra Zełenskiego czas ataku jest nieprzypadkowy i związany z wizytą Donalda Trumpa w Pekinie. O szczegółach Paweł Buszko.
9: Wołodymyr Zełenski napisał, że jeden z najdłuższych od początku wojny zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę odbywa się właśnie w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z wizytą do Chin. Jak podkreślił, w tym trudnym geopolitycznym momencie Rosja próbuje szkodzić kosztem ukraińskich istnień. Ukraiński prezydent przekazał, że od początku doby wystrzelono już co najmniej 800 rosyjskich dronów. Atak trwa nadal, w szczególności w kierunku obwodów najbliższych do granic państw NATO. Doszło do trafień na Zakarpaciu, w obwodzie lwowskim, wołyńskim, a także w Iwano-Frankiwsku i w obwodzie rówieńskim oraz wielu innych obwodach. Wiadomo o dziesiątkach rannych, w tym dzieciach. 6 osób zginęło. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Ukraiński wywiad przekazał, że spodziewany jest kolejny rosyjski atak za pomocą rakiet. Grzyb, wilgoć i choroba dziecka. W takich warunkach w Łodzi żyje rodzina, która od ponad 2 lat czeka na lokal socjalny. Starsza, 6-letnia córka pani Darii choruje na astmę, a stan mieszkania, jak podkreśla matka, pogarsza jej zdrowie. Rodzina mieszka bez umowy w zagrzybionym, zawilgoconym lokalu i wielokrotnie zgłaszała problem do zarządu lokali miejskich. W odpowiedzi słyszę o konieczności zbierania punktów i wieloletnim oczekiwaniu w kolejce.
10: To jest wszystko grzyb. Składałam wniosek w 2024 roku, ponawiałam te wnioski, wysłałam zdjęcia do Urzędu Lokalu Miejskich, żeby poprosić o pomoc po prostu.
11: Pozostaje tak naprawdę prosić o interwencję radnego. Prawnik tutaj będzie za słaby. Nie mamy roszczenia w stosunku do miasta o przyznanie lokalu. Miasto powie, kolejka jest, inni też mają swoje roszczenia.
8: Komentuje adwokat Piotr Paduszyński. Nasza reporterka poprosiła o komentarz zarząd lokali miejskich, stanowisko ZDL. filmu w tej sprawie mamy otrzymać jutro. W jakich warunkach mieszka łodzianka z dwojgiem dzieci, można zobaczyć na naszej stronie internetowej.
1: Więcej na radiowódź.pl.
8: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, został przedłużony do końca maja. Niższe stawki podatku VAT i akcyzy na niektóre paliwa silnikowe mają chronić konsumentów przed skutkami kryzysu związanego z wojną na Bliskim Wschodzie, przypomina minister finansów Andrzej Domański.
12: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
8: Minister Domański dodał, że decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma. Podkreślił, że obniżanie cen paliw w ten sposób generuje spore straty dla budżetu. To 1,6 miliarda złotych miesięcznie. I dlatego wszystkie decyzje muszą być podejmowane z rozwagą. Jest nagroda za wskazanie sprawcy zniszczenia gniazda bielików z Nadjeziorska. Dwa dni temu nieopodal rezerwatu ktoś celowo ściął drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielika, ptaka objętego ścisłą ochroną. Drzewo runęło na ziemię, a razem z nim dwa pisklęta, które nie przeżyły upadku. Nagrodę za wskazanie sprawcy w kwocie 5000 zł wyznaczyła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Jakie jeszcze działania podejmują leśnicy? O tym nasz reporter Miłosz Warszawski.
13: Incydent spod dębickich lasów był sygnałem, że konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa zwierząt. Dlatego w każdej z 32 łódzkich stref ochrony, gdzie znajdują się gniazda bielików, planowane jest zamontowanie fotopłapek. Ma to zapobiec kolejnym takim zdarzeniom. Zamach na bieliki z Nadjeziorska badają policjanci z komisariatu w Warcie pod nadzorem prokuratury w Sieradzu. Na ten moment nie ustalono żadnych nowych faktów w tej sprawie. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
8: Leśnicy apelują nie tylko o wskazanie sprawcy, ale też o wszelkie informacje, które mogłyby wyjaśnić, jak doszło do ścięcia drzewa i zniszczenia gniazda. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
7: Na razie mamy maksimum, czyli 12-13 stopni i czasami opady deszczu. W nocy zachmurzenie mało umiarkowane, znikające będą już te opady deszczu, ale temperatura około 5 stopni na plusie. Jutro przelotne opady deszczu powrócą. Na zachodzie naszego regionu mogą pojawić się burze, a nawet możliwy jest grad. I temperatura jutro do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porwisty jednak czasami, zwłaszcza gdy będzie burza południowo-zachodni. W czasie burz ten wiatr będzie osiągał nawet 60 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 7 minut po 18, Piotr Bierawski, to zapraszam. To tutaj, here, Mumford and Sons.

Here, Mumford & Sons, oczywiście Chris Stapleton gościnnie w tym nagraniu. No, taka piosenka, która zawsze się przyda, nigdy nie wadzi, a z drugiej strony może zainteresować, zwłaszcza, że pięknie zagrana, to prawda. Gitarowo jeszcze przez dłuższą chwilę. No i nowości jeszcze troszeczkę dorzucę, zwłaszcza w tej godzinie, bo tutaj tych nowości będzie tak naprawdę więcej.

Były momenty, Kasia Sienkiewicz tak twierdzi, swoją płytę przygotowuje bez kwiatu jabłoni, ale to nie oznacza, że jeszcze nie będzie tego kwiatu. Na razie po prostu duecik postanowił trochę od siebie odpocząć, ale Kasia ma więcej piosenek, więc ten album już na pewno się ukaże. To panie się rozśpiewały, to jeszcze no wbrew temu, co powiedziałem, że dużo nowości będzie, to tym razem wrócę do Emmy McDonald, żeby nie było, że tylko nowości, bo za chwilę już pewnej nowej płyty, a jakiej to zapewne każdy wie, bo to nasza płyta tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: I powraca płyta zespołu Archive pod tytułem Glass Minds w wersji poszerzonej, w wersji, która opatrzona jest także nagraniami z orkiestrą symfoniczną. Tych nagrań dokonano na początku lutego 2026 roku. Płyta ukazała się w wersji podstawowej pod koniec tamtego miesiąca, no ale muzycy wiedzieli, że za jakiś czas wydadzą wersję tak zwaną deluxe właśnie z zapisem tego koncertu, więc bardzo się postarali. No i zaprosili do współpracy orkiestrę ORF Radio, czyli krajowego nadawcy w Austrii. Występ odbył się w historycznej, ważnej sali, też należącej do radia, czyli ORF Radio Kulturhaus. Orkiestra pod batutą Gottfrieda Rabla pomagała zespołowi Archive wznieść utwory z płyty Glass Minds na jeszcze wyższy, bardziej emocjonalny i potężny poziom. Później to nagranie zostało nawet udostępnione na stronie radia, natomiast no, warto, myślę, mieć taką płytę w swoich zbiorach, zwłaszcza fani grupy powinni, mimo tego, że pewnie mają wersję podstawową, zaopatrzyć się w tę drugą, bo moim zdaniem ta płyta w tej wersji koncertowej z orkiestrą brzmi jeszcze lepiej. Za chwilkę posłuchamy utworu Wake Up Strange, który dla samego zespołu był sporym zaskoczeniem, kiedy ukończyli go, bo uważali, że to jest jakby nagranie z innego świata, trochę nie z ich jakby twórczości. Ono jakby wkraczało poza te terytoria muzyczne, po których Archive się poruszali. Do tego powstał też znakomity teledysk. Proszę zobaczyć, taka hollywoodzka historia od zera do milionera. Wake Up Strange, słuchamy.

0: Thank you very much.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Radio nocą.
3: W stulecie Polskiego Radia i 95-lecie Radia Łódź czas w Radiu nocą na rozmowę o radiu, jego znaczeniu, przemianach, o Radiu Łódź i jego ludziach. O tym, co znaczy dla nas radio, rozmawiać będziemy z badaczką radia dr Natalią Kowalską-Elkader oraz ludźmi Radia Łódź na czele z szefem, redaktorem naczelnym Jackiem Grudniem. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w najbliższym Radiu nocą w czwartek 14 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy odpowiedzi na pytanie, co dla Państwa znaczy radio, na m.wosniczka@radioloc.pl. Mariusz Wośniczka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
5: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Przede wszystkim obiecywałem tych nowości mnóstwo. Bartek Floczak dorzucił jeden utwór z płyty tygodnia, czyli też po części dorzucił nowość. Tych nowości jest naprawdę mnóstwo, a kolejne już w najbliższym czasie, w tym tygodniu nawet, mają się pojawić. No i też niektóre, na niektóre z tych piosenek naprawdę czekamy, proszę mi wierzyć. No ale z tych, które już się ukazały, Editors.

To taka bardzo charakterystyczna dla Monika piosenka i mogła powstać wiele lat temu, ale powstała teraz na nowej płycie i to taka piosenka, która też no jest, ma w sobie taki wiosenny pierwiastek, jak się okazuje. A propos wiosennych rzeczy, czy ciepłych, czy słonecznych, tak usłyszałem po mojej pierwszej wypowiedzi w dzisiejszej audycji. Stąd też i bardzo proszę, skoro tak. A jeśli chodzi o te nowości, to też bez przesady, a jest wiele pięknych piosenek. No one też oczywiście znajdują się w tej audycji. I znów wrócę do zapowiedzi całości tego programu. Mówiłem, że oczywiście będzie to taka mieszanka. A propozycje? No chętnie z nimi się zmierzę, jeśli takie się pojawiają i takie piosenki na pewno sobie zbieram i wykorzystuję od czasu do czasu właśnie w naszych audycjach.

0: się zacznie.
1: Wspominałem, że Kwiat Jabłoni zawiesił swoją działalność, że teraz Kasia solową płytę przygotowuje i ta płyta za moment jest piosenka, która promuje całość. To i wróciłem w pewien sposób do Kwiatu Jabłoni, ale przede wszystkim wróciłem do Skubasa oczywiście, który tworzy te swoje nowe piosenki. Też jego ostatni utwór Gramy. Też to piosenki bardzo takie biograficzne, powiedziałbym, odnoszące się do doświadczeń ostatnich miesięcy Skubasa. No, ma o czym opowiadać, to i piosenki pisze. Tak najczęściej się dzieje.

i z ostatniej płyty Ars La Trans Orchestra. To słów kilka jeszcze o wypadku, o którym mówiłem na dwa. Tam doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych i busa dostawczego. W dalszym ciągu jadący do Poznania mają utrudnienia na odcinku Łowicz-Łódź Północ, z tym, że jeden pas ruchu został odblokowany. Można nim się powolutku poruszać. Po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Te utrudnienia jeszcze potrwają. Przypomnę, A2 Łowicz-Łódź Północ w kierunku Poznania. Tam w tej chwili potężne utrudnienia. I tyle właściwie w tej audycji. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję za dzisiejsze bez pośpiechu. Chociaż energii trochę teraz dorzucę na zakończenie, bo będzie Florence i będzie Manic Street Preachers.

0: Autopromocja.
1: Wielkie sportowe emocje z Radiem Łódź. Już w ten piątek transmisje z dwóch meczów piłkarskich. Widzew Łódź zagra w Kielcach z Koroną w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. W Bełchatowie rezerwy UKS Łódź podejmą Unię Skierniewice. Jeśli Unia wygra, zapewni sobie awans do pierwszej ligi, a rezerwy spadną do trzeciej. Mecze UKS-u 2 z Unią w piątek od 17, a Korony z Widzewem od 20.30. Transmisje w kanale Radio Łódź Ekstra, DAB+, a także na profilach facebookowym YouTube Radio Łódź.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
2: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
6: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
7: i Piotr Bielacki.
8: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
0: Po reklamie.
9: To Radio Łódź, jest 19. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Polskie myśliwce poderwane w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na południe i zachód Ukrainy wróciły już do baz. PKP Polskie Linie Kolejowe nadal nie podjęły decyzji w sprawie kamienic znajdujących się na trasie tunelu średnicowego w Łodzi. Część mieszkańców Bełchatowa protestuje przeciwko budowie placu wodnego w centrum osiedla Dolnośląskie. Noc przeważnie będzie pogodna i chłodna, temperatura spadnie do 5 stopni. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Polskie i sojusznicze myśliwce i śmigłowce zostały poderwane w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Zaznaczono, że były to działania prewencyjne. Z kolei Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą. Powodem był prawdopodobnie zmasowany rosyjski atak dronowy, między innymi na ukraińskie miasto Uszhorod, leżące przy granicy ze Słowacją. Przejścia graniczne zamknięto dziś około 15 do odwołania, a według ukraińskich władz dzisiejszy atak był największym atakiem w obwodzie zakarpackim od początku rosyjskiej agresji. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie kamienic na trasie budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. PKP PLK informuje, że decyzje mają zapaść dopiero po dodatkowych analizach technicznych wykonanych przez nowego wykonawcę, a ten nie został jeszcze wybrany, nawet nie ruszył przetarg. Na razie trwają rozmowy o przejęciu przez kolejową spółkę nieruchomości na trasie tunelu. Do czasu wyłonienia nowego wykonawcy ma powstać ocena stanu technicznego budynków znajdujących się w najbliższym otoczeniu tarczy drążącej i na dalszej trasie tunelu. Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że ponowne uruchomienie maszyny po ponad 16 miesiącach postoju może być dla okolicznych kamienic ryzykowne.
10: Ze względu na długotrwały postój oraz zmiany gruntowe, moment ruszenia tarczą jest najbardziej krytyczny dla infrastruktury naziemnej. W przypadku pozostawienia budynków może to wywołać niekontrolowaną katastrofę, a do tego absolutnie nie chcemy doprowadzić.
9: Tarcza drążąca tunel pod miastem od ponad półtora roku stoi pod kamienicą przy Alei 1 Maja. Pracę zatrzymano po zawaleniu się budynku numer 23 i problemach z osiadaniem gruntu w sąsiednim. Od września 2024 roku około 250 mieszkańców nadal przebywa w hotelach i lokalach zastępczych. Część mieszkańców osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chce placu wodnego. Atrakcja ma powstać w centralnym miejscu osiedla w Parku Jeziorańskiego. Mieszkańcy boją się, że zielona oaza zostanie wybetonowana, a w dodatku będzie głośno. Sprawą zajął się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
7: Władze Bełchatowa chcą zrewitalizować Park Jeziorańskiego i uatrakcyjnić ten teren. Pomysłem na ożywienie tego miejsca jest budowa wodnego placu zabaw. Obiekt ma mieć powierzchnię około 500 m2. Projekt obejmuje również szatnie, prysznice i przebieralnie, a także strefy wypoczynkowe z leżakami. Część mieszkańców osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie jest przeciwna tej inwestycji.
11: To miejsce straci urok.
12: Nie widzimy tutaj miejsca na betonowanie tego.
13: To będzie po prostu beton, także tej natury nie będzie.
7: Prezydent Bełchatowa Patryk Marian uspokaja, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na walory naturalne parku.
14: Naturalnie oczywiście będzie jak najmniej betonu. Ponad 50 drzew nowych ma tam się pojawić w tym parku.
7: Miasto niebawem ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Wodny plac zabaw w Parku Jeziorańskiego w Bełchatowie ma być gotowy w czerwcu przyszłego roku.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Amfiteatr w Sieradzu doczeka się remontu i pełnego zadaszenia. Wydarzenia kulturalne można będzie oglądać przez cały rok. Podczas ostatniego remontu kilkanaście lat temu zbudowano częściowe zadaszenie widowni i poprawiono wygląd głównej sceny. A po planowanej przebudowie, która ma kosztować ponad 13 milionów złotych, widownia zostanie w pełni zadaszona. Co o tym sądzą sieradzanie, pytał nasz reporter Adam Łużyński.
15: Przydałoby się wyremontować to miejsce?
16: No fajnie by było, bo to jest w ogóle fajne miejsce.
17: Uważam, że tak.
15: Dlaczego?
17: Jak najbardziej. Żeby skupiać ludzi na dobrych, fajnych imprezach.
15: Czy ma Pani jakieś miłe wspomnienia z tym miejscem?
16: Z takich czasów młodzieńczych, no to fajne koncerty tam na Dni Sieradza były i w ogóle, ale powiem szczerze, teraz to nie wiem, czy z 10 lat tam w ogóle nie byłam.
9: Sieradzki amfiteatr znajduje się w parku, w którym mieszkają setki ptaków. Mieszkańcy zwracają uwagę, że pełne zadaszenie uchroni widzów także przed zabrudzeniem ubrania. Prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Noc będzie pogodna, tylko początkowo miejscami może jeszcze popadać. Temperatura spadnie do 5 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu, a na zachodzie województwa wystąpią burze z dość silnym deszczem i porywistym wiatrem. Lokalnie możliwy grad. Termometry pokażą jutro maksymalnie 17 stopni.
18: Studio reportażu i dokumentu.
19: Wczesne, dobry wieczór. Jolanta Kozłowska, Małgorzata Warzecha. Witamy nasze studio dokumentu, reportażu i dokumentu do godziny 20. Tak się składa, że jest trochę rocznicowe dzisiaj. Pierwsze, co będziemy Państwu proponowali, pierwszy reportaż wokół rocznicy Józefa Piłsudskiego. Wczoraj minęła 91. rocznica śmierci. Odnalazł się, jak mieliśmy to szeroko podane w mediach, 7-minutowy film z Krakowa, z pogrzebu prywatny Józefa Piłsudskiego. To była wtedy wielka, ponad tygodniowa uroczystość, która dotknęła wszystkich Polaków, bowiem żegnano twórcę państwa polskiego. Ale minęła także w maju 100. rocznica przewrotu majowego. Dokładnie 12 maja rozpoczął się ten zamach, który jest bardzo kontrowersyjny w dyskusjach wszelkich publicystów i historyków, szczególnie teraz po latach. Są zarówno zwolennicy takiego rozwiązania wtedy dla Polski, jak i ogromni przeciwnicy postaci marszałka. Więc wokół marszałka i znalazłam reportaż Alicji Juszkiewicz z 1997 roku. Reportaż kręcony, zrealizowany w Pleszewie, w odlewni u pana Juliusza Kwiecińskiego. Pan Juliusz Kwieciński ma tę odlewnię do dzisiaj, gdzie też odlewany był między innymi pomnik Józefa Piłsudskiego, 4-metrowy pomnik, który stanął w 1970 1996 roku. Tam była Alicja, a w 1997 pomnik stanął w Łodzi przed Łódzkim Domem Kultury, które to Łódzki Dom Kultury otrzymał imię marszałka. To, że teraz pomnik jest trochę przesunięty, bo tam trwają wykopaliska, to jest osobna sprawa, ale pomnik jest, można go zobaczyć. O tym pomniku między innymi Alicji Juszkiewicz, Juliusz Kwieciński w 1976 roku opowiedział.
11: To jest pierwsza moja głowa.
20: Mickiewicz?
11: Tak, Mickiewicz. Ładne. Ale wykonywana jeszcze w technologii piasku. Wtedy jeszcze nie wykonywałem na wosk tracony. W tamtym okresie czasu to był mój szczyt umiejętności.
20: Ile to było lat temu?
11: Oj, nie pamiętam. Wszystko ręcznie.
20: Wiele, podejrzewam, godzin pan nad nim spędził.
11: No, miesiąc czasu przy obróbce. I drugi miesiąc przy formowaniu i wykonywaniu formy. Ale miałem wtedy dużo czasu, pracowałem sam.
20: Bez współpracowników, bez nikogo,
11: tak? Tak, ojciec tylko mi pomagał trzymać widełki przy zalewaniu.
20: A pan robił?
11: A ja robiłem. A jaki stres przed zalaniem.
20: Czy to wszystko wyjdzie?
11: Jak się otworzy formę, czego dotknie, no już wtedy wiem, może spokojnie robić.
20: Że wszystko jest w porządku. Czyli moment największej niepewności to, gdy się forma otwiera.
11: Gdy się forma otwiera. I żeby wykonać jakiś element, ja pracowałem nad nim tydzień, czasami dłużej, nie? I teraz cały tydzień formuję i było tak, żeby nie wyszedł element.
20: I od nowa trzeba zaczynać.
11: I od nowa, tak, trzeba zaczynać. Widać wtedy, gdzie był błąd. Ewentualnie to nie zawsze jest tak, bo może forma na przykład na podziale wysiknąć, metal wyleci. Duże ciśnienie metalu.
20: Tak się zdarza też.
11: Zdarza się.
20: Ile takich zdarzeń miało miejsce w zawodowym życiu Juliusza Kwiecińskiego? Pewnie on sam nie potrafiłby zliczyć. Bo najpierw było ognisko i szkoła muzyczna. Prawie równolegle Pleszewski z Pomarz, gdzie pracował na trzy zmiany. Prywatnym właścicielem warsztatu odlewniczego stał się pan Juliusz w drugiej połowie lat 70., gdy zarzuciwszy grę na trąbce, jął się tworzenia odlewów. Dziś doszedł do tych największych pomników. Właśnie kolejny monument uwieczniający marszałka Józefa Piłsudskiego stanął w przydomowym ogrodzie, budząc zaciekawienie mieszkańców Pleszewa.

0: Wysokość Piłsudskiego, około 4 metrów, gdzieś 3,90.
1: Waga,
0: no były poszczególne elementy ważone i w montażu trochę materiału też ubywa podczas szlifowania, nieraz się dokłada, także no, na pewno jest to na 200.
1: W tej chwili jest to monolit, ale powstawał z wielu elementów.
0: Tak, zgadza się. Tych elementów było około 30. Może to się wydawać dużo, ale na przykład rękojeść szabli jest ucięta ze względów technologicznych, żeby to po prostu łatwiej się wykonywało. Można było te elementy zrobić puste, głowa była osobno. No i do głowy na przykład wąsy też są wykonane osobno i przyspawane. Cała sylwetka i korpus to jest wykonywane w technologii piasku, tak jak się z reguły wykonuje w odlewniach. Skrzynki formierskie, model i piasek, a głowa jest w technologii wosku traconego. Stara technologia.
1: Proszę mi powiedzieć, ile czasu zajęło panu tworzenie tego pomnika?
0: Pomnik był realizowany z przerwami, były pewne kłopoty organizacyjne. Ale
1: myśli pan o tych trudnościach finansowych?
0: O tych trudnościach finansowych. Komitet miał takie trudności, no w związku z tym to mnie to też dotyczyło.
1: Brak po pieniędzy na finalizację, zdaje się, przedsięwzięcia tak, i stąd był posłuch.
0: Tak, tak. Brakowało pieniędzy. Upadł bank w Łodzi i nie było pieniążków i dlatego się to wszystko przeciągło, bo pomnik miał być odsłonięty 11 listopada 1996 roku.
1: I tak jest poślizg półroczny.
0: I tak jest poślizg, a teraz będzie 3 maja. Ale tak, jeśli by to robić tylko się zajmować tą rzeźbą, to jest około 3-4 miesięcy na gotowe.
1: Takiego nieprzerwanego
0: zajęcia. Tak, jak to powinno być właśnie. Mamy to opanowane, także to już nie jest trudnością. Jest to tylko dokładne dopasowywanie elementów i montaż później tego. Jak każdy materiał, tak i brąz, on pod wpływem temperatury, bo trzeba stopić ten brąz, on się rozszerza, a wlewając do formy on stygnie i on się kurczy. I są pewne naprężenia i trzeba te elementy później dopasować.
1: Dopasować, żeby na przykład nie było niespodzianki, że coś pęka, tak?
0: Nie pęka, ale że jest jakaś tam nierówność, nie dolega, to trzeba wszystko dokręcić i później pospawać.
1: Którą część monumentu najtrudniej się wykonuje? Albo od której się zaczyna i jest najważniejsza?
0: Zaczynaliśmy od głowy. No jest najciekawsza zresztą, jak głowa człowieka dużo mówi. Głowa Piłsudskiego tym bardziej w Maciejówce.
1: Takim refleksyjnym spojrzeniem, prawda? Gdzieś w przestrzeń tak, przesłanym.
0: Tak.
1: A potem była pora na tułów?
0: Tak, później była pora na tułów. Następne elementy kolejne od góry. Ramiona.
1: Który to był pana pomnik?
0: Już chwileczkę, zaraz policzę.
1: Tak, ich było dużo?
0: Nie było dużo. Pierwszy był prymas Wyszyński.

0: marzeniem, ale...
1: Musiało upłynąć trochę czasu.
0: Tak, trzeba było stopniować sobie trudności, bo nie było żadnego doświadczenia w rodzinie. Ojciec się nigdy nie zajmował odlewnictwem. Ja też nie myślałem o tym kiedyś. Interesowałem się muzyką. Poza tym żeglarstwem, lubiłem biologię. No nie przepadałem za odlewnictwem, za przemysłem. No ale tak się potoczyło życie.
1: Że zamiast grać na trąbce, wybrał pan tworzenie pomników?
0: No, można tak powiedzieć.
1: Proszę mi powiedzieć, pamięta pan, co pan jako pierwszy? Pomniczek mały? Jakiś element, który pan odlał samodzielnie?
0: Pierwsze odlewy to były bardzo proste. Były to jakieś literki, następnie to były medale, później drobne płaskorzeźby, małe głowy. Był to asnyk dla kalisza, chyba trzy główki w wielkości 15 cm. Następnie to już było naturalnej wielkości po piersie, właściwie głowa Adama Mickiewicza. No i później stopniowo, później przyszedł Wyszyński. No, był to duże obciążenie psychiczne, był to jakiś stres, ale trzeba było kiedyś do tego podejść pierwszy raz.
1: Długo się pan zastanawiał, czy robić?
0: No trochę się zastanawiałem. No, a później to zaczęło już jakoś powoli się toczyć, człowiek nabierał doświadczenia. Nie każdy chciał zdradzić tajemnicę, a wiadomo, każde firmy prywatne no, szczegą swoich tajemnic. Tak. A tych zakładów w Polsce było też i mało, i małe doświadczenie. Prywatne zakłady no, były dosyć skąpo wyposażone w materiały, narzędzia. No, dzisiaj troszeczkę ta sytuacja wygląda lepiej. Są możliwości zakupów materiałów, technologii, urządzeń.
1: Wszystkiego się pan musiał uczyć sam i można powiedzieć na własnych błędach i doświadczeniach?
0: Tak, na własnych błędach i doświadczeniach. Niektóre rzeczy skorzystałem, niektórzy podpowiedzieli koledzy, ale w większości trzeba było samemu. No, nauka na błędach jest bardzo trudna, ale no, daje bardzo dobre rezultaty.
1: Bo się zapamiętuje na trwale, prawda?
0: Tak, wiadomo później skąd powstają jakieś tam niedociągnięcia, braki, to już człowiek od razu wie. Co innego jest uczyć się z książki, a co innego praktycznie. Oczywiście książek też przewertowałem po kilkadziesiąt razy niejedne książki, żeby dojść do tych błędów.
1: I w tej chwili może pan powiedzieć, że już pan wszystko wie?
0: Nie, wszystkiego to nie. Zresztą ja się tylko specjalizuję w rzeźbie, nie wykonuję dzwonów, tylko wykonuję rzeźby w brązie. I na ten temat uważam, że dosyć dużo wiem. Stosuję już w tej chwili nowsze materiały, jakie się używa do wykonywania form, do obróbki, tak jak się używa na przykład najbliższych sąsiadów, Niemców.
1: Czyli porównywalne jest to, co u pana powstaje z tym, co w Niemczech?
0: Tak, jest porównywalne, ponieważ robię, ale drobne rzeźby dla Niemców i to już eksport 60%.
1: Także to jest to dla chleba na co dzień, co robi pan Juliusz Kwieciński, tak?
0: Tak, to jest to dla chleba.
1: Dziwie. Proszę mi powiedzieć, ponieważ rozmawiamy już o gotowym pomniku, oglądamy go w pełnym słońcu. Jak to się zaczyna? Od czego się w ogóle zaczyna myślenie o pomniku? Czy patrząc na to, co jest dookoła i patrząc na pański warsztat, mogłabym sobie jakoś to wyobrazić?
0: Żeby pomnik powstał, musi być najpierw pomysł artysty plastyka. W tym przypadku pana Zbyszka Władyki z Łodzi. On do tego przymierzał się też dosyć długo. Robił szkice, projekty w gipsie, zbierał materiały. No i to można w tej chwili podziwiać. No, najpierw on musiał wykonać model w glinie, następnie negatyw w gipsie. W ten negatyw nakłada się warstwy gipsu. No, dzieli się na elementy i ja później z tych elementów gipsowych wykonuję już formy piaskowe, czy ewentualnie formy głowy z silikonu, czy też może być w gipsie negatywowa i wykonuję odlew woskowy głowy.
1: Tam widziałam w oknie taką podzieloną na części figurkę. Czy to ta właśnie, która była pierwowzorem?
0: Tak, to był pierwowzór autora. W tej chwili figurkę, którą wykonał, która będzie wręczana, jest już to kopia oryginału, który tu przed nami stoi. To jest ta mała figureczka. Byłem podczas modelowania w linie chyba dwukrotnie, trzykrotnie w Łodzi.
1: Patrzyłem?
0: Tak, patrzyłem na to i...
1: Czy też coś podpowiadałem?
0: Też dyskutowaliśmy, czy ta głowa jest dobrze osadzona, czy proporcje są zachowane, ponieważ nie jest to wcale takie łatwe uchwycić proporcje głowy do tułowia, bo inaczej się ogląda go na tym poziomie, a inaczej się ogląda, kiedy on stanie na cokole i trzeba to wszystko uwzględnić.
1: Właśnie proporcje się zmienią, prawda?
0: Proporcje się zmienią. Nie można przeliczyć

0: z miniatury głowę powiększyć i powiedzieć, że to będzie dobrze, bo to wcale nie będzie dobrze.
1: Proszę pana, z czego wykonany jest pomnik? Z jakiego stopu?
0: Pomnik jest wykonany z brązu. To jest stopy miedzi i cyny, lub też może być miedź, cyna, ołów i cynk. Najpopularniejszym stopem jest właśnie mieszanina 5% cynku, 5% miedzi i 5% cyny. Reszta miedź.
1: W jakiś stopniu to przesądza potem o jego trwałości? Dziś jest bardzo ładnie przyszarzały. Jak będzie zachowywał
0: tak,
1: się ten stop?
0: Jest przyciemniony, chemicznie jest przyciemniony. W różnych warunkach. W Łodzi pokryje się on w dość krótkim czasie, trudno określić, do roku, dwóch, lekką zielenią. Tak jak większość pomników
1: spatynuje
0: w Polsce.
1: Po prostu
0: spatynuje na zielono, ale to nie przeszkadza. Wszystkie pomniki na świecie tak wyglądają.
1: Nie zagrozi to trwałości sylwetki?
0: Nie zagrozi. Piłsudski, dla mnie jest to postać dosyć specyficzna, bo kiedyś na ten temat bardzo mało wiedziałem. Teraz wiem o wiele więcej. Chodziłem w czasach komunistycznych do szkoły, gdzie na temat Piłsudskiego nikt nie rozmawiał, jedynie to, co tam od rodziców trochę się dowiedziałem. Także no, była to duża przyjemność i satysfakcja, że akurat właśnie to był Piłsudski. Człowiek, który oswobodził Polskę, no i nie tylko, no, uratował Europę.
1: Człowiek legenda,
0: tak,
1: można powiedzieć.
0: Tak.
1: Który z tych pomników, które poza Piłsudskim pan robił, najbardziej pan przeżył, tworząc?
0: Tak zazwyczaj bywa w życiu człowieka, że zawsze to, co pierwsze się robi. Pierwszym pomnikiem był prymas Wyszyński. Było to duże wzruszenie, jak po poświęceniu w katedrze gnieźnieńskiej pomnika odeszli księża, przystąpili wierni, zaczęli składać kwiaty, całować. No, było to duże przeżycie. Jakbym mógł, to wtedy chętnie bym zrobił jeszcze coś takiego jeszcze raz.
1: Czyli powtórka byłaby?
0: Tak.
1: A po innych pomnikach jak było? Czy podobną reakcję miał pan po wykonaniu innych pomników również?
0: No, były też takie wzruszające momenty. Był to okres ciężki w kraju. Na przykład po wykonaniu pierwszego papieża, kiedy ten pomnik stanął, był gotowy przed odlewnią, ludzie przychodzili, szybko się dowiadywali w tamtych czasach.
1: Wieść się roznosiła?
0: Tak, wieść się roznosiła. Przynosili kwiaty. Starsza pani przyniosła i położyła jakieś pieniądze. Niedużą sumę, ale położyła. Ja mówię, że dziękuję, tu nie trzeba płacić, to już jest wszystko zapłacone.
1: A ona?
0: Ona nie, koniecznie chciała to zostawić. Także no, były takie momenty wzruszające.
1: Było panu miło? Bywało panu również niebezpiecznie, wiem.
0: Były pogróżki. Żeby nie robić takich rzeczy, żeby po prostu robić coś innego, nie papieża, nie tego typu prace, pomniki.
1: Próbowano pana przekonać do zmiany, tak?
0: No,
1: tematyki.
0: Tak, no ale nie
1: dał się pan przekonać.
0: Nie zmieniłem.
1: A gdy przyszło zamówienie na wykonanie pomnika księdza Popiełuszki?
0: Gdy przyszło zamówienie na wykonanie księdza Popiełuszki, już wziąłem sobie do serca te pogróżki i wykonywaliśmy to po cichutku. Także nikt o tym nie wiedział.
1: To znaczy każdy wykonany element był chowany, tak?
0: Nie, każdy element nie był chowany, ponieważ dopiero ilość elementów złożonych dawała dopiero wyobrażenie o tym pomniku. Przede wszystkim głowa, ręce, jakiś węzeł, no bo to jest podobieństwo już do Popiełuszki.
1: Ale potem trzeba było w jakimś momencie złożyć ten pomnik?
0: Tak, wtedy trzeba było szybko złożyć, w miarę dyskretnie zawiadomić, że pomnik jest gotowy. No i dyskretna odpowiedź, kiedy będzie odbiór. Już nie przez telefon o odbiorze i przyjechał samochód, ciężarówka. Późnym popołudniem załadowaliśmy na starego stara, przyrzucony plandeką i jakimś tam rupieciami, złomem tak zwanym, pojechał sobie.
1: Dojechał szczęśliwie.
0: I dojechał szczęśliwie. Tu jest forma tego Piłsudskiego, to jest forma silikonowa. Tutaj te panie to wykonują. To można wyjąć? Nie. To będzie sklejane. Dobrze, nie.
2: Tam na półce są.
1: Tutaj możemy zobaczyć, jak to wygląda?
0: To jeszcze nie jest wykończone. To jest wyjęte z formy. Jeszcze widać podział formy. Odlew jest wykonany tutaj w wosku. Później tam zbrojony jest, zalewane masą rdzeniową. Następnie tutaj te panie robią układ wlewowy odpowietrzenia. Tak jak się w odlewnictwie to wykonuje. W artystycznym podobnie jak w technicznym, chociaż trochę jest inna specyfika. On to tutaj, ten pan, zalewa taką specjalną masą w tulei. Ta forma wędruje do pieca, wytapia się wosk, wypala się, forma stygnie, zalewa się brązem, formę się wybija, obrabia, cyzeluje, patynuje i gotowe.
1: Mówi się bardzo prosto, ale ile czasu potrzeba? Nie mówiąc już o wysiłku, by to dokonało się wszystko?
0: No trochę czasu potrzeba, tak, przygotować.
1: Pobyt w piecu trwa ile?
0: Około 5 dni do 6.
1: Tak wygląda Piłsudski w miniaturze. Tu widzę ta proza dnia codziennego, tak? O czym pan mówił, zamówienia eksportowe?
0: Tak, to już jest produkcja na eksport, tak, do Niemiec. To są figury z brązu, wielkość jest od 12-15 cm do 80 cm.
1: To jest właśnie dziewczynka, której odlew tam widziałam, taki woskowy.
0: Tak, pani widziała w wosku. Mhm. A tu już jest odlew brązowy, oczyszczony po obróbce zgrubnej i przygotowany do dalszej obróbki. W formie występują jakieś drobne pęknięcia, zalewki i trzeba to poprawić. Czasami jakiś tam pęcherzyk powietrza zostanie w formie, trzeba przy oku poprawić, oto takim czymś. Retuszuje, tak, i później dalsza obróbka płótnem. W zależności jaka to jest rzeźba, bo jeśli jest rzeźba bardzo fakturowana, to nie używa się tyle płótna.
1: Co to znaczy fakturowana?
0: Ma powierzchnię bardziej jakąś nierówną, kropkowaną, niegładką.
1: Czy ta jest fakturowana?
0: Nie, ta nie jest fakturowana. Ta ma tylko włosy, szaty.
1: Czyli względnie równe linie, prawda?
0: Względnie równe, tak, także tu jest więcej używane płótna, żeby to wygładzić. Tu jest krzyż z brązu wykonany i jest posrebrzony. Tu przychodzą elementy pozłacane. Będą one tu jeszcze zamontowane. Te elementy pozłacane, będzie jeszcze na nich naniesiona emalia. Ale to już robi artysta plastyk z Łodzi. Też z Łodzi, ale nie pan Władyka.
1: I nie dla Łodzi?
0: I nie dla Łodzi, tylko dla Kalisza, dla Kościoła Królowej Polski.
1: Zamówienia dla kościołów to również pańska specjalność?
0: Tak, też wykonujemy. Tam przychodzi ostatnia wieczerza na ołtarz, przychodzi dekalog na ambonę, pod paschał takie elementy dekoracyjne, pod świeczniki. Tutaj są surowe świeczniki też do kościoła.
1: Słyszałam, że w przeszłości były również drzwi dla świątyń, tak?
0: Tak, były drzwi właśnie, zapomniałem powiedzieć o tym. Były drzwi do kościoła świętej Brygidy w Gdańsku, dwustronne. Były drzwi do Indii, do Puri, z tym, że to już nie moja...
1: Zasługa,
0: tak, bo to już księża werbiści organizowali tę wysyłkę. Bo Polska wyposażała kościół właśnie w Indiach.
3: Tomek, gdzie poszedł Tomek? Aha, bo druga jest, dobrze.
1: Tutaj w rogu stoi piec. Do czego on służy?
0: Ten piec służy do wytapiania wosku z form i wypalania tych form.
1: Czyli to w przypadku miniaturek Piłsudskiego miało zastosowanie?
0: Tak, w przypadku miniaturek Piłsudskiego i głowy Józefa Piłsudskiego.
1: Też tutaj.
0: Tak, bo to jest technologia właśnie traconego wosku, tak zwanej, albo traconych modeli. Tu był montowany pomnik.
1: W tym miejscu?
0: Na tej dużej hali.
1: Rozumiem, że wtedy były tutaj jeszcze jakieś dodatkowe stoły?
0: Nie, to było tu na hali montowane pod suwnicą elementy i były spawane, łączone, dopasowywane.
1: Ile osób przy tym pracowało?
0: Przy montażu pracowały 2 osoby.
1: A przy etapach wcześniejszych?
0: Przy etapach wcześniejszych, przy wykonywaniu głowy pracowały 2 dziewczyny. Czasami 1, w zależności od potrzeby. Natomiast przy wykonywaniu odlewów piaskowych...
1: Właśnie tu po sąsiedzku, tak?
0: Tak, wykonywaniu odlewów piaskowych form pracowało 2 mężczyzn.
1: Co jest w tej pracy najważniejsze?
0: Jak w każdej pracy, no, zaangażowanie i dokładność. Wykonywaniu dokładnie formy, następnie obróbki tego elementu, czy już później całej postaci.
1: W jakim stopniu jest miejsce na własną inwencję tutaj?
0: No nie za dużo.
1: Nie można.
0: Nie można. Autor ma swój zamysł i należy go tak interpretować, jak to autor widział. Tak jak w muzyce jest napisany utwór na orkiestrę,
1: ósemki,
0: tak, ćwiernuty i ósemki, to należy to tak wykonać, jak to autor sobie życzy. No.
1: A nie bywało tak, że korciło pana, tu dołożyłbym jeden fałdzik albo coś innego?
0: Nie, tego to nie można zrobić.
1: Proszę pana, tak jak mówią organmistrz, tak jak mówią lutnicy i jeszcze inni specjaliści, w pewnym momencie dzieło ich rąk nabiera duszy, nabiera charakteru. W jakim momencie ta dusza pojawia się w pomniku? Jest taki moment, kiedy już widzi pan, że pomnik już żyje swoim własnym życiem?
0: Kiedy już pomnik jest w całości i wszystko już ładnie wygląda. Już dostał patynę i stoi tak jak w tej chwili.
1: Czyli dopiero w tym ostatnim etapie?
0: Tak, wtedy dopiero widać. czy ma jakieś usterki. Wcześniej widać, no, trzeba to poprawić jeszcze przed patynowaniem, ale to już jest ostatni moment taki, gdzie po prostu jest w pełnej swojej krasie, ładnie wygląda.
1: Wtedy jest już moment na satysfakcję lub brak satysfakcji wykonawcy?
0: Wtedy już jest moment na satysfakcję, już wcześniej, jak już stoi, już jest moment na zrobienie zdjęć pamiątkowych, ewentualnie na taśmie wideo.
1: Też są utrwalane?
0: Też, tak.
1: Czy czasem sięga pan po te z przeszłości i coś porównuje?
0: Rzadko, nie mam czasu.
1: Ma pan człowieka, którego pomnik chciałby pan robić w przyszłości? Gdyby od pana zależało.
0: No nie zastanawiałem się. To jeszcze przede mną. Myślę. Zawsze mnie interesowały biologiczne sprawy, przyroda, no i sztuka, muzyka, sztuka.
1: Pewnie obejrzałabym tutaj jakiegoś kompozytora,
0: też.
1: Bach, Beethoven,
0: no,
1: tak?
0: Tak, Chopina może, pomnik Chopina, Mickiewicza.
1: To mogłoby być.
0: Mogłoby być.
1: Pracuje pan już 20 lat?
0: No z pomnikami nie, mniej. 20 lat przygoda z odlewnictwem, przeszło 20 lat.
1: Ile lat chciałby pan, żeby jeszcze trwała?
0: No, troszeczkę przydałoby się odetchnąć.
1: Przekazać komuś innemu pałeczkę?
0: Tak, synowi.
1: Jest chętny, zainteresowany?
0: Jest, tak, tak.
1: A pan co wtedy będzie robił?
0: Nie wiem.
1: Grywał na trąbce, którą
0: może,
1: zarzucił?
0: Może żeglował, nie wiem, zobaczymy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Również dziękuję.
1: Rozmawiałam z panem Juliuszem Kwiecińskim, artystą plastykiem, który od 20 lat przeżywa przygodę z odlewaniem.
0: Brązie.
1: I robi to w swoim warsztacie w Pleszewie.
0: Tak.
4: Studio reportażu i dokument.
5: I zapraszam na kolejny reportaż archiwalny, który także zbiega się z pewnymi datami, które teraz obchodzimy. Lekcja historii. Zrealizowałam ten reportaż w 2011 roku podczas autentycznej lekcji, a bohaterką tego spotkania jest niesamowita kobieta, która bardzo wiele zrobiła dla uzyskania niepodległości Polski, ale już w czasie II wojny światowej. Halina Schwarz. Lekcja historii. Reportaż Małgorzaty Warzechy.
6: Prezentacja, którą dzisiaj zobaczymy w obecności pana profesora Andrzeja Schwarza, syna naszej bohaterki. Bardzo mi zależy na tym, by dzieci poznały przeszłość naszego miasta. Bogactwo zdarzeń w Łodzi, również tragicznych, tak jak w całej dwudziestowiecznej historii Polski, skłoniło mnie do tego, żeby obraz naszego miasta pokazać przez pryzmat postaci, które chyba najlepiej ich życie ilustruje właśnie te przemiany kolei losu łodzian. Jeśli natomiast chodzi o panią profesor Halinę Schwarz, wówczas Kłąb, jako że urodziła się w roku 1923 i dzieciństwo oraz wczesną młodość dane jej było przeżyć jeszcze w międzywojniu, ale również ta Łódź czasu wojny i okupacji, Litzmannstadt, a także tuż po tak zwanym wyzwoleniu, zresztą podobnie jak dalsze koleje życia pani profesor, choć już nie w Łodzi, której już nie mieszkała, a tylko ją odwiedzała, myślę, że są też taką wspaniałą okazją, by była to lekcja w ogóle historii Polski, tej trudnej historii dwudziestowiecznej, szczególnie w okresie powojennym. Nie jest łatwo dzieciom, które przecież mają 12-13 lat i nie pamiętają stanu wojennego, co więcej, one przecież nie było ich na świecie jeszcze w 89-90 roku. Więc dla nich w pewnym sensie jest to historia taka sama jak bitwa pod Grunwaldem, jak powstanie styczniowe. Są to dla nich rzeczy zupełnie nowe. Jedyny walor to ten, że właśnie wciąż żyją ludzie, że wciąż istnieją miejsca, relacje również rodziców, dziadków, prawda? I takie właśnie formy zajęć pozalekcyjnych, próba zainteresowania wciągnięcia dzieci w ten świat historii, oczywiście na miarę ich możliwości, umiejętności, w końcu jesteśmy w szkole podstawowej. No, szczególnie właśnie uznałem tutaj postać pani profesor Haliny Schwarz za doskonałą okazję do tego, by również była to opowieść o Łodzi.
7: Te dramatyczne przeżycia okresu II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej nie należały do tematów, które w moim domu często się poruszało. Moja matka, będąca lekarzem i społecznikiem zarazem, zawsze bardzo zajęta, nawet podczas rodzinnych świąt o tym nie wspominała. Dopiero po przeniesieniu się do Warszawy w roku 1965, gdy ja miałem już lat 14, rozpoczęły się odwiedziny jej dawnych dowódców i towarzyszy broni z czasów II wojny światowej, z którymi nawiązała kontakty, a którzy właśnie w stolicy mieszkali. Tak? Miałem okazję i zaszczyt poznać pana pułkownika Zygmunta Waltera Jankę, dowódcę i szefa sztabu Łódzkiego Okręgu Armii Krajowej, później dowódcę Okręgu Śląskiego i generała Michała Stępkowskiego, który był jego następcą na tych stanowiskach. Od czasu do czasu przychodzili oni i wtedy to była okazja do wspomnień. Do wspomnień o ich przedwojennym życiu zawodowych oficerów i do wspomnień o konspiracji antyhitlerowskiej, w której brali udział też już i cywile, tak jak moja mama, chociaż oczywiście w pewnym momencie jako żołnierz AK otrzymała też stopień podporucznika czasów wojny.
8: Ja jestem koleżanką szkolną Haliny. Chodziła do prywatnego gimnazjum i liceum Heleny Miklaszewskiej, bardzo znanego gimnazjum przed wojną prywatnego. Szkoła była bardzo patriotyczna. Poza tym panowała atmosfera taka bardzo rodzinna, bardzo serdeczna, więc wzajemnie w klasach się koleżanki znały. I Hala była o rok niżej niż ja, to znaczy się w 1939 zdała małą maturę i przeszła do pierwszej licealnej. Hala uchodziła nie za jakąś czpiotkę, ale za normalną dziewczynę, prawda, z krwi i kości, szalenie zdolna. Do tego widziałyśmy w niej przyszłego muzyka. Ona całymi godzinami grała na fortepianie, uczyła się. Kiedy robiła lekcje, nie wiem, ale bardzo dobrze się uczyła. Była szalenie zdolna, miała fantastyczną pamięć. Potem wybucha wojna. Nie pamiętam, czy, ale już Hala we wrześniu nie przyszła do szkoły. Natomiast po zamknięciu szkoły, Niemcy zamknęli gdzieś na początku grudnia już wszystkie jeszcze istniejące szkoły polskie, ale już zaczęłyśmy ją widywać w czapce gimnazjum niemieckiego i w białych skarpetkach, bo tak wtedy te dziewczyny niemieckie nosiły. Żadnych kontaktów z nami, z nikim, więc myśmy się bardzo z tym zdenerwowały wszystkie. Bardzo byłyśmy zszokowane, po prostu zszokowane, bo nie widziałyśmy nigdy żadnych powiązań z tą narodowością. Po wojnie dopiero się zetknęłam z Halą, kiedy zaczęłyśmy organizować zjazdy miklaszanek. Bo szkoła nie istniała, ale zjazdy się zaczęły gdzieś w końcu lat 80. i zaczęła przyjeżdżać na te zjazdy. Bywała również tutaj u nas, były kontakty bardzo sympatyczne. No i wtedy dopiero wyszło na jaw cała jej działalność. Była, rozmawiała, opowiadała różne sprawy. Była osobą niesamowicie dzielną, do tego szalenie skromną. Nawet opowiadając o swojej działalności wywiadowczej, która była fantastyczna, to w ogóle się nie mieści w głowie, że młoda dziewczyna potrafiła w ten sposób być opanowaną. Tak, ona była w głębokim wywiadzie. Na terenie Niemiec jeździła między Polską, Niemcami, różnymi miejscowościami, zdobywała fantastyczne informacje do tego wszystkiego. Wiadomo, że żyła później z wyrokiem śmierci. Niemcy w końcu ją aresztowali. Miała wyrok śmierci. Cudowną sytuacją zdołało jej się uciec w ostatniej chwili. Później ogromne trudności życia w Polsce Ludowej.
7: Była osobą bardzo skromną, więc nawet i później, w latach 70., 80., niewiele o sobie opowiadała od czasu do czasu, tylko pod wpływem skojarzeń Pamiętam, że byliśmy wspólnie kiedyś w Niemczech, wówczas Niemieckiej Republice Demokratycznej, w Lipsku i Berlinie. I wtedy opowiedziała mi właśnie, jak jeździła przez ogarnięte faszystowskim amokiem Niemcy, jak zbierała tam informacje wywiadowcze, jak wrzucała do skrzynek pocztowych tak zwaną prasę N, to znaczy rzekome wydawnictwa podziemnego antyhitlerowskiego ruchu oporu, które miały zmiękczyć morale Niemców, które miały pokazać, że taki ruch oporu w ogóle istnieje. To były pewne urywki wspomnień, ale jeszcze przed napisaniem już zupełnie u schyłku życia swoich pamiętników opublikowała fragmenty wspomnień w różnych księgach pamiątkowych i w ten sposób po kawałku niejako mogłem sobie wyobrazić to wszystko, co dopiero w końcu lat 90. zostało zebrane i spisane. W Łodzi włączonej do Wartegau, bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej, warunki konspiracji były niesłychanie trudne, również ze względu na to, że miasto zamieszkiwała znaczna mniejszość niemiecka, która w sporym procencie poszła oczywiście za hitlerowcami. Przydatność konspiracyjna wymagała udawania Niemki. Taka była decyzja przełożonych z Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, którzy polecili mojej mamie intensywną naukę języka niemieckiego, no i rodzinie podpisanie tak zwanej Volkslisty, co oczywiście ze strony Polaków było uważane za zdradę narodową. W tym właśnie przypadku chodziło oczywiście o to, żeby niczym ów Konrad Wallenrod, sięgnijmy do literackiego toposu, mieć większe możliwości, aby rozpoznać plany i zamysły wroga i przekazywać na ich temat informacje nie tylko przecież do kierownictwa Armii Krajowej różnych szczebli, ale wędrowały one później do aliantów zachodnich, do Londynu i miały dużą wartość dla prowadzenia wojny z hitlerowskimi Niemcami.
6: Szczególnie dziękuję panu profesorowi nie tylko za obecność wśród nas, bo wiem, że na samej obserwacji tego, co przygotowali nasi uczniowie, pan profesor nie poprzestanie. Za to również serdecznie dziękuję. Wszystkich natomiast chciałbym zaprosić na taką, myślę, niecodzienną lekcję historii, ale przede wszystkim lekcję o jednym pięknym ludzkim życiu, lekcję o sile ludzkiej woli, woli, której nic, żadne okoliczności, żaden czas, ale również żaden inny człowiek nie jest w stanie złamać. No i lekcje o tym, co jest nam drogie i bliskie, również na co dzień, a więc o naszym mieście, no i oczywiście o Polsce. Wszystkich serdecznie zapraszam, życzę wspaniałych wrażeń. Myślę, że dla dodania otuchy zachęcimy nasze prezentatorki, dodamy im troszeczkę odwagi, prawda? Poproszę też o brawa.
9: Halina Marakłon urodziła się w Łodzi 5 maja 1923 roku i była jedynym dzieckiem swych rodziców. Mama dziewczynki, Maria z Łodzimierskich, była rodowitą łodzianką. Należała do osób bardzo wrażliwych, ale też nie cieszyła się dobrym zdrowiem. Nie pracowała. Opiekowała się córką i domem. Rodzinę utrzymywał ojciec. Tata Halinki, Wincenty Kłon, był pochodzenia chłopskiego. Cechowała go ogromna energia. Był człowiekiem przedsiębiorczym, pracowitym, ciekawym świata i otaczających go ludzi.
7: Ja pamiętam już tylko ulicę Sienkiewicza przy rogu ówczesnej głównej dziś Piłsudskiego, nieistniejącą XIX-wieczną kamienicę, zburzoną podczas poszerzania właśnie ulicy głównej, gdzie dziadkowie zajmowali niewielkie, dwupokojowe, skromne mieszkanie To samo zresztą, które zostało spustoszone przez gestapo w maju 1944 roku, gdy moją matkę aresztowano, babcię również zatrzymano i wysłano do obozu w Ravensbrück. Ocalał natomiast dziadek, którego nie było wówczas w domu i którego ostrzegł ktoś z sąsiadów, co się stało. I później do końca wojny ukrywał się w okolicach rodzinnej wsi, gdzieś tam pod Rogowem i Koluszkami. To oczywiście rozpoczęło okres kilkumiesięcznej gehenny mojej matki, przesłuchiwań z użyciem tortur odbywających się w siedzibie gestapo i w samym więzieniu przy ulicy Gdańskiej. Później po pseudoprocesie czy parodii procesu otrzymała ona wyrok śmierci, który mógł być wykonany w każdej chwili. Tyle tylko, że w związku z coraz to nowymi informacjami na temat działalności jakowskiej konspiracji, owi gestapowcy sądzili, że może coś jeszcze się uda dowiedzieć, może jej osoba była potrzebna do ewentualnych konfrontacji. I dzięki temu szczęśliwie ocalała. Wszystko się odwlekło aż do klęski armii niemieckiej w styczniu 1945 roku i wówczas też przeżyła bardzo dramatyczny moment ewakuacji tego więzienia, gdy część więźniów z innych miejsc została zamordowana w Radogoszczu, a tej akurat grupie więźniarek z ulicy Gdańskiej podczas ewakuacji udało się uciec, po czym przejście frontu ocaliło im życie już ostatecznie.
8: I po tym wszystkim ta dzielna dziewczyna potrafiła normalnie żyć. Normalnie. Ona nie potrafiła normalnie żyć. Ona była człowiekiem wielkiego czynu. Ona musiała coś robić. Nie załamała się, nie powiedziała sobie, że nic mnie już nie obchodzi, teraz chcę mieć spokój i nic poza tym. Nie, ona kończyła studia, ona wychowała dzieci, też niełatwe życie osobiste miała. Poza tym, no przecież musiała coś działać, mało jej było pracy, profesury, wszystkiego. Przecież była profesorem zwyczajnym, to jeszcze była założycielką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tą ideę z Zachodu przeniosła do Polski i była założycielką naprawdę fantastyczną, organizatorką świetną. We wszystkich większych miastach Polski przecież był ten uniwersytet i do tego wszystkiego była właśnie tak bardzo skromna, nawet mówiąc o tych swoich wojennych przeżyciach czy powojennych, bo bardzo dużo nam opowiadała o tych sprawach, które to bardzo jej osobistych, także to rzeczywiście tak mówiła jak o kimś trzecim, prawda, że tak, no mimochodem, że takie rzeczy się działy. I w końcu syn, który jest historykiem, córka jej, miała dwoje dzieci, córka jest jej prawnikiem, syn historykiem, to namówił ją, żeby jednak spisała, jak już się dowiedział o jej losach, bo początkowo nikomu nie mówiła, ani dzieciom, ani nikomu o tych różnych przeżyciach. To ją namówił i ona rzeczywiście spisała. Bardzo piękna jest ta jej książka na ten temat.
10: Przede wszystkim, podobnie jak całe nasze pokolenie Kolumbów, a szczególnie w Łodzi, bardzo boleśnie przeżyłam przyjście Niemców. To było dla nas takim ogromnym szokiem, kiedy nagle, prawda, to nasze miasto zostało obwieszone niemieckimi sztandarami, kiedy na ulicach pojawili się w mundurach takich czy innych mnóstwo młodszych, starszych Niemców i kiedy Polacy po prostu zostali zepchnięci do roli pachołków. Był to dla nas młodych w każdym bądź razie ogromnie ciężki cios. Ja pamiętam, że myśmy jeszcze mieli szkołę tę u pani Miklaszewskiej i ja pamiętam, że siadałam w ostatniej ławce, w ogóle nic do mnie nie docierało. Ja po prostu wpadłam w rodzaj takiej depresji. Nie mogłam tego wszystkiego zrozumieć ani pojąć, co się dzieje. I dopiero po wielu tygodniach takiego zupełnego załamania, jak gdyby psychicznego, doszłam do wniosku, że teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko drogo sprzedać własne życie. I byłam na tyle młoda, 16-letnia, że wydawało mi się, że po prostu jakąś bombę mi dadzą, ja jakiś most wysadzę, to dziecinnie. Ponieważ ja byłam strasznie poważna i poza tym miałam taką motywację ogromną. Mi się dawało, że w ogóle to nie ma po co żyć, o ile człowiek nie może czegoś robić dla Polski. Myślę, że ci moi dowódcy to rozumieli, że ja jakoś może szczególnie intensywnie chciałam pracować, sensownie. I dlatego już w styczniu powiedzieli mi, proszę pani, to co się dzieje, wysiedlają, prawda, Polaków, trzeba koniecznie nauczyć się dobrze języka niemieckiego, bo żeby coś zrobić dla Polski, musi pani biegle znać język niemiecki, móc na przykład jeździć na tereny Niemiec, dlatego że Łódź miała to świetne położenie, prawda, z jednej strony niedaleko Warszawy, Piotrkowa, te kontakty były z generalną gubernią, a z drugiej strony doskonały punkt wypadowy na Niemcy zachodnie. Także rzeczywiście nauczyłam się tego języka w dosyć rekordowym tempie. W marcu nastąpił jak gdyby drugi etap. Po prostu szykowano mnie na kogoś takiego, kto będzie swobodnie mógł po Niemczech jeździć, dlatego że to była sprawa bardzo ważna dla wywiadu na tym terenie. W związku z tym zaproponowano mi zdobycie jakichś papierów niemieckich, a ponieważ moja babcia była z domu Vogel, właściwie rodziców znała tylko 2 lata, bo je zmarli, ale to nazwisko pozostało we wszystkich aktach. Wobec tego, kiedy się o tym dowiedziano, proszono mnie, ażeby się postarać o te papiery niemieckie. Ja nie chciałam się początkowo zgodzić. Wyglądałam zawsze bardzo przekonywująco, byłam szalenie spokojna, zrównoważona, poważna i dlatego wszędzie, gdzie się nie udawałam, brano mnie jakoś bardzo serio. Ja wtedy byłam jasną blondynką, pod każdym względem nordycki typ i tak dalej. Więc oni wobec tego przyjęli te papiery, ale sprawy nie załatwiano dość długo i tutaj właśnie taki zupełny przypadek mi pomógł. Mianowicie ja tutaj wchodziłam w środowiska niemieckie poprzez organizację młodzieżową tutaj w Łodzi. Co mi pomagało? Po pierwsze znajomość języka już zupełnie wystarczająca, a po drugie umiejętność gry, więc jak było jakiś instrument gdziekolwiek stał, to ja wtedy grając Bacha, Mozarta i tak dalej, byłam tą jedyną pianistką, którą od razu, prawda, sobie zapamiętywano.
7: W pamiętnikach mojej mamy są specjalne fragmenty, które mówią o tych, którzy zginęli, którzy nie dożyli nawet tej ułomnej niepodległości po roku 1945, a którzy zginęli z rąk okupantów. Zawsze mówiła, że to oni są prawdziwymi bohaterami i że ich należy wspominać. W związku z tym ja też na koniec, aby ocalić od zapomnienia, jak to pięknie napisał wielki poeta Zbigniew Herbert i jest, widzieliśmy na ekranie ten cytat zamieszczony w muzeum obecnym, dawniej więzieniu przy ulicy Gdańskiej, żeby właśnie ocalić od zapomnienia te postacie, wspomnę porucznika Kałużniaka, pseudonim Jacek I, współpracownika i przez pewien czas zwierzchnika mojej mamy, który zginął w hitlerowskim więzieniu, jej przyjaciółkę, bliską koleżankę z konspiracji, Bogusławę Sierpińską, która z kolei zginęła podczas Powstania Warszawskiego, czyli w sierpniu 1944 roku w Warszawie. Cóż, są to historie bardzo smutne, ale mają one jednak optymistyczny akcent. Myślę, że ludzi takich, o których tutaj była mowa, po pierwsze trzeba pamiętać, po drugie naśladować ich w swoim własnym zakresie i w skali swoich możliwości w czasach lepszych, to dopiero teraz przez porównanie widać. Bo dzisiaj już na szczęście dla ojczyzny nie trzeba się poświęcać, a nawet w skrajnych przypadkach dla niej umierać, ale warto dla niej solidnie pracować. Pracować na rzecz wspólnoty, którą wszyscy tworzy. To jest taka prawdziwa kontynuacja postawy ludzi z tych dawnych czasów. No a to, co przygotowaliście z panem profesorem na czele, to nie było trochę, to było o wiele, wiele więcej. Dziękuję.
5: Lekcję historii poświęconą profesor Halinie Szwarc z udziałem jej syna, profesora Uniwersytetu Warszawskiego Andrzeja Szwarca, przygotowali pod kierunkiem pana Radosława Kibitlewskiego uczniowie 6 klasy szkoły podstawowej nr 138 przy ulicy Świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi. W reportażu wykorzystane zostały archiwalne nagrania głosu Heleny Szwarc i jej szkolnej koleżanki Barbary Ofierskiej. Reportaż Małgorzaty Warzechy zrealizował Andrzej Papajak. Ta rzecz miała miejsce w 2011 roku. Halina Szwarc urodziła się 5 maja 1923, odeszła także w maju 28.2002. Ja dziękuję. Jolanta Kozłowska zostaje z państwem dalej. Już jest Anna Groblińska, czeka także na wejście do studia. Będzie dzisiaj dużo gości, będzie się dużo działo. Małgorzata Warzecha. Udanej dalszej części wieczoru.
11: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Reklama.
1: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
2: Znów wszystko na wczoraj. Nic się nie klei. Gonitwa myśli, napięcie i ciągły error. Zastanawiasz się, co z tobą jest nie tak?
3: Jedno dobre szkolenie potrafi zdjąć presję i przywrócić kontrolę. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska. Zapraszam na wiadomości. W nich zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dla zatrzymanych w sprawie afery Hrejt, postulat Rady Osiedla Widzew Wschód dotyczący montażu defibrylatorów na osiedlu i nowe lodowisko powstające w Piotrkowie. Latem posłuży amatorom innych sportów. Noc przeważnie będzie pogodna, jutro więcej chmura, na zachodzie regionu burze. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dla kilkorga zatrzymanych w sprawie spółki Hrejt. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, spółka zbierała pieniądze od inwestorów i sprzedawała mieszkania, które ostatecznie nie powstawały. Poszkodowanych jest ponad 1700 osób, inwestorów i nabywców mieszkania. Wartość szkód obecnie według prokuratury przekracza 600 milionów złotych. Sprawa jest rozwojowa. Prokuratura Okręgowa w Łodzi poinformowała dziś, że zatrzymano 4 kolejne osoby związane ze spółką. Troje na stanowiskach dyrektorskich oraz doradcę sprzedaży mieszkań. Do prokuratury doprowadzono także z aresztu kolejne 2 osoby, w tym prezesa spółki. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prezesowi spółki śledczy zarzucają dodatkowo kierowanie grupą. Za oszustwa dotyczące mienia wielkiej wartości w ramach zorganizowanej grupy przestępczej grozi do 25 lat więzienia. O jakie niezrealizowane inwestycje chodziło w tej sprawie, można przeczytać na naszej stronie internetowej.
8: Więcej na radiowódź.pl.
7: Rada Osiedla Widzew Wschód chce większego dostępu mieszkańców do defibrylatorów. Na całym osiedlu jest 5 ratujących życie urządzeń AED. Zdaniem osiedlowych radnych to zdecydowanie za mało. Dlatego złożyli do Urzędu Miasta postulat zamontowania defibrylatora w jednej ze szkół podstawowych. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera Kacpra Józefowicza.
9: Jak podkreśla Tomasz Tomas z Rady Osiedla i Zarządu Osiedla Widzew Wschód, nawet 3 nowe urządzenia znacznie zwiększyłyby bezpieczeństwo mieszkańców.
10: Gdyby odpowiednio je umieścić w szkole podstawowej numer 33, w szkole podstawowej numer 12 powiedzmy i w okolicach Górki Widzewskiej, zwiększyły to dostępność do około 80%.
9: W ostatnim czasie w Krakowie w ramach budżetu obywatelskiego zamontowano defibrylatory AED w 17 tramwajach. W rozmowie z Radiem Łódź przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego w Radzie Miejskiej Łodzi Marcin Chęcz zaznacza, że do łódzkich radnych nie dotarły takie postulaty.
11: Jeśli rzeczywiście byłyby takie analizy, warto by takich samych pomyśleć.
9: Warto jednak dodać, że urządzenia AED można znaleźć w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
7: Obecnie w Łodzi działa ponad 130 defibrylatorów. Mapę z ich lokalizacją można znaleźć na stronach Urzędu Miasta. Zimą lodowisko, latem boiska do koszykówki, padla czy skłosza. W Piotrkowie zaczyna się budowa nowego obiektu sportowego. Oprócz hali będzie to zaplecze z szatniami i wypożyczalnią sprzętu sportowego. Obiekt powstanie przy ulicy Żwirki w pobliżu kompleksu odkrytych basenów. Dzisiaj miasto podpisało umowę z wykonawcą. Nowe lodowisko zastąpi wysłużony obiekt w Parku Księcia Poniatowskiego, mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
12: Lodowisko będzie ponad 1,5 razy większe niż to, które funkcjonowało do tej pory. Sama płyta lodowiska będzie miała około 20 na 46 metrów.
7: Wykonawca jutro przejmuje teren i zapowiada, że niezwłocznie przystąpi do prac. Obiekt ma być otwarty na najbliższe Mikołajki. A w miejscu starego lodowiska w Parku Poniatowskiego, które funkcjonowało przez 19 lat, miasto chce odtworzyć korty tenisowe. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Jak występ polskiej piosenkarki oceniają austriackie media? O tym Adam Górczewski.
13: Alicja z Polski swoją piosenką Pray przywiozła do Wiednia przesłanie nadziei, siły i wewnętrznego wsparcia w brzmieniu orkiestrowo-popowym, tak informuje austriacki nadawca publiczny ORF, należący do Europejskiej Unii Nadawców. To właśnie EBU jest organizatorem konkursu piosenki. Z kolei prywatny portal OE24 wskazuje, że bukmacherzy płacą 300 euro za jedno postawione na zwycięstwo Polki i mówią o prognozowanym dopiero 28. miejscu, choć po półfinale wiadomo, że Alicja Szemplińska już jest w finałowej 25. artystów, podobnie jak faworyzowani w Austrii Finowie, Grecy i Niemcy. W sobotę zaśpiewa też Noam Betan. Występ kwalifikacyjny piosenkarza z Izraela spotkał się z buczeniem części publiczności. W sobotę na ulicach Wiednia zapowiedziane są protesty przeciw udziałowi Izraela w konkursie Eurowizji wobec zbrodni popełnianych przez ten kraj w Strefie Gazy. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
7: Finał Eurowizji w sobotę o 21, a jutro jeszcze drugi półfinał. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
14: Dziś rozgrywana była 31. kolejka grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi. Rozpoczynamy od wizyty na boisku wicelidera rozgrywek, czyli Warty Sieradz. Mecz z rezerwami Wisły Płock obejrzał Robert Zwoliński.
15: Warta mogła świetnie rozpocząć to spotkanie, ale Artur Sujka nie wykorzystał doskonałej sytuacji na początku meczu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i spudłował z główki. Ten błąd naprawił w 27 minucie, trafiając do siatki z kilku metrów po zamieszaniu w polu karnym Wisły 2 Płock, ale radość trwała niedługo. 4 minuty później bowiem czerwona kartka dla Damiana Ślesickiego. Obrońca Warty nie chciał rywala faulować, jednak splot nieszczęśliwych okoliczności sprawił, że sędzia nie miał innej możliwości, jak podyktować rzut wolny dla gości i pokazać czerwień zawodnikowi Warty. Gospodarze grali w 10 i prawie się wybronili, ale w 87 minucie skapitulowali. Filip Lodziński wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony i strzałem głową zamknął to spotkanie. Warta Sieradz remisuje z Wisłą 2 Płock 1-1.
14: A teraz zaglądamy do Bełchatowa. Tam GKS podejmował dzisiaj rezerwę Widzewa. O meczu opowie Michał Malinowski.
16: Faworytem byli Łodzianie, którzy regularnie ostatnio wygrywają, ale to walczący o życie gospodarze lepiej zaczęli mecz i objęli też prowadzenie. W 25 minucie bramkarza Widzewa pokonał Mateusz Wójcik. W 40 minucie świetnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się jednak Adam Ratajczyk i było 1-1, a tuż przed przerwą prowadzenie Widzewiakom dał Filip Przybułek. W drugiej połowie GKS próbował odrabiać straty, ale niewiele z tego wynikało. Gospodarzy dobił w doliczonym czasie gry Daniel Gryzio, wykorzystując kontrę. GKS Bełchatów przegrał zatem z Widzewem 2 Łódź 1-3.
14: Przegrała także Lechia Tomaszów. Wyjazdowy mecz z KS Troszyn 1-4. Iga Świątek pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2 w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Dla Polki to zwycięstwo ma szczególne znaczenie. Nie tylko ze względu na awans do półfinału w stolicy Włoch, ale także jako ważne przełamanie tuż przed wielkoszlemowym French Open. Świątek przerwała bowiem passę bez wygranej z tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu, która trwała od listopada ubiegłego roku. W walce o finał rzymskiej imprezy Polka zmierzy się z lepszą w meczu między Ukrainką Eliną Świtoliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. A reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych wygrała na wyjeździe z Austrią 26-25 w pierwszym meczu finału kwalifikacji Mistrzostw Świata. Polaków do wygranej doprowadził Mikołaj Czapliński, który zdobył 8 bramek. A rewanż w niedzielę w Olsztynie. A następne wiadomości sportowe po 22.
7: Noc będzie pogodna, tylko początkowo miejscami może jeszcze popadać. Temperatura spadnie do 5 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu, a na zachodzie województwa możliwe burze z dość silnym deszczem i porywistym wiatrem. Lokalnie możliwy grad. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.
17: Anna Groblińska, dobry wieczór. Przeróżne harcerskie opowieści już niedługo w Radiu Łódź i te z przeszłości i te dotyczące współczesności. Oto 18. łódzka drużyna harcerek Wierchy obchodzi swoje 70-lecie. Będziemy o tym rozmawiać. Pojawi się także bardzo ciekawy wątek rodziny Miecznikowskich, wielce zasłużonych. Nie tylko dla harcerstwa zapraszam do pozostania z Radiem Łódź.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Chcemy rozmawiać i chcemy jak najwięcej dowiedzieć się o dawnych czasach, ale i o współczesności 18 łódzkiej drużyny harcerek Wierchy, która powstawała w trudnych, acz ciekawych czasach. No i radzi sobie, jak słyszałam dzisiaj, znakomicie. A o tym, że silne więzy powstają w 18, świadczy to, że osoby związane przed laty z drużyną wciąż z nią są. Wciąż uczestniczą w zbiórkach i wciąż przy różnych okazjach pojawiają się, właśnie spotykając także młodsze harcerki. No i ciekawe również wątki takie historyczne wiążą się z tym naszym dzisiejszym głównym tematem, a w studiu Radia Łódź mamy zaszczyt gościć Małgorzatę Miecznikowską, pisarską, czyli córkę założycielki tej drużyny. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Witamy harcmistrzynię drużynową. Jest z nami Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz, też harcmistrzyni drużynowa, związana właśnie z 18, ale także pedagogzka, działaczka oświatowa. Dobry

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Ja wspominałam o tym już wcześniej, że właśnie rodzina Miecznikowskich bardzo jest zasłużona dla harcerstwa, ale nie tylko. I czytałam o tym pani Małgorzato, Druhno Małgorzato. Można tak wciąż się zwracać do pani, Druhno?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Druhno Małgorzato, mama Hanna, założycielka, zwana była przez wszystkich po prostu Druhną. I wszyscy wiedzieli, że to o nią chodzi. I czytałam o tym, że Druhny kolejne się zmieniały, a ona przy drużynie wciąż była.
3: Tak. No, była najpierw drużynową. W 57 roku w styczniu założyła drużynę po zjeździe łódzkim. No i później, no już nie wiem nawet do którego roku, była nawet szczepową, oddała drużynę już kolejnym drużynowym, a była jeszcze szczepową.
0: I to właśnie harcerstwo połączyło Hannę z domu Kowalską, z harcmistrzem Jerzym Miecznikowskim, pseudonim Więciąc, który był wybitnym łódzkim instruktorem harcerskim, uczestnikiem Szarych Szeregów, przewodniczącym kręgu łódzkiego oddziału, kręgu instruktorów harcerskich imienia Andrzeja Małkowskiego, a wspomniany zjazd w 56 roku, no, związany był z odwilżą po śmierci Stalina, ponieważ panie, a też mogę powiedzieć druhu Grzegorzu.
1: Tak, druhu redaktor.
0: Ja w harcerstwie byłam, ale krótko, bo to też zależy, jak się trafi i na kogo się trafi i jakie tam są tradycje i tak dalej. Tu tradycje są silne. Otóż to jest tak, że harcerstwo po 56 roku właściwie odżyło w Polsce, bo był taki moment za Stalina, że je w ogóle zlikwidowano.
1: Tak, ta wojna kulturowa, którą rozpoczął Stalin od 49 roku, ona spowodowała, że właściwie harcerstwo w tym kształcie nawiązującym do przedwojennego harcerstwa, ono zniknęło. Powstała organizacja harcerska, czyli taka, powiedziałbym, wzorowana na komunistycznych pionierach. Ona miała niewiele związku z harcerstwem. No a w 56 roku po odwilży rzeczywiście udało się to harcerstwo odbudować rękami między innymi drucha Aleksandra Kamińskiego, drucha Bronieckiego Orszy, tak? Czyli tych takich bardzo znanych harcerzy z czasów II wojny światowej, ale także środowisk krakowskich, gdańskich, warszawskich.
0: I wtedy właściwie powrócono do przeszłości, bo na przykład był powrót do mundurów wcześniejszych, przywrócono
1: tak, oczywiście,
0: też
1: ta cała
0: pewien etos.
1: Ta cała symbolika, ta metodyka harcerska, skautowa, ona częściowo powróciła, chociaż władze komunistyczne starały się ograniczyć.
0: No bo starały się kontrolować też.
1: Tak, zresztą Aleksandra Kamińskiego odsunięto tak naprawdę od władz ZHP, tego odrodzonego w 56 roku, ale on powiedział taką bardzo znaczącą rzecz, na którą zresztą zwróciła mi uwagę Druhna i Druh, którzy działali w harcerstwie w systemie komunistycznym, że tak naprawdę o tym, jak wychowuje się młodzież, decydują nie komendanci chówców, chorągwi czy głównej kwatery, tylko drużynowi. I to w ich rękach jest wychowanie młodzieży. I tych drużynowych oni wychowali po prostu. I oni sami byli takimi harcerzami z krwi i kości, którzy do tej filozofii życia harcerskiego, ale też do tych ideałów, oni bardzo często nawiązywali. Byli wychowawcami młodzieży.
0: A i rzeczywiście tak jest, że te ideały, jeśli one są dobrze, ładnie, mądrze wpojone, to zostają z człowiekiem na całe życie. Druhno Grażyno. Czy to jest tak, że na przykład będąc teraz dyrektorką szkoły, że pani też realizuje pewne ideały wyniesione z harcerstwa?
2: Ja wręcz coraz częściej myślę o tym, że dużo ostatnio w oświacie mówi się o sprawczości. To jest oś tej zmiany, którą ma nadać nawet reforma, która w tej chwili jest wdrażana. Natomiast myślę o tym, że sprawczość w drużynie harcerskiej jest od pierwszego momentu, kiedy się pojawia młoda dziewczyna czy młody chłopak na zbiórce. Bo on musi być przygotowany, on musi pamiętać, co ma przynieść, musi wykonać zadanie, jedzie na biwak, musi ugotować z zastępem obiad. Wszystko po prostu musi zrobić sam i od razu widzi efekt. Więc jak najbardziej uważam, że to, co niesie ze sobą harcerstwo, te wartości są jak najbardziej aktualne i potrzebne. Być może trzeba je w innym otoczeniu umieścić ze względu na to, że świat się zmienił, ale jak najbardziej są aktualne.
0: często bywa tak, że człowiek niesie w sobie pewną potrzebę również aktywności i na przykład zostaje prezesem. Na przykład prezesem Fundacji Przyszłość dla Edukacji.
4: Tak, tak? To prawda. No myślę, że to jest też związane jak najbardziej z tym, że no ja

0: tak jak pani powiedziała, myśmy w drużynie, w regulaminie drużyny miały taki zapis. Ten właśnie z czasów, kiedy druhna Hanka drużynę tworzyła. Raz harcerką, na zawsze harcerką. I to jest jeden z pierwszych punktów regulaminu drużyny. Także to tak zostaje, prawda? I czasem jak zatrudniam nauczycielki, to szybko się daje zorientować, że ktoś był właśnie w harcerstwie. I potem też mamy w szkole takie powiedzenie, że my harcerki sobie poradzimy. Więc dajemy radę, bazując na tych swoich doświadczeniach.
1: Coś w tym jest. Jak to się mówi? Że co? Że nie ma rzeczy nie do załatwienia?
2: Tak. U harcerzy jest tak, że nie ma rzeczy nie do załatwienia. Po prostu ja w pracy zawsze mówię, jak to się nie załatwi? Oczywiście to się da załatwić.
1: I się załatwia. Tak. Jasne, że się da. A czy takie historie o przeszłości, na przykład o powstaniu drużyny, teraz zwracam się do druhen Kingi i Heleny. Czy to jest ważne również dzisiaj dla was, dziewczyny? Takie opowieści właśnie, jak to było w latach 50., kiedy to drużyna powstawała. Czy to już jest taka zamierzchła przeszłość, że się słucha z grzeczności? Druhno drużynowa.
3: Jest to dla nas nadal aktualny temat i staramy się też go poruszać z harcerkami, jak wyglądała przyszłość naszej drużyny, ponieważ to też w pewien sposób buduje poczucie przynależności do czegoś większego, że nie jesteśmy tylko małą grupą, ale mamy też tutaj olbrzymią historię za sobą i osoby, które nie są tylko historią, a w sumie żywą historią, która nam tutaj dostarcza cennych informacji, opowiada o tym, jak to było, inspiruje nas do działania tym, jak to kiedyś wyglądało, jakie były zwyczaje, w jaki sposób można podejść do niektórych rzeczy, więc to są rzeczy, z których cały czas czerpiemy, nie tylko my jako kadra, ale myślę, że nasze harcerki też spotykając się tutaj z druhnami, bo dbamy o to, żeby te kontakty pozostały w jednostce, to biorą taką inspirację do tego działania, do tego, jak to może wszystko wyglądać. Niektóre nie były jeszcze na pierwszym obozie, a już widziały pierwsze kroniki z dawnych lat tutaj. I to buduje nasze poczucie przynależności.
1: Są kroniki z dawnych lat, tak? Są kroniki?
3: Tak, są kroniki. Obecnie są właśnie w Chorągwi, gdzie można je obejrzeć. Prowadzimy też aktualną swoją kronikę, aby właśnie przyszłe pokolenia miały co
1: podziwiać. Ale taką kronikę papierową i zdjęciową? Czy
3: tak?
1: Jest to wklejanymi kronika... zdjęciami po staremu, poważnie?
3: Tak, jest to kronika papierowa. Mamy wklejane zdjęcia. Harcerki w drużynie przekazują sobie co wydarzenie z rąk do rąk i za każdym razem inna harcerka projektuje całą stronę łącznie z ozdobami, właśnie z opisami, co się wydarzyło. Właśnie tak jak ostatnio wygrałyśmy turniej technik harcerskich, to będzie cała strona właśnie poświęcona w papierowej kronice temu wydarzeniu. Więc jest to nadal taki żywy zwyczaj i chcemy kontynuować, bo tutaj mamy potężny zasób tych kronik.
1: Druhna przyboczna Heleno. Myślę, że to jest też taka przygoda, oglądanie starych kronik, a nawet i nowszych, ale właśnie takich papierowych, że to nie jest tylko zgromadzenie wokół smartfona i przerzucanie zdjęć.
4: Oczywiście, no, na smartfonie to można sobie wejść na Facebooka, na Instagrama, tam wszystko jest. Ale też w naszym chówcu, nasz chówiec również prowadzi kroniki po każdym wydarzeniu. Ktoś, kto na przykład organizował, współorganizował dane wydarzenie. Na przykład teraz ja współorganizowałam turniej technik harcerskich chówcowy i jutro jadę wypełniać taką kronikę. Bo to jest cudowne, jak później można patrzeć na te kroniki, tak jak ostatnio byłyśmy na spotkaniu właśnie z naszymi druhnami. I nasze harcerki oglądały właśnie jedną z pierwszych kronik i były tym bardzo zaciekawione. I bardzo cudownie się na to patrzyło, że te historie budujemy cały czas i budujemy ją na nowo i że mamy taką możliwość. Bo to, że mamy taką możliwość, też jest rzeczą, którą możemy doceniać.
1: Jak najbardziej, tak właśnie sądzę. A czy druhno Małgorzato, czy my coś wiemy w ogóle o pierwszej zbiórce tej drużyny w latach 50.
5: Jest, mama napisała taką notatkę, czy tam artykuł, jak to było na tej zbiórce, że było ogłoszenie, że to się działo wszystko na wspólnej. Co prawda to nie było w tej szkole, która teraz, ja nawet pracowałam przez cały czas w tej szkole jako nauczyciel. A to było piąte TPD i jeszcze jakaś inna chyba szkoła podstawowa wywiesiła ogłoszenie o zbiórce i przyszło tam, nie wiem, ze 100...
0: Około 60 harcerek tak, przyszło, dziewczynek, dużo. Które po prostu chciały być w drużynie.
5: Od piątej klasy aż do wiek taki licealny. Nawet jakaś drużyna, która obok współpracowała. Nie była to taka typowo harcerska drużyna. To też przyszły te harcerki. No i jedna moja mama jakoś musiała ogarnąć to, bo jeszcze nie znała prawie nikogo. Podzieliła na zastępy i jakoś zaczęła się praca.
1: Jeszcze wtedy nie nosiła nazwiska Miecznikowska, tak?
5: Nie.
1: Bo to potem się spotkali Jerzy i Hanna.
5: Kiedy to tam
1: Ale było? Harcerstwo ich połączyło w każdym razie.
5: Tak.
1: Natomiast, jak słyszałam, to mówiła potem do męża, zwykła mawiać, że on był bohaterem, a ona kocha bohaterów i dlatego się w nim zakochała.
5: Ale ja tego nie pamiętam.
1: Ale nigdy tego nie słyszałam. Ale tak, bo Grzegorz Nawrót to przyjaciel rodziny Miecznikowskich i dużo wie, również jako historyk, ale także z opowieści. A dlaczego Jerzy Miecznikowski był bohaterem?
2: To jest w ogóle, to byli bardzo szczególni ludzie. Ja powiem tylko taką rzecz. To może się wydać dziwne, ale jak mam trudną sytuację, która jest też wątpliwa moralnie na przykład, zawsze się zastanawiam, jak się zachować. Zobaczmy, co by zrobił druh Miecznikowski? Nawet nie tyle druhna Hanka, tylko właśnie co robi druh Miecznikowski. Druh Miecznikowski pochodził z Łowicza i tam związał się z harcerstwem. Był w szarych szeregach. I właściwie przez całą wojnę przygotowywał się do walki. Do walki w Powstaniu Warszawskim. Ale nie udało się, zresztą nie dostali rozkazu, żeby przybyć na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. A jego drużynowym był Jan Kopałka. To był ten człowiek, którego Aleksander Kamiński opisał w Kamieniach na Szaniec. Między innymi podczas takiej akcji pod Czarnocinem i wielu innych akcji. Jan Kopałka trafił do Łowicza i tam założył właśnie drużynę szaroszeregową, do której należał Jerzy Miecznikowski. Oni tak naprawdę nie wykonali takich zadań bojowych w czasie II wojny światowej, ale oni rozbili więzienie NKWD 8 marca 1945 roku. Ponieważ kiedy Armia Czerwona weszła do Łowicza, zaczęli aresztować żołnierzy Armii Krajowej. Zaaresztowano również ich przyjaciela, Zbigniewa Fereta Cyfrę, i on trafił do tego więzienia na ulicy Kurkowej. No i oczywiście chłopcy przyszli już byli to ludzie dorośli, tak, powiedzmy 18-19 lat, czyli teoretycznie pełnoletni, i powiedzieli, że trzeba coś zrobić do Janka Kopałki. On był wtedy już 20-kilkuletnim mężczyzną, więc wtedy to rzeczywiście był dorosły. No i on powiedział, że no ale tu więzienie jest, tak, no sytuacja jest taka dosyć skomplikowana. Oni powiedzieli, że oni muszą odbić przyjaciela, że Rudego odbili w Warszawie, oni Cyfrę też odbiją. No i Kopałka opracował plan i oni rzeczywiście w 12 osób dokonali ataku na więzienie. To była sytuacja spektakularna, bo oni to zdobyli to więzienie bez jednego wystrzału. I oni wdarli się do więzienia, rozbroili strażników i wypuścili ponad 80 więźniów, którzy tam się znajdowali.
1: Niebywała powieść.
2: To jest historia rzeczywiście niebywała, taka powiedziałbym westernowa, tak to wygląda trochę. Byli to ludzie bardzo, bardzo młodzi, ale bardzo odważni. I oni no, oczywiście ponieśli konsekwencje tego wydarzenia później w całym swoim życiu tak naprawdę. Trzech z nich zostało aresztowanych i skazano na karę śmierci, ale ponieważ oni nikogo nie zastrzelili podczas tej akcji, w związku z tym te wyroki im zamieniono na 10-15 lat więzienia. Druh Miecznikowski ze swoim przyjacielem uciekł z Łowicza, zaraz po kilku godzinach po rozbiciu więzienia, wskoczyli do pociągu i pojechali do Gdańska. I oni się później, to jest niesamowite, ale oni później zakładali pierwsze drużyny harcerskie w Gdańsku, a później zakładali pierwsze drużyny harcerskie w Gorzowie Wielkopolskim, bo tam trafili. I przez dziesięciolecia nikt nie wiedział, kto założył te drużyny, bo oni działali pod pseudonimami. Dopiero w latach 90., 2000, tak, okazało się, że to oni właśnie te drużyny w Gorzowie i w Gdańsku zakładali. Więc to byli ludzie rzeczywiście niezwykli, a powiem szczerze, chociaż byłem blisko z tą rodziną, to, że ta akcja w Łowiczu miała miejsce i że oni brali w niej udział, ja dowiedziałem się o tym w latach 90.
0: Ja potwierdzam, bo myśmy jechali do Wesołej, tam proboszczem parafii był ksiądz Stefan Wysocki, też jeden właśnie z Łowiczaków, i jechał z nami druh Kopałka. I ksiądz proboszcz mówi, druhna przyjechała ze złotym kluczykiem, możecie u nas mieć zimowisko. I zupełnie nie wiedzieliśmy, z jakiego powodu. Kilka lat później okazało się, że to jest ich dowódca z szarych szeregów i że po prostu to był ten złoty kluczyk. Oni do końca życia utrzymywali przyjaźnie, więzi.
2: Oni się spotykali co roku 8 marca. Wszyscy. I nikt poza druhną nie wiedział, dlaczego.
0: Z jakiego powodu? Nie na Dzień Kobiet, broń Boże.
2: No i właśnie dlatego druhna się zakochała w tym bohaterze. Zwłaszcza, że druhna o nim się dowiedziała, sama siedząc w więzieniu.
1: I nie raz, prawda?
2: Była zatrzymywana dwukrotnie. Była zatrzymywana. Raz na początku lat 50. za działalność w organizacjach młodzieżowych, a drugi raz była zatrzymana i aresztowana w roku 56. za rozklejanie ulotek pomocy i zbierania krwi dla Węgrów, tak? Czyli rewolucji węgierskiej, która została krwawo stłumiona przez Armię Czerwoną.
1: Tutaj te pomocowe wątki nam się przewijają przez historię, bo również na rzecz internowanych, zwolnionych z pracy w stanie wojennym też i przecież państwo miecznikowscy działali. I tu mamy ten wątek łączący ich działalność z postacią o tym samym nazwisku bardzo dobrze w Łodzi znaną, ojciec Stefan Miecznikowski, przecież kapelan łódzkiej Solidarności, także bardzo pomagał rodzinom i bardzo był zaangażowany. No, był po prostu księdzem opozycjonistą. I tutaj nie znajdujemy tak bezpośredniego pokrewieństwa, tylko gdzieś w przeszłości te rodziny, bo pochodzą z tego samego rejonu Polski.
2: Tak, to znaczy druh Miecznikowski spotkał się z ojcem Stefanem Miecznikowskim, właśnie w czasie stanu wojennego, czyli w ośrodku pomocy dla internowanych, zwolnionych pracy, aresztowanych i rodzin. I tam się poznali i na te same nazwiska i stwierdzili, że ich rodziny pochodzą spod Puław. Chociaż ojciec Stefana Miecznikowskiego pochodził z Warszawy, no a Jerzy pochodził z Łowicza. Niemniej mieli wspólne korzenie. I rzeczywiście się bardzo zaprzyjaźnili, spotykali się. Ten mit Armii Krajowej, harcerstwa, ponieważ Stefan Miecznikowski też był harcerzem, tylko w Nowym Sączu, wcześniej w Warszawie, więc też był harcerzem i do końca życia nosił krzyż na pasku. Ja sam widziałem ten krzyż harcerski ojca Stefana Miecznikowskiego.
1: Piękne historie. I teraz zastanawiam się, czy wtedy, gdy za drużyną stoi historia, ale ożywiana wciąż, że to nie jest tylko przeszłość gdzieś tam zapisana, ale poprzez spotkania na przykład międzypokoleniowe, ta historia jest ożywiana, że to też tworzy jakiś taki właśnie etos drużyny, bo ludzie tak często sobie mówią, o, harcerstwo dzisiaj to już nie to samo, co kiedyś, już tak się nie dba o pewne normy i zwyczaje i tradycje, a tutaj słyszymy o tym, że to jest wciąż ważne i dla kolejnych pokoleń, może dlatego, że to jest ożywiane po prostu, może dlatego, że druhny Małgorzata i Grażyna pojawiają się na spotkaniach z tym młodszym pokoleniem, druhno drużynowa.
3: Tak, myślę, że tutaj duży wkład jest w tym, że mamy kontakt z tymi druhnami cały czas, że jeżeli byśmy się dowiadywały tego tylko z jakichś książek czy innych tego typu nośników, to odbiór byłby zupełnie inny, bardziej pozbawiony tej emocjonalnej części właśnie tego zżywania się troszeczkę z tą drużyną, że tak, że jesteśmy z tej samej drużyny, to te druhny, które pamiętają jeszcze właśnie tą druhnę założycielkę, to staje się dużo żywszą tą historią i tym samym ważniejszą dla nas i dla naszych harcerek.
1: I ta historia też jest częścią na przykład instruktażu, bo wiem, że przyboczna Helena zajmuje się też i takim nauczaniem zastępowych, bo mamy w ramach drużyny, mamy też zastępy, prawda? I to są na zmianę zbiórki drużyny i zbiórki zastępów. I są też takie szkolenia zastępowych. I elementem tych szkoleń także jest nawiązywanie do tradycji?
4: Znaczy, oczywiście ogólnie na zbiórkach, na każdej zbiórce nawiązujemy do naszych tradycji, mamy nasze obrzędy, wszystko tak naprawdę wynika z wcześniej ustalonych przez nas, też przegadanych z naszymi harcerkami i ze wszystkimi właśnie tych ustalonych tradycji. Akurat ten instruktaż to są zbiórki zastępu zastępowych. To jest też coś nowego, bo one nie wchodzą w taki regularny skład i regularny terminarz tych zbiórek zastępów, ponieważ są to zbiórki odbywające się średnio raz w miesiącu, raz na 2 miesiące i właśnie biorą w nich udział nasze 2 zastępowe oraz 2 zastępowych z drużyny 124.
1: No to jest współpraca między tą żeńską, a tą męską drużyną.
4: Tak, właśnie ostatnio staramy się jeszcze bardziej zawiązać tę współpracę i jedziemy razem na obóz wspólnie też.
1: No i właśnie, obozy to jest kolejna harcerska tradycja często też i kojarzymy je ze smutnymi zdarzeniami i z bardzo zamierzchłej i ze bardziej niedawnej przeszłości, ale już zostawmy może te wątki, bo wielokrotnie w Radiu Łódź były omawiane. Harcerskie obozy to jest także okazja do sprawdzenia się, do nabywania nowych umiejętności, sprawności. Wciąż tak jest, że można sporo osiągnąć na takim obozie, Heleno?
4: Można sporo osiągnąć i osiągamy. Na obozie można i ogólnie w pracy śródrocznej również z naszej harcerki i my zdobywamy stopnie, cały czas się rozwijamy, bo to jest też bardzo ważna część harcerstwa, taki stały rozwój, ponieważ harcerstwo tak naprawdę codziennie pozwala nam pracować nad sobą i codziennie pozwala nam poznawać siebie i zachęcać nas do tej pracy nad sobą. I to jest też taka bardzo ważna część harcerstwa, bo daje też nam taką odwagę do tego, żeby działać, żeby nie tylko robić jakieś rzeczy i wykazywać się siłą, ale na przykład daje tam nam też taką odwagę w pomaganiu innym. Taką, której może na co dzień nie zauważamy i nie widzimy w innych może czasem.
1: To jest bardzo ważne, bo wcześniej też padło takie stwierdzenie na temat poczucia sprawczości, że ja mogę zdziałać. Tutaj mamy odwagę do różnych rzeczy, także do pomagania innym. I tak sobie myślę, że w czasach, kiedy mówi się bardzo często o kryzysie wiary w siebie wśród młodych ludzi, bardzo często do tego psychologowie i pedagodzy nawiązują, że bardzo często przeróżne kłopoty młodych ludzi, także i związane z komfortem psychicznym, wynikają z niskiego poczucia własnej wartości. A tutaj harcerstwo dawałoby nam poczucie sprawczości, poczucie sensu działania, a za tym idzie wiara w siebie, tak?
0: Tak, zdecydowanie. Poza tym naprawdę jest tutaj możliwość bardzo szerokiego działania. Rozmawiałyśmy przez chwilę, Helena tu opowiadała o obozach. Ja sobie przypomniałam jeden z moich pierwszych obozów, ponieważ no, za czasów, kiedy ja byłam harcerką, myśmy też dużo wędrowały. I druhna Hanka, i druh Jerzy to są też postacie o niewątpliwie ogromnym wkładzie w turystykę łódzką.
2: Druh szczególnie.
0: I druh szczególnie, tak. Małgosia jest też tutaj dalej sędzią imprez na orientację, czyli, a myśmy wszyscy chodzili na rajdy, właśnie biegali na orientację i ja sobie przypomniałam, nawet nie taki stały obóz, ale przypomniałam sobie pierwszy obóz wędrowny, gdzie po prostu przyszłyśmy na zbiórkę przedobozową i były rozdawane konserwy i każda z nas musiała dwie ciężkie konserwy dopakować do plecaka, no bo je trzeba było nieść. One były oczywiście sukcesywnie tam zjadane, kupowało się chleb, ale trzeba było nieść. Kociołek, makaron, gotowało się po prostu na brzegu rzeki.
2: A więc to dlatego, że w sklepach nic nie można było wtedy kupić.
0: A to jeszcze później, gdzie po prostu były kartki i trzeba było w punktach odbioru rzeczywiście też zgłaszać się po ten prowiant. Natomiast no to daje takie przekonanie, że uda nam się i możemy różne rzeczy zrobić. Elementem systemu harcerskiego są sprawności, czyli właśnie od takich 5 czy 6 drobnych czynności, które świadczą o tym, że potrafię zaśpiewać, zapiszę kilka tekstów w śpiewniku, poprowadzę śpiew na ognisku i już mam sprawność śpiewaka, tak? A potem mogę być mistrzynią jakiejś właśnie innej techniki, czy z kultury, czy z technik harcerskich, czy sportowych. Harcerstwo jest bardzo metodycznie dobrze skonstruowanym systemem, który tak wchodząc coraz wyżej, daje właśnie też to poczucie własnej wartości.
1: Tylko musi to być wszystko realizowane z mądrością, z sensem, ale też i z zapałem. Bo bez zapału to właściwie nie ma tych efektów. Musi być serce do tego.
2: Ale to dlatego, że harcerstwo jest wielką przygodą. To na tym to polega. Mówimy o obozach, to różne rzeczy, a to jest wielka przygoda, gdzie zawierają się przyjaźnie, gdzie śpimy czasami w jednym śpiworze, bo drugi zamógł, prawda? Ja pamiętam historię swoje z harcerstwa, no to jest ciągła walka, ale pamiętam z pogodą, tak? To jest ciągła walka z różnymi przeciwnościami. Ja oczywiście byłem harcerstwem aktywnym w latach 70., 80. i na początku 90., więc to były akurat czasy kryzysu. Ale pamiętam, jaką radość sprawia odpoczynek po ciężkim wysiłku, napicie się wody. Pamiętam, że trochę zawsze mówiła otomane i sok malinowy.
1: Teraz, tak? Czas na odpoczynek otomane i sok malinowy. Pani Małgorzato, pani wspomnienia z harcerstwa. Poprosimy o opowieść.
5: No ja to wszystkie prawie te... Ja zaczęłam jeździć na obozy już bardzo wcześnie. bo z babcią nawet jeszcze roku nie miałam. No i wtedy mieszkałyśmy z babcią gdzieś w pobliskiej wiosce, a mama przychodziła nakarmić mnie i od czasu do czasu tam się pojawiałam. No, ale najbardziej chyba pamiętam takie rówieśnicze, już jako nastolatka. Myślę, że bardzo, może takiej nie mam jakichś wspomnień konkretnych, ale bym duży nacisk położyła na relacje. Uważam, że takie relacje, gdzie się jest ze sobą 24 godziny na dobę i w różnych jakichś trudach, i w radości, i w smutkach, i jeszcze w jakichś innych problemach, że to później z tego można czerpać i my jesteśmy dowodem tego, że można po wielu latach, gdzie każdy założył swoje rodziny, nadal utrzymujemy. Te więzy jakieś są bardzo trwałe. I myślę, że to jest bardzo duża wartość, te relacje, których teraz, myślę, że to trzeba pielęgnować też. I to jest takie też wspieranie się jakieś, tak, w różnych trudnych chwilach.
1: Mam takie dobre relacje, to jest wielki skarb, rzeczywiście, rzeczywiście, i warto je pielęgnować. To dlatego panie wciąż przychodzą i spotykają się z harcerkami, że takie relacje nawiązane, silne przed laty, to trudno by je było zerwać. Rzeczywiście, no, kiedy razem się jest w trudach, to się poznaje człowieka czasem na wylot, skrót, prawda?
0: Tak, i czasem teraz nawet zdarza się, że gdy jest jakaś potrzebna pomoc, ktoś choruje, potrzebuje czasem jakiegoś konkretnego leku, bo pamiętam, że szukałyśmy kiedyś właśnie dla kogoś jakiegoś takiego rzadko dostępnego lekarstwa, ale po właśnie miałyśmy też to szczęście, zaszczyt znać druhny, które były w harcerstwie przed wojną i opiekowałyśmy się na przykład nimi, kiedy już były w takim wieku bardzo sędziwym, gdzie po prostu ustalałyśmy dyżury tak, żeby codziennie do jednej akurat takiej druhny, tutaj to z tych ostatnio osób, które już nie żyją, woziłyśmy po prostu jej obiad, żeby codziennie
5: miała. Do druhny Brygidy Fischer, tak, to można.
0: Tak, tak, no więc, ale to przez to, że my byłyśmy w stanie się po prostu w kilka osób umówić i zorganizować i wiedziałyśmy, że to jest potrzebne i potrzebne było fizycznie, tak, druhnie, która już była dość osobą bezradną. Natomiast ja sobie uświadomiłam właśnie kiedyś po tym, jak zjadłyśmy i po tym, jak zmywałam, i gdzie druhna Brygida powiedziała: a teraz, Karasiu, to sobie usiądź, odpocznij i tak chwilę sobie porozmawiamy. Ona była polonistką, nauczycielką przez wiele lat, więc znakomicie też ja przez wiele lat, będąc już też praktykującą nauczycielką, korzystałam tutaj z jej po prostu doświadczeń, dorobku, z jej podejścia do spraw zawodowych. To są nieocenione rzeczy, tak jak też Grzegorz mówił, że towarzyszą nam w trudnych sytuacjach, nagle przypominają się, że przecież ach, tak powinnam zrobić, bo już po prostu wiem, że to są rzeczy ważne.
1: Ale usłyszeliśmy to: usiądź teraz, Karasiu. Tak się zwróciła do pani dyrektor. Mamy w studiu panią dyrektor o ksywce Karaś, którą to ksywkę ja dzisiaj usłyszałam nieraz też, kiedy państwo się tutaj schodzili. O, idzie Karaś. No i jak to, pani dyrektor, a uczniowie wiedzą, że pani ma taką ksywkę Karaś?
0: Nie wszyscy, choć zdarzyło mi się snuć wspomnienia harcerskie. Chociażby z racji tego, że chyba w szóstej klasie jest tekst w jednym z podręczników o doświadczeniach stanu wojennego. Ja opowiadałam wtedy o właśnie naszych doświadczeniach, albowiem myśmy wszyscy, tak jak tutaj siedzimy w trójkę, byli młodymi instruktorami, którzy pracowali w tym ośrodku właśnie prowadzonym przez ojca Stefana.
1: Spala, tak?
0: Nie, przez ojca Stefana w Łodzi. W Łodzi. Ośrodku pomocy internowanej.
1: Tak, mówiliśmy wcześniej.
0: Dlatego, że no, trzeba różne rzeczy, które tam znajdowały się, jakieś dary, żywności, aktywnościowe czy rzeczowe, no trzeba było po prostu spakować, posortować, przygotować, ale też na przykład zawieść rodzinom, które były w trudnej sytuacji, czy właśnie osób internowanych, czy zatrzymanych. Także no ja o tym opowiadałam.
1: I wtedy z tą ksywką?
0: Tak, powiedziałam, że nazywano mnie w harcerstwie Karasie. Choć to jest do odkrycia, bo czasem ktoś przychodzi do szkoły i pyta, czy jest Karaś i po prostu kto to taki.
1: To jeszcze teraz opowiedzcie, dziewczyny, zwracam się do Kingi i Heleny, bo mowa tutaj była o tym, że macie swoje zwyczaje, swoje obrzędy, tak? Że to jest też ten element tradycji drużyny. Na czym one polegają? O co dokładnie chodzi?
3: Tak, na przykład kontynuujemy tradycję tego, żeby zastępy miały nazwę swoich zastępów powiązaną z nazwą drużyny, czyli teraz mamy na przykład zastęp Alpejki i Beskidki.
1: Czyli wszystko z górami związane, tak?
3: Tak, wszystko jak z górami. Wierchy. Mhm. Mamy też swoją kozicę, maskotkę drużyny, która właśnie dumnie przechodzi z rąk do rąk między zastępami, więc to też jest takie nawiązanie do tego, żeby ta nazwa drużyny była cały czas żywa i funkcjonowała w naszej bieżącej pracy.
1: Tak jak mówimy, czyli żeby to nie było tylko zapisywanie i że coś przechodzi do przeszłości, tylko żeby cały czas istniało i cały czas, żeby to ożywiać. A czego wy tak naprawdę szukacie tej drużynie, czy w ogóle w harcerstwie? No mowa była tutaj o tym, że organizujemy różne rzeczy, poczucie sprawczości, ale co was tak naprawdę przywiodło do harcerstwa? Może teraz przyboczna Helena.
4: Co mnie przywiodło do harcerstwa? Ogólnie sytuacja u mnie jest taka, że mój brat obecnie jest drużynowym 124. Łódzkiej Drużyny Harcerzy Bór oraz jest od niedawna drużynowym 43. próbnej Łódzkiej Drużyny Wędrowniczej Źródło, która otworzyła się w naszym szczepie. Więc jak miałam, teraz mam 17 lat, wtedy miałam 9 chyba, niespełna? 8, coś takiego. To mój brat właśnie przez swoich znajomych z liceum i z gimnazjum również pojechał wtedy pierwszy raz na swój obóz w wakacje, no i we wrześniu, na początku roku szkolnego, przychodzi do mnie z telefonem i mówi tak: słuchaj Hela, bo ja tutaj rozmawiam z drużynową gromady zuchowej. Chcesz iść na zbiórkę? Ja mówię, no chcę. No i dał mi drużynową ówczesną do telefonu. Rozmawiałam z nią. No i tak poszłam na swoją pierwszą zbiórkę i tak się zaczęło. W gromadzie zuchowej jakoś długo nie byłam, bo to chyba był niecały rok, byłam na jednej kolonii. No i później było przekazanie do drużyny i od 2018 roku tak cały czas jestem tutaj.
1: Czyli to było naturalne, bo po prostu brat wciągnął, tak?
4: Tak, wciągnął i się przyjęło.
1: No się przyjęło, czyli musi być w tym coś ważnego, że się przyjęło, tak? Poczułaś się na miejscu.
4: Poczułam się na miejscu, poznam nowych ludzi, których dalej poznaję i naprawdę dużo znajomości i nawet przyjaźni z tego harcerstwa mam. I właśnie codziennie odkrywam nowe rzeczy.
1: Codziennie odkrywanie nowych rzeczy i ta sieć kontaktów, bo jak już ją zbuduję, to ona już jest, tak? To drużynowej jeszcze posłuchajmy teraz.
3: Tak, ja też miałam troszeczkę taką historię, że mnie właśnie wciągnięto przez tam siostrę, ale poszłyśmy mniej więcej jednocześnie, ale zdecydowanie zostałam właśnie ze względu na te relacje między ludźmi, że to było wyjątkowe. U nas był taki zwyczaj w mojej właśnie pierwszej drużynie, że widywaliśmy się nawet 2 godziny przed zbiórką, bo już nie mogliśmy się doczekać, żeby się po prostu zobaczyć i byliśmy w stanie czekać te 2 godziny, żeby tylko być razem i właśnie tam nawet siedzieć i rozmawiać, ale dla nas to było takie ważne, żeby się spotkać i być z tą naszą właśnie ekipą, że byliśmy w stanie od razu zjeść po szkole obiad i lecieć na zbiórkę. Nieważne, że się zaczynała kilka godzin później, ale właśnie te relacje zostają nawet do tej pory właśnie. Nawet tam jedna drużyna nam pomaga tutaj z 18 i właśnie też poznałyśmy się.
1: Bo
3: na
1: ty zmieniłaś środowisko harcerskie, prawda? Bo tak. To jest desantowa drużynowa.
0: Tak, pierwsza w historii drużyny.
1: Pierwsza w historii desantowa drużynowa, która się świetnie sprawdziła, tak. Jak się okazało. Także tutaj się i te poprzednie kontakty bardzo przydają.
3: Tak, tutaj miałam bardzo dużą pomoc właśnie od drużyny Magdy, która nam pomogła właśnie w poprowadzeniu w ogóle pierwszego obozu, bo przyszłam do tej drużyny 3 miesiące przed obozami, gdzie prace już powinny być znacznie posunięte do przodu, a tutaj nie było nic gotowe i właśnie ona mi wtedy pomogła z właśnie tą drużyną tutaj, chociaż to było zupełnie inne środowisko i już nie miałyśmy tego kontaktu, to jak do niej zadzwoniłam, to powiedziała, że pomoże mi i pojechałyśmy tak właśnie na ten pierwszy obóz i później na kolejne 2 obozy też w tym samym składzie, więc to też była olbrzymia pomoc od tych właśnie kontaktów, które się zawiązały gdzieś tam w pierwszych latach harcerskich.
1: I te kontakty są w ramach drużyny, ale i ponad. Jak słyszeliśmy tutaj, 18 drużyna harcerek współpracuje ze 124 drużyną harcerzy, tak? To jest takie oficjalne, bo są tak sparowane te drużyny w ramach szczepu.
2: Tak, druhna Hania Miecznikowska stwierdziła, że dziewczyny to za mało, że muszą być jeszcze chłopcy, ponieważ była, ona żyła tym harcerstwem, ona żyła, ona kochała dzieci, ona może nie wyglądała tak, bo ja pamiętam, spotkałem przez druhnę, to miała taki denerwujący głos, taki powolny, tak, strasznie wolno mówiła i mi się to wydawało zupełnie nienormalne, ale to była osoba, która chciała wychowywać młodzież, chciała wychowywać dzieci i chciała im zapewnić pewnego rodzaju dobrostan. Ja pamiętam, jak drużyna wspominała, że był taki okres, kiedy zrezygnowała z bycia drużynową osiemnastki i zaczęła pracować w nieprzetartym szlaku, czyli z dziećmi trudnymi, dziećmi z domów dziecka, porzuconych i tak dalej. Organizowanie obozy harcerskie. Nie wiem, czy jest miejsce, ale chyba jest po 19, możemy mówić. Jedna z tych dziewczynek była chora wenerycznie na tym obozie i drużyna wspomina, że musiała nosić ze sobą własną miskę, żeby się po prostu myć. Więc to byli ludzie, którzy poświęcili wszystko harcerstwu i poświęcili wszystko dzieciom, wychowaniu młodzieży. I rzeczywiście wychowali całą masę pokoleń. Ja to nazywam, że to jest mafia harcerska, bo jak ktoś powie, że należy albo do 18, albo do 24, albo w ogóle, to wiadomo, że jest osoba, której trzeba pomóc. Zresztą nawet nie o to chodzi, był harcerzem. Prawda? To po prostu wiemy, że trzeba takiej osobie pomóc, bo ona jeżeli o to się zwraca, to po prostu tak jest. No i powstały te dwie drużyny, znaczy powstała ta druga drużyna, żeby jakby stworzyć szczep. Ale też było ważną rzeczą, ten szczep miał się nazywać Szarych Szeregów w latach 80. To coś znaczyło wtedy. Zresztą druhna Hania, no bo wtedy bardziej wychowywana druhna Hania, ona nas zaszczepiła ten taki mit bohaterów, o czym mówiliśmy, tą historię. Ona przeżyła Powstanie Warszawskie. Więc
0: jako
2: ona,
0: dziecko.
2: Jako dziecko, tak. A jej brat był w Zawiszakach, walczył w powstaniu. Więc ona przeżyła powstanie, miała tą kulę, którą wydobyła z drzewa, bo siedziała na drzewie przy fortach żoliborskich i padła kula, która tam padła 10 centymetrów od niej, na tą kulę przechowywała. Przez całe lata. Ale ona po prostu nas wychowała w tej tradycji Powstania Warszawskiego i dumy z tych bohaterów przede wszystkim.
1: Pani Małgorzato, to pani nie miała wyjścia. Właściwie pani wzrastała w tej mafii harcerskiej i pewnie... Właśnie jestem ciekawa, czy w pani przypadku był taki moment, jeszcze na zakończenie, poproszę taki osobisty akcent. Dzieci się często buntują przeciwko rodzicom, nie chcą kontynuować ich drogi. Czy pani miała taki element, czy też było naturalne, że pani pójdzie harcerską drogą?
5: No wydaje mi się, że to było dosyć naturalne, bo siostra też była szczepową i też była w harcerstwie, chociaż nie wiem, czy by inaczej jakoś nie chciała sobie ułożyć. Tak, to musiałyśmy jednak uczestniczyć i w tych obozach, i w tych rajdach, i w tych wszystkich imprezach harcerskich. Po prostu tym żyła rodzina, tak? Dopiero jak siostra wyjechała na studia, to jakoś no już nie uczestniczyła w tym naturalnie, tak? Bo wyjechała do Warszawy.
1: Ale pani uczestniczyła.
5: Ja uczestniczyłam, tak. Ja też później wyjechałam na studia z Łodzi, więc próbowałam w Białej Podlaskiej tam jakoś wniknąć w te harcerskie
1: struktury,
5: ale nie za bardzo udało mi się.
1: Bo tu były lepsze.
5: No tutaj atmosfera na pewno, tak, na pewno.
1: I jak słyszymy, ta atmosfera znakomita do dziś trwa. a to dzięki współdziałaniu. Współdziałaniu w ramach pokolenia i w ramach różnych pokoleń też. I to jest ważne, to sieciowanie i to uczenie się wciąż czegoś nowego, jak powiedziała nam Helena Świt, czyli przyboczna. Z nami również Kinga Zwierzchowska, drużynowa 18. Łódzkiej Drużyny Harcerek Wierchy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy także Małgorzacie Miecznikowskiej Pisarskiej. Dziękujemy Kindze Zwierzchowskiej.
3: Dziękujemy.
1: A, to już Kindze podziękowałam. I Grażynie Karasińskiej i Kraszkiewicz.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Grzegorz Nawrot był także z nami. I nie powiedzieliśmy o świętowaniu jubileuszu.
0: Za rok. Drużyna rozpoczęła 70. rok istnienia, więc dlatego spotykamy się, uczymy się od siebie nawzajem i przygotowujemy się do jubileuszu.
1: I kiedy ten jubileusz już będzie się zbliżał, to ponownie opowiemy o tym w Radiu Łódź.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Wspaniale. Oczywiście, chętnie.
1: Ja nazywam się Anna Groblińska, również słuchaczom bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Spór o rekrutację do przedszkola numer 100 w Łodzi. Zabrakło miejsc dla 3-latków i nowe odcinkowe pomiary prędkości na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Noc przeważnie będzie pogodna, temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro na termometrach najwyżej 17. Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Minister Obrony Narodowej poinformował w mediach społecznościowych, że polskie samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że to kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Przestrzegł, że każda tego rodzaju prowokacja spotka się z natychmiastową reakcją polskich pilotów. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że rosyjska maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami. Transponder to urządzenie stosowane dla bezpieczeństwa innych samolotów znajdujących się w powietrzu. Ułatwia śledzenie maszyn przez radar, automatycznie wysyłając informacje o wysokości i identyfikatorze. Protest rodziców przedszkolaków podczas sesji Łódzkiej Rady Miejskiej. Rodzice sprzeciwiali się zasadom rekrutacji do przedszkola miejskiego numer 100. Twierdzą, że w trakcie naboru zmieniono zasady i zrezygnowano z utworzenia grupy 3-latków. Mimo wcześniejszej informacji o 29 wolnych miejscach przyjęto tylko kilkoro dzieci ze starszych roczników. Rodzice domagają się wyjaśnień i ponownego rozpatrzenia wniosków, mówi mama jednego z 3-latków.
9: Przed ogłoszeniem wyników telefonicznie zmniejszono liczbę wolnych miejsc w przedszkolu o 25, czyli tak naprawdę zlikwidowano cały oddział. Dowiedziałam się o tym w dniu ogłoszenia wyników. Zlikwidowano oddział w najładniejszym, najlepiej wyposażonym przedszkolu numer 100.
10: W związku ze skargami zwracającymi uwagę na nieprawidłowości w przebiegu procesu rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego numer 100, kuratorium oświaty podjęło działania wyjaśniające.
8: Dodaje łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Miasto wyjaśnia, że ograniczenie liczby oddziałów jest skutkiem niżu demograficznego. Urzędnicy podkreślają, że proces rekrutacji odbył się zgodnie z procedurami. 19 maja przedstawiciele Wydziału Edukacji mają spotkać się z rodzicami przedszkolaków, aby wyjaśnić sytuację i wspólnie poszukać rozwiązań. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Trwa montaż urządzeń między węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe. Systemy kamer rejestrują czas wjazdu i wyjazdu, obliczając średnią prędkość. Wcześniej takie urządzenia zostały zamontowane na innym odcinku A1 między Kamieńskiem a Radomskiem, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
11: Planując nowe lokalizacje, współpracowaliśmy z policją, również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wytypowane zostały te miejsca, których z uwagi na nadmierne prędkości i powodowane przez nie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczne było uspokojenie ruchu.
8: Urządzenia w obu lokalizacjach zostaną uruchomione do końca czerwca.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: To był najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim od kilkudziesięciu lat. Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą w Nadleśnictwie Józefów. Teren Puszczy Polskiej został już przekazany leśnikom. Gaszenie i dogaszanie ognia trwało blisko tydzień, mówi rzecznik Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Tomasz Stachyra.
13: Ja nie pamiętam zdarzenia o takim zasięgu, który by się rozprzestrzeniał tak szybko we wszystkich kierunkach. Powierzchnia terenu, który był objęty pożarem i działaniami, to na pewno ponad 1000 hektarów. hektarów.
8: W kulminacyjnym momencie w akcji ratowniczo-gaśniczej Puszczy Solskiej brało udział ponad 1000 osób, w tym strażacy z kilku województw, również z łódzkiego, a ponadto kilkaset sztuk sprzętu strażackiego. Podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu Dromader, w którym zginął 65-letni pilot. Przyczyny katastrofy wyjaśnia prokuratura. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00. Noc przeważnie będzie pogodna i chłodna, temperatura spadnie do plus 5 stopni. Na jutro zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotnie będzie padał cały deszcz w całym regionie, a na zachodzie województwa burze z dość silnym deszczem i porywistym wiatrem. Lokalnie możliwe opady gradu. Termometry pokażą jutro maksymalnie 17 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na zegarach 5 minut po godzinie 21. Witamy serdecznie. Jolanta Kozłowska realizuje audycję. Bartosz Florczak przed mikrofonem jak zwykle do godziny 23. Zaczniemy dzisiaj tak.

Nowe nagranie zespołu Deep Purple pod tytułem Arrogant Boy. Przyznam, że bardzo mi się podoba, że dawno pierwsza piosenka zwiastująca jakąś tam płytę zespołu Deep Purple tak mi nie przypadła do gustu jak ten utwór. Cała płyta Splat ukaże się 3 lipca, tydzień przed Rolling Stonesami. Legendy wydają płyty Paul McCartney, Ringo Starr przed chwilą, Deep Purple, Rolling Stonesi, a to jest przecież rok 2026. Co więcej, oczywiście będzie trasa koncertowa. Co więcej, ona zahaczy o Łódź 8 października dla Zarena po raz kolejny. Tak zastanawiam się, jaki był sens mówić 5-6 lat, znaczy ja wiem, jaki był sens promocyjny, natomiast troszeczkę fanów wtedy nabrano, mówiąc krótko, że to będą pożegnalne koncerty zespołu Deep Purple, bo kończyć karierę przez 5-6 lat, a nie wiadomo jeszcze jak długo, oby jak najdłużej potrwała, no to jednak nie jest takie zakończenie, że gramy ostatnią trasę i mówimy wszystkim do zobaczenia już na zawsze. No, taką mieli strategię, widać, jeżeli chodzi o promocję i to się opłaciło, bo te hale w Polsce, kiedy Deep Purple przyjeżdżali ostatnio, to zawsze były wypełnione. Ostatni świetny naprawdę koncert w Atlas Arenie w Łodzi. Simon McBride to jest nowy gitarzysta już od jakiegoś czasu, oczywiście zespołu Deep Purple zastąpił Steve'a Morse'a i wydaje mi się, że to dobrze zrobiło Purple'om, że młodszy kolega do nich dołączył. Świetny absolutnie gitarzysta z pewną taką lekkością, tak zresztą jak i Steve Morse gra na gitarze, ale pisze świetne riffy i świetne piosenki. A ta nowa płyta Splat ma mieć bardzo ciężki, taki hardrockowy charakter. Gdzieś nawet sami muzycy mówią, że to ma być muzyka jak na płytach Machine Head czy In Rock. No, to ładnie brzmi. Zobaczymy, jak będzie naprawdę. Oby tak było. Oby czekała nas wielka płyta zespołu Deep Purple. Ta okładka płyty Splat gdzieś odnosi się do lat 70. W takim trochę klimacie jest zrobiona. Dzisiaj będzie troszeczkę legend i trochę wielkich nazw i nazwisk. Będzie też kilka nowych nagrań, a przecież możemy połączyć jedno i drugie.

Don't even have to say his name, więc nie powiemy jego nazwiska, ale chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Piosenka o zabarwieniu politycznym. Mike Scott, zapatrzony w amerykańską kulturę, napisał ten utwór, no, dołącza do grona krytyków tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jak chociażby Bruce Springsteen. Sporo będzie działo się, jeżeli chodzi o The Waterboys w najbliższym czasie, bo po pierwsze to nowa płyta,

Father John Misty. Bardzo podobają mi się te jego nowe utwory. Na razie nie wiadomo, czy przerodzą się w jakąś większą całość. Nie tak dawno wydał płytę. W planach ma światową trasę koncertową, no ale dawkuje tak po jednym singlu i teraz to jest kolejna piosenka długa, prawie 6-minutowa, The Payoff, ale znakomita. Dzisiaj będziemy wracać do tego artysty. Father John Misty już 3 utwory zaprezentował w 2026 roku. No to przypomnijmy sobie te pozostałe 2, bo one brzmiały jakoś na samym początku roku. To były jedne z pierwszych w ogóle takich premierowych nagrań 2026 roku. Aldous Harding przed nami. Bardzo takie różne są recenzje tej jej nowej płyty, bo z jednej strony zachwyty i takie naprawdę porównania do wielkich albumów. Gdzieś tam nawet z Joni Mitchell była porównywana. Ja na razie nie czuję jakoś tej płyty aż tak entuzjastycznie, no ale będziemy się powolutku z nią zapoznawać i przekonywać do niej. Oto utwór Worms.

10 nagrań na tej nowej płycie. Po drodze, kiedy Aldus zapowiadała tę płytę, oczywiście grałem Państwu poszczególne utwory. Ten po raz pierwszy, Worms, chyba najbardziej mi się podoba z tej nowej płyty, Train on the Island, artystka z Nowej Zelandii. Prawie same nowości w tej godzinie. Teraz artysta, który ostatnio zaskoczył całą Polskę muzyczną oświadczeniem i informacją, że odchodzi ze swojego macierzystego zespołu. Mowa o Mariuszu Dudzie z zespołu Riverside. Mariusz pożegnał się z Riverside i postanowił skupić się całkowicie na swoich projektach solowych, w tym oczywiście na Lunatic Soul. To nowe nagranie.

To Lunatic Soul z nowym nagraniem, a więc Mariusz Duda, który zakończył współpracę z zespołem Riverside. Natomiast no, ma jeszcze pewnie mnóstwo różnych pomysłów muzycznych, bo przecież równolegle i Lunatic Soul, i ta kariera z taką muzyką trochę ambientową wręcz Mariusza gdzieś się też rozwinęła. Teraz płyta, która ma swoje miejsce w tym tygodniu na antenie Radia Łódź, to jest płyta tygodnia, a więc Glass Minds w tej poszerzonej wersji, zespół Archive, i tam nagrania z orkiestrą z Wiednia, zarejestrowane w radiu, w sali koncertowej. Fantastycznie to zabrzmiało. Pod koniec lutego 2026 roku płyta ukazała się chwilkę później i mnie osobiście bardziej podobają się nawet te wersje koncertowe właśnie z orkiestrą. Brzmią potężnie, tak dostojnie. No a jeżeli ktoś nie do końca orientuje się w klimacie muzyki Archive, to może być zaskoczony, że tam pojawiają się różne gatunki, to wszystko jest pięknie wymieszane. No to będzie, myślę, bardzo dobry przykład. Normalize your hate, just to normalize your state. Prescriptions on a plate, better pill to sedate. Build a prison for your faith, change in your face. Mask your emotions, normalize this place. Throw your heart into the ocean, watch it sink without a trace. Borderline condition, border my condition. Cosmetics for lost relics, laws of religion.

Heads are gonna roll, spadną głowy. Zespół Archive w wersji orkiestrowej, nowa płyta Glass Minds. Od piątku w tej poszerzonej wersji, tam jeszcze dodatkowo można znaleźć kilka nagrań radiowych, także kilka różnych miksów, chociażby też miks w wykonaniu polskiej grupy Boka, która otwierała koncerty w Europie, właśnie Archive. No i znakomicie sobie Boka poradziła. Wielu fanów, myślę, zyskała i też takie czytałem bardzo pozytywne recenzje ich występów przed Archive. No to jeszcze jedno, na razie nowe nagranie. Szczegóły za 4,5 minuty.

To jest projekt, który nazywa się Atavia i stoi za nim Michalina Maja-Rutkowska, znana z zespołu Datura, który nie tak dawno wydał swoją epkę, też podróżuje i koncertuje z zespołem Cold in Berlin, a teraz jako Atavia wydała właśnie taką muzykę. To utwór pod tytułem To the Old Ones, no a cała ta płyta, przepraszam, To the Old Ones to jest nagranie, to jest tytuł całej płyty, ona ukaże się 11 czerwca, a to nagranie Of the Longest Night. Powrócimy do ojca Johna Mistiego, Father John Misty. Dwie piosenki na początku roku pojawiły się, jedna z nich The Old Law.

The Old Law, Father John Misty. No nie, przypadkowo zrobiło się tak Beatlesowsko, gdzieś tak w okolicach Magical Mystery Tour. Bo teraz dwukrotnie zespół The Beatles, wszystko dlatego, że Paul McCartney kupił budynek przy Savile Row, tam gdzie Beatlesi występowali na dachu, i w przyszłym roku ma być on oddany turystom, fanom The Beatles do zwiedzania. Będzie można wejść na dach, usłyszeć gdzieś w głowie, jak The Beatles tam byli 30 stycznia 1969 roku.

Get comfortable. It's a long song.

Don't Let Me Down, wcześniej The Capone z dachu przy Savile Row numer 3. Wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 22. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zniszczone gniazdo Bielika nad Jeziorskiem. Jest nagroda za wskazanie sprawcy. Zniszczony słupek na Piotrkowskiej w Łodzi. Radni chcą kontroli całego systemu i planowana przebudowa amfiteatru w Sieradzu. Nowa scena ma działać przez cały rok. Na jutro zapowiadane są opady deszczu. Na zachodzie regionu możliwe burze. Jest nagroda za wskazanie sprawcy zniszczenia gniazda bielików z Nadjeziorska. Dwa dni temu w pobliżu rezerwatu ktoś celowo ściął drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielika, ptaka objętego ścisłą ochroną. Drzewo runęło na ziemię, a razem z nim dwa pisklęta, które nie przeżyły upadku. Nagrodę za wskazanie sprawcy w kwocie 5000 zł wyznaczyła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Jakie jeszcze działania podejmują leśnicy? O tym nasz reporter Miłosz Warszawski.
9: Incydent spod dębickich lasów był sygnałem, że konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa zwierząt. Dlatego w każdej z 32 łódzkich stref ochrony, gdzie znajdują się gniazda bielików, planowane jest zamontowanie fotopłapek. Ma to zapobiec kolejnym takim zdarzeniom. Zamach na bieliki z Nadjeziorska badają policjanci z komisariatu w Warcie pod nadzorem prokuratury w Sieradzu. Na ten moment nie ustalono żadnych nowych faktów w tej sprawie. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
8: Leśnicy apelują o wszelkie informacje, które mogłyby wyjaśnić, jak doszło do ścięcia drzewa i zniszczenia gniazda. Przewrócony słupek na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Radni domagają się szczegółowych kontroli. Jeden z inteligentnych słupków zamontowanych na Piotrkowskiej nie przetrwał kolizji z samochodem dostawczym. Został wyłamany wczoraj przy skrzyżowaniu z ulicą 6 sierpnia. Radny niezrzeszony Kosmany Kiel uważa, że słupek mógł zostać niepoprawnie zamontowany. Dlatego jego zdaniem warto sprawdzić pozostałe słupki.
10: Ten słupek był, widać, że nie był nawet porządnie przymocowany do podstawy. Nie wiadomo, jaka była ta podstawa, jaki to był fundament. Tutaj trzeba zweryfikować, czy przypadkiem wszystkie słupki, które są stałe, tak, nie są zamontowane.
11: Czas, żebyśmy przejrzeli tak dokładnie wszystkie dokumenty. Od zamówienia, po przetarg, po projekty. Chcę wierzyć, że to jest kwestia wykonania, a nie projektu. Szczęście nie w nieszczęściu, że to się stało teraz, a nie po pełnym uruchomieniu systemu w czasie jakiejś imprezy masowej.
8: Dodaje radny Damian Raczkowski z Nowoczesnej. Data oddania do użytku systemu słupków blokujących wjazd na Piotrkowską nie jest znana, ale ma się to stać w tym roku. Część radnych sugeruje, że miasto nie powinno się śpieszyć z uruchomieniem systemu. Ich zdaniem najpierw należy go dokładnie sprawdzić, zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i działania systemu sczytywania rejestracji. Urząd miasta już zapowiedział takie kroki. Donald Trump przybył do Pekinu na rozmowy z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem. Na lotnisku powitano amerykańskiego prezydenta wojskową ceremonią z czerwonym dywanem, orkiestrą i kompanią honorową. Natomiast do spotkania przywódców dwóch największych potęg świata dojdzie jutro i pojutrze. Mają je zdominować tematy gospodarcze. Cieniem na rozmowach kładzie się niezakończona wojna USA i Izraela z Iranem. Pekin chce zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Jednak zdaniem ekspertów nie będzie chciał w większej mierze angażować się w wygaszanie konfliktu. Z kolei, według komentatorów, Donald Trump ma nadzieję na zawarcie w Pekinie porozumień handlowych, które przyćmią straty gospodarcze i wizerunkowe spowodowane przez wojnę z Iranem. Amfiteatr w Sieradzu zostanie przebudowany. Dzięki temu na największej publicznej scenie w mieście można będzie organizować większe wydarzenia i to przez cały rok. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
12: Dzięki planowanej przebudowie w sieradzkim amfiteatrze poprawią się warunki pracy dla występujących artystów. Wydarzenia kulturalne będą mogły być organizowane przez cały rok, w tym imprezy biletowane. mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
13: Amfiteatr będzie dostosowany do tego, aby można było organizować tam wydarzenia spełniające kryteria imprez masowych.
12: Ostatni remont sieradzkiego amfiteatru miał miejsce kilkanaście lat temu. Powstało wtedy częściowe zadaszenie widowni. Obiekt jest położony w parku, gdzie gniazdują dziesiątki ptaków, których odchody często zostawiają niemiłą niespodziankę na ubraniach. To ma się zmienić dzięki budowie pełnego zadaszenia.
8: Prace przy przebudowie sieradzkiego amfiteatru mogą rozpocząć się w tym roku, potrwają kilkanaście miesięcy. Czas na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
14: Piłkarze Warty Sieradz zremisowali na własnym boisku z Wisłą 2 Płock 1-1 w meczu 31. kolejki grupy pierwszej i trzeciej ligi. Sieradzanie prowadzili do przerwy po golu Artura Sujki, ale od 30. minuty grali w dziesiątkę i właśnie czerwona kartka dla Damiana Sieśickiego i późniejsza kontuzja Mateusza Lisa były decydującymi momentami dla Warty, uważa trener Marek Przybył.
15: Ta czerwona kartka myślę, że na pewno wpłynęła i kontuzja Mateusza Lisa na pewno też miała wpływ na ten przebieg tego spotkania, bo akurat w tym miejscu, gdzie zabrakło naszego kapitana, straciliśmy bramkę tak naprawdę.
14: A Wiślacy gol na 1-1 strzelili w 87. minucie spotkania. Warta jest wiceliderem, a nad drugim ŁKS-em Łomża ma 2 punkty przewagi. Trzecie Wigry Suwałki tracą do Sieradzan 5 punktów. Do szóstej Wisły 2 Płock zbliżył się natomiast drugi zespół Widzewa, który w Bełchatowie pokonał GKS 3-1. Brunatnie zajmują 14. miejsce, które tylko w teorii daje w tej chwili utrzymanie. Czwarta z drużyn województwa łódzkiego Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała dzisiaj na wyjeździe w Toroszynie 1-4 i spadła na 9. miejsce w tabeli. Do końca sezonu w trzeciej lidze pozostały jeszcze 3 kolejki. Iga Świątek pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2 w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Dla Polki to zwycięstwo ma szczególne znaczenie, nie tylko ze względu na awans do półfinału w stolicy Włoch, ale także jako ważne przełamanie przed wielkoszlemowym French Open. Świątek przerwała tym samym pasce bez wygranej z tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu, która trwała od listopada ubiegłego roku. A komentarz amerykańskich mediów po meczu Świątek Pegula zebrał Jan Pachlowski.
16: Polka odprawia z kwitkiem 5. rakietę świata, podsumował po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Iga Świątek miała już dość odpadania w ćwierćfinale w 2026 roku. W Rzymie nie tylko przebrnęła przez ten etap, lecz wręcz rozbiła rywalkę stojącą na jej drodze, docierając tym samym do swojego pierwszego półfinału w tym sezonie, pisze portal Yahoo Sports. Świątek miażdży Pegulę i awansuje do półfinału, podkreśla agencja Associated Press i dodaje, że Świątek zajmuje w rankingu WTA 4. miejsce, Pegula 5, ale na korcie dysproporcja pomiędzy obiema zawodniczkami była ogromna, czytamy w Associated Press. Uwaga, Iga Świątek łapie wiatr w żagle i to w idealnym momencie przed Rolanda Garros, ocenia strona internetowa tenis.com. Z Miami, dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
14: A w walce o finał rzymskiej imprezy Polka zmierzy się ze zwycięzczynią meczu między Ukrainką Eliną Świtoliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Ten mecz jeszcze trwa, a informacje sportowe także na naszej stronie radiowłódź.pl.
8: Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 5 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu. Na zachodzie regionu burze z dość silnym deszczem i porywistym wiatrem, lokalnie możliwy grad. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na zegarze 8 minut po godzinie 22. Bartosz Florczak przed mikrofonem jeszcze do 23. Powrócimy teraz na koncert zespołu Archive.

Glass Minds to jest nasza płyta tygodnia, no ale nie wszystkie utwory oczywiście uda się w tym cyklu Państwu zaprezentować, tym bardziej, że one długie, ten jeden akurat z krótszych 5 minut, ale mimo wszystko to wszystkie właściwie piosenki powyżej 5-6 minut. Na zegarze mamy 13 minut po godzinie 22, powiedziałem, że dzisiaj wszystkie przypomnimy nowe utwory artysty, który tytułuje się jako Father John Misty, wszystkie wydane w tym 2026 roku. Tak naprawdę nazywa się Josh Tillman, a ten utwór Josh Tillman and the Accidental Dose.

No to już mamy obraz tego, co Josh Tillman, czyli Father John Misty, robi w 2026 roku. Będą koncerty, na razie nie wiadomo co z płytą, chwilkę musimy poczekać. Tydzień temu grałem dla Państwa z nowej płyty projektu Claypool Lennon Delirium. Lennon, czyli Sean Lennon, syn Johna oczywiście, Claypool, czyli Les Claypool z projektu Primus. No i też będzie tak psychodelicznie, beatlesowsko, nic dziwnego.

The Claypool Lennon Delirium, Heart of Chrome. Tak zatytułowane jest to nagranie. Nowa muzyka tego duetu. Les Claypool przyjedzie do Polski, do Warszawy, ale z projektem Primus. Sean Lennon niespecjalnie gdzieś poza ten słynny budynek Dakoty w Nowym Jorku przy Central Parku wychodzi. Rzadko kiedy koncertuje. Na zegarze 25 minut po godzinie 22. Dla fanów tenisa mam informację, że Iga Świątek zagrał finał turnieju właśnie w Rzymie z Ukrainką Świtoliną, która pokonała Jelenę Rybakinę. To taka informacja, bo wiem, że Państwo też kibicują Idze, więc się dzielę. Teraz mocniejsze uderzenie. Wszystko przy okazji filmu, który będzie miał w polskich kinach swoją premierę w najbliższy piątek. W kilku kinach, także w Łodzi. Burning Ambition, tak będzie zatytułowany. To jest ekranowa historia 5 dekad istnienia zespołu Iron Maiden.

Iron Maiden, Gonna Get You No Matter How Far. To jest pierwsze nagranie z epki zespołu Iron Maiden z roku 1979, The Sandhouse Tape. Paul DiAnno jeszcze jako wokalista Iron Maiden. No i to wszystko, cała ta historia zespołu, 5 dekad. Pewnie też zdjęcia, różne urywki filmów z koncertów w Polsce w 1984-86 roku. Także tam zostaną wplecione, bo to były bardzo ważne momenty dla zespołu Iron Maiden. Zresztą oni kiedyś powiedzieli, że to w historii Iron Maiden był jeden z najważniejszych występów, więc na pewno w tym filmie Burning Ambition też będzie coś o polskich koncertach i polskich fanach. Film miał już swoją premierę w Londynie. Pojawił się Eddie, ta legendarna maskotka Iron Maiden. Chyba wszyscy muzycy się odmeldowali. No i co? I teraz na całym świecie premiera w najbliższy piątek, także w Polsce. Zaczęliśmy od samych początków Iron Maiden, to teraz utwór z ostatniej, jak na razie, płyty studyjnej Senjutsu. Z niej dzisiaj The Time Machine.

The Time Machine z płyty Senjutsu, ostatniej studyjnej płyty z Iron Maiden. Ta opowieść od Iron Maiden, od tego kultowego debiutu po czasy współczesne. No i przy okazji podbite wszystkie największe stadiony i sale koncertowe na świecie. Bardzo chętnie w piątek zobaczyłbym ten film Burning Ambition, opowiadający historię Iron Maiden, ale będę w piątek o godzinie 18 w bibliotece Memo przy ulicy Moniuszki w Łodzi, bo tam spotkanie z radiowcami z Radiem Łódź, z Radia Łódź, przy okazji książki, premiery Radio to Ludzie i będą się Państwo mogli z nami spotkać, jeżeli ktoś ma ochotę, serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. O, będzie, myślę, zabawnie. Poopowiadamy trochę o kulisach pracy w radiu i także o naszych troszeczkę różnego rodzaju wpadkach, bo takowe się wciąż zdarzają. Tori Amos teraz. Artystka wystąpiła w Warszawie na Torwarze, promując nową płytę. Sprawdziłem, co zagrała. No, chociaż słyszałem ten utwór na żywo i to niejednokrotnie, to zawsze będę zazdrościł tym, którzy słyszeli go kolejny raz. Niestety nie byłem w Warszawie na Torwarze. Może przy następnej okazji się uda dotrzeć na koncert Tori. Mam trochę wspomnień z różnych poprzednich koncertów artystki, no i to zawsze był taki moment niezwykle wzruszający i piękny.

Winter, ten utwór także zabrzmiał na Torwarze podczas koncertu Tori Amos, który promował płytę In Times of Dragons, ten koncert wczoraj. No jeżeli Państwo byli i chcieliby coś powiedzieć, napisać, to proszę dać znać b.florczak@radioloc.pl. No i zostaje nam właściwie kartka z kalendarza, kwadrans jeszcze do końca dzisiejszej audycji niecały. Dzisiaj urodziny obchodzi Stevie Wonder.

urodzinowo Stevie Wonder. Płyta Songs in the Key of Life w tym roku, 50 lat minie od premiery tego wybitnego absolutnie albumu Stevie'ego Wondera. Na dobranoc jeszcze jedno nagranie, które ukazało się 30 lat temu. No i czekamy na dalsze koncerty. Zespół Oasis powrócił w ubiegłym roku spektakularną trasą koncertową. Podobno w planach są kolejne występy, ale to dopiero w roku 2027. Na sam koniec kołysanka od braci Gallagherów. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiaj. Jolanta Kozłowska, Bartosz Florczak. Kłaniamy się.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Nadal nie ma decyzji PKP Polskich Linii Kolejowych w sprawie kamienic nad budową tunelu średnicowego w Łodzi. Jedna podróż, jeden bilet to pomysł Komisji Europejskiej na podróże koleją po krajach Unii. Część mieszkańców Bełchatowa nie chce budowy wodnego placu zabaw w centrum osiedla dolnośląskiego. Na zachodzie regionu jutro możliwe burze, a wszędzie ma przelotnie padać. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie kamienic na trasie budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. PKP PLK informuje, że decyzje mają zapaść dopiero po dodatkowych analizach technicznych. Na razie trwają rozmowy o przejęciu przez kolejową spółkę nieruchomości na trasie tunelu, a do czasu wyłonienia nowego wykonawcy ma powstać ocena stanu technicznego budynków znajdujących się w najbliższym otoczeniu tarczy drążącej i na dalszej trasie drążenia. Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że ponowne uruchomienie maszyny po ponad 16 miesiącach postoju może być dla okolicznych kamienic ryzykowne.
1: Ze względu na długotrwały postój oraz zmiany gruntowe, moment ruszenia tarczą jest najbardziej krytyczny dla infrastruktury naziemnej. W przypadku pozostawienia budynków może to wywołać niekontrolowaną katastrofę, a do tego absolutnie nie chcemy doprowadzić.
0: Rafał Wilgusiak dodał, że zgodnie z harmonogramem przetarg na dokończenie tunelu ma ruszyć na przełomie 3 i 4 kwartału tego roku. Tarcza drążąca pod miastem od ponad półtora roku stoi pod kamienicą przy Alei 1 Maja. Prace zatrzymano po zawaleniu się budynku numer 23 i problemach z osiadaniem gruntu w sąsiednim. Od września 2024 roku około 250 mieszkańców przebywa w hotelach i lokalach zastępczych. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie. Bruksela przekonuje, że dzięki temu podróże będą bezproblemowe. O szczegółach projektu Beata Płomecka.
2: Z Warszawy do Madrytu pociągiem z jednym biletem to ma być możliwe. Komisja Europejska podkreśla, że już czas, by usunąć bariery. Wskazuje na utrudnienia przy wyszukiwaniu biletów kolejowych na międzynarodowych trasach, przy porównywaniu cen różnych przewoźników, a później przy rezerwacjach połączeń w Europie. Bruksela chce, by na specjalnych platformach internetowych dostępne były wszystkie bilety. Jeden system sprzedaży biletów, większy wybór, komentował wiceprzewodniczący komisji Raffaele Fitto. Komisja mówi też o zagwarantowaniu praw pasażerów. Będą mogli skorzystać ze zmiany trasy czy zwrotu kosztów, jeśli nie zdążą na przesiadkę podczas podróży. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Ale od propozycji komisji do wejścia regulacji w życie jeszcze długa droga. Najpierw konieczna jest zgoda unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego. Potem będzie jeszcze rok na dostosowanie się do nowych przepisów. Część mieszkańców osiedla dolnośląskiego w Bełchatowie nie chce wodnego placu zabaw. Atrakcja ma powstać w centralnym miejscu osiedla, w Parku Jeziorańskiego. Mieszkańcy boją się, że zielona oaza zostanie wybetonowana, a w dodatku będzie głośno.
3: Betonowa inwestycja po prostu spowoduje, że to miejsce straci urok.
4: Nie widzimy tutaj miejsca na betonowanie tego, a wręcz nasadzenie jeszcze więcej roślinności, dołożenia ławeczek i zostawienia tego w takim stanie, jak jest.
5: Naturalnie oczywiście będzie jak najmniej betonu, przecież również to dofinansowanie i również ta inwestycja jest składana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponad 50 drzew nowych ma tam się pojawić w tym parku.
0: Uspokaja prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Plac wodny ma być gotowy na początku czerwca przyszłego roku. Projekt obejmuje również prysznice i przebieralnie, a także strefy wypoczynkowe z leżakami.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Wpadł w ręce policji po 17 latach ukrywania się. Łódzcy policjanci od 2009 roku szukali mężczyzny skazanego za pobicie. Poszukiwany przez wiele lat zmieniał miejsca zamieszkania i wygląd, aby uniknąć odpowiedzialności. 39-latek długo ukrywał się za granicą, a zatrzymany został w województwie zachodniopomorskim, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
7: Stróże prawa pojechali pod wytypowany przez siebie adres do miejscowości Barlinek, województwo zachodniopomorskie, gdzie drzwi otworzył im kompletnie zaskoczony, szukany przez nich mężczyzna.
0: Zatrzymany przyznał, że po wyroku skazującym wyjechał za granicę, aby uniknąć odpowiedzialności, a wrócił do Polski, bo myślał, że wyrok się przedawnił. Teraz trafi na 20 miesięcy do więzienia. Informacje z regionu łódzkiego można stale znaleźć na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Do rana będzie pogodnie, temperatura teraz 9 stopni, spadnie w nocy do 5. Na jutro zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na zachodzie województwa burze z dość silnym deszczem i porywistym wiatrem, a lokalnie możliwe także grad. Termometry pokażą najwyżej 17 stopni.

0: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
1: Agata Zielińska, dobry wieczór. Moim gościem jest dzisiaj Jarosław Warzecha, dziennikarz, publicysta, autor Pitawalu Łódzkiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A dzisiaj będziemy mówić o historii, która znalazła swoje miejsce również w Pitawalu, o Józefie Nastarowiczu, który zamordował swoją żonę i córkę.
2: A jeszcze tego nie wiemy, czy on zamordował. To się dopiero okaże. Co prawda sprawa była już 72 lata temu, ale tym niemniej zaczęła się tak, jak się zwykle takie sprawy zaczynają. Otóż w sierpniu 54 roku wpłynęło pismo do Komendy Miejskiej Milicji miasta Łodzi, pismo od Zofii Chudej, a w nim była treść następująca, że w nocy 8 czerwca wyszła z domu Stanisława Nastarowicz z 2,5-roczną córką Haliną. Od tego czasu nikt ich nie widział. A w domu zostało dwoje starszych dzieci i mąż, Józef Nastarowicz. Ten mąż się nazywał, miał 38 lat. To było w dzielnicy, która się wtedy w 54 roku nazywała Łódź Ruda Pabianicka. Tak się dokładnie nazywała. Wiemy, gdzie to jest. Łódź Ruda znają szczególnie mieszkańcy południowej części Łodzi ten adres. Ten dom, którego dotyczy sprawa, patriotyczna 45. Ciekawostka jest taka, że ten dom stoi do dzisiaj. On jest szczytem zwrócony do ulicy Patriotycznej Stanisława Nastarowicz z córką Haliną. Wyszła z domu i nie wróciła do tej pory, a ona zniknęła 8 czerwca. A więc trochę czasu upłynęło. A kim była Zofia Chuda, która napisała to pismo? No bo wtedy nie było takich możliwości jak dzisiaj. Mało kto posiadał telefon, rok 54. Telefon był pod szczególnym, jakby to powiedzieć, nadzorem. Natomiast po prostu ludzie pisali pisma, to była ta droga. I ona też takie właśnie napisała. Zofia Chuda to była szwagierka Stanisławy Nastarowicz, która zniknęła. Siostra Józefa Nastarowicza, czyli męża Stanisławy Nastarowicz. Dwa słowa o Józefie Nastarowiczu. To był ślusarz w zakładach imienia Armii Ludowej Pabijanicka 184-186, te zakłady się mieściły. Tam do dzisiaj widać, jak się jedzie ulicą Pabijanicką, to widać te wielkie magazyny, te hale, które, no dzisiaj nie wiem, co tam jest, w każdym razie tam już na pewno tej fabryki nie ma. W dokumentach, które się zachowały, jest rysopis Stanisławy, który to rysopis podała jej szwagierka. Szatynka niskiego wzrostu, duże braki w uzębieniu. Granatowy kostium, sukienka w kwiaty, dziecko, kręcone blond włosy, paletko z różowego pluszu. Przypomnijmy, ta dziewczynka miała 2,5 roku. No więc co robi ówczesna milicja w takim wypadku? No robi to, co zawsze policja, milicja robiła, bierze na przesłuchanie najbliższą osobę, czyli męża Józefa Nastarowicza. 20 sierpnia 54 roku, tu ten kalendarz jest ważny, więc będę te daty podawał, wezwano Józefa Nastarowicza do 15 Komisariatu Milicji. Ten komisariat wtedy przy Obywatelskiej 57 się mieścił. Łodzianie, którzy znają Łódź, znają tę topografię, to sobie wyobrażają, jaka tam jest odległość. Długie lata należał do Komendy Miejskiej Milicji, dzisiaj jest w rękach prywatnych. Co jest takiego w tym zeznaniu Józefa Nastarowicza? Józef Nastarowicz mówi, że od 45 roku do niedawna żyli w zgodzie z żoną. Poznał ją na robotach przymusowych w Austrii, to jeszcze w czasie wojny zostali wywiezieni, ale ostatnio żona robi mu różne przykrości, awanturuje się o to, że on się nie stara o mieszkanie, bo jej siostra w Gdańsku ma mieszkanie, gdzie są wszystkie wygody, gdzie jest woda, gdzie jest gaz, gdzie są łazienki. A natomiast tutaj ten mąż nie stara się i żyją w takich prymitywnych żyją dosyć warunkach. Po kilku dniach od zniknięcia Stanisławy Nastarowicz, jej zaniepokojona dosyć jej szwagierka wysłała telegram do tej siostry, o której właśnie mówi Nastarowicz, która mieszkała w Gdańsku, i w tym telegrafie było kilka słów, mianowicie telegram dokładnie brzmiał: Stasiu, jesteś? Odpisz. Czyli jesteś u siostry, to odpisz. Oczywiście Stasia nie odpisała, mówię oczywiście, bo już wiemy, co się stało, ale Stasia nie odpisała, za to przyjechała matka z Gdańska po kilku dniach, zaniepokojona dosyć, że Stanisławy nie ma. Wtedy mąż, no Józef, odpowiedział, że on nie wie, co się stało, gdzie jest jego żona. Potwierdziła to sąsiadka, niejaka Barbara Koszarska. Tak dla historii odnotowujemy te nazwiska. Dawno temu było, ale jest jakaś przecież historia wydarzeń kryminalnych w naszym mieście. U tej Koszarskiej właśnie Stanisława 8 czerwca po południu była i mówiła, że ma jechać do Tuszyna na targ. Później, już po zniknięciu Stanisławy, u tej sąsiadki była również siostra Józefa i matka, pytając się, czy nie ma tutaj czasem dziecka, nie zostało dziecko, czy nie dała jej, żeby przypilnowała dziecka, bo dziecko małe, jeżeli gdziekolwiek poszła czy pojechała, no to musiała się liczyć z tym, że to małe dziecko ciągać gdziekolwiek po świecie jest dosyć trudno. Minęło 5 miesięcy, właściwie sprawa się na tym urwała. Ten komisariat niewiele tutaj zrobił, minęło 5 miesięcy. I do komendanta miejskiego, tym razem już milicji w Łodzi, napisała siostra Stanisławy z Gdańska. Siostra napisała w ten sposób, że sprawcą zaginięcia może być mąż Stanisławy, Józef Nastarowicz. Siostra w tym piśmie donosi, że to nie było zgodne małżeństwo. Mówi, że dostali dziwne telegramy. Pierwszy telegram wie, kto wysłał, że to wysłała siostra Nastarowicza. Stasiu, jesteś, odpisz. Szwagierka Stanisławy Nastarowicz. Matka wtedy przyjechała do Łodzi, ale po powrocie matki do Gdańska przyszedł drugi telegram, który brzmiał następująco, tu sobie wynotowałem jego treść dokładnie. Stasia wyjechała na miesiąc, z powrotem zajedzie do ciebie Józek. No i zaniepokojony ojciec Stanisławy, też mieszkający w Gdańsku, napisał list i pyta o ten telegram, na co Józef odpowiada też w liście, że nie wysyłał żadnego telegramu i nie ma pojęcia, kto go wysłał. Jeszcze jeden list dociera do ojca Stanisławy do Gdańska, w którym Józef Nastarowicz napisał, że Stasia przysłała książeczkę ubezpieczalni. I list podobno według Józefa był z Tomaszowa Mazowieckiego. No to już rodzinę zaniepokoiło i siostra prosi o wszczęcie poszukiwań. Takie poszukiwania w oficjalnym piśmie do milicji ówczesnej. I takie poszukiwania zostają wszczęte. Poszukiwania na dużą skalę, bo poszukiwania nawet ogólnopolskie, czyli w całym kraju. Mijają miesiące, ale poszukiwania nie dają żadnego rezultatu. Nikt nigdzie nie widział, nie słyszał o Stanisławie Nastarowicz i jej małej córeczce. No ale w liście siostra Stanisławy Nastarowicz napisała jeszcze, no, że jest pewne podejrzenie, że Józef jest bardzo zainteresowany sąsiadką, która mieszka niedaleko. Ma na imię Genovefa, 25 lat, rozwódka, matka trójki dzieci. Mieszka niedaleko przy ulicy Falowej. I 4 grudnia 1954 roku, a przypomnijmy, że Stanisława już w czerwcu zniknęła, czyli parę ładnych miesięcy już upłynęło, Genovefa też zostaje wezwana na przesłuchanie. No i mówi na tym przesłuchaniu, że Stanisławę poznała w 1950 roku, łączyły ich bliskie stosunki towarzyskie i w listopadzie, czyli już po paru ładnych miesiącach od zniknięcia Stanisławy, dostała list. Stanisława napisała w tym liście, że żałuje decyzji wyjazdu, ale to zrobiła za namową siostry. No, teraz nie może wrócić, bo to trochę głupia sytuacja by była, gdyby się tak nagle pojawiła. Natomiast prosi o opiekę nad dwójką pozostałych tych starszych dzieci, które zostały z Józefem. Napisała też w tym liście, podobno, który dostała Genowefa, że

A Starowicz powtarza mniej więcej to samo, co mówił podczas pierwszego przesłuchania. Poznali się w Austrii na robotach, 45 rok, później w 48 wzięli ślub. Żona na święta Bożego Narodzenia w roku 53 pojechała do Gdańska, wróciła w lutym i to był początek nieporozumień. Chodziło o mieszkanie, kolejne awantury. No, zrobiła mu też awanturę o gołębie. No i 8 czerwca odeszła z domu. A jeszcze dodaje, że była w 4 miesiącu ciąży. Powtarza znowu, że dostał 2 listy. Dołącza te listy do protokołu. Listy są pisane zresztą ołówkiem. Taka ciekawostka. Kolejna odsłona sprawy 14 grudnia. Otóż 14 grudnia do prokuratury zwraca się ojciec Stanisławy, Józef Michiewicz się nazywał ojciec Stanisławy. Napisał do prokuratury wojewódzkiej w Łodzi, prosi o wszczęcie śledztwa. I pisze w tym liście, że Stanisława często skarżyła się na męża, że mąż ma przyjaciółkę, chrzestną Halinki, czyli tej najmłodszej dziewczynki, tej córki. Nie podał co prawda nazwiska kobiety, pewnie nie znał. Rodzina Stanisławy podejrzewa męża o zabójstwo. Tak napisał ojciec Stanisławy. 31 grudnia 1954 roku, no to już ponad pół roku minęło, pół roku i miesiąc prawie, prokuratura dla dzielnicy Chojny-Ruda, czyli taka prokuratura dzielnicowa, wszczyna oficjalne śledztwo w sprawie zaginięcia Stanisławy Nastarowicz. No bo tak to były te przesłuchania jedynie milicyjne. I teraz 10 stycznia, już następnego roku 55, prokurator Cyran, tak się nazywał, był taki prokurator w Łodzi wtedy, przesłuchuje Józefa Nastarowicza. No i Józef od razu w pierwszych słowach na pytanie zaprzecza, by jego kochanką, czy też bardzo bliską, aż za bliską znajomą była Genowefa, matka chrzestna Halinki. I powtarza mniej więcej to wszystko, co mówił do protokołu milicyjnego wtedy. Milicja jednak nie kończy tego przesłuchania, tych swoich prac w śledczych i 27 stycznia zabezpiecza oryginał telegramu. Jak się wysyłało telegramy, to się pisało wtedy na takim blankiecie. Ten blankiet zostawał jakiś czas na poczcie i milicja ten oryginał telegramu zabezpiecza. Telegram wysłany do Gdańska. Stasia wyjeżdża na miesiąc. Ten telegram. Nadawca tego telegramu wpisany na tym blankiecie to Stanisław Włodarski. Łódź, ulica Wirowa 16. No problem polega na tym, że Wirowa miała tylko 6 numerów. Numeru 16 tam nigdy nie było. Nie wiem, czy dzisiaj już jest, ale wtedy na pewno nie było. I nie było żadnego Włodarskiego. Nikt taki tam nigdy nie mieszkał. No to już jest troszkę dziwna sprawa, a nawet nie tylko troszkę. 18 maja, jakby to powiedzieć, wtedy te młyny milicyjne czasami też mieliły tak dosyć wolno. Więc 18 maja 55 roku ponowne przesłuchanie Genowefy, czyli tej matki chrzestnej, małej Halinki, tej, którą Józef, no jeszcze nie wiemy, był czy nie był zainteresowany, bo jedni twierdzą, że był, Józef twierdzi, że nie był. I Genowefa wtedy podczas tego przesłuchania mówi, że Józef przyszedł do niej dzień po zaginięciu Stanisławy. Opowiadał o kłótni, o odejściu i rzeczywiście potwierdza, że dostała list jesienią, w którym to Stanisława żałuje, że jest za długo poza domem i tak dalej, o którym to liście już mówiła. List z Piotrkowa albo Tomaszowa. Cały czas, niezależnie od tych wszystkich przesłuchań, od tych zeznań, trwa akcja poszukiwawcza, bez rezultatów, w całym kraju. Ale niezależnie od tej akcji poszukiwawczej,
27 października, jak powiedziałem, wolno mielo młyny milicyjne wtedy. Dzisiaj pewnie też niewiele szybciej, jak pokazują niektóre sprawy bieżące. 27 października 1955 roku jest na tapecie

0: Becie ekspertyza pisma ręcznego. 9 listów. Łódzka milicja zwróciła się do Komendy Głównej, która ma odpowiednich ekspertów, wtedy miała też, dzisiaj pewnie też ma, od pisma ręcznego, żeby stwierdzili, kto mógł te listy napisać. I tutaj sprawa ciekawa, bo jednoznacznie wynika, że 9 tych listów, wszystkie pisane ołówkiem, napisał nie kto inny jak Józef Nastarowicz. Ta ekspertyza jest przełomem, ponieważ sprawa zaczyna być dosyć jednoznaczna i następuje przejęcie śledztwa już przez wyższe czynniki, mianowicie prokuraturę miasta Łodzi i Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej Milicji ówczesnej. I tu też dla historii kryminalistyki łódzkiej odnotujemy, że śledztwo prowadził porucznik Kazimierz Bajszczak. Jak się później okaże, całkiem niezły śledczy. I teraz następuje seria przesłuchań. W ciągu jednego dnia ileś tych przesłuchań. 18 listopada 1955 roku zeznaje powtórnie Zofia Chuda, czyli siostra Józefa, męża. Zofia Chuda mówi, że żyli w zgodzie do chwili poznania przez Józefa tej Gienki z ulicy Falowej. Chodzi o tę Gienkę, która już zeznawała. I Józef u niej spędzał większość czasu. Stanisława przestała się do niego odzywać. Cierpiała z tego powodu. Odechciewało się jej żyć. Była generalnie niezadowolona z życia. Tego samego dnia w związku z zeznaniami zostaje wezwana też matka Józefa, Weronika Nastarowicz, też 18 listopada 1955 roku. Matka Weronika Nastarowicz mówi, że tego dnia, czyli 8 czerwca, nocowała w przybudówce przy oborze, bo na takich peryferiach jak Ruda Pabianicka, okolice tego stawu stefańskiego, ówcześnie tak znanego, tam były też takie małe gospodarstwa. Niektórzy w tych domkach, obok tych domków prowadzili sobie, tam się i krowy trafiały, i jakieś świnki hodowali, i tak dalej, i tak dalej. To taki czas to był. Nocowała ta matka, Weronika Nastarowicz, w przybudówce przy oborze. I tego dnia jeszcze w dzień rozmawiała ze Stanisławą, razem tam wiązały rzodkiewki w pęczki, bo Stanisława następnego dnia miała jechać na targ do Tuszyna. Matka zeznaje, że syn przyszedł o 21:30, ona wtedy poszła tam do tej swojej przybudówki. Co się działo w mieszkaniu, nie ma pojęcia, nie wie. W każdym razie o godzinie 4 rano wstała, poszła budzić Stanisławę, bo to była taka pora, kiedy na targ w Tuszynie się już jechało. Ale Józef do matki powiedział tak, i ja to sobie z protokołu wynotowałem, bo to takie zdanie bardzo wieloznaczne, co on mówi. On mówi tak: Stasi nie ma, ona gdzieś już poszła. Tyle powiedział. Ale matka Weronika, znając tę ich troszkę wewnętrzną sytuację, bo musiała widocznie znać, mówi do Józefa, wiesz, może ona sobie odebrała życie. Mówiła, że już jej życie zbrzydło, mówi ta matka. Może pojechała do siostry do Gdańska. Matka też mu mówi, wiesz, ona mówiła, że musi od ciebie odejść. Tutaj Stanisław razem z matką godzi się na to, żeby poszukać jej, bo może ona popełniła samobójstwo i gdzieś tu w życie leży. I szukają jej po tych polach, tam wtedy żyto rosło w sąsiedztwie na tych polach. I nawet przepatrzyli sadzawkę, która była niedaleko, czy Stanisława się czasem tam nie utopiła, ale nigdzie jej nie znaleziono. To jest przesłuchanie matki. Tego samego dnia też, 18 listopada 1955 roku, przesłuchiwana jest w tym samym budynku komendy Genowefa. Owa Genowefa. Genowefa mówi, że poznała Nastarowicza w 1952 roku, gdy zamieszkała przy ulicy Falowej. Była w 1953 na chrzcinach jej córki, została matką chrzestną. I powtarza, że nic ją tam z Józefem nie łączy. O zaginięciu Stanisławy nic nie wie. W sierpniu powtarza to samo, co już mówiła, że dostała list, spaliła ten list, więc go nie ma, nie może go przedstawić. Dlaczego spaliła? No może lubiła palić listy po prostu. Natomiast mówi, że Józef jej pokazał też list od Stanisławy. I teraz dziwna sprawa, bo wyznaje jednocześnie, że właściciel domu, od którego wynajmowała pokój, powiedział, że był u niego Józef, który prosił go, by wstawił się za nim i przekonał do jego propozycji, by się do niego przeprowadziła i już razem to życie wiedli dalej. Wyznaje też, że parę dni później zjawił się u niej Józef i powiedział jej, że ze względu na dzieci, na te dzieci, które zostały, tę dwójkę, ona zresztą też już miała dwójkę dzieci, że będzie to dla tych dzieci dobrze, że będzie lepiej dla tych dzieci, jeżeli oni razem tutaj połączą te swoje osoby i będą żyli razem w jednym gospodarstwie. Genowefa, ta przesłuchiwana Genowefa, nie wie jednak o tym, że także 18 listopada w innym pokoju Józefa przesłuchuje porucznik Kazimierz Bajszczak, czyli ten główny prowadzący śledztwo. I tu okazuje się, jakim wytrawnym śledczym był porucznik Kazimierz Bajszczak. Bo on od rana wezwał Stanisława, najpierw cierpliwie słuchał, co Stanisław ma mu do powiedzenia. Stanisław powtarzał to wszystko, co już mówił, że on nic nie wie, że on się obudził, że nie było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bajszczak, porucznik, cierpliwie tego słuchał, po czym o godzinie 14 zarządził przerwę. Na tej przerwie, podczas tej przerwy, Józef został nakarmiony dobrze, obficie i spokojny, rozluźniony, przystąpił do dalszego przesłuchania. Tylko że Józef nie wiedział o tym, że porucznik Bajszczak zaraz go zaskoczy. A porucznik Bajszczak wtedy mu przedstawił wyniki ekspertyzy. I Józef nie bardzo wiedział, co powiedzieć. No przyznał się tak, że te listy to on napisał. Własnoręcznie. I mówi, że chciał odwrócić podejrzenie o zabójstwo żony i córki. I wtedy przesłuchanie przerwano. No, to jest metoda psychologiczna, bo nie przerwano przesłuchania na długo. Następnego dnia od razu, również od rana, wzięto Józefa, jakby to ładnie powiedzieć, w obroty i tym razem prowadził to przesłuchanie prokurator Depczyński z prokuratury miasta Łodzi. Czyli widzimy już, że sprawa zyskała pewną rangę, bo to już jest nie prokuratura dzielnicowa, tylko już prokuratura miejska. I teraz co zeznaje Nastarowicz prokuratorowi Depczyńskiemu? On mówi tak, że w czerwcu 1954 roku miał zamiar pozbawić życia żonę Stanisławę Nastarowicz i miał taki sam zamiar w stosunku do córki Haliny. Wywiózł je w okolice Tarnowskich Gór, no dosyć daleko od Łodzi. I tam, uwaga, uderzeniem duszą od żelazka w głowę żony i córki je zamordował po prostu. Nie wiem, dlaczego akurat duszą od żelazka, ale dusza od żelazka jakby była ulubionym narzędziem Józefa Nastarowicza, jeżeli tak można cynicznie powiedzieć, ponieważ używa tego i w innych opowieściach. Ta dusza od żelazka. Mówi jeszcze, że żona była w czwartym miesiącu ciąży i w ten sposób ją zmusił do tej wyprawy w Tarnowskie Góry, że powiedział, że tam jest taki ktoś, kto załatwi tę sprawę z tą niechcianą ciążą i w niedzielę 14 czerwca, tak mówi Józef, 14 czerwca w niedzielę uzgodnił, że wyjadą do Tarnowskich Gór, tam byli wieczorem, wyciągnął ją do lasu, tam ją uderzył właśnie tą duszą, później tę córkę uderzył też duszą. Jakby to powiedzieć, no takie porównanie z tą duszą, że odebrał im duszę uderzając tą duszą, no też coś w tym jest, nie wiem, no Józef miał jakieś takie tendencje literackie jednak. Wskazywał jakąś drogę, że tu szedł, że tam szedł i tak dalej, i tak dalej. Natomiast były to opowieści, powiedzmy sobie od razu, dziwnej treści. Bo po pierwsze, nawet jeżeli pomylił daty, że nie 8, tylko 14, to powiedział, że w poniedziałek już był w pracy, że powrócił do Łodzi, już był w pracy. Tu się nic nie zgadza. Ponieważ wcześniej matka jego zeznawała, że wrócił do domu o 21.30, a o 4 rano już go matka widziała. Więc musiałby mieć co najmniej jakiś prywatny środek latający, a najlepiej helikopter, żeby do tych Tarnowskich Gór dolecieć i wrócić. Więc absolutnie nic się nie zgadza. Nie był w stanie tego po prostu wykonać, więc opowieść jest niewiarygodna. Od godziny 22 do 4 rano. Absolutnie niemożliwe. Przesłuchanie jest kontynuowane. 21 teraz listopada mówi znowu co innego, traktując to jako wersję ostateczną i prawdziwą. I mówi tak, że w poniedziałek 8 czerwca wrócił do domu o 21.30. No żona z córką leżały ubrane na kozetce, były ubrane. On się rozebrał, położył spać i dalej nie wie, co się stało, bo o 4 rano obudził go głos matki wołającej żonę. Ale ani Stanisławy, ani córki już nie było. Żona odeszła. Józef mówi, że było mu to obojętne, że ta żona odeszła, bo Genowefa podobno mu powiedziała jeszcze latem w 1953 roku, czyli rok wcześniej niemalże, że mogliby być razem, gdyby nie osoba Stanisławy. Więc nawet się ucieszył, że ta Stanisława zniknęła, nic mu nie mówiąc na ten temat, że znika, a wyznał na tym przesłuchaniu, wyznał, że trochę mu przeszkadzała ta obecność żony, ponieważ mógł mieć intymne spotkania z Genią jedynie w lesie, a tak to by się z nią nie spotykał w lesie intymnie, tylko w domu, więc ucieszyło go to. No ale sytuacja jest niewyjaśniona, bo Stanisława zniknęła, może się znowu pojawić, nikt tego nie wie. Ale w tym czasie zgłosił się do niego kolega, nie z wojska tym razem, bo zwykle mówimy, że kolega z wojska, ale tym razem zgłosił się do niego kolega z robót przymusowych w Austrii. Ten kolega nazywał się Marian Grzelak. Mieszkali w jednym baraku, taki zaprzyjaźniony kolega, on się mu zwierzył z tych kłopotów. No i ten Grzelak zaproponował, że przecież mają niedaleko do stawu, rzeczywiście do stawu stefańskiego, do tych dużych stawów, od domu tego przy Patriotycznej 45 było niedalej jak 50 metrów. Więc mają tu niedaleko staw, można by tę Stanisławę wrzucić do tego stawu i przecież nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, sama się utopiła. No ale Józef Nastarowicz mówi, że bał się podejrzenia o morderstwo. W związku z tym odstąpił od pomysłu wrzucenia żony do stawu. Kilka dni po zniknięciu żony przychodzi znowu w niedzielę do niego Grzelak. Piją oczywiście jakiś alkohol w takich troszkę większych ilościach. No i w tym czasie, nomen omen, niespodziewanie o godzinie 20 zjawia się żona wraz z Halinką, z małą Halinką. On nie pyta jej, gdzie była przez ten czas. No była, gdzie była, jej sprawa. Żona położyła Halinkę. W obecności tego kolegi, tego Grzelaka, prosi Józefa o to, żeby dał jej jakieś pieniądze na usunięcie tej niechcianej czteromiesięcznej ciąży. Halinkę położyła, tu rozmawia z nim sama. Józef jej nie daje żadnych pieniędzy, ale mówi, że ach, jak się chcesz z nami napić, to bardzo proszę. Wypija z nimi ten kieliszek wódki, po czym Józef to cały czas zeznaje. Kombinuje, jak to zrobić, żeby ją wywabić na podwórko i tam ją zabić. Czym chciał ją zabić Józef Nastarowicz? No oczywiście duszą od żelazka. To jest ulubiony przedmiot, jak się okazuje, Józefa do dokonywania takich czynów. I znowu Józef zeznaje, że wywabił ją na podwórze, żeby obejrzała ogórki, które tam dojrzewają. Żona się dała wywabić. On wtedy tą duszą od żelazka, którą miał przy sobie, uderzył ją w głowę i ją zabił. Po czym poszedł do domu, wziął na rękę Halinkę i niosąc ją przez podwórze udusił i położył koło żony. Następnie, a Grzelak w tym czasie jest użyteczny, bo Grzelak przez płot patrzy, czy ktoś czasem nie nadchodzi ulicą. W tym czasie Józef kopie tam dół, w którym umieszcza te dwa ciała, zasypuje, jest dokładny w tej opowieści, bo mówi, że najpierw użył żółtego piasku, a dopiero później nasypał czarnej ziemi. Przesłuchujący słucha, nie przerywa Józefowi czarnej ziemi, że bardzo pilnował tego, że jak się ziemia zapadła, to wyrównywał, że tam zasadził później kartofle, sam zbierał te kartofle, żeby nikt tam nie dostrzegł tego ciała. Grzelak oczywiście się sprawdził jako pilnujący, by nikt nie nadchodził. I Grzelak w nagrodę dostał od Józefa 400 zł za to, że tutaj mu jako kolega przez ten czas pomagał. No i to jest taka wersja, że później jeszcze odgrzebali to ciało z Grzelakiem już dużo, później już jesienią przenieśli w inne miejsce. Tutaj określa bardzo dokładnie, gdzie przenieśli to ciało. Tam też był wykopany dół przez Józefa razem z Grzelakiem. Jest jeszcze bardziej makabryczny też fragment tej opowieści, jeszcze bardziej, bo Józef mówi, że no trzeba było te, nie mieściły się w worku te ciała, więc trzeba je było jakoś tam rozkawałkować, że głowy zostały oddzielone, ciało zostało zakopane tam na styku dwóch niedalekich ulic, a te głowy to później z Grzelakiem zrobili wyprawę rowerową do Sulejowa i tam z mostu wrzucili te głowy do rzeki Pilicy. Ale Józef, jak powiedziałem, dokładny w tej opowieści, mówi jeszcze o tym, że te worki, w których te ciała były, to on później zabrał do domu, bo to były bardzo dobre, nowe worki i szkoda było je zmarnować, więc on je wyprał, te worki, i dalej tych worków używał. Po tej wyprawie do Sulejowa Grzelak znowu dostał pieniądze. Tym razem Grzelak dostał całe 500 zł. Za te 500 zł Grzelak miał tym razem zabić Genowefę. Tę, która mimo starań Józefa nie chciała z nim połączyć się we wspólnym życiu i nie chciała z nim żyć długo i szczęśliwie, więc w związku z tym Grzelak miał ją zabić. Ale Grzelak okazał się dosyć tchórzliwy i niezdolny do wykonania takiego zlecenia, bo raz ją uderzył i uciekł. Więc Józef z Grzelakiem już później nie chciał mieć nic wspólnego. I teraz nadchodzi czas na wizję lokalną, ponieważ on określił, gdzie umieścił te zwłoki, a powiedział, że wykopał dół między ulicą Rudzką i Zastawną. Tam są takie zarośla, chaszcze takie, i wykopał dół. I 22 listopada 1955 roku odbywa się wizja lokalna i rzeczywiście w tym dole leżą zwłoki. Badanie pokazuje, że to jest kobieta w wieku 30-35 lat i dziecko 150 centymetrów, kobieta, dziecko około 2 lat. Więc tu mówił prawdę, niezależnie od tego, jak to przedstawił, jak obracał tą duszą i jak Grzelaka tutaj w to wplątał, bo nagle okazuje się, że żadnego Grzelaka nie ma. Nie ma i nie było. Nie istnieje ktoś taki jak ten Grzelak. Więc Grzelak został wymyślony przez Józefa. Dlaczego wymyślony? Nie przenikniemy do mózgu Józefa, jak widzimy po tych jego działaniach. Być może lepiej się czuł, opowiadając tę historię, że opowiadają w towarzystwie Grzelaka, a nie tylko, że on sam. Ale to nie jest ostatnia wersja Józefa Nastarowicza. Nie, nie. To by było niepełne, gdyby on tylko takie wersje opowiedział. Bo później jeszcze 26 listopada, a 22 mówił o tym, wizja była lokalna, ale 26 listopada przyznaje się, że zabójstwa żony dokonał jednak w pokoju. I z tego pokoju dopiero ją wyciągał, żeby ją zakopać tam w tym klombie, później przenieść. A Mariana Grzelaka w ogóle nie było, jak powiedziałem, przy tym. Natomiast pojawia się nowa postać, która miała pomagać mu i pilnować, czy ktoś nie idzie. Otóż pojawia się postać niejakiego Jana Barana. I rzeczywiście prawda jest taka, że 17-letni Jan Baran mieszkał niedaleko. Przy ulicy Demokratycznej mieszkał. 17-letni Jan Baran, usłyszawszy o tym, co mówi Józef, oczywiście zaprzeczył absolutnie, nie miał z Józefem nic do czynienia. Zresztą duża różnica wieku ich dzieliła. Józef 39 już lat, a ten 17, więc tu się takiego koleżeństwa bynajmniej nie zawiera. No i niezależnie od kolejnych wersji Józefa, 24 grudnia 55 roku zamknięto śledztwo w sprawie Józefa Nastarowicza, no bo zwłoki już zostały znalezione, już nie było co dalej szukać. Niezależnie od tego, co on by opowiedział, sprawa jest ewidentna, sprawa jest jasna. No i teraz Sąd Wojewódzki w Łodzi, rozprawa przeciwko Józefowi Nastarowiczowi. Dla porządku powiedzmy jeszcze, jak się nazywał sędzia. Imienia nie znam, bo mam tylko pierwszą literę M, bo tak w protokołach było zapisane. Sędzia się nazywał Żołyński, prokurator Depczyński, a adwokat z urzędu Chojnacki. No i oczywiście prokurator się domaga kary śmierci, adwokat się domaga dożywocia, a oskarżony w ostatnim słowie domaga się, żeby go zesłano na ciężkie roboty. Sąd nie miał większego dylematu i po prostu skazał Józefa Nastarowicza na karę śmierci. Przychylił się do zdania prokuratora, ponieważ 30 stycznia rozprawa, a 2 lutego już był wyrok. 56 oczywiście roku. Sąd Najwyższy decyzji nie zmienia. No i 4 czerwca 56 roku w więzieniu przy ulicy Kraszewskiego zostaje wyrok wykonany, ale w protokole, bo taki protokół przy wykonaniu wyroku śmierci też był wypisywany, co więzień mówi, jakie są jego ostatnie słowa, jakie są jego życzenia. Był taki protokół wypisywany i w tym protokole jest napisane, uwaga, że stojąc już z pętlą na szyi, tuż przed otwarciem się zapadni, Józef Nastarowicz powiedział dwa słowa. Gienia, gienia. I to jest właściwie koniec tej sprawy. Można jeszcze tylko dodać o tym, dlaczego. Dlaczego nie było statystyk, na przykład osób zaginionych. W 1954 roku. Przypomnijmy sobie, że to są czasy stalinowskie. Stalin umarł w 1953, ale procesy takie, gdzie ludzie wychodzą z domu i giną. Okazuje się, że się więcej nie znajdują, nie wiadomo gdzie są. W dalszym ciągu istniały. Istniały wyroki śmierci z powodów politycznych. Między innymi z tych powodów nie publikowano statystyk zaginięć. Wiem, jakie teraz są te statystyki zaginięć w Polsce. Bo to w różnych krajach jest różnie. Rocznie zgłaszanych jest od 13 tysięcy do 20 tysięcy zaginięć. Szczyt w Polsce był w roku 2014, 20 tysięcy. W ubiegłym roku było 13 tysięcy zaginięć. I teraz 90 do 95% tych zaginionych odnajduje się w ciągu pierwszych dni lub tygodni. Natomiast mężczyźni giną znacznie częściej niż kobiety. Kobiety rzadziej. W 2019 roku, to jest taki przykład, było 15 tysięcy zaginięć, a kobiety w tych 15 tysiącach to było 5 tysięcy przypadków. 30% osób odnalezionych zostaje już w ciągu pierwszych 24 godzin. No to były jednak inne czasy, te lata 50. Tak jak powiedziałem, ludzie wychodzili z domu często i ginęli, więc może i dlatego tak ta milicja, jak tu widzimy, działają tak niespecjalnie śpiesznie. Chociaż wiedzą, że w tym wypadku żadnych podtekstów politycznych nie ma. A teraz zastanawiałem się, jak to zakwalifikować, tę nieprzyjemną, trudno mówić o przyjemnych zbrodniach, bo takich nie ma, ale to szczególnie budzi pewnego rodzaju obrzydzenie, to co wykonał i z tym dzieckiem, i z tą żoną Józef Nastarowicz. Czym w zasadzie się kierował? No w tych ostatnich słowach on mówi gienia, gienia, czyli jakby to był ten motyw przeważający. Mimo że gienia, jak wiemy, nie chciała mieć z nim później już, bo podejrzewamy, że wcześniej jednak miała z nim coś do czynienia, później już nie chciała z nim mieć nic do czynienia. No i to by było wszystko w tej sprawie.
1: Nie wiemy, jakie były losy Gieni i czy Gieni odpowiedziała również za przynajmniej mataczenie.
0: Prokuratura nie była taka dociekliwa. Wystarczyło, że tu złapali głównego podejrzanego. Gienia zeznawała przecież również, ale Gienia powtórzyła to, co Gienia zawsze mówiła, że nic nie miała z nim wspólnego, że to nieprawda, że ona... Tak, owszem, on tam wie, że sąsiad, że była matką chrzestną, ale to, co on sobie będzie mówił, to nie ma znaczenia. Nie, Gieni się specjalnie później nie czepiano. Z tego, co ja zdążyłem w dokumentach wyczytać, Gienia nie była w zainteresowaniu ani prokuratury, ani milicji ówczesnej.
1: Tutaj też chyba jakieś prośby o łaskę nie było, prawda?
0: To z reguły tak jest, ale tu Rada Państwa nie skorzystała, ani prezydent nie skorzystał.
1: No tu nie było żadnych okoliczności łagodzących, prawda?
0: No wydaje mi się, że trudno by było znaleźć jakiekolwiek okoliczności. No są różne zbrodnie z namiętności, prawda, gdzie ponosi jakaś namiętność kogoś. No zbrodnia zawsze jest przestępstwem i rozwiązywanie problemów międzyludzkich stosunków przy pomocy zbrodni zawsze jest patologią, niezależnie jakby to było tłumaczone. Ale tutaj szczególnie jest w tym coś obrzydliwego, co tutaj się działo.
1: Może wystarczyło się rozwieść.
0: To przy normalnie funkcjonującym umyśle ludzkim. Ale tutaj widzimy, że ten umysł nie funkcjonował normalnie. Że pojęcie stosunków międzyludzkich było jakieś zaburzone i to mocno. Nie wiemy dlaczego. Była okupacja też. To był człowiek, który był trochę przemielony przez ten młyn okupacyjny. Ale to w gruncie rzeczy też nie tłumaczy.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za opowiedzenie tej historii, historii Józefa Nastarowicza, jego żony Stanisławy i córki Halinki, a opowiadał Jarosław Warzecha, dziennikarz i publicysta. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: To jest powtórka programu.
1: Chcemy rozmawiać i chcemy jak najwięcej dowiedzieć się o dawnych czasach, ale i o współczesności 18 łódzkiej drużyny harcerek Wierchy, która powstawała w trudnych, acz ciekawych czasach. No i radzi sobie, jak słyszałam dzisiaj, znakomicie. A o tym, że silne więzy powstają w 18, świadczy to, że osoby związane przed laty z drużyną wciąż z nią są. Wciąż uczestniczą w zbiórkach i wciąż przy różnych okazjach pojawiają się, właśnie spotykając także młodsze harcerki. No i ciekawe również wątki takie historyczne wiążą się z tym naszym dzisiejszym głównym tematem, a w studiu Radia Łódź mamy zaszczyt gościć Małgorzatę Miecznikowską, pisarską, czyli córkę założycielki tej drużyny. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Witamy harcmistrzynię drużynową. Jest z nami Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz, też harcmistrzyni drużynowa, związana właśnie z osiemnastką, ale także pedagogzka, działaczka oświatowa. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: I są z nami dzisiejsze harcerki z osiemnastki, znaczy dzisiejsze. Ja słyszałam, że jak się jest harcerzem, to się z nim zostaje, to się nim zostaje na zawsze. I o tym też pewnie będziemy mówić. A z nami obecna drużynowa, studentka biologii na Uniwersytecie Łódzkim, Kinga Zwierzchowska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: I Helena Świt, przyboczna, uczennica 19 Technikum w Łodzi imienia Karola Wojtyły. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: A historycznie rzecz całą nam uporządkuje Grzegorz Nawrot, właśnie historyk, ale też harcerz 124 drużyny. Harcerzy ze szczepu Szarych Szeregów. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu.
1: Ja wspominałam o tym już wcześniej, że właśnie rodzina Miecznikowskich bardzo jest zasłużona dla harcerstwa, ale nie tylko. I czytałam o tym pani Małgorzato, druhno Małgorzato. Można tak wciąż się zwracać do pani, druhno?
3: Tak, jak najbardziej.
1: Druhno Małgorzato, mama Hanna, założycielka, zwana była przez wszystkich po prostu druhną. I wszyscy wiedzieli, że to o nią chodzi. I czytałam o tym, że druhny kolejne się zmieniały, a ona przy drużynie wciąż była.
6: Tak. No... Była najpierw drużynową w 57 roku, w styczniu założyła drużynę po zjeździe łódzkim. No i później, no już nie wiem nawet do którego roku, była nawet szczepową, oddała drużynę już kolejnym drużynowym, a była jeszcze szczepową.
1: I to właśnie harcerstwo połączyło Hannę z domu Kowalską, z harcmistrzem Jerzym Miecznikowskim.